0: Odzyskała luksusowe Porsche skradzione we Włoszech. Auto warte ponad 200 tysięcy złotych zostało zabezpieczone, a 28-letni mieszkaniec miasta usłyszał zarzut paserstwa. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a śledczy nadal badają sprawę. Możliwe, że wkrótce usłyszy kolejne zarzuty. W sezonie letnim plamy z czereśni mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy użyć sody oczyszczonej, by skutecznie wywabić zabrudzenia z jasnych ubrań. Wystarczy zrobić pastę z sody i wody, wetrzeć ją w plamę, a po 20 minutach wyprać ubranie. Dzięki temu białe koszulki znów będą jak nowe.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Róże w ogrodzie mogą kwitnąć obficie przez całe lato dzięki prostemu domowemu nawozowi. Skórki bananów, bogate w potas, wzmacniają rośliny i pobudzają je do kwitnienia. Wystarczy zalać je wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać krzewy co 2 lub 3 tygodnie. To tani i skuteczny sposób na piękne kwiaty aż do jesieni.
2: Marcin Wrona, znany dziennikarz TVN, przeszedł operację wymiany stawu kolanowego. Od 2 lat zmagał się z bólem, który utrudniał mu codzienne funkcjonowanie. Przed zabiegiem Wrona przyznał, że odczuwa stres, ale jest zdeterminowany, by wrócić do pełnej sprawności. Poprosił też swoich fanów o wsparcie w tym trudnym momencie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa oszalała na punkcie Bad Bunny'ego. Portorykański raper, który zdobył Grammy za album roku, zagościł w stolicy, a jego fani tłumnie oblegają hotel europejski, licząc na choćby cień swojego idola. Artysta, jak na gwiazdę przystało, wjechał do hotelu niepostrzeżenie, korzystając z podziemnego garażu. Koszt jego luksusowego noclegu to bagatela 33 tysiące złotych za noc. Ale kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi spotkanie z muzycznym fenomenem?
2: Marcin Wrona, znany korespondent TVN, postanowił podzielić się z fanami swoim strachem przed operacją wymiany stawu kolanowego. Jak sam przyznał, każdy krok to dla niego ból, a decyzja o operacji była nieunikniona. Internauci nie pozostali obojętni, zasypując go falą wsparcia i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Cóż, wygląda na to, że nawet dziennikarze muszą czasem stawić czoła własnym lękom, by móc znów biegać za newsami.
1: Warszawa szykuje się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi. Już dziś na PGE Narodowym wystąpi Bad Bunny, czyli Niedobry Króliczek, który z supermarketu w Puerto Rico trafił na światowe sceny. Plastikowe krzesła przed stadionem okazały się strzałem w dziesiątkę, a bilety zniknęły szybciej niż ciepłe bułeczki. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że ten gigant muzyki latynoskiej zaczynał od pisania piosenek w wieku 13 lat.
2: Grzegorz Markowski, legenda polskiej muzyki, zniknął ze sceny, ale nie z serc fanów. Jego córka, Patrycja Markowska, zafundowała fanom niespodziankę, publikując rodzinne zdjęcia z Mazur, gdzie tata cieszy się spokojnym życiem z dala od blasku fleszy. Wygląda na to, że Markowski doskonale wie, jak cieszyć się życiem po zakończeniu kariery, a jezioro, łódka i ognisko to teraz jego nowa scena. Fani są zachwyceni, a zdjęcia pokazują, że czasem warto zejść ze sceny, by znaleźć prawdziwe szczęście.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Jennifer Finch, basistka legendarnego zespołu L7, walczy z agresywnym nowotworem mózgu. Choć początkowo miało wystarczyć tradycyjne leczenie, sytuacja się skomplikowała, a koszty leczenia przerosły możliwości finansowe artystki. Z pomocą ruszyła społeczność, a zbiórka na GoFundMe już zebrała 215 tysięcy dolarów z potrzebnych 350 tysięcy. Nawet Courtney Love apeluje o wsparcie, przypominając, że Finch to nie tylko muzyczna ikona, ale i przyjaciółka. Czyżby punkowy duch Solidarności miał teraz szansę zabłysnąć?
1: Axl Rose, wokalista Guns N' Roses, od lat postrzegany jako nieprzewidywalny i trudny, okazuje się być zupełnie innym człowiekiem. Frank Ferrer, były perkusista zespołu, zdradził, że Axl to hojny i zabawny facet, który zawsze troszczył się o swoich współpracowników. Rozstanie Ferrera z zespołem było podobno całkowicie przyjazne, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie kolejna rockowa bajka. Nowym perkusistą został Isaac Carpenter, a Ferrer zapewnia, że jego czas w Guns N' Roses był po prostu niesamowity.
2: Cut, legendarna formacja metalowa, postanowiła uczcić 40-lecie swojego debiutanckiego albumu Metal and Hell w wielkim stylu. Piotr Luczyk i jego ekipa szykują nowy krążek, który ma pojawić się jeszcze w tym roku. To pierwszy album od 6 lat, więc fani mogą już zacierać ręce. Szczegóły dotyczące utworów i daty premiery pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne, Cut znów uderzy z pełną mocą. Eric Bass, basista zespołu Shinedown, postanowił zrobić sobie przerwę od koncertowania. 51-letni muzyk przyznał, że przeszedł poważne załamanie psychiczne i teraz skupia się na terapii. Fani zespołu muszą więc obejść się smakiem, bo na scenie zastąpią go Josh Sturm i Zach Mack. Bass podkreśla, że zdrowie psychiczne to nie żarty i apeluje o empatię oraz wsparcie dla osób w kryzysie. Cóż, nawet rockmani potrzebują czasem chwili wytchnienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Daron Malakian, znany z System of a Down, postanowił podzielić się swoją muzyczną biblią, która jest równie zaskakująca jak jego twórczość. Na liście znalazły się takie perełki jak Slayer, Depeche Mode, a nawet Run DMC. Malakian przyznaje, że muzyka to dla niego paleta barw, a jego gust muzyczny jest tak szeroki jak jego kolekcja płyt z dzieciństwa. Kto by pomyślał, że metalowy gigant zaczynał od strachu przed plakatami Kiss? Serge Tankian, ikona metalu i lider System of a Down, zdradził, że jego przygoda z ciężkimi brzmieniami zaczęła się dzięki dziewczynie. W latach 80. zabrała go na koncert Iron Maiden, co było dla niego prawdziwym objawieniem. Tankian przyznaje, że zaczął tworzyć muzykę dopiero jako 19-latek, co w świecie rocka jest niemal jak zaczynanie kariery w wieku emerytalnym. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Sztuczna inteligencja wkracza na scenę rocka i metalu, a Rudy Sarzo, znany basista, już korzysta z jej pomocy przy tworzeniu muzyki. Jego najnowsze single powstały z udziałem sztucznej inteligencji, co wywołało niemałe zamieszanie. Sarzo twierdzi, że za rok nikt nie będzie się już tym przejmował, ponieważ sztuczna inteligencja stanie się standardem w produkcji muzycznej. Ciekawe, czy fani rocka będą równie entuzjastyczni, gdy ich ulubione riffy zaczną komponować maszyny.
1: Queen, legendarna maszyna rockowa, wciąż stoi w garażu. Roger Taylor, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że jest gotów wrócić na scenę, ale wszystko zależy od Briana Maya. Adam Lambert, obecny wokalista, również czeka na zielone światło. Czyżbyśmy mieli czekać na cud, by usłyszeć ich na żywo? Cóż, nigdy nie mów nigdy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą również 18 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj wieczorem na rzece Bug w Wyszkowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwie dziewczynki znalazły się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jedną z nich uratował strażak z Nowego Dworu Mazowieckiego, który akurat odpoczywał nad rzeką. Drugą dziewczynkę wyciągnęły służby ratunkowe. Strażacy apelują o ostrożność nad wodą, podkreślając, że rzeki mogą być bardzo zdradliwe.
2: W Starych Płudach pod Wyszkowem doszło do szokującego incydentu. 39-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, wsiadł za kierownicę koparki i zniszczył okolice, wjeżdżając na chodnik, ogrodzenie i łamiąc drzewa. Policja zatrzymała go, gdy próbował uciec. Mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. O jego losie zdecyduje sąd. Kuracjuszka z Polski skarży się na warunki w sanatorium w Krynicy-Zdroju. Brak wieczorków tanecznych i trudne ukształtowanie terenu to tylko niektóre z problemów, które napotkała. Dodatkowo pokoje były ciasne i niewygodne, co utrudniało nocny wypoczynek. Opinie o polskich sanatoriach są różne, a oczekiwania kuracjuszy często nie pokrywają się z rzeczywistością.
1: Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie przeprowadzili pierwszy w Polsce zabieg rekonstrukcji stawu kolanowego z użyciem komórek z przegrody nosowej pacjentki. Operacja odbyła się 10 lipca jako część międzynarodowego projektu ENTEC. Dzięki tej innowacyjnej metodzie chrząstka wyhodowana z nosowej tkanki została z powodzeniem wszczepiona w uszkodzone kolano. To przełomowy krok w ortopedii, który może zrewolucjonizować leczenie stawów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na krakowskim lotnisku pasażerka Ryanaira musiała dopłacić za bagaż podręczny, mimo że spełniał on wymogi linii. Problemem okazały się paski plecaka, które nie mieściły się w mierniku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada teraz politykę bagażową Ryanaira i Wizz Air. Wiele osób zgłasza podobne problemy, co może prowadzić do nałożenia kar na przewoźników. W Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 40-letni turysta z Polski spadł w przepaść z wysokości około 200 metrów i zginął na miejscu. Mężczyzna wspinał się poza wyznaczonym szlakiem bez odpowiedniego sprzętu. Jego towarzysz został bezpiecznie ewakuowany przez słowackie służby ratownicze. Budowa parku na osiedlu Arkońskim w Szczecinie została opóźniona z powodu inwazyjnego rdestowca japońskiego. Ten agresywny chwast wymusił zastosowanie specjalnych stalowych siatek, które mają pomóc w jego eliminacji. Dopiero po usunięciu rośliny możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Nowy park ma stać się nowoczesną strefą wypoczynku dla mieszkańców.
1: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wprowadziła nowe globalne przepisy dotyczące przewozu powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz każdy pasażer może zabrać maksymalnie 2 powerbanki, ale nie wolno ich ładować podczas lotu. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym, a ich pojemność nie może przekraczać 160 WHH. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zakończenie dotychczasowego chaosu w przepisach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 2026 roku Margherita pozostaje najpopularniejszą pizzą w Polsce, stanowiąc ponad 1/4 wszystkich zamówień. Na drugim miejscu znalazła się pikantna pepperoni Diavola, a trzecie miejsce zajęła pizza farmerska. Choć klasyczne smaki wciąż dominują, Polacy coraz chętniej sięgają po bardziej wyraziste kompozycje, takie jak pizza z mięsem kebab czy hawajska. Wśród sosów do pizzy króluje czosnkowy, wybierany przez większość klientów.
2: W Świnoujściu rozpoczęła się budowa przylądka Pomerania, dzięki której Polska powiększy się o 186 hektarów. Na nowym terenie powstanie głębokowodny terminal kontenerowy, który ma stać się kluczowym punktem przeładunkowym na Morzu Bałtyckim. To jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych w historii kraju, a jej zakończenie planowane jest na lata od 2029 do 2030. Szczecinianie masowo wykupili bilety na rejsy do Gardz, co skłoniło armatora do uruchomienia dodatkowych połączeń. Od 23 lipca statek Sedina będzie kursował także w czwartki, oferując pasażerom możliwość podziwiania malowniczych rozlewisk Doliny Dolnej Odry. Bilety na nowe rejsy będą dostępne od 16 lipca, a ceny różnią się od weekendowych, ponieważ projekt nie jest wspierany przez fundusze unijne. Mieszkańcy Kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy wciąż czekają na decyzję o powrocie do swoich mieszkań. Dziś Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadzi kluczową kontrolę, która zadecyduje o dalszych losach budynku. Wiadomo już, że nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich domów. Prace zabezpieczające wciąż trwają, a teren wokół kamienicy jest zabezpieczony.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 34 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-litewską. Największą grupę, 27 migrantów, znaleziono w ciężarówce w Budzisku, a kierowca, obywatel Rumunii, został tymczasowo aresztowany. Wszyscy zatrzymani zostali przekazani stronie litewskiej w ramach procedury readmisji. Od początku roku zatrzymano już 73 osoby podejrzane o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się intensywne opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, może być kandydatem na szefa FIFA. Wybory odbędą się w marcu przyszłego roku, a obecny prezydent Gianni Infantino planuje ubiegać się o kolejną kadencję. Jego kontrowersyjne decyzje, jak zawieszenie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna, wzbudzają niezadowolenie w UEFA. W związku z tym UEFA rozważa wystawienie Mioduskiego jako swojego kandydata. Mikel Merino poprowadził Hiszpanię do półfinału Mistrzostw Świata, zdobywając kluczowe gole w meczach z Portugalią i Belgią. Jego ojciec, Angel Miguel, były piłkarz, jest dumny z syna, który wrócił na boisko po ciężkiej kontuzji. Teraz Hiszpania zmierzy się z Francją, a Merino liczy na kolejne zwycięstwo, które otworzy drogę do finału. Hiszpanie mają nadzieję na powtórzenie sukcesu i zdobycie Mistrzostwa Świata.
1: Dziś o 21:00 w Dallas rozpocznie się pierwszy półfinał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Francja i Hiszpania. Przed meczem uwagę przyciągnął sensacyjny transfer Lucasa Digna do PSG. Francuski obrońca, który pełni kluczową rolę w drużynie, po mundialu dołączy do paryskiego klubu. Spotkanie sędziować będzie Ivan Barton z Salwadoru, a za system VAR odpowiada Polak Tomasz Kwiatkowski. Richard Coleman, szef Mayfield Sports Events, wyraził chęć powrotu rosyjskich żużlowców Emila Sajfuddinowa i Artioma Łaguty do Grand Prix. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym zniesieniu zawieszenia rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego może otworzyć dyskusję na ten temat. Coleman zauważył, że Sajfuddinow i Łaguta mają polskie obywatelstwo, co ułatwia im starty w PEGE Ekstralidze. W najbliższych tygodniach planowane są ważne spotkania, które mogą wpłynąć na przyszłość tych zawodników w cyklu Grand Prix.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express. Iga Świątek zaskoczyła fanów nową sesją zdjęciową, w której pokazała się w eleganckim wydaniu. Tenisistka znana z wyczerpujących meczów. Tym razem wystąpiła w kampanii marki Oshi, promując projekt Hydrate Your Dreams. Świątek podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat drogi do sukcesu, inspirując fanów do realizacji marzeń. Jej nietypowa przemiana spotkała się z entuzjastycznym odbiorem w mediach społecznościowych.
1: Jannik Sinner po raz kolejny triumfował na Wimbledonie, pokonując w finale Aleksandra Zverewa. Dzięki temu zwycięstwu utrzymał raz kolejny triumfował

0: udział w Mistrzostwach Świata z powodu oskarżeń, które ostatecznie oddalono. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po nagłej śmierci Jaydena Adamsa, reprezentanta Republiki Południowej Afryki. 25-letni piłkarz zmarł w sobotę, 11 lipca, niedługo po powrocie z Mistrzostw Świata. Okoliczności jego zgonu są badane, a ojciec zawodnika czeka na wyniki sekcji zwłok. Adams został uhonorowany minutą ciszy przed ćwierćfinałowymi meczami Mundialu. Karol Stopa, legenda dziennikarstwa sportowego, zmarł 9 lipca. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16 lipca, na warszawskich Powązkach. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów przekazać datki na fundację Stare Powązki. Uroczystości rozpoczną się o 14 w kościele świętego Karola Boromeusza.
0: Robert Lewandowski już dziś zostanie oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Chicago Fire. Polski napastnik przyleciał do Stanów Zjednoczonych wczoraj, a jego wizyta w warszawskiej ambasadzie Stanów Zjednoczonych wywołała spore zainteresowanie. Internauci skupili się na jego wyglądzie, komentując zmiany na twarzy piłkarza. Lewandowski spędzi w Chicago najbliższe 2 lata swojej kariery.
2: Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w podcaście Grzegorza Krychowiaka otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem, Maciejem. Przyznał, że od najmłodszych lat bał się konfrontacji z nim, co wpłynęło na ich całkowite zerwanie kontaktu. Szczęsny podkreślił, że mimo tych doświadczeń nie żywi pretensji do ojca.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polski sędzia z Płocka nie poprowadzi półfinałów Mundialu 2026. Światowa Federacja wybrała Amerykanina Ismaila Elfata do meczu Anglia-Argentyna. Nasz arbiter wciąż ma szansę na sędziowanie finału lub meczu o trzecie miejsce. 4 lata temu Szymon Marciniak sędziował finał w Katarze.
2: Hiszpańska kadra piłkarska świętowała urodziny 2 swoich zawodników, Lamine Yamala i Wiktora Munoza, dzień przed półfinałem Mistrzostw Świata z Francją. Lamine Yamal, młoda gwiazda drużyny, skończył 19 lat, a Wiktor Munoz 23 lata. Radosne chwile z obozu Hiszpanów stały się hitem w mediach społecznościowych, pokazując świetną atmosferę w zespole przed decydującym meczem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, związek Renaty i Marcina Kodury zostanie wystawiony na ciężką próbę. Renata po wyjściu z odwyku zacznie podejrzewać Marcina o romans z młodą policjantką Darią. Jej obsesyjna zazdrość doprowadzi do szpiegowania Darii i przeglądania jej profilu w mediach społecznościowych. Mimo zapewnień przyjaciółki Dominiki, że Marcina i Darię łączy tylko praca, Renata nie uwierzy. To może mieć katastrofalne skutki dla jej związku z Marcinem, który kocha tylko ją. Czy Renata zdoła przezwyciężyć swoje obawy i uratować relacje? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
0: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i zaskoczeń. W nadchodzących odcinkach Tomasz postanowi ukryć przed matką, Wandą, prawdę o kryzysie w swoim związku z Oliwką. Zamiast szczerej rozmowy wybierze kłamstwo, które może mieć poważne konsekwencje. Wanda, nieświadoma problemów syna, rozważa kandydowanie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Tomasz, dodając jej odwagi, nie zdradzi, że jego związek się rozpadł. Zainspirowana słowami syna, Wanda planuje wspólną kolację z Tomaszem i Oliwką, nie wiedząc, że te plany są już nieaktualne. Czy Tomasz zdecyduje się wyznać prawdę, zanim zrobi to ktoś inny? Tajemnice w barwach szczęścia rzadko pozostają ukryte na długo. M jak miłość powraca z nowym sezonem, pełnym emocji i rodzinnych wyzwań. Bartek Lisiecki i Dorota Kawecka po trudnych przejściach stają się pełnoprawnymi opiekunami młodego Franka. Chłopiec, który doświadczył wielu trudności, w końcu znajduje bezpieczny dom u boku nowych opiekunów. Bartek z początkowego niepokoju zmienia się w troskliwego ojca, co zapowiada nowy etap w ich życiu. W nadchodzących odcinkach widzowie będą mogli zobaczyć, jak ta nowo powstała rodzina odnajduje się w sielankowej scenerii. Arkadiusz Smoleński i Dominika Suchecka, aktorzy serialu, dzielą się z fanami nagraniami z planu, które sugerują, że czeka nas wiele rodzinnych i ciepłych chwil. Czy Franek zostanie z Lisieckimi na zawsze? Wszystko wskazuje na to, że po decyzji sądu ich życie nabiera harmonii. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 979 odcinek, który zostanie wyemitowany jutro, 15 lipca, o 16.05 w TVP1. Nana i Pojraz wracają do rodzinnego domu Pojraza, gdzie czeka ich nieoczekiwane przyjęcie. Choć matka Pojraza, Senet, wita ich z pozorną radością, szybko okazuje się, że to tylko gra. Nana, mimo ciepłego powitania, zostaje sprowadzona na ziemię przez chłodne słowa teściowej. Senet jasno daje do zrozumienia, że nie zaakceptowała Nany, a jej wcześniejsze przeprosiny były jedynie próbą odzyskania syna. Nana, choć zraniona, nie zdradza swoich uczuć Pojrazowi, zachowując godność. Ten odcinek pełen jest napięcia i emocji, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4252 odcinku Na Wspólnej Ignacy odkrywa szokujący sekret Lucy, partnerki swojego ojca. Znajomy Ignacego znajduje jej zdjęcia na stronie agencji towarzyskiej, co wywołuje burzę emocji. Ignacy, chcąc chronić ojca, postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Po potwierdzeniu prawdy zabrania Lucy wstępu do mieszkania. Michał, nieświadomy całej sytuacji, proponuje Lucy wspólne zamieszkanie. Czy decyzja Ignacego zaważy na przyszłości związku jego ojca? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce w kolejnych odcinkach. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący odcinek 438. Już 22 lipca o 15.05 na TVP dwa mieszkańcy rezydencji staną przed trudnymi wyborami. Pelayo musi zmierzyć się z finansowymi problemami, co prowadzi do szczerej rozmowy z Kataliną. Atmosfera w pałacu gęstnieje z powodu planowanego wyjazdu na front, co wpływa na relacje między bohaterami. Vera potwierdza plotki o swoim pochodzeniu, a Curro wyjawia, że to przez Martinę zdecydował się na wyjazd na front. Tymczasem Jana z dumą pokazuje swój pierścionek zaręczynowy, a Petra walczy o odzyskanie wpływów u markizy. Serial pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie uwagę widzów. W 4255 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa burza emocji. Ula, córka Kamila, postanawia odkryć, kim naprawdę jest tajemniczy Janusz, z którym pisała Krystyna. Mimo próśb o usunięcie konta w aplikacji randkowej, Ula podejmuje odważne kroki i wysyła wiadomość do adoratora. Odpowiedź, którą otrzymuje, jest szokująca. Okazuje się, że za Januszem kryje się ktoś zupełnie niespodziewany. Wojtek Schulz, przeglądając laptopa ojca, odkrywa, że to Juliusz podszywał się pod Janusza. Krystyna, nieświadoma prawdy, może być zaskoczona, gdy dowie się, kto naprawdę pisał do niej wiadomości. Czy prawda wyjdzie na jaw? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Splątane losy to nowy turecki serial, który zadebiutuje na antenie TVP 1 już jutro, 15 lipca. Zastąpi on popularnego Złotego Chłopaka i zapowiada się na emocjonującą opowieść o rodzinie Ketenci. W centrum wydarzeń znajdzie się Yasemin, młoda studentka pielęgniarstwa, która po śmierci ojczyma musi stawić czoła trudnym wyzwaniom. W pierwszym odcinku Yasemin podejmuje dramatyczną decyzję, zostawiając swoją młodszą siostrę Minę pod opieką nieświadomej babci. Serial obfituje w rodzinne sekrety, intrygi i romantyczne zawirowania między Yasemin a Burakiem. Produkcja liczy 165 odcinków, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W rolach głównych zobaczymy Tayre Zabci i Emira Gulsevera.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Maciej Świrski, były przewodniczący KRRIT, został zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Czą Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, gdzie miała powstać szkoda na co najmniej 8 400 000 zł. Razem z nim zatrzymano Cezarego J. Obaj zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
0: Jarosław Kaczyński odciął się od wypowiedzi Przemysława Czarnka, który sugerował wstrzymanie finansowania zbrojeń w Ukrainie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że pomoc militarna dla Kijowa jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski i zapowiedział, że sprawa zostanie omówiona przez władze partii. Kaczyński zaznaczył, że jego ugrupowanie zawsze popierało wsparcie wojskowe dla Ukrainy, także na poziomie Unii Europejskiej. Wicepremier Radosław Sikorski włączył się w debatę o zarobkach lekarzy, twierdząc, że nikt w sektorze publicznym nie powinien zarabiać więcej niż prezydent RP. Dyskusje wywołały informacje o zarobkach lekarza Dawida Kasprzyka, który w 2025 roku miał otrzymać około 1 600 000 zł. W sądzie programu bez retuszu aż 86% widzów poparło wprowadzenie limitu płac w publicznej ochronie zdrowia. Sprawa zwróciła uwagę na potrzebę uregulowania wynagrodzeń w tym sektorze. Na plaży w Bibione we Włoszech doszło do potrójnej tragedii. 76-letni turysta ze Słowacji zasłabł podczas pływania i zmarł mimo prób reanimacji. Jego żona, widząc co się stało, doznała zawału serca i została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie. Chwilę później zawału serca doznał także ich bliski krewny, który również trafił do szpitala.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piątek, 10 lipca, samolot Ryanair lecący z Salonik do Niemiec musiał awaryjnie lądować po tym, jak pękła szyba w kabinie. Jeden z pasażerów został częściowo wyssany przez okno, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony, która trzymała go za nogi, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna przebywa w szpitalu z poważnymi obrażeniami, ale jego życie zostało uratowane dzięki pomocy innych pasażerów.
0: Do Polski dotarły pierwsze mosty szturmowe M, 1110 JAB, które znacząco zwiększą mobilność jednostek pancernych i zmechanizowanych. Nowoczesne mosty umożliwiają szybkie pokonywanie przeszkód terenowych, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Dzięki nim nawet najcięższe pojazdy bojowe, w tym czołgi Abrams, będą mogły sprawnie przemieszczać się w trudnym terenie. Dostawy są częścią większego pakietu modernizacyjnego dla polskich sił zbrojnych. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego oraz warszawskich jednostek odzyskali 3 skradzione w Berlinie samochody marki Toyota. Łączna wartość pojazdów przekracza 300 tysięcy złotych. Podczas akcji zatrzymano również poszukiwanego mężczyznę, który ma trafić do aresztu śledczego. Działania były częścią szerszej operacji przeciwko przestępczości samochodowej.
2: Wiele osób poszukuje sposobów na trwały i przyjemny zapach w domu bez dużych wydatków. Okazuje się, że można to osiągnąć, wykorzystując składniki, które większość z nas ma w kuchni. Wystarczy gotować wodę z plasterkami cytryny, rozmarynem i odrobiną wanilii lub cynamonu, by wypełnić mieszkanie subtelnym aromatem. To prosty i naturalny sposób, który może zaskoczyć zarówno domowników, jak i gości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 3 mężczyzn usłyszało zarzuty po brutalnym pobiciu 36-latka w centrum Bytowa, które miało miejsce 9 lipca. Niestety, poszkodowany zmarł w szpitalu 2 dni później. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mogą wpłynąć na zmianę kwalifikacji czynu na udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Coraz częstsze fale upałów skłaniają ogrodników do wyboru roślin odpornych na suszę. Gatunki takie jak lawenda, rozchodniki czy jeżówki doskonale radzą sobie bez częstego podlewania, zachowując piękny wygląd przez cały sezon. Dzięki głębokim korzeniom i zdolności magazynowania wody, te rośliny nie tylko oszczędzają wodę, ale także przyciągają pszczoły i motyle. Warto pamiętać, że początkowo wymagają regularnego podlewania, zanim się ukorzenią.
0: Czy wybór ulubionych lodów może zdradzić nasze cechy charakteru? Psychologowie twierdzą, że tak, choć to tylko zabawa. Wybierając lody w rożku, możesz być osobą, która bierze na siebie zbyt wiele. Lody w kubeczku wskazują na rozsądek, ale i skłonność do nadmiernego analizowania. Lody na patyku to znak spontaniczności, a soft zdradza wrażliwość. Pamiętajmy, to tylko ciekawostka, a nie naukowa diagnoza.
2: Zatkany zlew to częsty problem w kuchni, ale zanim sięgniesz po chemikalia lub zadzwonisz po hydraulika, wypróbuj prosty domowy sposób. Wlej szklankę płynu do mycia naczyń do odpływu, a po 30 minutach przepłucz gorącą wodą. Taki zabieg często przywraca drożność rur i eliminuje nieprzyjemny zapach. Pamiętaj, by unikać wylewania tłuszczu do zlewu i regularnie przepłukiwać instalację gorącą wodą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Stanisław Karczewski, znany polityk i lekarz, spędza wolny czas na pielęgnacji swojego ogrodu. W czerwonych kaloszach i z kosą spalinową w ręku, senator z chirurgiczną precyzją walczy z chwastami i przycina żywopłoty. Po ciężkiej zimie, która zniszczyła wiele roślin, Karczewski z zaangażowaniem przywraca swój ogród do życia. Jak sam przyznaje, praca na świeżym powietrzu to dla niego najlepsza odskocznia od polityki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mandaryna, znana z tanecznych popisów, zaskakuje wszechstronnością. Nie tylko tańczy i śpiewa, ale także zdobyła zawód animatorki kultury, kończąc studia aktorskie i kaskaderskie. Kto by pomyślał, że skoki z dachu i płonące plecy mogą być częścią jej edukacji? Wygląda na to, że Mandaryna to prawdziwa kobieta renesansu, która nie boi się żadnych wyzwań. Świat teatru i filmów wstrząśnięty. Josh Grisetti, znany z Broadwayu i serialu Wspaniała Pani Maisel, odszedł w wieku zaledwie 44 lat. Jego przyjaciel, Rob McClure, ujawnił, że aktor popełnił samobójstwo, co wywołało falę niedowierzania i smutku wśród fanów i współpracowników. Amy Sherman-Palladino, twórczyni serialu, wspomina go jako wyjątkowego człowieka i artystę. Cóż, życie potrafi być bardziej dramatyczne niż jakikolwiek spektakl.
2: Michał Wiśniewski, niegdyś budowlaniec z hurtowni Cebuli, dziś król polskiej sceny muzycznej. Jego droga do sławy to prawdziwy rollercoaster. Od domu dziecka po fortepian w Niemczech. Zespół Ich Troje, który założył w latach 90., szybko zdobył szczyty list przebojów, a sam Wiśniewski stał się ikoną show biznesu. Jego życie prywatne, pełne zawirowań i rozwodów, nie przestaje fascynować, a zarobione miliony znikają szybciej niż jego kolejne małżeństwa.
1: Polska wita nowy hit telewizyjny. Wielka miłość w małym mieście. W końcu przyszedł czas, by zaradni panowie z mniejszych miejscowości mieli szansę na miłość, a nie tylko na pracę w kopalni czy lesie. Wiosną 2027 roku na ekranach pojawią się m.in. Rafał, Maciej, Piotr i Jarek, którzy będą walczyć o serca singielek zmęczonych wielkomiejskim zgiełkiem. Czyżby szykowała się prawdziwa rewolucja w polskim świecie randek? Czas pokaże.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, 3 lata po tragicznej śmierci syna, wciąż zmaga się z bólem i tęsknotą. Jakby tego było mało, teraz jej mąż, Łukasz P., został aresztowany w związku z podejrzeniem wyłudzenia milionów złotych unijnego dofinansowania. Celebrytka zapewnia, że wszystko zostanie wyjaśnione. Ale czy to wystarczy, by uspokoić medialną burzę? Życie Sylwii to prawdziwy rollercoaster emocji, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania.
2: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Michał Wiśniewski i Mandaryna po 21 latach przerwy znów razem. Syn pary, Xavier, przyznał, że był kompletnie zaskoczony, ale wspiera decyzję rodziców. Michał Wiśniewski zaprzecza, jakoby zdradził swoją piątą żonę Polę, twierdząc, że uczucie z Mandaryną odżyło dopiero na początku lata. Cóż, miłość nie zna granic, a w tym przypadku nawet czasu.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, znów staje do walki z glejakiem 4. stopnia. Gus, który wydawał się pokonany, postanowił zrobić niespodziankę i wrócić, pokazując, że nie boi się chemii ani czepka. Na szczęście lekarze mają plan B, a Adrian nie zamierza się poddawać. Wsparcie żony Anity i fanów dodaje mu sił, a my trzymamy kciuki, by nowa terapia okazała się skuteczna. Jarocin znów w centrum uwagi, a to za sprawą festiwalu, który od 17 do 19 lipca zamieni miasto w muzyczną stolicę Polski. Na scenie pojawi się ponad 50 zespołów, od legend rocka po nowoczesne brzmienia alternatywne. Wśród atrakcji reaktywacja zespołu Hołk po 30 latach i ostatni koncert Lecha Janerki w Jarocinie. A wszystko to pod czujnym okiem Michała Wiraszki, który postawił na projekty specjalne i jubileusze, bo przecież kto by nie chciał połączyć historii z teraźniejszością w jednym wielkim muzycznym miksie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Judas Priest, niekwestionowana legenda heavy metalu, wciąż przypomina o swoim triumfie sprzed lat. W 1982 roku wydali album Screaming for Vengeance, który wreszcie podbił serca Amerykanów, choć wcześniej nie było to takie oczywiste. Zespół, który zaczynał w 1969 roku, musiał czekać aż 11 lat na komercyjny sukces z płytą British Steel. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Warszawski klub Progresja, który kiedyś ratował się przed bankructwem, teraz jest w centrum burzy. Plenerowe koncerty, które miały być wybawieniem, teraz są kością niezgody. Mieszkańcy i aktywiści narzekają na hałas i chaos, a klub oskarżany jest o omijanie przepisów. Miasto jest nasze, zapowiada zdecydowane kroki prawne, a wojewoda może mieć wkrótce pełne ręce roboty. Ciekawe, czy muzyka ucichnie, czy może to tylko początek nowego rozdziału w tej dźwiękowej epopei. Świat rocka i metalu pogrążony w smutku. Mike Browning, legendarny perkusista i wokalista znany z Morbid Angel i Nocturnus AD, odszedł w wieku 62 lat. Wytwórnia Profound Lore Records, z którą współpracował, przekazała tę smutną wiadomość, nie ujawniając jednak szczegółów jego śmierci. Browning, nazywany ojcem chrzestnym death science fiction metalu, pozostawił po sobie niezatarte ślady w historii muzyki.
2: Marek Piekarczyk, legenda polskiego heavy metalu, obchodził 75. urodziny, a prezydent Karol Nawrocki postanowił uczcić tę okazję listem pełnym podziękowań i życzeń. W liście podkreślono, jak koncerty TSA były dla młodych Polaków niczym występy Led Zeppelin czy AC/DC. Nawrocki nie omieszkał wspomnieć o roli Piekarczyka w musicalu Jesus Christ Superstar, co ponoć doprowadzało komunistyczne władze do białej gorączki. Cóż, nawet w polityce docenia się rockowe riffy i sceniczną charyzmę.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach intensywne opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Warszawie prowadzi intensywne poszukiwania 17-letniego Aleksandra Gratkowskiego, który zaginął w nocy z 7 na 8 lipca. Chłopak opuścił swoje mieszkanie na Pradze Południe i od tego czasu nie nawiązano z nim kontaktu. Mundurowi apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Aleksander ma około 175 cm wzrostu, jasne, krótko ścięte włosy i w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę oraz czapkę Moro. W Starych Płudach doszło do nietypowego incydentu z udziałem koparki. 39-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zniszczył chodnik, ogrodzenie i 3 sosny, próbując dojechać do sklepu. Nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu nawet do 3 lat więzienia.
2: W Grodzisku Mazowieckim trwa odbudowa sklepu Netto, który w zeszłym roku został doszczętnie zniszczony przez pożar. Straty oszacowano na prawie 7 milionów złotych. Śledztwo w sprawie podpalenia jest na finiszu, a podejrzany 30-letni Andrzej K. przyznał się do winy. Prokuratura potwierdziła, że pożar wzniecono zapalniczką, a akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu. Zakończył się proces w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prokurator zażądała dla Łukasza Żaka 20 lat więzienia za spowodowanie śmierci 37-letniego Rafała P. i ciężkie obrażenia jego rodziny. Oskarżony, który wcześniej łamał prawo, zbiegł po wypadku do Niemiec, gdzie został zatrzymany. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony w najbliższy czwartek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Wyszkowie na rzece Bak doszło do dramatycznej sytuacji. 2 nastolatki znalazły się w niebezpieczeństwie, ale dzięki szybkiej reakcji strażaka po służbie i przybyłych na miejsce służb udało się je uratować. Jedną z dziewczynek wyciągnął z wody strażak, który przypadkowo był na miejscu, a drugą ewakuowali strażacy z filaru mostu. Obie zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznego. Strażacy przypominają, że rzeki mogą być bardzo niebezpieczne i zalecają korzystanie tylko z wyznaczonych kąpieli.
1: W Krakowie przeprowadzono pierwszą w Polsce operację odbudowy stawu kolanowego z użyciem komórek z przegrody nosowej pacjenta. Zabieg odbył się w szpitalu specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego w ramach międzynarodowego projektu ENTEC. Komórki chrząstne zostały pobrane, namnożone w laboratorium i wszczepione do uszkodzonego kolana. To nowatorskie podejście może zrewolucjonizować ortopedię. Dziś były pracownik bielskiego MZK staje przed śledczymi, oskarżony o propagowanie mowy nienawiści. Sprawa dotyczy incydentu z 12 lipca, kiedy to w autobusie linii numer 8 zaatakował 2 młode obywatelki Ukrainy. Nagranie z zajścia, które obiegło internet, wywołało falę krytyki. Prokuratura w Żywcu rozważa wniosek o tymczasowy areszt lub policyjny dozór dla mężczyzny. Rejsy ze Szczecina do Garz w Niemczech cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie weekendowe bilety zostały już wykupione, dlatego organizatorzy wprowadzają dodatkowe rejsy w czwartki, począwszy od 23 lipca. Podróżni mogą podziwiać malowniczą Dolinę Dolnej Odry i zwiedzać niemieckie Garz. Bilety na nowe terminy będą dostępne od 16 lipca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wprowadziła nowe przepisy dotyczące przewożenia powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz pasażerowie mogą zabrać maksymalnie 2 urządzenia o pojemności do 100 watogodzin, a ich ładowanie w trakcie lotu jest zabronione. Decyzja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa po licznych incydentach z zapłonem baterii litowo-jonowych. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym.
1: Dziś w Pogorzelicy wszystkie kąpieliska są otwarte i gotowe na przyjęcie turystów. Po niedawnych sztormach sytuacja na wybrzeżu jest stabilna, a warunki sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 18 stopni przy łagodnym wietrze. Co ważne, nie odnotowano obecności sinic, więc można cieszyć się czystym Bałtykiem.
2: W Szczecinie na osiedlu Arkońskim planowana jest budowa nowego parku. Jednak prace muszą poczekać na usunięcie rdestowca, inwazyjnej rośliny z Dalekiego Wschodu. Miasto stosuje specjalne stalowe siatki, aby skutecznie zwalczyć ten problem. Po uporaniu się z intruzem, teren zostanie przygotowany pod nową zieloną przestrzeń dla mieszkańców. W Bydgoszczy trwa dramat mieszkańców kamienicy przy ulicy Sienkiewicza, gdzie zawaliła się część ściany. Dziś nadzór budowlany zdecyduje o przyszłości ewakuowanych lokatorów. Wiadomo już, że nie wszyscy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Teren wokół budynku jest zabezpieczony, a mieszkańcy czekają na wyniki inspekcji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku rusza 18. edycja Podlaskiej Oktawy Kultur. Od czwartku do niedzieli mieszkańcy i goście będą mogli uczestniczyć w koncertach, po tańcówkach i warsztatach tanecznych. Wydarzenia odbędą się w pikowych spotkach przy Młynowej 7 oraz na Rynku Kościuszki. To wyjątkowa okazja, by doświadczyć różnorodności kulturowej Podlasia i posłuchać muzyki z różnych zakątków świata.
1: Gwałtowne burze przeszły nad Dolnym Śląskiem, powodując setki interwencji straży pożarnej. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie karkonoskim, gdzie zawaliła się ściana budynku. Ewakuowano 5 obozów harcerskich, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Służby apelują o ostrożność, ponieważ alerty pogodowe wciąż obowiązują.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu intensywne opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na polskim rynku hurtowym paliw odnotowano znaczące podwyżki cen. Największy wzrost dotyczy oleju napędowego, którego cena wzrosła o 90 zł za metr sześcienny w Aramco, a o 87 zł w Orlenie i BP Europa. Benzyna 95-oktanowa podrożała o 16 zł, a benzyna premium o 71 zł. Te zmiany są wynikiem wzrostu cen ropy naftowej oraz osłabienia złotego. Kierowcy muszą się przygotować na wyższe ceny na stacjach paliw, które mogą przekroczyć 7 zł za litr. Sytuacja jest efektem trudnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej. Rosnące ceny ropy naftowej budzą niepokój kierowców, ale rząd Donalda Tuska uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że ceny paliw w Polsce mogą wkrótce spaść. Rząd analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie i planuje działania wspierające kierowców. Jednocześnie resort energii pracuje nad zwiększeniem dostępności peletu drzewnego przed sezonem grzewczym. Plan obejmuje zwiększenie importu, ograniczenie eksportu i lepsze wykorzystanie krajowych zasobów. Wszystko po to, by obniżyć koszty ogrzewania dla polskich rodzin. W szpitalu powiatowym w Chrzanowie mieszkaniec chciał sprawdzić zarobki lekarzy, ale usłyszał, że przygotowanie takich danych będzie kosztować 1000 zł. Szpital tłumaczy to koniecznością dodatkowego przetworzenia informacji. Sprawa wywołuje dyskusję o dostępie do informacji publicznej i jawności finansów w publicznych placówkach. Zgodnie z przepisami, szpitale mogą pobierać opłaty, jeśli udostępnienie danych wiąże się z dodatkowymi kosztami. Temat pojawia się w kontekście ogólnopolskiej debaty o zarobkach lekarzy finansowanych z publicznych środków. Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do 1 roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Na konta ponad 770 tysięcy płatników trafiło już ponad 1 mld zł. Zwroty dotyczą osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2025 roku i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku o zwrot, nie muszą się martwić. Nadpłaty zostaną automatycznie rozliczone na ich kontach. ZUS ma czas na przekazanie środków do 3 sierpnia tego roku. Warto pamiętać, że system rozliczeń działa w obie strony. Wielu przedsiębiorców musiało również uregulować niedopłaty. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
2: Pierwszy seryjny bezzałogowy tankowiec MQ-25, a Stingray zakończył drugi lot próbny. Test odbył się 10 lipca w Illinois, gdzie sprawdzono m.in. system zarządzania podwoziem i nowe oprogramowanie. MQ-25A ma wspierać operacje lotniskowców, zwiększając zasięg myśliwców F-35C i FA-18EF. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje dalsze próby w Maryland, by przygotować maszynę do operacji z lotniskowców. MQ-25A nie tylko tankuje, ale może też pełnić funkcje rozpoznawcze. To ważny krok w stronę przyszłych bezzałogowych

0: dąży do niezależności militarnej, stawiając na własne rozwiązania w zakresie obrony przed zagrożeniami hipersonicznymi. Program jest zarządzany przez organizację OCCAR w imieniu Francji, Niemiec, Włoch i Holandii. W rywalizacji o fundusze HIDIS konkuruje z programem HIDEF, kierowanym przez niemiecką firmę Diehl Defence.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 148 odcinku przyniesie prawdziwe emocje. Już w sobotę, 18 lipca o 17.20 na TVP2, Hanser wróci do rezydencji Cichana jako sprzątaczka, co wywoła burzę. Bejza, obecna żona Cichana, nie przepuści okazji, by upokorzyć swoją rywalkę. Hanser, mimo prób unikania konfrontacji, stanie twarzą w twarz z Bejzą, która pokaże swoje najgorsze oblicze. Jednak niespodziewanie pomoc nadejdzie od Mukadder, która postanowi stanąć w obronie Hanser. Czy Hanser uda się zachować godność w obliczu takiego upokorzenia? Odpowiedzi na te pytania już w najbliższym odcinku. M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już 7 września 2026 roku. W nowym sezonie Natalka, mimo przygotowań do ślubu z Adamem Karskim, nie przestaje spotykać się z Mikołajem Lipińskim. Ich przypadkowe spotkanie w pizzerii wywoła lawinę podejrzeń u Adama. Mikołaj nie ukrywa radości na widok Natalii, co nie umknie uwadze jej narzeczonego. Adam zaczyna bacznie obserwować zarówno Natalkę, jak i Mikołaja, podejrzewając, że coś jest na rzeczy. Czy Adam odkryje prawdę o potajemnym spotkaniach Natalki? Miłosne zawirowania w M jak miłość zapowiadają się wyjątkowo burzliwie.
0: W odcinku 4250 serialu Na Wspólnej Brygida zostanie zaskoczona przez Remka romantycznym gestem, gdy ten wręczy jej pierścionek zaręczynowy. Para zdecyduje się na tajny plan, który wprawi ich bliskich w osłupienie, organizując niespodziewaną ceremonię ślubną. Jednak ich szczęście nie potrwa długo, bo po nocy poślubnej oboje trafią na szpitalny oddział ratunkowy. Tymczasem Julka desperacko szuka pieniędzy na narkotyki, sprzedając swój tablet w lombardzie. Jej plany przerywa nagłe pojawienie się Ani. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując życie mieszkańców warszawskiej kamienicy i ich codzienne zmagania. Pokochaj lub sprzedaj to nowy serial stacji Super Polsat, który już wkrótce zadebiutuje na polskim rynku. Każdy odcinek przedstawia dylematy rodzin, które muszą zdecydować, czy odnowić swoje mieszkanie, czy też przeprowadzić się do nowego domu. W programie uczestniczą doświadczony architekt i profesjonalny pośrednik nieruchomości, którzy pomagają rodzinom w podjęciu tej trudnej decyzji. Kulminacyjny moment następuje, gdy rodzina widzi efekt końcowy remontu i musi zdecydować, czy zostaje, czy wybiera nowe miejsce. Program zdobył już ogromną popularność na całym świecie. A teraz czas na polską edycję. Casting do programu jest już otwarty, a zgłoszenia można przesyłać przez stronę internetową stacji. To emocjonująca okazja dla rodzin, które stoją przed ważnym wyborem życiowym.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i dramatów w odcinku 986. Isil staje przed trudną diagnozą, która może zmienić jego życie na zawsze. Tymczasem Nana i Poyraz, przypadkowo zamknięci w magazynku, muszą zmierzyć się z własnymi uczuciami. Czarna, pełna obaw, wyznaje matce, że spodziewa się dziecka, co prowadzi do nieporozumień z Ibrahimem. Semich, kuszony szybkim zyskiem, wkracza na niebezpieczną ścieżkę handlarzy narkotyków. Odcinek zostanie wyemitowany 22 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial niezmiennie przyciąga rzesze widzów, oferując pełne napięcia tureckie historie obyczajowe. Każda nowa odsłona to gwarancja zaskakujących zwrotów akcji i emocji.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 151 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 22 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. W rezydencji dochodzi do burzliwej konfrontacji między Derią a Bejzą, co prowadzi do dramatycznych zmian w relacjach domowników. Hanser staje przed nowym zawodowym wyzwaniem, nieświadoma, kim jest jej tajemniczy zleceniodawca. Emir musi zmierzyć się z rozczarowaniem, gdy okazuje się, że Deria nie ma pieniędzy na jego wycieczkę szkolną. Tymczasem Jonca desperacko szuka rozwiązania swoich problemów. A Melich i Sinem zastanawiają się nad przyszłością swojego związku. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i walce o godność w obliczu przeciwności losu. W rolach głównych występują między innymi Talia Celebi i Kan Tarakçı. Wampir Lestat to serial, który wciąga widzów w świat pełen toksycznych i zepsutych bohaterów. W najnowszych odcinkach Armand, postać grana przez Asada Zamana, wzbudza skrajne emocje. Choć nie jest tak charyzmatyczny jak Lestat, czy urzekający jak Louis, jego enigmatyczna natura fascynuje widzów. Armand, po odrzuceniu przez Lestata i Louisa, wyznaje miłość Danielowi, co budzi pytania o szczerość jego uczuć. Serial emitowany jest w Polsce na AMC w poniedziałki o 3 w nocy oraz o 22. Wampir Lestat to produkcja, która nie pozostawia nikogo obojętnym, a dyskusje o jej bohaterach długo pozostaną w pamięci widzów.
0: W nadchodzących odcinkach M jak miłość Joanna Domańska zmieni miejsce pracy. Po ujawnieniu romansu z Arturem Joanna pożegna się z przychodnią Rogowskiego. Zdrada wywoła spore zamieszanie, a Rogowski zrozumie, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Mimo zmiany pracy Joanna nie zniknie z życia głównego bohatera. Zamiast tego podejmie pracę w szpitalu w Gródku, co oznacza, że nadal będzie blisko Artura i jego rodziny. Choć początkowo będą próby zakończenia tej relacji, Joanna szybko wróci do inicjowania spotkań z lekarzem. Romans ten może przynieść jeszcze wiele dramatycznych konsekwencji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura podobnie 17 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczne.

0: Szkoła Czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wojciech Ślusarczyk, radny Polskiego Stronnictwa Ludowego, stanie przed sądem za komentarz w mediach społecznościowych, który prokuratura uznała za znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o wpis "A Szrek, gdzie?" pod przerobionym zdjęciem pierwszej damy. Ślusarczyk twierdzi, że to była satyra, a nie atak. Pierwsza rozprawa odbędzie się 13 sierpnia w Piotrkowie Trybunalskim. Amerykańskie wojsko przeprowadziło trzeci z rzędu nocny nalot na cele w Iranie, co sygnalizuje eskalację konfliktu w regionie. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że operacja potrwa wiele dni, a w nocy z wtorku na środę ma zostać wprowadzona morska blokada Iranu. Pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o irańskim odwecie na amerykańskich żołnierzach w Kuwejcie. Celem ataków jest osłabienie zdolności militarnych Iranu.
0: Koalicja rządowa przegrała w sądzie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości, ponieważ nie udowodniono, że przebywa on w Unii Europejskiej. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada jednak, że wkrótce wystąpi o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Prokuratura czeka na uzasadnienie sądu, aby złożyć wniosek o ekstradycję.
2: W Niemczech potwierdzono drugi przypadek zakażenia wirusem Ebola. Nowy pacjent, obywatel Stanów Zjednoczonych, został przetransportowany do kliniki we Frankfurcie nad Menem. Zakażenie miało miejsce w Demokratycznej Republice Konga, a pacjent jest w stabilnym stanie. Niemieckie władze zapewniają, że ryzyko dla mieszkańców kraju jest minimalne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Amerykański arsenał nuklearny traci na znaczeniu w obliczu zmian geopolitycznych i słabnącej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. Analitycy z Carnegie Endowment for International Peace wskazują, że rosnący potencjał Chin oraz ich sojusz z Rosją zmuszają Stany Zjednoczone do planowania wojny na dwóch frontach, co jest obecnie niewykonalne. Eksperci podkreślają, że broń nuklearna daje realną władzę polityczną głównie słabszym państwom, takim jak Rosja, które wykorzystują ją do wymuszania ustępstw. W obliczu tych wyzwań Stany Zjednoczone muszą przemyśleć swoją strategię nuklearną.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło szczegóły dotyczące Narodowego Programu Odstraszania i Obrony, znanego jako Tarcza Wschód. Na realizację programu w 2026 roku zarezerwowano ponad 652 miliony złotych. Dotychczas zabezpieczono 61 kilometrów granicy z Rosją i Białorusią, a w planach jest dalsza rozbudowa. Szczegóły dotyczące harmonogramu prac pozostają niejawne. Biała pościel w hotelach to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim praktyczności. Ułatwia pranie, pozwala na efektywne zarządzanie tekstyliami i obniża koszty operacyjne. Dodatkowo na białej tkaninie łatwo dostrzec wszelkie zabrudzenia, co zapewnia wysoki standard higieny. To także psychologiczny efekt czystości i bezpieczeństwa, który doceniają goście na całym świecie. W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane 6 kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lipiec to doskonały czas na rozpoczęcie sezonu grzybobrania. W polskich lasach można już znaleźć borowiki szlachetne, podgrzybki brunatne, koźlarze oraz kurki. Ważne, by zbierać tylko te grzyby, które na pewno są jadalne, unikając ryzyka zatrucia. Grzybobranie to nie tylko smaczne zbiory, ale też świetna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Wakacyjne fryzury mogą być prawdziwym wyzwaniem w upalne dni. Długie, rozpuszczone włosy, gęste grzywki czy zbyt ciasne koki mogą powodować dyskomfort i szybkie przetłuszczanie się włosów. Warto unikać stylizacji wymagających ciągłego poprawiania i dużej ilości kosmetyków, które w połączeniu z wysoką temperaturą mogą być uciążliwe.
0: Policja z Lubina odzyskała luksusowe Porsche skradzione we Włoszech. Auto warte ponad 200 tysięcy złotych zostało zabezpieczone, a 28-letni mieszkaniec miasta usłyszał zarzut paserstwa. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a śledczy nadal badają sprawę. Możliwe, że wkrótce usłyszy kolejne zarzuty. W sezonie letnim plamy z czereśni mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy użyć sody oczyszczonej, by skutecznie wywabić zabrudzenia z jasnych ubrań. Wystarczy zrobić pastę z sody i wody, wetrzeć ją w plamę, a po 20 minutach wyprać ubranie. Dzięki temu białe koszulki znów będą jak nowe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Róże w ogrodzie mogą kwitnąć obficie przez całe lato dzięki prostemu domowemu nawozowi. Skórki bananów, bogate w potas, wzmacniają rośliny i pobudzają je do kwitnienia. zapachnienia. Wystarczy zalać je wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać krzewy co 2 lub 3 tygodnie. To tani i skuteczny sposób na piękne kwiaty aż do jesieni.
2: Marcin Wrona, znany dziennikarz TVN, przeszedł operację wymiany stawu kolanowego. Od 2 lat zmagał się z bólem, który utrudniał mu codzienne funkcjonowanie. Przed zabiegiem Wrona przyznał, że odczuwa stres, ale jest zdeterminowany, by wrócić do pełnej sprawności. Poprosił też swoich fanów o wsparcie w tym trudnym momencie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa oszalała na punkcie Bad Bunny'ego. Portorykański raper, który zdobył Grammy za album roku, zagościł w stolicy, a jego fani tłumnie oblegają hotel europejski, licząc na choćby cień swojego idola. Artysta, jak na gwiazdę przystało, wjechał do hotelu niepostrzeżenie, korzystając z podziemnego garażu. Koszt jego luksusowego noclegu to bagatela 33 tysiące złotych za noc. Ale kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi spotkanie z muzycznym fenomenem? Mandaryna znów na językach. Po latach ciszy jej nazwisko ponownie błyszczy w nagłówkach, a wszystko przez ponowne zbliżenie z Michałem Wiśniewskim. Ciekawe, czy to tylko medialna zagrywka, czy prawdziwe uczucia. Tymczasem za kulisami zawsze była jej siostra Małgorzata, która choć nie szukała blasku fleszy, miała ogromny wpływ na karierę Mandaryny. Może to ona jest prawdziwą gwiazdą tej historii.
2: Marcin Wrona, znany korespondent TVN, postanowił podzielić się z fanami swoim strachem przed operacją wymiany stawu kolanowego. Jak sam przyznał, każdy krok to dla niego ból, a decyzja o operacji była nieunikniona. Internauci nie pozostali obojętni, zasypując go falą wsparcia i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Cóż, wygląda na to, że nawet dziennikarze muszą czasem stawić czoła własnym lękom, by móc znów biegać za newsami.
1: Warszawa szykuje się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi. Już dziś na PGE Narodowym wystąpi Bad Bunny, czyli Niedobry Króliczek, który z supermarketu w Porto Rico trafił na światowe sceny. Plastikowe krzesła przed stadionem okazały się strzałem w dziesiątkę, a bilety zniknęły szybciej niż ciepłe bułeczki. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że ten gigant muzyki latynoskiej zaczynał od pisania piosenek w wieku 13 lat.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Grzegorz Markowski, legenda polskiej muzyki, zniknął ze sceny, ale nie z serc fanów. Jego córka, Patrycja Markowska, zafundowała fanom niespodziankę, publikując rodzinne zdjęcia z Mazur, gdzie tata cieszy się spokojnym życiem z dala od blasku fleszy. Wygląda na to, że Markowski doskonale wie, jak cieszyć się życiem po zakończeniu kariery, a jezioro, łódka i ognisko to teraz jego nowa scena. Fani są zachwyceni, a zdjęcia pokazują, że czasem warto zejść ze sceny, by znaleźć prawdziwe szczęście. Jennifer Finch, basistka legendarnego zespołu L7, walczy z agresywnym nowotworem mózgu. Choć początkowo miało wystarczyć tradycyjne leczenie, sytuacja się skomplikowała, a koszty leczenia przerosły możliwości finansowe artystki. Z pomocą ruszyła społeczność, a zbiórka na GoFundMe już zebrała 215 tysięcy dolarów z potrzebnych 350 tysięcy. Nawet Courtney Love apeluje o wsparcie, przypominając, że Finch to nie tylko muzyczna ikona, ale i przyjaciółka. Czyżby punkowy duch Solidarności miał teraz szansę zabłysnąć?
1: Axl Rose, wokalista Guns N' Roses, od lat postrzegany jako nieprzewidywalny i trudny, okazuje się być zupełnie innym człowiekiem. Frank Ferrer, były perkusista zespołu, zdradził, że Axl to hojny i zabawny facet, który zawsze troszczył się o swoich współpracowników. Rozstanie Ferrera z zespołem było podobno całkowicie przyjazne, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie kolejna rockowa bajka. Nowym perkusistą został Isaac Carpenter, a Ferrer zapewnia, że jego czas w Guns N' Roses był po prostu niesamowity.
2: Fred Durst z Limp Bizkit znowu zaskoczył fanów, zapraszając na scenę w Ottawie niekogo innego, jak samego Toma Greena, dawnego buntownika MTV. W jeansowych ogrodniczkach i z długą, szarą brodą Green dał z siebie wszystko, wykonując hit Rollin'. Internet oszalał, a Limp Bizkit nie zwalnia tempa, planując już powrót do studia. Gitarzysta Wes Borland zdradził, że zespół ma sporo amunicji na nowy album, więc fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Nickelback, niekwestionowani mistrzowie rocka, wracają z nowym albumem Everything Under the Sun, który pojawi się 30 października. Po sukcesie dokumentu Hate to Love Nickelback i rekordowej trasie koncertowej, zespół serwuje nam singiel Rattle the Cage, pełen energii i adrenaliny. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym hitem, który zdominuje listy przebojów? Cóż, po 30 latach na scenie, Nickelback wciąż potrafi zaskoczyć i przyciągnąć tłumy. Serge Tankian, ikona metalu i lider System of a Down, zdradził, że jego przygoda z ciężkimi brzmieniami zaczęła się dzięki dziewczynie. W latach 80. zabrała go na koncert Iron Maiden, co było dla niego prawdziwym objawieniem. Tankian przyznaje, że zaczął tworzyć muzykę dopiero jako 19-latek, co w świecie rocka jest niemal jak zaczynanie kariery w wieku emerytalnym. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Sztuczna inteligencja wkracza na scenę rocka i metalu, a Rudy Sarzo, znany basista, już korzysta z jej pomocy przy tworzeniu muzyki. Jego najnowsze single powstały z udziałem sztucznej inteligencji, co wywołało niemałe zamieszanie. Sarzo twierdzi, że za rok nikt nie będzie się już tym przejmował, ponieważ sztuczna inteligencja stanie się standardem w produkcji muzycznej. Ciekawe, czy fani rocka będą równie entuzjastyczni, gdy ich ulubione riffy zaczną komponować maszyny.
1: Queen, legendarna maszyna rockowa, wciąż stoi w garażu. Roger Taylor, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że jest gotów wrócić na scenę, ale wszystko zależy od Briana Maya. Adam Lambert, obecny wokalista, również czeka na zielone światło. Czyżbyśmy mieli czekać na cud, by usłyszeć ich na żywo? Cóż, nigdy nie mów nigdy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć intensywne opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Wczoraj wieczorem na rzece Bug w Wyszkowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwie dziewczynki znalazły się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jedną z nich uratował strażak z Nowego Dworu Mazowieckiego, który akurat odpoczywał nad rzeką. Drugą dziewczynkę wyciągnęły służby ratunkowe. Strażacy apelują o ostrożność nad wodą, podkreślając, że rzeki mogą być bardzo zdradliwe.
1: Policja z Centralnego Biura Śledczego we współpracy z warszawskimi jednostkami przeprowadziła skuteczną akcję przeciwko złodziejom samochodów. Zabezpieczono 3 skradzione Toyoty o wartości ponad 300 tysięcy złotych, które zniknęły z Berlina. Podczas działań na autostradzie A2 zatrzymano poszukiwanego listem gończym mężczyznę. Akcja obejmowała również blokadę trasy i odzyskanie pojazdów z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi.
0: Tysiące fanów Bad Bunny'ego gromadzą się przed Stadionem Narodowym w Warszawie, gdzie artysta zagra swój pierwszy koncert w Polsce. W związku z wydarzeniem wprowadzono ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, a miasto zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej. Bad Bunny, znany z połączenia reggaetonu i trapu, przyciągnął do Warszawy fanów z całego świata. To jedno z najbardziej wyczekiwanych muzycznych wydarzeń tego roku. Zakończył się proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Prokuratura domaga się maksymalnej kary 20 lat więzienia, podkreślając brak okoliczności łagodzących. Żak prowadził samochód po alkoholu z prędkością 225 km na godzinę, co doprowadziło do śmierci jednego z pasażerów Forda. Wyrok w tej sprawie zapadnie w najbliższy czwartek.
1: W Starych Płudach pod Wyszkowem doszło do szokującego incydentu. 39-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, wsiadł za kierownicę koparki i zniszczył okolice, wjeżdżając na chodnik, ogrodzenie i łamiąc drzewa. Policja zatrzymała go, gdy próbował uciec. Mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. O jego losie zdecyduje sąd. Kuracjuszka z Polski skarży się na warunki w sanatorium w Krynicy-Zdroju. Brak wieczorków tanecznych i trudne ukształtowanie terenu to tylko niektóre z problemów, które napotkała. Dodatkowo pokoje były ciasne i niewygodne, co utrudniało nocny wypoczynek. Opinie o polskich sanatoriach są różne, a oczekiwania kuracjuszy często nie pokrywają się z rzeczywistością. Na krakowskim lotnisku pasażerka Ryanaira musiała dopłacić za bagaż podręczny, mimo że spełniał on wymogi linii. Problemem okazały się paski plecaka, które nie mieściły się w mierniku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada teraz politykę bagażową Ryanaira i Wizz Air. Wiele osób zgłasza podobne problemy, co może prowadzić do nałożenia kar na przewoźników. W Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 40-letni turysta z Polski spadł w przepaść z wysokości około 200 metrów i zginął na miejscu. Mężczyzna wspinał się poza wyznaczonym szlakiem bez odpowiedniego sprzętu. Jego towarzysz został bezpiecznie ewakuowany przez słowackie służby ratownicze. Budowa parku na osiedlu Arkońskim w Szczecinie została opóźniona z powodu inwazyjnego rdestowca japońskiego. Ten agresywny chwast wymusił zastosowanie specjalnych stalowych siatek, które mają pomóc w jego eliminacji. Dopiero po usunięciu rośliny możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Nowy park ma stać się nowoczesną strefą wypoczynku dla mieszkańców.
0: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wprowadziła nowe globalne przepisy dotyczące przewozu powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz każdy pasażer może zabrać maksymalnie 2 powerbanki, ale nie wolno ich ładować podczas lotu. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym, a ich pojemność nie może przekraczać 160 WHH. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zakończenie dotychczasowego chaosu w przepisach.
1: W Świnoujściu rozpoczęła się budowa przylądka Pomerania, dzięki której Polska powiększy się o 186 hektarów. Na nowym terenie powstanie głębokowodny terminal kontenerowy, który ma stać się kluczowym punktem przeładunkowym na Morzu Bałtyckim. To jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych w historii kraju, a jej zakończenie planowane jest na lata od 2029 do 2030.
0: Po sztormach, które niedawno sparaliżowały zachodniopomorskie plaże, Rewal znów zaprasza turystów. Dziś, 14 lipca, wszystkie kąpieliska są otwarte, a warunki do plażowania są idealne. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a woda ma 18 stopni. Nie odnotowano obecności sinic, co gwarantuje bezpieczny wypoczynek.
1: Szczecinianie masowo wykupili bilety na rejsy do Gardz, co skłoniło armatora do uruchomienia dodatkowych połączeń. Od 23 lipca statek Sedina będzie kursował także w czwartki, oferując pasażerom możliwość podziwiania malowniczych rozlewisk Doliny Dolnej Odry. Bilety na nowe rejsy będą dostępne od 16 lipca, a ceny różnią się od weekendowych, ponieważ projekt nie jest wspierany przez fundusze unijne.
0: Gwałtowna ulewa sparaliżowała dziś Wrocław. Zalane ulice i przerwy w ruchu zmusiły tramwaje do korzystania z tras zastępczych. Największe problemy wystąpiły na ulicach Słowiańskiej, Rejmonta i Trzebnickiej. Służby ostrzegają przed dalszym pogorszeniem pogody i apelują o ostrożność. Alerty meteorologiczne pozostają w mocy do godzin nocnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu intensywne opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, może być kandydatem na szefa FIFA. Wybory odbędą się w marcu przyszłego roku, a obecny prezydent Gianni Infantino planuje ubiegać się o kolejną kadencję. Jego kontrowersyjne decyzje, jak zawieszenie czerwonej kartki dla Follarina Baloguna, wzbudzają niezadowolenie w UEFA. W związku z tym UEFA rozważa wystawienie Mioduskiego jako swojego kandydata.
1: David Luiz, były obrońca reprezentacji Brazylii, komentuje odpadnięcie Canarinhos z Mundialu, przyznając, że Norwegia była lepsza. Podkreśla również siłę drużyny Francji, nazywając ją maszyną do wygrywania, a Kyliana Mbappé wskazuje jako potencjalnego rekordzistę Mistrzostw Świata. Luiz nie potrafi wskazać faworyta turnieju, ale zwraca uwagę na ciekawą grę Jagiellonii Białystok, z którą niedawno zmierzył się w sparingu.
0: Mikel Merino poprowadził Hiszpanię do półfinału Mistrzostw Świata, zdobywając kluczowe gole w meczach z Portugalią i Belgią. Jego ojciec, Angel Miguel, były piłkarz, jest dumny z syna, który wrócił na boisko po ciężkiej kontuzji. Teraz Hiszpania zmierzy się z Francją, a Merino liczy na kolejne zwycięstwo, które otworzy drogę do finału. Hiszpanie mają nadzieję na powtórzenie sukcesu i zdobycie Mistrzostwa Świata.
1: Dziś o 21:00 w Dallas rozpocznie się pierwszy półfinał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Francja i Hiszpania. Przed meczem uwagę przyciągnął sensacyjny transfer Lucasa Digna do PSG. Francuski obrońca, który pełni kluczową rolę w drużynie, po mundialu dołączy do paryskiego klubu. Spotkanie sędziować będzie Iwan Barton z Salwadoru, a za system VAR odpowiada Polak Tomasz Kwiatkowski.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito są w centrum uwagi przed półfinałem Mistrzostw Świata, gdzie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Relacja pary, choć romantyczna, staje się wyzwaniem, zwłaszcza że Exposito, mimo braku pasji do futbolu, wspiera ukochanego z trybun. Tymczasem hiszpański komik Javi Diaz zdobył popularność, apelując do Exposito, by zmęczyła Mbappé przed meczem.
0: Iga Świątek zaskoczyła fanów nową sesją zdjęciową, w której pokazała się w eleganckim wydaniu. Tenisistka znana z wyczerpujących meczów. Tym razem wystąpiła w kampanii marki Oshi, promując projekt Hydrate Your Dreams. Świątek podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat drogi do sukcesu, inspirując fanów do realizacji marzeń. Jej nietypowa przemiana spotkała się z entuzjastycznym odbiorem w mediach społecznościowych. Mistrzostwa Świata 2026 w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę, a stawki są rekordowo wysokie. FIFA przygotowała do podziału aż 655 milionów dolarów, co stanowi historyczny wzrost w porównaniu do poprzednich edycji. Triumfator turnieju otrzyma 50 milionów dolarów, a nawet drużyny, które odpadną w fazie grupowej, zainkasują 9 milionów. W rywalizacji bierze udział aż 48 zespołów, co jest nowym rekordem.
1: Maja Chwalińska, po wyleczeniu kontuzji, wróciła do treningów i odwiedziła młodych tenisistów w Bielsku Białej, sprawiając im niespodziankę. Wkrótce zobaczymy ją na turniejach w Hamburgu, Toronto i Cincinnati, a także na US Open. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej szykuje się do intensywnej drugiej części Cincinnati, a także

0: o 14 w kościele świętego Karola Boromeusza.
1: Robert Lewandowski już dziś zostanie oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Chicago Fire. Polski napastnik przyleciał do Stanów Zjednoczonych wczoraj, a jego wizyta w warszawskiej ambasadzie Stanów Zjednoczonych wywołała spore zainteresowanie. Internauci skupili się na jego wyglądzie, komentując zmiany na twarzy piłkarza. Lewandowski spędzi w Chicago najbliższe 2 lata swojej kariery.
0: Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w podcaście Grzegorza Krychowiaka otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem, Maciejem. Przyznał, że od najmłodszych lat bał się konfrontacji z nim, co wpłynęło na ich całkowite zerwanie kontaktu. Szczęsny podkreślił, że mimo tych doświadczeń nie żywi pretensji do ojca.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polski sędzia z Płocka nie poprowadzi półfinałów Mundialu 2026. Światowa Federacja wybrała Amerykanina Ismaila Elfata do meczu Anglia-Argentyna. Nasz arbiter wciąż ma szansę na sędziowanie finału lub meczu o trzecie miejsce. 4 lata temu Szymon Marciniak sędziował finał w Katarze.
0: Hiszpańska kadra piłkarska świętowała urodziny 2 swoich zawodników, Lamine Yamala i Victora Munoza, dzień przed półfinałem Mistrzostw Świata z Francją. Lamine Yamal, młoda gwiazda drużyny, skończył 19 lat, a Victor Munoz 23 lata. Radosne chwile z obozu Hiszpanów stały się hitem w mediach społecznościowych, pokazując świetną atmosferę w zespole przed decydującym meczem.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, związek Renaty i Marcina Kodury zostanie wystawiony na ciężką próbę. Renata, po wyjściu z odwyku, zacznie podejrzewać Marcina o romans z młodą policjantką Darią. Jej obsesyjna zazdrość doprowadzi do szpiegowania Darii i przeglądania jej profilu w mediach społecznościowych. Mimo zapewnień przyjaciółki Dominiki, że Marcina i Darię łączy tylko praca, Renata nie uwierzy. To może mieć katastrofalne skutki dla jej związku z Marcinem, który kocha tylko ją. Czy Renata zdoła przezwyciężyć swoje obawy i uratować relacje? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 27 lipca na antenie TVP 2 zadebiutuje 155 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Melich wspiera Hancer, co powoduje, że Sinem czuje się odrzucona. Mukadder wyjawia Cichanowi, że dziecko Bejzy nie jest jego, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Cichan, wściekły, próbuje odebrać Bejzę wraz z dzieckiem. W desperacji Bejza szuka schronienia u Hancer i Derii. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję i zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. W rolach głównych występują Talia Celebi i Senai Türksever. M jak Miłość powraca z nowym sezonem, pełnym emocji i rodzinnych wyzwań. Bartek Lisiecki i Dorota Kawecka po trudnych przejściach stają się pełnoprawnymi opiekunami młodego Franka. Chłopiec, który doświadczył wielu trudności, w końcu znajduje bezpieczny dom u boku nowych opiekunów. Bartek z początkowego niepokoju zmienia się w troskliwego ojca, co zapowiada nowy etap w ich życiu. W nadchodzących odcinkach widzowie będą mogli zobaczyć, jak ta nowo powstała rodzina odnajduje się w sielankowej scenerii. Arkadiusz Smoleński i Dominika Suchecka, aktorzy serialu, dzielą się z fanami nagraniami z planu, które sugerują, że czeka nas wiele rodzinnych i ciepłych chwil. Czy Franek zostanie z Lisieckimi na zawsze? Wszystko wskazuje na to, że po decyzji sądu ich życie nabiera harmonii. M jak Miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Joanna, po skandalu związanym ze zdradą, kończy pracę w przychodni Artura. Ich romans, który rozpoczął się od wspólnych obowiązków zawodowych, nie pozostanie bez konsekwencji. Joanna nie oddali się jednak daleko od Artura, bo zatrudni się w szpitalu w Grudku. To oznacza, że nadal będzie blisko niego i jego rodziny. Choć próbuje zerwać kontakty, uczucie do Artura nie gaśnie. W nowym sezonie możemy spodziewać się kolejnych napięć i emocji związanych z tym trójkątem. Jak potoczą się ich losy? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Dominika Ostałowska, znana z roli Marty Wojciechowskiej w M jak Miłość, zaskoczyła widzów swoim powrotem na ekrany. Po odejściu z serialu w kwietniu zeszłego roku, kiedy jej postać wyjechała do Włoch, aktorka skupiła się na pracy w teatrze. Teraz jednak pojawiła się w nowej odsłonie teleturnieju Wielki Test Cyfrowej Formy na TVP1. Program, który powrócił po ponad 2 latach przerwy, zgromadził gwiazdy sprawdzające swoją wiedzę o nowych technologiach. W teleturnieju wystąpiła również Małgorzata Pieczyńska, znana z roli Aleksandry w M jak Miłość. Fani serialu mieli okazję zobaczyć obie aktorki w zupełnie nowym wydaniu. Na razie nie ma informacji o powrocie Ostałowskiej do M jak Miłość. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 979 odcinek, który zostanie wyemitowany jutro, 15 lipca, o 16:05 w TVP1. Nana i Poyraz wracają do rodzinnego domu Poyraza, gdzie czeka ich nieoczekiwane przyjęcie. Choć matka Poyraza, Senet, wita ich z pozorną radością, szybko okazuje się, że to tylko gra. Nana, mimo ciepłego powitania, zostaje sprowadzona na ziemię przez chłodne słowa teściowej. Senet jasno daje do zrozumienia, że nie zaakceptowała Nany, a jej wcześniejsze przeprosiny były jedynie próbą odzyskania syna. Nana, choć zraniona, nie zdradza swoich uczuć Poyrazowi, zachowując godność. Ten odcinek pełen jest napięcia i emocji, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
1: W 4255 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa burza emocji. Ula, córka Kamila, postanawia odkryć, kim naprawdę jest tajemniczy Janusz, z którym pisała Krystyna. Mimo próśb o usunięcie konta w aplikacji randkowej, Ula podejmuje odważne kroki i wysyła wiadomość do adoratora. Odpowiedź, którą otrzymuje, jest szokująca. Okazuje się, że za Januszem kryje się ktoś zupełnie niespodziewany. Wojtek Schulz, przeglądając laptopa ojca, odkrywa, że to Juliusz podszywał się pod Janusza. Krystyna, nieświadoma prawdy, może być zaskoczona, gdy dowie się, kto naprawdę pisał do niej wiadomości. Czy prawda wyjdzie na jaw? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Splątane losy to nowy turecki serial, który zadebiutuje na antenie TVP 1 już jutro, 15 lipca. Zastąpi on popularnego Złotego Chłopaka i zapowiada się na emocjonującą opowieść o rodzinie Ketenci. W centrum wydarzeń znajdzie się Yasemin, młoda studentka pielęgniarstwa, która po śmierci ojczyma musi stawić czoła trudnym wyzwaniom. W pierwszym odcinku Yasemin podejmuje dramatyczną decyzję, zostawiając swoją młodszą siostrę Minę pod opieką nieświadomej babci. Serial obfituje w rodzinne sekrety, intrygi i romantyczne zawirowania między Yasemin a Burakiem. Produkcja liczy 165 odcinków, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W rolach głównych zobaczymy Tayrę Zabci i Emira Gulsevera.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Gdańsku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Maciej Świrski, były przewodniczący KRRIT, został zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Rozprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, gdzie miała powstać szkoda na co najmniej 8 400 000 zł. Razem z nim zatrzymano Cezarego J. Obaj zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
0: Jarosław Kaczyński odciął się od wypowiedzi Przemysława Czarnka, który sugerował wstrzymanie finansowania zbrojeń w Ukrainie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że pomoc militarna dla Kijowa jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski i zapowiedział, że sprawa zostanie omówiona przez władze partii. Kaczyński zaznaczył, że jego ugrupowanie zawsze popierało wsparcie wojskowe dla Ukrainy, także na poziomie Unii Europejskiej. Na plaży w Bibione we Włoszech doszło do potrójnej tragedii. 76-letni turysta ze Słowacji zasłabł podczas pływania i zmarł mimo prób reanimacji. Jego żona, widząc co się stało, doznała zawału serca i została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie. Chwilę później zawału serca doznał także ich bliski krewny, który również trafił do szpitala.
2: W piątek, 10 lipca, samolot Ryanair lecący z Salonik do Niemiec musiał awaryjnie lądować po tym, jak pękła szyba w kabinie. Jeden z pasażerów został częściowo wyssany przez okno, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony, która trzymała go za nogi, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna przebywa w szpitalu z poważnymi obrażeniami, ale jego życie zostało uratowane dzięki pomocy innych pasażerów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Do Polski dotarły pierwsze mosty szturmowe M1110 Jab, które znacząco zwiększą mobilność jednostek pancernych i zmechanizowanych. Nowoczesne mosty umożliwiają szybkie pokonywanie przeszkód terenowych, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Dzięki nim nawet najcięższe pojazdy bojowe, w tym czołgi Abrams, będą mogły sprawnie przemieszczać się w trudnym terenie. Dostawy są częścią większego pakietu modernizacyjnego dla polskich sił zbrojnych. W sezonie letnim wiele kobiet zmaga się z problemem depilacji nóg. Tradycyjna maszynka do golenia, choć szybka i tania, często powoduje zaczerwienienia i skaleczenia. Istnieje jednak metoda, która pozwala na uzyskanie gładkiej skóry w zaledwie pół minuty, bez uszkodzeń naskórka. Kluczem jest odpowiednie przygotowanie skóry i zastosowanie właściwej techniki golenia.
2: Wiele osób poszukuje sposobów na trwały i przyjemny zapach w domu bez dużych wydatków. Okazuje się, że można to osiągnąć, wykorzystując składniki, które większość z nas ma w kuchni. Wystarczy gotować wodę z plasterkami cytryny, rozmarynem i odrobiną wanilii lub cynamonu, by wypełnić mieszkanie subtelnym aromatem. To prosty i naturalny sposób, który może zaskoczyć zarówno domowników, jak i gości. Policjanci z Poddębic odzyskali skradzionego w Niemczech Mercedesa na autostradzie A2. Zatrzymano 36-letniego obywatela Litwy, który prowadził auto bez kluczyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty paserstwa i posługiwania się fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trzech mężczyzn usłyszało zarzuty po brutalnym pobiciu 36-latka w centrum Bytowa, które miało miejsce 9 lipca. Niestety, poszkodowany zmarł w szpitalu 2 dni później. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mogą wpłynąć na zmianę kwalifikacji czynu na udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Coraz częstsze fale upałów skłaniają ogrodników do wyboru roślin odpornych na suszę. Gatunki takie jak lawenda, rozchodniki czy jeżówki doskonale radzą sobie bez częstego podlewania, zachowując piękny wygląd przez cały sezon. Dzięki głębokim korzeniom i zdolności magazynowania wody, te rośliny nie tylko oszczędzają wodę, ale także przyciągają pszczoły i motyle. Warto pamiętać, że początkowo wymagają regularnego podlewania, zanim się ukorzenią.
0: Czy wybór ulubionych lodów może zdradzić nasze cechy charakteru? Psychologowie twierdzą, że tak, choć to tylko zabawa. Wybierając lody w rożku, możesz być osobą, która bierze na siebie zbyt wiele. Lody w kubeczku wskazują na rozsądek, ale i skłonność do nadmiernego analizowania. Lody na patyku to znak spontaniczności, a soft zdradza wrażliwość. Pamiętajmy, to tylko ciekawostka, a nie naukowa diagnoza.
2: Zatkany zlew to częsty problem w kuchni, ale zanim sięgniesz po chemikalia lub zadzwonisz po hydraulika, wypróbuj prosty domowy sposób. Wlej szklankę płynu do mycia naczyń do odpływu, a po 30 minutach przepłucz gorącą wodą. Taki zabieg często przywraca drożność rur i eliminuje nieprzyjemny zapach. Pamiętaj, by unikać wylewania tłuszczu do zlewu i regularnie przepłukiwać instalację gorącą wodą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu zatrzymano 50-letniego mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się czynności seksualnej w tramwaju. Do incydentu doszło 3 lipca w rejonie placu Wróblewskiego. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego na 2 miesiące. Policja apeluje do innych poszkodowanych o zgłaszanie się do komisariatu. Latem często otwieramy okna, wpuszczając świeże powietrze, ale i niechciane owady. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować prosty, domowy sposób. Wystarczy połączyć fusy z kawy z sodą oczyszczoną i postawić na parapecie. Ta mieszanka może skutecznie odstraszać muchy, komary i meszki, pozwalając cieszyć się spokojnym wieczorem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Świat teatru i filmu wstrząśnięty. Josh Grisetti, znany z Broadwayu i serialu Wspaniała Pani Maisel, odszedł w wieku zaledwie 44 lat. Jego przyjaciel, Rob McClure, ujawnił, że aktor popełnił samobójstwo, co wywołało falę niedowierzania i smutku wśród fanów i współpracowników. Amy Sherman-Palladino, twórczyni serialu, wspomina go jako wyjątkowego człowieka i artystę. Cóż, życie potrafi być bardziej dramatyczne niż jakikolwiek spektakl. Natasza Urbańska znowu zaskakuje. Tym razem 48-letnia artystka pokazała, że elastyczność nie ma dla niej granic, wykonując szpagat na głowie. Fani są w szoku, a niejedna nastolatka może tylko marzyć o takiej formie. A jakby tego było mało, Natasza spełniła swoje marzenie, pojawiając się na czerwonym dywanie w Cannes. Cóż, niektórzy po prostu potrafią wszystko.
2: Michał Wiśniewski, niegdyś budowlaniec z hurtowni Cebuli, dziś król polskiej sceny muzycznej. Jego droga do sławy to prawdziwy rollercoaster. Od domu dziecka po fortepian w Niemczech. Zespół Ich Troje, który założył w latach 90., szybko zdobył szczyty list przebojów, a sam Wiśniewski stał się ikoną show biznesu. Jego życie prywatne, pełne zawirowań i rozwodów, nie przestaje fascynować, a zarobione miliony znikają szybciej niż jego kolejne małżeństwa.
1: Polska wita nowy hit telewizyjny. Wielka miłość w małym mieście. W końcu przyszedł czas, by zaradni panowie z mniejszych miejscowości mieli szansę na miłość, a nie tylko na pracę w kopalni czy lesie. Wiosną 2027 roku na ekranach pojawią się m.in. Rafał, Maciej, Piotr i Jarek, którzy będą walczyć o serca singielek zmęczonych wielkomiejskim zgiełkiem. Czyżby szykowała się prawdziwa rewolucja w polskim świecie randek? Czas pokaże.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, 3 lata po tragicznej śmierci syna, wciąż zmaga się z bólem i tęsknotą. Jakby tego było mało, teraz jej mąż, Łukasz P., został aresztowany w związku z podejrzeniem wyłudzenia milionów złotych unijnego dofinansowania. Celebrytka zapewnia, że wszystko zostanie wyjaśnione. Ale czy to wystarczy, by uspokoić medialną burzę? Życie Sylwii to prawdziwy rollercoaster emocji, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania.
2: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Michał Wiśniewski i Mandaryna po 21 latach przerwy znów razem. Syn pary, Xavier, przyznał, że był kompletnie zaskoczony, ale wspiera decyzję rodziców. Michał Wiśniewski zaprzecza, jakoby zdradził swoją piątą żonę Polę, twierdząc, że uczucie z Mandaryną odżyło dopiero na początku lata. Cóż, miłość nie zna granic, a w tym przypadku nawet czasu.
1: Kat, legendarna formacja metalowa, postanowiła uczcić 40-lecie swojego debiutanckiego albumu Metal and Hell w wielkim stylu. Piotr Luczyk i jego ekipa szykują nowy krążek, który ma pojawić się jeszcze w tym roku. To pierwszy album od 6 lat, więc fani mogą już zacierać ręce. Szczegóły dotyczące utworów i daty premiery pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne, Kat znów uderzy z pełną mocą. Jarocin znów w centrum uwagi, a to za sprawą festiwalu, który od 17 do 19 lipca zamieni miasto w muzyczną stolicę Polski. Na scenie pojawi się ponad 50 zespołów, od legend rocka po nowoczesne brzmienia alternatywne. Wśród atrakcji reaktywacja zespołu Hołk po 30 latach i ostatni koncert Lecha Janerki w Jarocinie. A wszystko to pod czujnym okiem Michała Wiraszki, który postawił na projekty specjalne i jubileusze, bo przecież kto by nie chciał połączyć historii z teraźniejszością w jednym wielkim muzycznym miksie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawski klub Progresja, który kiedyś ratował się przed bankructwem, teraz jest w centrum burzy. Plenerowe koncerty, które miały być wybawieniem, teraz są kością niezgody. Mieszkańcy i aktywiści narzekają na hałas i chaos, a klub oskarżany jest o omijanie przepisów. Miasto jest nasze, zapowiada zdecydowane kroki prawne, a wojewoda może mieć wkrótce pełne ręce roboty. Ciekawe, czy muzyka ucichnie, czy może to tylko początek nowego rozdziału w tej dźwiękowej epopei. Świat rocka i metalu pogrążony w smutku. Mike Browning, legendarny perkusista i wokalista znany z Morbid Angel i Nocturnus AD, odszedł w wieku 62 lat. Wytwórnia Profound Lore Records, z którą współpracował, przekazała tę smutną wiadomość, nie ujawniając jednak szczegółów jego śmierci. Browning, nazywany ojcem chrzestnym death science fiction metalu, pozostawił po sobie niezatarte ślady w historii muzyki.
2: Marek Piekarczyk, legenda polskiego heavy metalu, obchodził 75. urodziny, a prezydent Karol Nawrocki postanowił uczcić tę okazję listem pełnym podziękowań i życzeń. W liście podkreślono, jak koncerty TSA były dla młodych Polaków niczym występy Led Zeppelin czy AC/DC. Nawrocki nie omieszkał wspomnieć o roli Piekarczyka w musicalu Jesus Christ Superstar, co ponoć doprowadzało komunistyczne władze do białej gorączki. Cóż, nawet w polityce docenia się rockowe riffy i sceniczną charyzmę.
1: Daron Malakian, znany z System of a Down, postanowił podzielić się swoją muzyczną biblią, która jest równie zaskakująca jak jego twórczość. Na liście znalazły się takie perełki jak Slayer, Depeche Mode, a nawet Run DMC. Malakian przyznaje, że muzyka to dla niego paleta barw, a jego gust muzyczny jest tak szeroki, jak jego kolekcja płyt z dzieciństwa. Kto by pomyślał, że metalowy gigant zaczynał od strachu przed plakatami Kiss?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć intensywne opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Starych Płudach doszło do nietypowego incydentu z udziałem koparki. 39-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zniszczył chodnik, ogrodzenie i trzy sosny, próbując dojechać do sklepu. Nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu nawet do 3 lat więzienia.
2: Zakończył się proces w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prokurator zażądała dla Łukasza Żaka 20 lat więzienia za spowodowanie śmierci 37-letniego Rafała P. i ciężkie obrażenia jego rodziny. Oskarżony, który wcześniej łamał prawo, zbiegł po wypadku do Niemiec, gdzie został zatrzymany. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony w najbliższy czwartek. W Wyszkowie na rzece Bak doszło do dramatycznej sytuacji. 2 nastolatki znalazły się w niebezpieczeństwie, ale dzięki szybkiej reakcji strażaka po służbie i przybyłych na miejsce służb udało się je uratować. Jedną z dziewczynek wyciągnął z wody strażak, który przypadkowo był na miejscu, a drugą ewakuowali strażacy z filaru mostu. Obie zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznego. Strażacy przypominają, że rzeki mogą być bardzo niebezpieczne i zalecają korzystanie tylko z wyznaczonych kąpielisk. Tłumy fanów Bad Bunny'ego zgromadziły się dziś pod PGE Narodowym w Warszawie. Portorykański gwiazdor po raz pierwszy wystąpi przed polską publicznością, co przyciągnęło miłośników jego muzyki z całego świata. W związku z koncertem wprowadzono ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, a warszawski ratusz zaleca korzystanie z komunikacji miejskiej. To wydarzenie jest jednym z najważniejszych punktów tegorocznego kalendarza koncertowego w Polsce.
1: Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie przeprowadzili pierwszy w Polsce zabieg rekonstrukcji stawu kolanowego z użyciem komórek z przegrody nosowej pacjentki. Operacja odbyła się 10 lipca jako część międzynarodowego projektu ENTEC. Dzięki tej innowacyjnej metodzie chrząstka wyhodowana z nosowej tkanki została z powodzeniem wszczepiona w uszkodzone kolano. To przełomowy krok w ortopedii, który może zrewolucjonizować leczenie stawów. Pani Angelika z Krakowa musiała zapłacić ponad 300 zł za niewymiarowy bagaż podczas podróży do Sardynii. Szelki jej plecaka minimalnie wystawały poza miernik, co według Ryanaira wymagało dodatkowej opłaty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające w sprawie polityki bagażowej Ryanaira i Wizz Air. Wielu pasażerów zgłasza podobne problemy z rygorystycznymi kontrolami bagażu. Dziś były pracownik bielskiego MZK staje przed śledczymi, oskarżony o propagowanie mowy nienawiści. Sprawa dotyczy incydentu z 12 lipca, kiedy to w autobusie linii numer 8 zaatakował 2 młode obywatelki Ukrainy. Nagranie z zajścia, które obiegło internet, wywołało falę krytyki. Prokuratura w Żywcu rozważa wniosek o tymczasowy areszt lub policyjny dozór dla mężczyzny. Rejsy ze Szczecina do Garz w Niemczech cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie weekendowe bilety zostały już wykupione, dlatego organizatorzy wprowadzają dodatkowe rejsy w czwartki, począwszy od 23 lipca. Podróżni mogą podziwiać malowniczą Dolinę Dolnej Odry i zwiedzać niemieckie Garz. Bilety na nowe terminy będą dostępne od 16 lipca.
2: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wprowadziła nowe przepisy dotyczące przewożenia powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz pasażerowie mogą zabrać maksymalnie 2 urządzenia o pojemności do 100 watogodzin, a ich ładowanie w trakcie lotu jest zabronione. Decyzja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa po licznych incydentach z zapłonem baterii litowo-jonowych. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym.
1: Dziś w Pogorzelicy wszystkie kąpieliska są otwarte i gotowe na przyjęcie turystów. Po niedawnych sztormach sytuacja na wybrzeżu jest stabilna, a warunki sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 18 stopni przy łagodnym wietrze. Co ważne, nie odnotowano obecności sinic, więc można cieszyć się czystym Bałtykiem.
2: W Szczecinie na osiedlu Arkońskim planowana jest budowa nowego parku. Jednak prace muszą poczekać na usunięcie rdestowca, inwazyjnej rośliny z Dalekiego Wschodu. Miasto stosuje specjalne stalowe siatki, aby skutecznie zwalczyć ten problem. Po uporaniu się z intruzem, teren zostanie przygotowany pod nową zieloną przestrzeń dla mieszkańców. W Bydgoszczy trwa dramat mieszkańców kamienicy przy ulicy Sienkiewicza, gdzie zawaliła się część ściany. Dziś nadzór budowlany zdecyduje o przyszłości ewakuowanych lokatorów. Wiadomo już, że nie wszyscy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Teren wokół budynku jest zabezpieczony, a mieszkańcy czekają na wyniki inspekcji. W Białymstoku rusza 18. edycja Podlaskiej Oktawy Kultur. Od czwartku do niedzieli mieszkańcy i goście będą mogli uczestniczyć w koncertach, po tańcówkach i warsztatach tanecznych. Wydarzenia odbędą się w pikowych spotkach przy Młynowej 7 oraz na Rynku Kościuszki. To wyjątkowa okazja, by doświadczyć różnorodności kulturowej Podlasia i posłuchać muzyki z różnych zakątków świata.
1: We Wrocławiu doszło do gwałtownej ulewy, która sparaliżowała miasto. Ulice zamieniły się w potoki, a komunikacja miejska została poważnie zakłócona. Tramwaje musiały zmienić trasy, a wiele ulic, w tym Trzebnicka i Słowiańska, jest nieprzejezdnych. Służby apelują o ostrożność, a alerty pogodowe nadal obowiązują.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są intensywne opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na polskim rynku hurtowym paliw odnotowano znaczące podwyżki cen. Największy wzrost dotyczy oleju napędowego, którego cena wzrosła o 90 zł za metr sześcienny w Aramco, a o 87 zł w Orlenie i BP Europa. Benzyna 95-oktanowa podrożała o 16 zł, a benzyna premium o 71 zł. Te zmiany są wynikiem wzrostu cen ropy naftowej oraz osłabienia złotego. Kierowcy muszą się przygotować na wyższe ceny na stacjach paliw, które mogą przekroczyć 7 zł za litr. Sytuacja jest efektem trudnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej. Od 13 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził nowe wzory legitymacji emeryta-rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i ich elektronicznych wersji w aplikacji mObywatel. Nowe legitymacje mają zaawansowane zabezpieczenia, które zwiększają bezpieczeństwo danych. Dla obecnych emerytów i rencistów ważna informacja. Nie ma potrzeby wymiany starych dokumentów. Wszystkie dotychczasowe legitymacje zachowują swoją ważność. Można korzystać zarówno z tradycyjnej karty, jak i mLegitymacji w telefonie. Nowy prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Liwiusz Laska, ujawnił prognozę swojej przyszłej emerytury, która wynosi ponad 4000 zł miesięcznie. Mimo że dla wielu seniorów to przyzwoita kwota, Laska przyznał, że spodziewał się więcej. Podkreślił, że warto myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym poza obowiązkowym systemem emerytalnym. Prezes ZUS uspokaja jednak, że system emerytalny jest stabilny, a wpływy ze składek są wystarczające. Wspomniał też o rosnącej liczbie cudzoziemców pracujących w Polsce, którzy wspierają system swoimi składkami. Seniorzy planujący wyjazd do sanatorium często pytają, czy mogą pojechać razem. Narodowy Fundusz Zdrowia nie gwarantuje wspólnego turnusu, ale można zwiększyć szanse. Warto złożyć e-skierowania jednocześnie i dołączyć pisemny wniosek z uzasadnieniem. Pomocne jest także zadbanie o ten sam profil leczenia i wizyta u tego samego lekarza w tym samym dniu. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi, można próbować dopasować terminy poprzez zwroty. Osoba towarzysząca bez skierowania może pojechać, ale musi zapłacić pełną stawkę komercyjną.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do 1 roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Na konta ponad 770 tysięcy płatników trafiło już ponad 1 mld zł. Zwroty dotyczą osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2025 roku i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku o zwrot, nie muszą się martwić. Nadpłaty zostaną automatycznie rozliczone na ich kontach. ZUS ma czas na przekazanie środków do 3 sierpnia tego roku. Warto pamiętać, że system rozliczeń działa w obie strony. Wielu przedsiębiorców musiało również uregulować niedopłaty. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list do unijnych komisarzy, apelując o umożliwienie Ukrainie zakupu sprzętu wojskowego spoza Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Kijowa w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. List zainicjowany przez Holandię poparli ministrowie obrony z wielu krajów, w tym Polski. Kluczowe jest umożliwienie Ukrainie zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego za unijne pieniądze. Chodzi o systemy takie jak pociski PAK-3 do Patriotów czy systemy NASAMS. Europejska ta produkcja tych systemów jest ograniczona, co utrudnia szybkie zaopatrzenie Ukrainy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stryker, amerykański kołowy pojazd opancerzony, może trafić do Polski. Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie około 250 używanych wozów z nadwyżek US Army. Polska musiałaby jednak ponieść koszty ich modernizacji i dostosowania do krajowych wymagań. Stryker to pojazd znany z działań w Iraku i Afganistanie, ceniony za mobilność i wsparcie piechoty. Decyzja o przyjęciu tej oferty leży w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem pełnym zaskoczeń. Renata, znana z częstych zmian wizerunku, pojawi się z jeszcze dłuższymi włosami, co sprawi, że będzie wyglądać olśniewająco. Jej partner Marcin również przejdzie metamorfozę, rezygnując z charakterystycznego zarostu. Te zmiany mogą zwiastować nowy etap w ich związku, ale czy na pewno będą razem szczęśliwi? Czy Renata na dobre wyjdzie z nałogu? A może pojawią się nowe komplikacje, jak podejrzenia o zdradę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które już wkrótce na ekran. Splątane losy to nowy turecki serial, który zadebiutuje już jutro, 15 lipca, na antenie TVP1. Zastąpi on popularną telenowelę Złoty Chłopak i zapowiada się na kolejny hit. Serial opowiada o rodzinie Ketenci, pełnej tajemnic z przeszłości i prób odbudowania utraconych relacji. W centrum wydarzeń znajdzie się miłość Yasemin i Buraka, która rozpocznie się w szpitalnym korytarzu. Historia ta będzie pełna emocji, intryg i rodzinnych sekretów. Yasemin, pod presją, zostawia swoją młodszą siostrę Minę przed drzwiami rezydencji ich babci, co staje się początkiem wielu dramatycznych wydarzeń. Serial liczy 165 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W 4255 odcinku Na Wspólnej Ula postanawia odkryć prawdziwą tożsamość Janusza. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca, o godzinie 20.15 na TVN. Krystyna dowiaduje się, że starszy mężczyzna ze szpitala, którego wzięła za Janusza, to nie ten, z którym pisała na forum jazzowym. Prawdziwym Januszem okazuje się być Juliusz, który zdemaskuje oszusta. Ula, mimo polecenia usunięcia konta z aplikacji randkowej, postanawia dowiedzieć się więcej o tajemniczym mężczyźnie. Zaskoczenie czekają, gdy w odpowiedzi na wiadomość odpisuje Wojtek, choć to nie on jest Januszem. Prawdziwy Janusz, czyli Juliusz, prowadził rozmowy z Krystyną pod zmienionym imieniem. Czy Krystyna odkryje prawdę o Januszu i jak zareaguje na tę niespodziewaną sytuację? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W odcinku 4250 serialu Na Wspólnej Brygida zostanie zaskoczona przez Remka romantycznym gestem, gdy ten wręczy jej pierścionek zaręczynowy. Para zdecyduje się na tajny plan, który wprawi ich bliskich w osłupienie, organizując niespodziewaną ceremonię ślubną. Jednak ich szczęście nie potrwa długo, bo po nocy poślubnej oboje trafią na szpitalny oddział ratunkowy. Tymczasem Julka desperacko

0: szuka pieniędzy na narkotyki, sprzedając swój tablet w Lombardzie. Jej plany przerywa nagłe pojawienie się Ani. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 lipca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując życie mieszkańców warszawskiej kamienicy i ich codzienne zmagania.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i dramatów w odcinku 986. Isil staje przed trudną diagnozą, która może zmienić jego życie na zawsze. Tymczasem Nana i Poyraz, przypadkowo zamknięci w magazynku, muszą zmierzyć się z własnymi uczuciami. Czarna, pełna obaw, wyznaje matce, że spodziewa się dziecka, co prowadzi do nieporozumień z Ibrahimem. Semih, kuszony szybkim zyskiem, wkracza na niebezpieczną ścieżkę handlarzy narkotyków. Odcinek zostanie wyemitowany 22 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial niezmiennie przyciąga rzesze widzów, oferując pełne napięcia tureckie historie obyczajowe. Każda nowa odsłona to gwarancja zaskakujących zwrotów akcji i emocji. Panna Młoda to turecki serial, który podbija serca widzów na całym świecie. Już 27 lipca na antenie TVP2 zadebiutuje 155 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Melih pomaga Hanser, zaniedbując Sinem, a Mukadder wyjawia Cihanowi, że dziecko Bejzy nie jest jego. Cihan próbuje odzyskać Bejzę i niemowlę od Nusreta, a Bejza pojawia się z dzieckiem u Hanser i Deryi. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany przez długi czas, zapewniając widzom wieloletnią przygodę z Hanser i Cihanem. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. To historia pełna miłości, intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Vampir Lestat to serial, który wciąga widzów w świat pełen toksycznych i zepsutych bohaterów. W najnowszych odcinkach Armand, postać grana przez Asada Zamana, wzbudza skrajne emocje. Choć nie jest tak charyzmatyczny jak Lestat, czy urzekający jak Louis, jego enigmatyczna natura fascynuje widzów. Armand, po odrzuceniu przez Lestata i Louisa, wyznaje miłość Danielowi, co budzi pytania o szczerość jego uczuć. Serial emitowany jest w Polsce na AMC w poniedziałki o 3 w nocy oraz o 22. Vampir Lestat to produkcja, która nie pozostawia nikogo obojętnym, a dyskusje o jej bohaterach długo pozostaną w pamięci widzów.
0: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość Joanna Domańska zmieni miejsce pracy. Po ujawnieniu romansu z Arturem Joanna pożegna się z przychodnią Rogowskiego. Zdrada wywoła spore zamieszanie, a Rogowski zrozumie, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Mimo zmiany pracy Joanna nie zniknie z życia głównego bohatera. Zamiast tego podejmie pracę w szpitalu w Gródku, co oznacza, że nadal będzie blisko Artura i jego rodziny. Choć początkowo będą próby zakończenia tej relacji, Joanna szybko wróci do inicjowania spotkań z lekarzem. Romans ten może przynieść jeszcze wiele dramatycznych konsekwencji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą również 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Niemczech potwierdzono drugi przypadek zakażenia wirusem Ebola. Nowy pacjent, obywatel Stanów Zjednoczonych, został przetransportowany do kliniki we Frankfurcie nad Menem. Zakażenie miało miejsce w Demokratycznej Republice Konga, a pacjent jest w stabilnym stanie. Niemieckie władze zapewniają, że ryzyko dla mieszkańców kraju jest minimalne. Amerykański arsenał nuklearny traci na znaczeniu w obliczu zmian geopolitycznych i słabnącej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. Analitycy z Carnegie Endowment for International Peace wskazują, że rosnący potencjał Chin oraz ich sojusz z Rosją zmuszają Stany Zjednoczone do planowania wojny na dwóch frontach, co jest obecnie niewykonalne. Eksperci podkreślają, że broń nuklearna daje realną władzę polityczną głównie słabszym państwom, takim jak Rosja, które wykorzystują ją do wymuszania ustępstw. W obliczu tych wyzwań Stany Zjednoczone muszą przemyśleć swoją strategię nuklearną.
3: Biała pościel w hotelach to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim praktyczności. Ułatwia pranie, pozwala na efektywne zarządzanie tekstyliami i obniża koszty operacyjne. Dodatkowo na białej tkaninie łatwo dostrzec wszelkie zabrudzenia, co zapewnia wysoki standard higieny. To także psychologiczny efekt czystości i bezpieczeństwa, który doceniają goście na całym świecie. W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane 6 kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Planując wakacje z psem, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie. Kluczowe jest wybranie miejsca przyjaznego zwierzętom i sprawdzenie, czy akceptuje psy. Przed wyjazdem zaleca się wizytę u weterynarza, by upewnić się, że wszystkie szczepienia są aktualne. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie pupila w podróży, używając transportera lub szelek przypinanych do pasów.
2: Wakacyjne fryzury mogą być prawdziwym wyzwaniem w upalne dni. Długie, rozpuszczone włosy, gęste grzywki czy zbyt ciasne koki mogą powodować dyskomfort i szybkie przetłuszczanie się włosów. Warto unikać stylizacji wymagających ciągłego poprawiania i dużej ilości kosmetyków, które w połączeniu z wysoką temperaturą mogą być uciążliwe.
3: Policja z Lubina odzyskała luksusowe Porsche skradzione we Włoszech. Auto warte ponad 200 tysięcy złotych zostało zabezpieczone, a 28-letni mieszkaniec miasta usłyszał zarzut paserstwa. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a śledczy nadal badają sprawę. Możliwe, że wkrótce usłyszy kolejne zarzuty. Policja z Działoszyc i Pińczowa ustaliła sprawców zniszczenia mienia i podpalenia pojazdu, do których doszło 30 czerwca. Młodzi mężczyźni uszkodzili wiatę przystankową w Dziekanowicach i spalili zaparkowany samochód w Działoszycach. Zatrzymano 8 osób, a główny podejrzany przyznał się do winy. Wszyscy uczestnicy usłyszeli zarzuty, w tym nieostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Airfryery cieszą się niesłabnącą popularnością, a teraz w Action pojawił się nowy model z dwoma komorami o łącznej pojemności 9 litrów za 299 zł. Urządzenie pozwala na jednoczesne przygotowanie dwóch różnych potraw, co jest idealnym rozwiązaniem dla większych rodzin. Dzięki mocy 3200 W i dotykowemu panelowi sterowania gotowanie staje się szybkie i wygodne. To atrakcyjna oferta w porównaniu do droższych modeli na rynku.
3: Komplety z dodatkiem lnu od Sinsay to prawdziwy hit tego lata. Dzięki przewiewnym tkaninom i modnym fasonom idealnie sprawdzają się w upalne dni. W ofercie znajdziemy różnorodne zestawy, które można nosić razem lub osobno, a ich przystępne ceny przyciągają wielu klientów. To doskonały wybór na każdą letnią okazję. Róże w ogrodzie mogą kwitnąć obficie przez całe lato dzięki prostemu domowemu nawozowi. Skórki bananów, bogate w potas, wzmacniają rośliny i pobudzają je do kwitnienia. Wystarczy zalać je wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać krzewy co 2 lub 3 tygodnie. To tani i skuteczny sposób na piękne kwiaty aż do jesieni.
2: Sopoccy policjanci zatrzymali 55-letniego obywatela Bułgarii, który 9 lipca groził pracownikom sklepu pistoletem ASG, domagając się sprzedaży wódki. Sklep nie miał koncesji na mocny alkohol, co wywołało agresję mężczyzny. Po zgłoszeniu incydentu policja szybko ustaliła jego miejsce pobytu i dokonała zatrzymania. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a wcześniej był już notowany za przestępstwa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marcin Wrona, znany dziennikarz TVN, przeszedł operację wymiany stawu kolanowego. Od 2 lat zmagał się z bólem, który utrudniał mu codzienne funkcjonowanie. Przed zabiegiem Wrona przyznał, że odczuwa stres, ale jest zdeterminowany, by wrócić do pełnej sprawności. Poprosił też swoich fanów o wsparcie w tym trudnym momencie.
3: Stanisław Karczewski, znany polityk i lekarz, spędza wolny czas na pielęgnacji swojego ogrodu. W czerwonych kaloszach i z kosą spalinową w ręku, senator z chirurgiczną precyzją walczy z chwastami i przycina żywopłoty. Po ciężkiej zimie, która zniszczyła wiele roślin, Karczewski z zaangażowaniem przywraca swój ogród do życia. Jak sam przyznaje, praca na świeżym powietrzu to dla niego najlepsza odskocznia od polityki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju, w Krakowie, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa oszalała na punkcie Bad Bunny'ego. Portorykański raper, który zdobył Grammy za album roku, zagościł w stolicy, a jego fani tłumnie oblegają hotel europejski, licząc na choćby cień swojego idola. Artysta, jak na gwiazdę przystało, wjechał do hotelu niepostrzeżenie, korzystając z podziemnego garażu. Koszt jego luksusowego noclegu to bagatela 33 tysiące złotych za noc. Ale kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi spotkanie z muzycznym fenomenem? Mandaryna znów na językach. Po latach ciszy jej nazwisko ponownie błyszczy w nagłówkach. A wszystko przez ponowne zbliżenie z Michałem Wiśniewskim. Ciekawe, czy to tylko medialna zagrywka, czy prawdziwe uczucia. Tymczasem za kulisami zawsze była jej siostra Małgorzata, która choć nie szukała blasku fleszy, miała ogromny wpływ na karierę Mandaryny. Może to ona jest prawdziwą gwiazdą tej historii.
2: Marcin Wrona, znany korespondent TVN, postanowił podzielić się z fanami swoim strachem przed operacją wymiany stawu kolanowego. Jak sam przyznał, każdy krok to dla niego ból, a decyzja o operacji była nieunikniona. Internauci nie pozostali obojętni, zasypując go falą wsparcia i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Cóż, wygląda na to, że nawet dziennikarze muszą czasem stawić czoła własnym lękom, by móc znów biegać za newsami. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, znów staje do walki z glejakiem czwartego stopnia. Guz, który wydawał się pokonany, postanowił zrobić niespodziankę i wrócić, pokazując, że nie boi się chemii ani czepka. Na szczęście lekarze mają plan B, a Adrian nie zamierza się poddawać. Wsparcie żony Anity i fanów dodaje mu sił, a my trzymamy kciuki, by nowa terapia okazała się skuteczna.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Jennifer Finch, basistka legendarnego zespołu L7, walczy z agresywnym nowotworem mózgu. Choć początkowo miało wystarczyć tradycyjne leczenie, sytuacja się skomplikowała, a koszty leczenia przerosły możliwości finansowe artystki. Z pomocą ruszyła społeczność, a zbiórka na GoFundMe już zebrała 215 tysięcy dolarów z potrzebnych 350 tysięcy. Nawet Courtney Love apeluje o wsparcie, przypominając, że Finch to nie tylko muzyczna ikona, ale i przyjaciółka. Czyżby punkowy duch solidarności miał teraz szansę zabłysnąć?
1: Axl Rose, wokalista Guns N' Roses, od lat postrzegany jako nieprzewidywalny i trudny, okazuje się być zupełnie innym człowiekiem. Frank Ferrer, były perkusista zespołu, zdradził, że Axl to hojny i zabawny facet, który zawsze troszczył się o swoich współpracowników. Rozstanie Ferrera z zespołem było podobno całkowicie przyjazne, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie kolejna rockowa bajka. Nowym perkusistą został Isaac Carpenter, a Ferrer zapewnia, że jego czas w Guns N' Roses był po prostu niesamowity.
2: Judas Priest, niekwestionowana legenda heavy metalu, wciąż przypomina o swoim triumfie sprzed lat. W 1982 roku wydali album Screaming for Vengeance, który wreszcie podbił serca Amerykanów, choć wcześniej nie było to takie oczywiste. Zespół, który zaczynał w 1969 roku, musiał czekać aż 11 lat na komercyjny sukces z płytą British Steel. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Fred Durst z Limp Bizkit znowu zaskoczył fanów, zapraszając na scenę w Ottawie niekogo innego, jak samego Toma Greena, dawnego buntownika MTV. W dżinsowych ogrodniczkach i z długą, szarą brodą Green dał z siebie wszystko, wykonując hit Rollin. Internet oszalał, a Limp Bizkit nie zwalnia tempa, planując już powrót do studia. Gitarzysta Wes Borland zdradził, że zespół ma sporo amunicji na nowy album, więc fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Eric Bass, basista zespołu Shinedown, postanowił zrobić sobie przerwę od koncertowania. 51-letni muzyk przyznał, że przeszedł poważne załamanie psychiczne i teraz skupia się na terapii. Fani zespołu muszą więc obejść się smakiem, bo na scenie zastąpią go Josh Sturm i Zach Mack. Bass podkreśla, że zdrowie psychiczne to nie żarty i apeluje o empatię oraz wsparcie dla osób w kryzysie. Cóż, nawet rockmani potrzebują czasem chwili wytchnienia. Serge Tankian, ikona metalu i lider System of a Down, zdradził, że jego przygoda z ciężkimi brzmieniami zaczęła się dzięki dziewczynie. W latach 80. zabrała go na koncert Iron Maiden, co było dla niego prawdziwym objawieniem. Tankian przyznaje, że zaczął tworzyć muzykę dopiero jako 19-latek, co w świecie rocka jest niemal jak zaczynanie kariery w wieku emerytalnym. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Sztuczna inteligencja wkracza na scenę rocka i metalu, a Rudy Sarzo, znany basista, już korzysta z jej pomocy przy tworzeniu muzyki. Jego najnowsze single powstały z udziałem sztucznej inteligencji, co wywołało niemałe zamieszanie. Sarzo twierdzi, że za rok nikt nie będzie się już tym przejmował, ponieważ sztuczna inteligencja stanie się standardem w produkcji muzycznej. Ciekawe, czy fani rocka będą równie entuzjastyczni, gdy ich ulubione riffy zaczną komponować maszyny.
1: Rok po śmierci Ozziego Osborna, Bill Ward, perkusista Black Sabbath, wciąż nie może się pogodzić z utratą przyjaciela. Ward wyznał, że Ozzy był dla niego jak brat, a jego muzyka była po prostu genialna i ponadczasowa. Choć sam Ward zmaga się z problemami zdrowotnymi i korzysta z wózka inwalidzkiego, nie zamierza rezygnować z życia muzycznego. Cóż, nawet na wózku rock and roll nie zna granic.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są intensywne opady deszczu oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą podobnie 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Krajowej Dziesiątce w Dzierżążni doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca Forda zderzył się z ciężarówką, a następnie uderzył w auto osobowe. Mimo szybkiej interwencji śmigłowca ratunkowego młody mężczyzna zmarł. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny zdarzenia.
2: Policja z Centralnego Biura Śledczego we współpracy z warszawskimi jednostkami przeprowadziła skuteczną akcję przeciwko złodziejom samochodów. Zabezpieczono 3 skradzione Toyoty o wartości ponad 300 tysięcy złotych, które zniknęły z Berlina. Podczas działań na autostradzie A2 zatrzymano poszukiwanego listem gończym mężczyznę. Akcja obejmowała również blokadę trasy i odzyskanie pojazdów z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. W Grodzisku Mazowieckim trwa odbudowa sklepu Netto, który w zeszłym roku został doszczętnie zniszczony przez pożar. Straty oszacowano na prawie 7 milionów złotych. Śledztwo w sprawie podpalenia jest na finiszu, a podejrzany 30-letni Andrzej K. przyznał się do winy. Prokuratura potwierdziła, że pożar wzniecono zapalniczką, a akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu.
1: Tysiące fanów Bad Bunny'ego gromadzą się przed Stadionem Narodowym w Warszawie, gdzie artysta zagra swój pierwszy koncert w Polsce. W związku z wydarzeniem wprowadzono ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, a miasto zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej. Bad Bunny, znany z połączenia reggaetonu i trapu, przyciągnął do Warszawy fanów z całego świata. To jedno z najbardziej wyczekiwanych muzycznych wydarzeń tego roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zakończył się proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Prokuratura domaga się maksymalnej kary 20 lat więzienia, podkreślając brak okoliczności łagodzących. Żak prowadził samochód po alkoholu z prędkością 225 km na godzinę, co doprowadziło do śmierci jednego z pasażerów Forda. Wyrok w tej sprawie zapadnie w najbliższy czwartek.
2: W Starych Pudach pod Wyszkowem doszło do szokującego incydentu. 39-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, wsiadł za kierownicę koparki i zniszczył okolice, wjeżdżając na chodnik, ogrodzenie i łamiąc drzewa. Policja zatrzymała go, gdy próbował uciec. Mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. O jego losie zdecyduje sąd. Kuracjuszka z Polski skarży się na warunki w sanatorium w Krynicy-Zdroju. Brak wieczorków tanecznych i trudne ukształtowanie terenu to tylko niektóre z problemów, które napotkała. Dodatkowo pokoje były ciasne i niewygodne, co utrudniało nocny wypoczynek. Opinie o polskich sanatoriach są różne, a oczekiwania kuracjuszy często nie pokrywają się z rzeczywistością.
1: W Krakowie przeprowadzono pierwszą w Polsce operację odbudowy stawu kolanowego z użyciem komórek z przegrody nosowej pacjenta. Zabieg odbył się w szpitalu specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego w ramach międzynarodowego projektu ENTEC. Komórki chrząstne zostały pobrane, namnożone w laboratorium i wszczepione do uszkodzonego kolana. To nowatorskie podejście może zrewolucjonizować ortopedię.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na krakowskim lotnisku pasażerka Ryanaira musiała dopłacić za bagaż podręczny, mimo że spełniał on wymogi linii. Problemem okazały się paski plecaka, które nie mieściły się w mierniku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada teraz politykę bagażową Ryanaira i Wizz Air. Wiele osób zgłasza podobne problemy, co może prowadzić do nałożenia kar na przewoźników. W Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 40-letni turysta z Polski spadł w przepaść z wysokości około 200 metrów i zginął na miejscu. Mężczyzna wspinał się poza wyznaczonym szlakiem bez odpowiedniego sprzętu. Jego towarzysz został bezpiecznie ewakuowany przez słowackie służby ratownicze. Budowa parku na osiedlu Arkońskim w Szczecinie została opóźniona z powodu inwazyjnego rdestowca japońskiego. Ten agresywny chwast wymusił zastosowanie specjalnych stalowych siatek, które mają pomóc w jego eliminacji. Dopiero po usunięciu rośliny możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Nowy park ma stać się nowoczesną strefą wypoczynku dla mieszkańców.
1: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wprowadziła nowe globalne przepisy dotyczące przewozu powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz każdy pasażer może zabrać maksymalnie 2 powerbanki, ale nie wolno ich ładować podczas lotu. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym, a ich pojemność nie może przekraczać 160 WHH. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zakończenie dotychczasowego chaosu w przepisach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Świnoujściu rozpoczęła się budowa przylądka Pomerania, dzięki której Polska powiększy się o 186 hektarów. Na nowym terenie powstanie głębokowodny terminal kontenerowy, który ma stać się kluczowym punktem przeładunkowym na Morzu Bałtyckim. To jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych w historii kraju, a jej zakończenie planowane jest na lata od 2029 do 2030.
1: Gwałtowne burze przeszły nad Dolnym Śląskiem, powodując setki interwencji straży pożarnej. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie karkonoskim, gdzie zawaliła się ściana budynku. Ewakuowano 5 obozów harcerskich, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Służby apelują o ostrożność, ponieważ alerty pogodowe wciąż obowiązują.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 25 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wiosenne przymrozki spowodowały ogromne straty w polskich sadach, sięgające nawet 2 miliardów złotych. Uszkodzenia dotknęły od 40 do niemal 100% plonów w całym kraju, szczególnie w sadach z owocami pestkowymi i jabłoniami. W efekcie konsumenci mogą spodziewać się wyższych cen owoców oraz większej liczby produktów importowanych na półkach sklepowych. Sadownicy apelują o pilną pomoc od państwa i Unii Europejskiej. Trwają prace nad wzmocnieniem roli rynków hurtowych jako alternatywy dla dużych sieci handlowych. Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
2: Od 13 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził nowe wzory legitymacji emeryta-rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i ich elektronicznych wersji w aplikacji mObywatel. Nowe legitymacje mają zaawansowane zabezpieczenia, które zwiększają bezpieczeństwo danych. Dla obecnych emerytów i rencistów ważna informacja. Nie ma potrzeby wymiany starych dokumentów. Wszystkie dotychczasowe legitymacje zachowują swoją ważność. Można korzystać zarówno z tradycyjnej karty, jak i mLegitymacji w telefonie.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wycofał z obrotu partię maku niebieskiego, dostępnego w sklepach Dino. Produkt zawiera nadmierne ilości alkaloidów opium, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Ostrzeżenie dotyczy partii o numerze P5849 z datą trwałości do maja przyszłego roku. Konsumenci powinni natychmiast sprawdzić swoje zapasy i unikać spożycia tego maku. Dino Polska oraz producent Ross Sweet podjęli działania, by usunąć produkt z rynku. W razie posiadania tej partii zaleca się zwrot do sklepu lub bezpieczną utylizację.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do 1 roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
1: Pierwszy seryjny bezzałogowy tankowiec MQ-25, a Stingray zakończył drugi lot próbny. Test odbył się 10 lipca w Illinois, gdzie sprawdzono m.in. system zarządzania podwoziem i nowe oprogramowanie. MQ-25A ma wspierać operacje lotniskowców, zwiększając zasięg myśliwców F-35C i FA-18EF. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje dalsze próby w Maryland, by przygotować maszynę do operacji z lotniskowców. MQ-25A nie tylko tankuje, ale może też pełnić funkcję rozpoznawcze. To ważny krok w stronę przyszłych bezzałogowych platform bojowych.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list do unijnych komisarzy, apelując o umożliwienie Ukrainie zakupu sprzętu wojskowego spoza Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Kijowa w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. List zainicjowany przez Holandię poparli ministrowie obrony z wielu krajów, w tym Polski. Kluczowe jest umożliwienie Ukrainie zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego za unijne pieniądze. Chodzi o systemy takie jak pociski PAK-3 do Patriotów czy systemy NASAMS. Europejski polska produkcja tych systemów jest ograniczona, co utrudnia szybkie zaopatrzenie Ukrainy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stryker, amerykański kołowy pojazd opancerzony, może trafić do Polski. Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie około 250 używanych wozów z nadwyżek US Army. Polska musiałaby jednak ponieść koszty ich modernizacji i dostosowania do krajowych wymagań. Stryker to pojazd znany z działań w Iraku i Afganistanie. Ceniony za mobilność i wsparcie piechoty. Decyzja o przyjęciu tej oferty leży w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej. Sztab Generalny Wojska Polskiego już przygotował opinię na ten temat, ale jej szczegóły nie zostały ujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 21 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Trzespowalnia rytm.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i zaskoczeń. W nadchodzących odcinkach Tomasz postanowi ukryć przed matką, Wandą, prawdę o kryzysie w swoim związku z Oliwką. Zamiast szczerej rozmowy wybierze kłamstwo, które może mieć poważne konsekwencje. Wanda, nieświadoma problemów syna, rozważa kandydowanie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Tomasz, dodając jej odwagi, nie zdradzi, że jego związek się rozpadł. Zainspirowana słowami syna, Wanda planuje wspólną kolację z Tomaszem i Oliwką, nie wiedząc, że te plany są już nieaktualne. Czy Tomasz decyduje się wyznać prawdę, zanim zrobi to ktoś inny. Tajemnice w barwach szczęścia rzadko pozostają ukryte na długo. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 27 lipca na antenie TVP 2 zadebiutuje 155 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Melich wspiera Hanser, co powoduje, że Sinem czuje się odrzucona. Mukadder wyjawia Cichanowi, że dziecko Bejzy nie jest jego, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Cichan, wściekły, próbuje odebrać Bejzę wraz z dzieckiem. W desperacji Bejza szuka schronienia u Hanser i Deryi. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję i zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. W rolach głównych występują Talia Celebi i Senai Türksever.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już 7 września 2026 roku. W nowym sezonie Natalka, mimo przygotowań do ślubu z Adamem Karskim, nie przestaje spotykać się z Mikołajem Lipińskim. Ich przypadkowe spotkanie w pizzerii wywoła lawinę podejrzeń u Adama. Mikołaj nie ukrywa radości na widok Natalii, co nie umknie uwadze jej narzeczonego. Adam zaczyna bacznie obserwować zarówno Natalię,

0: Jak i Mikołaja, podejrzewając, że coś jest na rzeczy. Czy Adam odkryje prawdę o potajemnych spotkaniach Natalki? Miłosne zawirowania w M jak miłość zapowiadają się wyjątkowo burzliwie.
1: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Joanna, po skandalu związanym ze zdradą, kończy pracę w przychodni Artura. Ich romans, który rozpoczął się od wspólnych obowiązków zawodowych, nie pozostanie bez konsekwencji. Joanna nie oddali się jednak daleko od Artura, bo zatrudni się w szpitalu w Gródku. To oznacza, że nadal będzie blisko niego i jego rodziny. Choć próbuje zerwać kontakty, uczucie do Artura nie gaśnie. W nowym sezonie możemy spodziewać się kolejnych napięć i emocji związanych z tym trójkątem. Jak potoczą się ich losy? Przekonamy się już wkrótce.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dominika Ostałowska, znana z roli Marty Wojciechowskiej w M jak miłość, zaskoczyła widzów swoim powrotem na ekrany. Po odejściu z serialu w kwietniu zeszłego roku, kiedy jej postać wyjechała do Włoch, aktorka skupiła się na pracy w teatrze. Teraz jednak pojawiła się w nowej odsłonie teleturnieju Wielki Test Cyfrowej Formy na TVP1. Program, który powrócił po ponad 2 latach przerwy, zgromadził gwiazdy sprawdzające swoją wiedzę o nowych technologiach. W teleturnieju wystąpiła również Małgorzata Pieczyńska, znana z roli Aleksandry w M jak miłość. Fani serialu mieli okazję zobaczyć obie aktorki w zupełnie nowym wydaniu. Na razie nie ma informacji o powrocie Ostałowskiej do M jak miłość. Pokochaj lub sprzedaj to nowy serial stacji Super Polsat, który już wkrótce zadebiutuje na polskim rynku. Każdy odcinek przedstawia dylematy rodzin, które muszą zdecydować, czy odnowić swoje mieszkanie, czy też przeprowadzić się do nowego domu. W programie uczestniczą doświadczony architekt i profesjonalny pośrednik nieruchomości, którzy pomagają rodzinom w podjęciu tej trudnej decyzji. Kulminacyjny moment następuje, gdy rodzina widzi efekt końcowy remontu i musi zdecydować, czy zostaje, czy wybiera nowe miejsce. Program zdobył już ogromną popularność na całym świecie, a teraz czas na polską edycję. Casting do programu jest już otwarty, a zgłoszenia można przesyłać przez stronę internetową stacji. To emocjonująca okazja dla rodzin, które stoją przed ważnym wyborem życiowym.
0: W 4255 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa burza emocji. Ula, córka Kamila, postanawia odkryć, kim naprawdę jest tajemniczy Janusz, z którym pisała Krystyna. Mimo próśb o usunięcie konta w aplikacji randkowej, Ula podejmuje odważne kroki i wysyła wiadomość do adoratora. Odpowiedź, którą otrzymuje, jest szokująca. Okazuje się, że za Januszem kryje się ktoś zupełnie niespodziewany. Wojtek Schulz, przeglądając laptopa ojca, odkrywa, że to Juliusz podszywał się pod Janusza. Krystyna, nieświadoma prawdy, może być zaskoczona, gdy dowie się, kto naprawdę pisał do niej wiadomości. Czy prawda wyjdzie na jaw? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 151 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 22 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. W rezydencji dochodzi do burzliwej konfrontacji między Derią a Bejzą, co prowadzi do dramatycznych zmian w relacjach domowników. Hunter staje przed nowym zawodowym wyzwaniem. Nieświadoma, kim jest jej tajemniczy zleceniodawca. Emir musi zmierzyć się z rozczarowaniem, gdy okazuje się, że Deria nie ma pieniędzy na jego wycieczkę szkolną. Tymczasem Jąca desperacko szuka rozwiązania swoich problemów. A Melich i Sinem zastanawiają się nad przyszłością swojego związku. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i walce o godność w obliczu przeciwności losu. W rolach głównych występują między innymi Talia Celebi i Kan Tarakçı.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską bezchmurne niebo wystąpi w Gdańsku, gdzie temperatura osiągnie 17 stopni. Z kolei w Poznaniu zapowiadane jest lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1023. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na plaży w Bibione we Włoszech doszło do potrójnej tragedii. 76-letni turysta ze Słowacji zasłabł podczas pływania i zmarł mimo prób reanimacji. Jego żona, widząc co się stało, doznała zawału serca i została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie. Chwilę później zawału serca doznał także ich bliski krewny, który również trafił do szpitala.
1: W piątek, 10 lipca, samolot Ryanair lecący z Salonik do Niemiec musiał awaryjnie lądować po tym, jak pękła szyba w kabinie. Jeden z pasażerów został częściowo wyssany przez okno, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony, która trzymała go za nogi, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna przebywa w szpitalu z poważnymi obrażeniami, ale jego życie zostało uratowane dzięki pomocy innych pasażerów.
2: Pentagon ujawnił kolejną partię materiałów dotyczących UFO, w tym zdjęcia i filmy, które mogą zaintrygować. Wśród nich znalazły się relacje pilotów wojskowych oraz nagrania z kamer na podczerwień. Jeden z raportów opisuje obiekt o prostokątnym kształcie, który poruszał się z dużą prędkością. Nowe materiały pochodzą z różnych instytucji, w tym z NASA i CIA, i są częścią procesu odtajniania archiwów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. Tragiczne wydarzenia na plaży Seaton Carew, północno-wschodniej Anglii. Dwaj mężczyźni zginęli, ratując tonące dzieci. Dzieci bezpiecznie wróciły na brzeg, ale ich wybawcy zostali porwani przez fale. Cała społeczność pogrążona jest w smutku, a politycy składają kondolencje rodzinom zmarłych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Do Polski dotarły pierwsze mosty szturmowe M 1110 JAB, które znacząco zwiększą mobilność jednostek pancernych i zmechanizowanych. Nowoczesne mosty umożliwiają szybkie pokonywanie przeszkód terenowych, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Dzięki nim nawet najcięższe pojazdy bojowe, w tym czołgi Abrams, będą mogły sprawnie przemieszczać się w trudnym terenie. Dostawy są częścią większego pakietu modernizacyjnego dla polskich sił zbrojnych.
1: Ciepłe dni sprzyjają aktywności meszek, których ukąszenia bywają bardziej dokuczliwe niż ukąszenia komarów. Meszki najczęściej występują w pobliżu rzek, jezior i lasów, szczególnie rano i późnym popołudniem. Aby się przed nimi chronić, można przygotować domowy spray z naturalnych składników, takich jak olejki eteryczne, woda destylowana i spirytus. Warto również nosić ubrania z długimi rękawami i nogawkami, by uniknąć nieprzyjemnych ukąszeń.
2: W sezonie letnim wiele kobiet zmaga się z problemem depilacji nóg. Tradycyjna maszynka do golenia, choć szybka i tania, często powoduje zaczerwienienia i skaleczenia. Istnieje jednak metoda, która pozwala na uzyskanie gładkiej skóry w zaledwie pół minuty, bez uszkodzeń naskórka. Kluczem jest odpowiednie przygotowanie skóry i zastosowanie właściwej techniki golenia. Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana prowansalskim klimatem. Znajdziemy w niej świece, pościele, poduszki i dekoracje z motywem lawendy. Ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona klientów. To idealna propozycja na lato, która pozwala odświeżyć wnętrze bez dużych wydatków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Wiele osób poszukuje sposobów na trwały i przyjemny zapach w domu bez dużych wydatków. Okazuje się, że można to osiągnąć, wykorzystując składniki, które większość z nas ma w kuchni. Wystarczy gotować wodę z plasterkami cytryny, rozmarynem i odrobiną wanilii lub cynamonu, by wypełnić mieszkanie subtelnym aromatem. To prosty i naturalny sposób, który może zaskoczyć zarówno domowników, jak i gości. Lipiec to idealny czas na sadzenie przetacznika szypułkowego, który zachwyca smukłymi kwiatostanami i jest przyjazny dla owadów zapylających. Ta mało wymagająca bylina dobrze znosi zarówno słońce, jak i półcień, a jej kwiaty przyciągają pszczoły i motyle. Przetacznik szypułkowy doskonale sprawdzi się na rabatach, skalniakach i w pojemnikach, dodając ogrodowi lekkości i koloru.
2: Czy wybór ulubionych lodów może zdradzić nasze cechy charakteru? Psychologowie twierdzą, że tak, choć to tylko zabawa. Wybierając lody w rożku, możesz być osobą, która bierze na siebie zbyt wiele. Lody w kubeczku wskazują na rozsądek, ale i skłonność do nadmiernego analizowania. Lody na patyku to znak spontaniczności, a soft zdradza wrażliwość. Pamiętajmy, to tylko ciekawostka, a nie naukowa diagnoza. Policjanci z Biłgoraja i Kielc zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich w gminie Turobin. Zabezpieczono prawie 300 krzewów i około 12 kg suszu marihuany. Zatrzymano trzech mieszkańców województwa lubelskiego, którym grożą surowe kary więzienia. Dwóch mężczyzn trafiło do aresztu, a kobieta została objęta dozorem policyjnym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Zatkany zlew to częsty problem w kuchni, ale zanim sięgniesz po chemikalia lub zadzwonisz po hydraulika, wypróbuj prosty domowy sposób. Wlej szklankę płynu do mycia naczyń do odpływu, a po 30 minutach przepłucz gorącą wodą. Taki zabieg często przywraca drożność rur i eliminuje nieprzyjemny zapach. Pamiętaj, by unikać wylewania tłuszczu do zlewu i regularnie przepłukiwać instalację gorącą wodą. Latem często otwieramy okna, wpuszczając świeże powietrze, ale i niechciane owady. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować prosty, domowy sposób. Wystarczy połączyć fusy z kawy z sodą oczyszczoną i postawić na parapecie. Ta mieszanka może skutecznie odstraszać muchy, komary i meszki, pozwalając cieszyć się spokojnym wieczorem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Krakowem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 22 stopnie. Tymczasem nad Szczecinem będzie można dojrzeć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj również maksymalnie 22 stopnie. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich, rezygnując z roli jurorki w Mam Talent. Plotki głoszą, że konkurencja z Polsatu złożyła jej ofertę nie do odrzucenia. Czyżby szykowała się na fotel jurorski w Tańcu z Gwiazdami? Cóż, wygląda na to, że w show biznesie wszystko jest możliwe, a Julia nie boi się nowych wyzwań. Mandaryna, znana z tanecznych popisów, zaskakuje wszechstronnością. Nie tylko tańczy i śpiewa, ale także zdobyła zawód animatorki kultury, kończąc studia aktorskie i kaskaderskie. Kto by pomyślał, że skoki z dachu i płonące plecy mogą być częścią jej edukacji? Wygląda na to, że Mandaryna to prawdziwa kobieta renesansu, która nie boi się żadnych wyzwań. Natasza Urbańska znowu zaskakuje. Tym razem 48-letnia artystka pokazała, że elastyczność nie ma dla niej granic, wykonując szpagat na głowie. Fani są w szoku, a niejedna nastolatka może tylko marzyć o takiej formie. A jakby tego było mało, Natasza spełniła swoje marzenie, pojawiając się na czerwonym dywanie w Cannes. Cóż, niektórzy po prostu potrafią wszystko. Polska wita nowy hit telewizyjny – Wielka miłość w małym mieście. W końcu przyszedł czas, by zaradni panowie z mniejszych miejscowości mieli szansę na miłość, a nie tylko na pracę w kopalni czy lesie. Wiosną 2027 roku na ekranach pojawią się m.in. Rafał, Maciej, Piotr i Jarek, którzy będą walczyć o serca singielek zmęczonych wielkomiejskim zgiełkiem. Czyżby szykowała się prawdziwa rewolucja w polskim świecie randek? Czas pokaże.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, 3 lata po tragicznej śmierci syna, wciąż zmaga się z bólem i tęsknotą. Jakby tego było mało, teraz jej mąż, Łukasz P., został aresztowany w związku z podejrzeniem wyłudzenia milionów złotych unijnego dofinansowania. Celebrytka zapewnia, że wszystko zostanie wyjaśnione. Ale czy to wystarczy, by uspokoić medialną burzę? Życie Sylwii to prawdziwy rollercoaster emocji, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania.
2: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Michał Wiśniewski i Mandaryna. Po 21 latach przerwy znów razem. Syn pary, Xavier, przyznał, że był kompletnie zaskoczony, ale wspiera decyzję rodziców. Michał Wiśniewski zaprzecza, jakoby zdradził swoją piątą żonę, Polę, twierdząc, że uczucie z Mandaryną odżyło dopiero na początku lata. Cóż, miłość nie zna granic, a w tym przypadku nawet czasu.
1: Kat, legendarna formacja metalowa, postanowiła uczcić 40-lecie swojego debiutanckiego albumu Metal and Hell w wielkim stylu. Piotr Luczyk i jego ekipa szykują nowy krążek, który ma pojawić się jeszcze w tym roku. To pierwszy album od 6 lat, więc fani mogą już zacierać ręce. Szczegóły dotyczące utworów i daty premiery pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne, Kat znów uderzy z pełną mocą. Szwedzka grupa Eminence wraca do Polski, by zagrać w Warszawie 31 stycznia przyszłego roku. Po sukcesie albumu The Black zespół rusza w największą trasę po Europie, a ich koncerty to prawdziwa uczta dla fanów metalcore'u. Na scenie w progresji pojawi się także amerykański zespół August Burns Red. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jarocin znów w centrum uwagi, a to za sprawą festiwalu, który od 17 do 19 lipca zamieni miasto w muzyczną stolicę Polski. Na scenie pojawi się ponad 50 zespołów, od legend rocka po nowoczesne brzmienia alternatywne. Wśród atrakcji reaktywacja zespołu Hołk po 30 latach i ostatni koncert Lecha Janerki w Jarocinie. A wszystko to pod czujnym okiem Michała Wiraszki, który postawił na projekty specjalne i jubileusze, bo przecież kto by nie chciał połączyć historii z teraźniejszością w jednym wielkim muzycznym miksie. Świat rocka i metalu pogrążony w smutku. Mike Browning, legendarny perkusista i wokalista znany z Morbid Angel i Nocturnus AD, odszedł w wieku 62 lat. Wytwórnia Profound Lore Records, z którą współpracował, przekazała tę smutną wiadomość, nie ujawniając jednak szczegółów jego śmierci. Browning, nazywany ojcem chrzestnym death science fiction metalu, pozostawił po sobie niezatarte ślady w historii muzyki.
2: Marek Piekarczyk, legenda polskiego heavy metalu, obchodził 75. urodziny, a prezydent Karol Nawrocki postanowił uczcić tę okazję listem pełnym podziękowań i życzeń. W liście podkreślono, jak koncerty TSA były dla młodych Polaków niczym występy Led Zeppelin czy AC/DC. Nawrocki nie omieszkał wspomnieć o roli Piekarczyka w musicalu Jesus Christ Superstar, co ponoć doprowadzało komunistyczne władze do białej gorączki. Cóż, nawet w polityce docenia się rockowe riffy i sceniczną charyzmę.
1: Daron Malakian, znany z System of a Down, postanowił podzielić się swoją muzyczną biblią, która jest równie zaskakująca jak jego twórczość. Na liście znalazły się takie perełki jak Slayer, Depeche Mode, a nawet Run DMC. Malakian przyznaje, że muzyka to dla niego paleta barw, a jego gust muzyczny jest tak szeroki, jak jego kolekcja płyt z dzieciństwa. Kto by pomyślał, że metalowy gigant zaczynał od strachu przed plakatami Kiss?
0: Słuchacie Radia Super Express. Queen, legendarna maszyna rockowa, wciąż stoi w garażu. Roger Taylor, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że jest gotów wrócić na scenę, ale wszystko zależy od Briana Maya. Adam Lambert, obecny wokalista, również czeka na zielone światło. Czyżbyśmy mieli czekać na cud, by usłyszeć ich na żywo? Cóż, nigdy nie mów nigdy. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zakończył się proces w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prokurator zażądała dla Łukasza Żaka 20 lat więzienia za spowodowanie śmierci 37-letniego Rafała P. i ciężkie obrażenia jego rodziny. Oskarżony, który wcześniej łamał prawo, zbiegł po wypadku do Niemiec, gdzie został zatrzymany. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony w najbliższy czwartek.
0: Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie przeprowadzili pierwszy w Polsce zabieg rekonstrukcji stawu kolanowego z użyciem komórek z przegrody nosowej pacjentki. Operacja odbyła się 10 lipca jako część międzynarodowego projektu ENTEC. Dzięki tej innowacyjnej metodzie chrząstka wyhodowana z nosowej tkanki została z powodzeniem wszczepiona w uszkodzone kolano. To przełomowy krok w ortopedii, który może zrewolucjonizować leczenie stawów.
1: Historyczny budynek przy ulicy Malczewskiego 34 w Szczecinie padł ofiarą wandala. Elewacja kamienicy, niedawno odnowiona, została pokryta szpetnymi napisami. Mieszkańcy są przekonani, że to dzieło seryjnego pseudograficiarza, który od lat niszczy fasady w centrum miasta. Policja prowadzi śledztwo, a inwestor zapowiada odnowienie zniszczonych ścian po zakończeniu procedur. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego prowadziła nowe przepisy dotyczące przewożenia powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz pasażerowie mogą zabrać maksymalnie dwa urządzenia o pojemności do 100 watogodzin, a ich ładowanie w trakcie lotu jest zabronione. Decyzja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa po licznych incydentach z zapłonem baterii litowo-jonowych. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku rusza 18. edycja Podlaskiej Oktawy Kultur. Od czwartku do niedzieli mieszkańcy i goście będą mogli uczestniczyć w koncertach, po tańcówkach i warsztatach tanecznych. Wydarzenia odbędą się w pikowych spotkach przy Młynowej 7 oraz na Rynku Kościuszki. To wyjątkowa okazja, by doświadczyć różnorodności kulturowej Podlasia i posłuchać muzyki z różnych zakątków świata.
0: Amerykański arsenał nuklearny traci na znaczeniu w obliczu zmian geopolitycznych i słabnącej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. Analitycy z Carnegie Endowment for International Peace wskazują, że rosnący potencjał Chin oraz ich sojusz z Rosją zmuszają Stany Zjednoczone do planowania wojny na dwóch frontach, co jest obecnie niewykonalne. Eksperci podkreślają, że broń nuklearna daje realną władzę polityczną głównie słabszym państwom, takim jak Rosja, które wykorzystują ją do wymuszania ustępstw. W obliczu tych wyzwań Stany Zjednoczone muszą przemyśleć swoją strategię nuklearną.
1: Silne burze nad Polską powodują poważne zakłócenia w ruchu kolejowym. Na wielu trasach pociągi mają duże opóźnienia, a niektóre kursy zostały odwołane. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową, ale podróżni muszą liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu. Najgorsza sytuacja panuje na trasach do Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry, gdzie drzewa blokują tory. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia dla regionów górskich i podgórskich. W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane 6 kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Wakacyjne fryzury mogą być prawdziwym wyzwaniem w upalne dni. Długie, rozpuszczone włosy, gęste grzywki czy zbyt ciasne koki mogą powodować dyskomfort i szybkie przetłuszczanie się włosów. Warto unikać stylizacji wymagających ciągłego poprawiania i dużej ilości kosmetyków, które w połączeniu z wysoką temperaturą mogą być uciążliwe. 3 mężczyzn usłyszało zarzuty po brutalnym pobiciu 36-latka w centrum Bytowa, które miało miejsce 9 lipca. Niestety, poszkodowany zmarł w szpitalu 2 dni później. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mogą wpłynąć na zmianę kwalifikacji czynu na udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Coraz częstsze fale upałów skłaniają ogrodników do wyboru roślin odpornych na suszę. Gatunki takie jak lawenda, rozchodniki czy jeżówki doskonale radzą sobie bez częstego podlewania, zachowując piękny wygląd przez cały sezon. Dzięki głębokim korzeniom i zdolności magazynowania wody, te rośliny nie tylko oszczędzają wodę, ale także przyciągają pszczoły i motyle. Warto pamiętać, że początkowo wymagają regularnego podlewania, zanim się ukorzenią.
1: Róże w ogrodzie mogą kwitnąć obficie przez całe lato dzięki prostemu domowemu nawozowi. Skórki bananów, bogate w potas, wzmacniają rośliny i pobudzają je do kwitnienia. Wystarczy zalać je wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać krzewy co 2 lub 3 tygodnie. To tani i skuteczny sposób na piękne kwiaty aż do jesieni.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu zatrzymano 50-letniego mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się czynności seksualnej w tramwaju. Do incydentu doszło 3 lipca w rejonie placu Wróblewskiego. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego na 2 miesiące. Policja apeluje do innych poszkodowanych o zgłaszanie się do komisariatu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 21 stopni we Wrocławiu. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 4 metry na sekundę. W Białymstoku zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 24 stopnie, a wiatr północny powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Letnie dni w naszym kraju bywają kapryśne, a krótki deszcz będzie idealnym dodatkiem do wakacyjnej atmosfery.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, może być kandydatem na szefa FIFA. Wybory odbędą się w marcu przyszłego roku, a obecny prezydent Gianni Infantino planuje ubiegać się o kolejną kadencję. Jego kontrowersyjne decyzje, jak zawieszenie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna, wzbudzają niezadowolenie w UEFA. W związku z tym UEFA rozważa wystawienie Mioduskiego jako swojego kandydata.
1: David Luiz, były obrońca reprezentacji Brazylii, komentuje odpadnięcie Canarinhos z Mundialu, przyznając, że Norwegia była lepsza. Podkreśla również siłę drużyny Francji, nazywając ją maszyną do wygrywania, a Kyliana Mbappé wskazuje jako potencjalnego rekordzistę Mistrzostw Świata. Luiz nie potrafi wskazać faworyta turnieju, ale zwraca uwagę na ciekawą grę Jagiellonii Białystok, z którą niedawno zmierzył się w sparingu.
0: Mikel Merino poprowadził Hiszpanię do półfinału Mistrzostw Świata, zdobywając kluczowe gole w meczach z Portugalią i Belgią. Jego ojciec, Angel Miguel, były piłkarz, jest dumny z syna, który wrócił na boisko po ciężkiej kontuzji. Teraz Hiszpania zmierzy się z Francją, a Merino liczy na kolejne zwycięstwo, które otworzy drogę do finału. Hiszpanie mają nadzieję na powtórzenie sukcesu i zdobycie Mistrzostwa Świata.
1: Richard Coleman, szef Mayfield Sports Events, wyraził chęć powrotu rosyjskich żużlowców Emila Sajfuddinowa i Artioma Łaguty do Grand Prix. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym zniesieniu zawieszenia rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego może otworzyć dyskusję na ten temat. Coleman zauważył, że Sajfuddinow i Łaguta mają polskie obywatelstwo, co ułatwia im starty w PGE Ekstralidze. W najbliższych tygodniach planowane są ważne spotkania, które mogą wpłynąć na przyszłość tych zawodników w cyklu Grand Prix.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito są w centrum uwagi przed półfinałem Mistrzostw Świata, gdzie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Relacja pary, choć romantyczna, staje się wyzwaniem, zwłaszcza, że Exposito, mimo braku pasji do futbolu, wspiera ukochanego z trybun. Tymczasem hiszpański komik Javi Diaz zdobył popularność, apelując do Exposito, by zmęczyła Mbappé przed meczem. Jannik Sinner po raz kolejny triumfował na Wimbledonie, pokonując w finale Aleksandra Zwerewa. Dzięki temu zwycięstwu utrzymał pozycję lidera światowego rankingu ATP. Po meczu świętował z partnerką Lailą Hasanović, która przyciągała uwagę kibiców swoją obecnością na trybunach. Para jest razem od ponad roku, a Laila, znana modelka z Danii, regularnie towarzyszy Sinnerowi podczas turniejów.
0: Mistrzostwa Świata 2026 w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę, a stawki są rekordowo wysokie. FIFA przygotowała do podziału aż 655 milionów dolarów, co stanowi historyczny wzrost w porównaniu do poprzednich edycji. Triumfator turnieju otrzyma 50 milionów dolarów, a nawet drużyny, które odpadną w fazie grupowej, zainkasują 9 milionów. W rywalizacji bierze udział aż 48 zespołów, co jest nowym rekordem.
1: Maja Chwalińska, po wyleczeniu kontuzji, wróciła do treningów i odwiedziła młodych tenisistów w Bielsku Białej, sprawiając im niespodziankę. Wkrótce zobaczymy ją na turniejach w Hamburgu, Toronto i Cincinnati, a także na US Open. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej szykuje się do intensywnej drugiej części sezonu.
0: Słuchacie Radia Super Express. Środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie po śmierci holenderskiego arbitra Roba Dieperinka. 38-letni sędzia został znaleziony martwy w swoim domu. Wcześniej Diepering stracił szansę na udział w Mistrzostwach Świata z powodu oskarżeń, które ostatecznie oddalono. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.
1: Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po nagłej śmierci Jadena Adamsa, reprezentanta Republiki Południowej Afryki. 25-letni piłkarz zmarł w sobotę, 11 lipca, niedługo po powrocie z Mistrzostw Świata. Okoliczności jego zgonu są badane, a ojciec zawodnika czeka na wyniki sekcji zwłok. Adams został uhonorowany minutą ciszy przed ćwierćfinałowymi meczami Mundialu. Karol Stopa, legenda dziennikarstwa sportowego, zmarł 9 lipca. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16 lipca, na warszawskich Powązkach. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów przekazać datki na fundację Stare Powązki. Uroczystości rozpoczną się o 14 w kościele świętego Karola Boromeusza. Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w podcaście Grzegorza Krychowiaka otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem, Maciejem. Przyznał, że od najmłodszych lat bał się konfrontacji z nim, co wpłynęło na ich całkowite zerwanie kontaktu. Szczęsny podkreślił, że mimo tych doświadczeń nie żywi pretensji do ojca.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polski sędzia z Płocka nie poprowadzi półfinałów Mundialu 2026. Światowa Federacja wybrała Amerykanina Ismaila Elfata do meczu Anglia-Argentyna. Nasz arbiter wciąż ma szansę na sędziowanie finału lub meczu o trzecie miejsce. 4 lata temu Szymon Marciniak sędziował finał w Katarze.
1: Hiszpańska kadra piłkarska świętowała urodziny dwóch swoich zawodników, Lamine Yamala i Wiktora Munoza, dzień przed półfinałem Mistrzostw Świata z Francją. Lamine Yamal, młoda gwiazda drużyny, skończył 19 lat, a Wiktor Munoz 23 lata. Radosne chwile z obozu Hiszpanów stały się hitem w mediach społecznościowych, pokazując świetną atmosferę w zespole przed decydującym meczem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, związek Renaty i Marcina Kodury zostanie wystawiony na ciężką próbę. Renata, po wyjściu z odwyku, zacznie podejrzewać Marcina o romans z młodą policjantką Darią. Jej obsesyjna zazdrość doprowadzi do szpiegowania Darii i przeglądania jej profilu w mediach społecznościowych. Mimo zapewnień przyjaciółki Dominiki, że Marcina i Darię łączy tylko praca, Renata nie uwierzy. To może mieć katastrofalne skutki dla jej związku z Marcinem, który kocha tylko ją. Czy Renata zdoła przezwyciężyć swoje obawy i uratować relacje? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 27 lipca na antenie TVP 2 zadebiutuje 155 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Melich wspiera Hancer, co powoduje, że Sinem czuje się odrzucona. Mukadder wyjawia Cichanowi, że dziecko Bejzy nie jest jego, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Cichan, wściekły, próbuje odebrać Bejzę wraz z dzieckiem. W desperacji Bejza szuka schronienia u Hancer i Derii. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieje i zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. W rolach głównych występują Talia Celebi i Senai Türksever. W odcinku 4250 serialu Na Wspólnej Brygida zostanie zaskoczona przez Remka romantycznym gestem, gdy ten wręczy jej pierścionek zaręczynowy. Para zdecyduje się na tajny plan, który wprawi ich bliskich w osłupienie, organizując niespodziewaną ceremonię ślubną. Jednak ich szczęście nie potrwa długo, bo po nocy poślubnej oboje trafią na szpitalny oddział ratunkowy. Tymczasem Julka desperacko szuka pieniędzy na narkotyki, sprzedając swój tablet w lombardzie. Jej plany przerywa nagłe pojawienie się Ani. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując życie mieszkańców warszawskiej kamienicy i ich codzienne zmagania.
1: Barwy szczęścia powracają po letniej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Malwina wraca do kancelarii Natalii, gdzie spotka się z dawnymi współpracownikami, Klemensem i Asią. Jej powrót może być związany z problemami finansowymi Centrum Ruchu, które prowadziła z Hermanem. Ich wspólny biznes zmaga się z kryzysem i brakiem klientów, co może zmusić Malwinę do powrotu do dawnego zajęcia. Na Instagramie Anna Gzyra Augustynowicz podzieliła się zdjęciem z planu, co sugeruje, że zespół kancelarii znów będzie działał razem. Czy Malwina zostanie na dłużej, czy to tylko epizod? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacjach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i dramatów w odcinku 986. Isil staje przed trudną diagnozą, która może zmienić jego życie na zawsze. Tymczasem Nana i Poyraz, przypadkowo zamknięci w magazynku, muszą zmierzyć się z własnymi uczuciami. Czarna, pełna obaw, wyznaje matce, że spodziewa się dziecka, co prowadzi do nieporozumień z Ibrahimem. Semich, kuszony szybkim zyskiem, wkracza na niebezpieczną ścieżkę handlarzy narkotyków. Odcinek zostanie wyemitowany 22 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial nie

0: Nie przyciąga rzesze widzów, oferując pełne napięcia tureckie historie obyczajowe. Każda nowa odsłona to gwarancja zaskakujących zwrotów akcji i emocji.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący odcinek 438. Już 22 lipca o 15.05 na TVP dwa mieszkańcy rezydencji staną przed trudnymi wyborami. Pelayo musi zmierzyć się z finansowymi problemami, co prowadzi do szczerej rozmowy z Kataliną. Atmosfera w pałacu gęstnieje z powodu planowanego wyjazdu na front, co wpływa na relacje między bohaterami. Vera potwierdza plotki o swoim pochodzeniu, a Curro wyjawia, że to przez Martinę zdecydował się na wyjazd na front. Tymczasem Jana z dumą pokazuje swój pierścionek zaręczynowy, a Petra walczy o odzyskanie wpływów u markizy. Serial pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie uwagę widzów. W 4255 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa burza emocji. Ula, córka Kamila, postanawia odkryć, kim naprawdę jest tajemniczy Janusz, z którym pisała Krystyna. Mimo próśb o usunięcie konta w aplikacji randkowej, Ula podejmuje odważne kroki i wysyła wiadomość do adoratora. Odpowiedź, którą otrzymuje, jest szokująca. Okazuje się, że za Januszem kryje się ktoś zupełnie niespodziewany. Wojtek Schulz, przeglądając laptopa ojca, odkrywa, że to Juliusz podszywał się pod Janusza. Krystyna, nieświadoma prawdy, może być zaskoczona, gdy dowie się, kto naprawdę pisał do niej wiadomości. Czy prawda wyjdzie na jaw? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Serial Odwróceni zadebiutował na antenie TVN 16 marca 2007 roku i od razu zdobył serca widzów. Opowiadał o skomplikowanej relacji między gangsterem Janem Blachą Blachowskim a komisarzem Pawłem Sikorą. Ciągająca fabuła i znakomite kreacje aktorskie przyciągały przed telewizory miliony widzów. W głównych rolach wystąpili Robert Więckiewicz jako Blacha i Artur Żmijewski jako Sikora. Serial inspirowany był prawdziwymi wydarzeniami z polskiego świata przestępczego. Od premiery minęło już niemal 20 lat, a aktorzy przeszli niezwykłe metamorfozy. Dla wielu z nich role w Odwróconych były przełomowe i otworzyły drzwi do wielkiej kariery.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Lato w pełni, a pogoda zachwyci nas dzisiaj z przelotnym deszczem, który przyniesie chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wybuchły 3 groźne pożary. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w północnej Walii, gdzie ewakuowano mieszkańców u podnóża góry Konwy. Strażacy walczą także z ogniem w rejonie Manchesteru i Eastbourne. Upały i susza zwiększają ryzyko kolejnych pożarów. W Niemczech potwierdzono 2 przypadek zakażenia wirusem Ebola. Nowy pacjent, obywatel Stanów Zjednoczonych, został przetransportowany do kliniki we Frankfurcie nad Menem. Zakażenie miało miejsce w Demokratycznej Republice Konga, a pacjent jest w stabilnym stanie. Niemieckie władze zapewniają, że ryzyko dla mieszkańców kraju jest minimalne. Amerykański arsenał nuklearny traci na znaczeniu w obliczu zmian geopolitycznych i słabnącej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. Analitycy z Carnegie Endowment for International Peace wskazują, że rosnący potencjał Chin oraz ich sojusz z Rosją zmuszają Stany Zjednoczone do planowania wojny na 2 frontach, co jest obecnie niewykonalne. Eksperci podkreślają, że broń nuklearna daje realną władzę polityczną głównie słabszym państwom, takim jak Rosja, które wykorzystują ją do wymuszania ustępstw. W obliczu tych wyzwań Stany Zjednoczone muszą przemyśleć swoją strategię nuklearną.
0: Biała pościel w hotelach to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim praktyczności. Ułatwia pranie, pozwala na efektywne zarządzanie tekstyliami i obniża koszty operacyjne. Dodatkowo na białej tkaninie łatwo dostrzec wszelkie zabrudzenia, co zapewnia wysoki standard higieny. To także psychologiczny efekt czystości i bezpieczeństwa, który doceniają goście na całym świecie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane 6 kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców. Planując wakacje z psem, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie. Kluczowe jest wybranie miejsca przyjaznego zwierzętom i sprawdzenie, czy akceptuje psy. Przed wyjazdem zaleca się wizytę u weterynarza, by upewnić się, że wszystkie szczepienia są aktualne. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie pupila w podróży, używając transportera lub szelek przypinanych do pasów.
2: Wakacyjne fryzury mogą być prawdziwym wyzwaniem w upalne dni. Długie, rozpuszczone włosy, gęste grzywki czy zbyt ciasne koki mogą powodować dyskomfort i szybkie przetłuszczanie się włosów. Warto unikać stylizacji wymagających ciągłego poprawiania i dużej ilości kosmetyków, które w połączeniu z wysoką temperaturą mogą być uciążliwe.
0: Policja z Działoszyc i Pińczowa ustaliła sprawców zniszczenia mienia i podpalenia pojazdu, do których doszło 30 czerwca. Młodzi mężczyźni uszkodzili wiatę przystankową w Dziekanowicach i spalili zaparkowany samochód w Działoszycach. Zatrzymano 8 osób, a główny podejrzany przyznał się do winy. Wszyscy uczestnicy usłyszeli zarzuty, w tym nieostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Airfryery cieszą się niesłabnącą popularnością, a teraz w Action pojawił się nowy model z 2 komorami o łącznej pojemności 9 litrów za 299 zł. Urządzenie pozwala na jednoczesne przygotowanie 2 różnych potraw, co jest idealnym rozwiązaniem dla większych rodzin. Dzięki mocy 3200 W i dotykowemu panelowi sterowania gotowanie staje się szybkie i wygodne. To atrakcyjna oferta w porównaniu do droższych modeli na rynku.
0: Komplety z dodatkiem lnu od Sinsay to prawdziwy hit tego lata. Dzięki przewiewnym tkaninom i modnym fasonom idealnie sprawdzają się w upalne dni. W ofercie znajdziemy różnorodne zestawy, które można nosić razem lub osobno, a ich przystępne ceny przyciągają wielu klientów. To doskonały wybór na każdą letnią okazję. Róże w ogrodzie mogą kwitnąć obficie przez całe lato dzięki prostemu domowemu nawozowi. Skórki bananów, bogate w potas, wzmacniają rośliny i pobudzają je do kwitnienia. Wystarczy zalać je wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać krzewy co 2 lub 3 tygodnie. To tani i skuteczny sposób na piękne kwiaty aż do jesieni.
2: Sopoccy policjanci zatrzymali 55-letniego obywatela Bułgarii, który 9 lipca groził pracownikom sklepu pistoletem ASG, domagając się sprzedaży wódki. Sklep nie miał koncesji na mocny alkohol, co wywołało agresję mężczyzny. Po zgłoszeniu incydentu policja szybko ustaliła jego miejsce pobytu i dokonała zatrzymania. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a wcześniej był już notowany za przestępstwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Marcin Wrona, znany dziennikarz TVN, przeszedł operację wymiany stawu kolanowego. Od 2 lat zmagał się z bólem, który utrudniał mu codzienne funkcjonowanie. Przed zabiegiem Wrona przyznał, że odczuwa stres, ale jest zdeterminowany, by wrócić do pełnej sprawności. Poprosił też swoich fanów o wsparcie w tym trudnym momencie.
0: Stanisław Karczewski, znany polityk i lekarz, spędza wolny czas na pielęgnacji swojego ogrodu. W czerwonych kaloszach i z kosą spalinową w ręku, senator z chirurgiczną precyzją walczy z chwastami i przycina żywopłoty. Po ciężkiej zimie, która zniszczyła wiele roślin, Karczewski z zaangażowaniem przywraca swój ogród do życia. Jak sam przyznaje, praca na świeżym powietrzu to dla niego najlepsza odskocznia od polityki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Krakowie z temperaturą 22 stopnie. W Szczecinie natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie podobnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Warszawa oszalała na punkcie Bad Bunny'ego. Portorykański raper, który zdobył Grammy za album roku, zagościł w stolicy, a jego fani tłumnie oblegają hotel europejski, licząc na choćby cień swojego idola. Artysta, jak na gwiazdę przystało, wjechał do hotelu niepostrzeżenie, korzystając z podziemnego garażu. Koszt jego luksusowego noclegu to bagatela 33 tysiące złotych za noc. Ale kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi spotkanie z muzycznym fenomenem? Mandaryna znów na językach. Po latach ciszy jej nazwisko ponownie błyszczy w nagłówkach, a wszystko przez ponowne zbliżenie z Michałem Wiśniewskim. Ciekawe, czy to tylko medialna zagrywka, czy prawdziwe uczucia. Tymczasem za kulisami zawsze była jej siostra Małgorzata, która choć nie szukała blasku fleszy, miała ogromny wpływ na karierę Mandaryny. Może to ona jest prawdziwą gwiazdą tej historii.
3: Marcin Wrona, znany korespondent TVN, postanowił podzielić się z fanami swoim strachem przed operacją wymiany stawu kolanowego. Jak sam przyznał, każdy krok to dla niego ból, a decyzja o operacji była nieunikniona. Internauci nie pozostali obojętni, zasypując go falą wsparcia i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Cóż, wygląda na to, że nawet dziennikarze muszą czasem stawić czoła własnym lękom, by móc znów biegać za newsami. Świat teatru i filmów wstrząśnięty. Josh Grisetti, znany z Broadwayu i serialu Wspaniała Pani Maisel, odszedł w wieku zaledwie 44 lat. Jego przyjaciel, Rob McClure, ujawnił, że aktor popełnił samobójstwo, co wywołało falę niedowierzania i smutku wśród fanów i współpracowników. Amy Sherman-Palladino, twórczyni serialu, wspomina go jako wyjątkowego człowieka i artystę. Cóż, życie potrafi być bardziej dramatyczne niż jakikolwiek spektakl.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, znów staje do walki z glejakiem czwartego stopnia. Gus, który wydawał się pokonany, postanowił zrobić niespodziankę i wrócić, pokazując, że nie boi się chemii ani czepka. Na szczęście lekarze mają plan B, a Adrian nie zamierza się poddawać. Wsparcie żony Anity i fanów dodaje mu sił, a my trzymamy kciuki, by nowa terapia okazała się skuteczna. Jennifer Finch, basistka legendarnego zespołu L7, walczy z agresywnym nowotworem mózgu. Choć początkowo miało wystarczyć tradycyjne leczenie, sytuacja się skomplikowała, a koszty leczenia przerosły możliwości finansowe artystki. Z pomocą ruszyła społeczność, a zbiórka na GoFundMe już zebrała 215 tysięcy dolarów z potrzebnych 350 tysięcy. Nawet Courtney Love apeluje o wsparcie, przypominając, że Finch to nie tylko muzyczna ikona, ale i przyjaciółka. Czyżby punkowy duch Solidarności miał teraz szansę zabłysnąć?
2: Axl Rose, wokalista Guns N' Roses, od lat postrzegany jako nieprzewidywalny i trudny, okazuje się być zupełnie innym człowiekiem. Frank Ferrer, były perkusista zespołu, zdradził, że Axl to hojny i zabawny facet, który zawsze troszczył się o swoich współpracowników. Rozstanie Ferrera z zespołem było podobno całkowicie przyjazne, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie kolejna rockowa bajka. Nowym perkusistą został Isaac Carpenter, a Ferrer zapewnia, że jego czas w Guns N' Roses był po prostu niesamowity.
3: Judas Priest, niekwestionowana legenda heavy metalu, wciąż przypomina o swoim triumfie sprzed lat. W 1982 roku wydali album Screaming for Vengeance, który wreszcie podbił serca Amerykanów, choć wcześniej nie było to takie oczywiste. Zespół, który zaczynał w 1969 roku, musiał czekać aż 11 lat na komercyjny sukces z płytą British Steel. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Fred Durst z Limp Bizkit znowu zaskoczył fanów, zapraszając na scenę w Ottawie nie kogo innego, jak samego Toma Greena, dawnego buntownika MTV. W dżinsowych ogrodniczkach i z długą, szarą brodą Green dał z siebie wszystko, wykonując hit Rollin'. Internet oszalał, a Limp Bizkit nie zwalnia tempa, planując już powrót do studia. Gitarzysta Wes Borland zdradził, że zespół ma sporo amunicji na nowy album, więc fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek. Serge Tankian, ikona metalu i lider System of a Down, zdradził, że jego przygoda z ciężkimi brzmieniami zaczęła się dzięki dziewczynie. W latach 80. zabrała go na koncert Iron Maiden, co było dla niego prawdziwym objawieniem. Tankian przyznaje, że zaczął tworzyć muzykę dopiero jako 19-latek, co w świecie rocka jest niemal jak zaczynanie kariery w wieku emerytalnym. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Sztuczna inteligencja wkracza na scenę rocka i metalu, a Rudy Sarzo, znany basista, już korzysta z jej pomocy przy tworzeniu muzyki. Jego najnowsze single powstały z udziałem sztucznej inteligencji, co wywołało niemałe zamieszanie. Sarzo twierdzi, że za rok nikt nie będzie się już tym przejmował, ponieważ sztuczna inteligencja stanie się standardem w produkcji muzycznej. Ciekawe, czy fani rocka będą równie entuzjastyczni, gdy ich ulubione riffy zaczną komponować maszyny.
2: Rok po śmierci Ozziego Osborna, Bill Ward, perkusista Black Sabbath, wciąż nie może się pogodzić z utratą przyjaciela. Ward wyznał, że Ozzy był dla niego jak brat, a jego muzyka była po prostu genialna i ponadczasowa. Choć sam Ward zmaga się z problemami zdrowotnymi i korzysta z wózka inwalidzkiego, nie zamierza rezygnować z życia muzycznego. Cóż, nawet na wózku rock and roll nie zna granic.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Krajowej Dziesiątce w Dzierżążni doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca Forda zderzył się z ciężarówką, a następnie uderzył w auto osobowe. Mimo szybkiej interwencji śmigłowca ratunkowego, młody mężczyzna zmarł. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny zdarzenia. W Starych Płudach doszło do nietypowego incydentu z udziałem koparki. 39-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zniszczył chodnik, ogrodzenie i trzy sosny, próbując dojechać do sklepu. Nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu nawet do 3 lat więzienia.
2: W Grodzisku Mazowieckim trwa odbudowa sklepu Netto, który w zeszłym roku został doszczętnie zniszczony przez pożar. Straty oszacowano na prawie 7 milionów złotych. Śledztwo w sprawie podpalenia jest na finiszu, a podejrzany 30-letni Andrzej K. przyznał się do winy. Prokuratura potwierdziła, że pożar wzniecono zapalniczką, a akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu. Kuracjuszka z Polski skarży się na warunki w sanatorium w Krynicy Zdroju. Brak wieczorków tanecznych i trudne ukształtowanie terenu to tylko niektóre z problemów, które napotkała. Dodatkowo pokoje były ciasne i niewygodne, co utrudniało nocny wypoczynek. Opinie o polskich sanatoriach są różne, a oczekiwania kuracjuszy często nie pokrywają się z rzeczywistością.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na krakowskim lotnisku pasażerka Ryanaira musiała dopłacić za bagaż podręczny, mimo że spełniał on wymogi linii. Problemem okazały się paski plecaka, które nie mieściły się w mierniku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada teraz politykę bagażową Ryanaira i Wizz Air. Wiele osób zgłasza podobne problemy, co może prowadzić do nałożenia kar na przewoźników. W Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 40-letni turysta z Polski spadł w przepaść z wysokości około 200 metrów i zginął na miejscu. Mężczyzna wspinał się poza wyznaczonym szlakiem bez odpowiedniego sprzętu. Jego towarzysz został bezpiecznie ewakuowany przez słowackie służby ratownicze. Budowa parku na osiedlu Arkońskim w Szczecinie została opóźniona z powodu inwazyjnego rdestowca japońskiego. Ten agresywny chwast wymusił zastosowanie specjalnych stalowych siatek, które mają pomóc w jego eliminacji. Dopiero po usunięciu rośliny możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Nowy park ma stać się nowoczesną strefą wypoczynku dla mieszkańców. W Świnoujściu rozpoczęła się budowa przylądka Pomerania, dzięki której Polska powiększy się o 186 hektarów. Na nowym terenie powstanie głębokowodny terminal kontenerowy, który ma stać się kluczowym punktem przeładunkowym na Morzu Bałtyckim. To jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych w historii kraju, a jej zakończenie planowane jest na lata od 2029 do 2030.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wojciech Ślusarczyk, radny Polskiego Stronnictwa Ludowego, stanie przed sądem za komentarz w mediach społecznościowych, który prokuratura uznała za znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o wpis "A Szrek gdzie?" pod przerobionym zdjęciem pierwszej damy. Ślusarczyk twierdzi, że to była satyra, a nie atak. Pierwsza rozprawa odbędzie się 13 sierpnia w Piotrkowie Trybunalskim. Maciej Świrski, były przewodniczący KRRIT, został zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Rozprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, gdzie miała powstać szkoda na co najmniej 8 400 000 zł. Razem z nim zatrzymano Cezarego J. Obaj zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
2: Przemysław Czarnek złożył w Sejmie projekt uchwały, który ma na celu zablokowanie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Polityk PiS argumentuje, że proces ten powinien być wstrzymany, dopóki Ukraina nie przestanie gloryfikować członków OUN-UPA i nie rozliczy się ze zbrodni wołyńskiej. Czarnek wzywa także Donalda Tuska do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Projekt musi jeszcze uzyskać poparcie większości parlamentarnej, by wpłynąć na politykę rządu. Jarosław Kaczyński odciął się od wypowiedzi Przemysława Czarnka, który sugerował wstrzymanie finansowania zbrojeń w Ukrainie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że pomoc militarna dla Kijowa jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski i zapowiedział, że sprawa zostanie omówiona przez władze partii. Kaczyński zaznaczył, że jego ugrupowanie zawsze popierało wsparcie wojskowe dla Ukrainy, także na poziomie Unii Europejskiej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wicepremier Radosław Sikorski włączył się w debatę o zarobkach lekarzy, twierdząc, że nikt w sektorze publicznym nie powinien zarabiać więcej niż prezydent RP. Dyskusje wywołały informacje o zarobkach lekarza Dawida Kasprzyka, który w 2025 roku miał otrzymać około 1 600 000 zł. W sądzie programu bez retuszu aż 86% widzów poparło wprowadzenie limitu płac w publicznej ochronie zdrowia. Sprawa zwróciła uwagę na potrzebę uregulowania wynagrodzeń w tym sektorze. Koalicja rządowa przegrała w sądzie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości, ponieważ nie udowodniono, że przebywa on w Unii Europejskiej. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada jednak, że wkrótce wystąpi o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Prokuratura czeka na uzasadnienie sądu, aby złożyć wniosek o ekstradycję.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Letnie chmury nad Polską przyniosą dziś krótką chwilę deszczu, który doda powietrzu świeżości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Wiosenne przymrozki spowodowały ogromne straty w polskich sadach, sięgające nawet 2 miliardów złotych. Uszkodzenia dotknęły od 40 do niemal 100% plonów w całym kraju, szczególnie w sadach z owocami pestkowymi i jabłoniami. W efekcie konsumenci mogą spodziewać się wyższych cen owoców oraz większej liczby produktów importowanych na półkach sklepowych. Sadownicy apelują o pilną pomoc od państwa i Unii Europejskiej. Trwają prace nad wzmocnieniem roli rynków hurtowych jako alternatywy dla dużych sieci handlowych. Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
1: Od 13 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził nowe wzory legitymacji emeryta-rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i ich elektronicznych wersji w aplikacji mObywatel. Nowe legitymacje mają zaawansowane zabezpieczenia, które zwiększają bezpieczeństwo danych. Dla obecnych emerytów i rencistów ważna informacja. Nie ma potrzeby wymiany starych dokumentów. Wszystkie dotychczasowe legitymacje zachowują swoją ważność. Można korzystać zarówno z tradycyjnej karty, jak i mLegitymacji w telefonie.
0: Główny Inspektorat Sanitarny wycofał z obrotu partię maku niebieskiego, dostępnego w sklepach Dino. Produkt zawiera nadmierne ilości alkaloidów opium, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Ostrzeżenie dotyczy partii o numerze P5849 z datą trwałości do maja przyszłego roku. Konsumenci powinni natychmiast sprawdzić swoje zapasy i unikać spożycia tego maku. Dino Polska oraz producent Ross Sweet podjęli działania, by usunąć produkt z rynku. W razie posiadania tej partii zaleca się zwrot do sklepu lub bezpieczną utylizację.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do 1 roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
0: Pierwszy seryjny bezzałogowy tankowiec MQ-25, a Stingray zakończył drugi lot próbny. Test odbył się 10 lipca w Illinois, gdzie sprawdzono m.in. system zarządzania podwoziem i nowe oprogramowanie. MQ-25A ma wspierać operacje lotniskowców, zwiększając zasięg myśliwców F-35C i FA-18EF. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje dalsze próby w Maryland, by przygotować maszynę do operacji z lotniskowców. MQ-25A nie tylko tankuje, ale może też pełnić funkcję rozpoznawcze. To ważny krok w stronę przyszłych bezzałogowych platform bojowych.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list do unijnych komisarzy, apelując o umożliwienie Ukrainie zakupu sprzętu wojskowego spoza Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Kijowa w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. List zainicjowany przez Holandię poparli ministrowie obrony z wielu krajów, w tym Polski. Kluczowe jest umożliwienie Ukrainie zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego za unijne pieniądze. Chodzi o systemy takie jak pociski PAK-3 do Patriotów czy systemy NASAMS. Europejska rosyjska produkcja tych systemów jest ograniczona, co utrudnia szybkie zaopatrzenie Ukrainy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stryker, amerykański kołowy pojazd opancerzony, może trafić do Polski. Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie około 250 używanych wozów z nadwyżek US Army. Polska musiałaby jednak ponieść koszty ich modernizacji i dostosowania do krajowych wymagań. Stryker to pojazd znany z działań w Iraku i Afganistanie. Ceniony za mobilność i wsparcie piechoty. Decyzja o przyjęciu tej oferty leży w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej. Sztab Generalny Wojska Polskiego już przygotował opinię na ten temat, ale jej szczegóły nie zostały ujawnione.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i zaskoczeń. W nadchodzących odcinkach Tomasz postanowi ukryć przed matką, Wandą, prawdę o kryzysie w swoim związku z Oliwką. Zamiast szczerej rozmowy wybierze kłamstwo, które może mieć poważne konsekwencje. Wanda, nieświadoma problemów syna, rozważa kandydowanie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Tomasz, dodając jej odwagi, nie zdradzi, że jego związek się rozpadł. Zainspirowana słowami syna, Wanda planuje wspólną kolację z Tomaszem i Oliwką, nie wiedząc, że te plany są już nieaktualne. Czy Tomasz zdecyduje się wyznać prawdę, zanim zrobi to ktoś inny? Tajemnice w barwach szczęścia rzadko pozostają ukryte na długo. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 27 lipca na antenie TVP 2 zadebiutuje 155 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Melich wspiera Hanser, co powoduje, że Sinem czuje się odrzucona. Mukadder wyjawia Cichanowi, że dziecko Bejzy nie jest jego, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Cichan, wściekły, próbuje odebrać Bejzę wraz z dzieckiem. W desperacji Bejza szuka schronienia u Hanser i Deryi. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieje i zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. W rolach głównych występują Talia Celebi i Senai Türksever.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już 7 września 2026 roku. W nowym sezonie Natalka, mimo przygotowań do ślubu z Adamem Karskim, nie przestaje spotykać się z Mikołajem Lipińskim. Ich przypadkowe spotkanie w pizzerii wywoła lawinę podejrzeń u Adama. Mikołaj nie ukrywa radości na widok Natalii, co nie umknie uwadze jej narzeczonego. Adam zaczyna bacznie obserwować zarówno Natalkę, jak i Mikołaja, podejrzewając, że coś jest na rzeczy. Czy Adam odkryje prawdę o potajemnym spotkaniach Natalki? Miłosne zawirowania w M jak miłość zapowiadają się wyjątkowo burzliwie.
1: Dominika Ostałowska, znana z roli Marty Wojciechowskiej w M jak miłość, zaskoczyła widzów swoim powrotem na ekrany. Po odejściu z serialu w kwietniu zeszłego roku, kiedy jej postać wyjechała do Włoch, aktorka skupiła się na pracy w teatrze. Teraz jednak pojawiła się w nowej odsłonie teleturnieju Wielki Test Cyfrowej Formy na TVP1. Program, który powrócił po ponad 2 latach przerwy, zgromadził gwiazdy sprawdzające swoją wiedzę o nowych technologiach. W teleturnieju wystąpiła również Małgorzata Pieczyńska, znana z roli Aleksandry w M jak miłość. Fani serialu mieli okazję zobaczyć obie aktorki w zupełnie nowym wydaniu. Na razie nie ma informacji o powrocie Ostałowskiej do M jak miłość. W odcinku 4250 serialu Na Wspólnej Brygida zostanie zaskoczona przez Remka romantycznym gestem, gdy ten wręczy jej pierścionek zaręczynowy. Para zdecyduje się na tajny plan, który wprawi ich bliskich w osłupienie, organizując niespodziewaną ceremonię ślubną. Jednak ich szczęście nie potrwa długo, bo po nocy poślubnej oboje trafią na szpitalny oddział ratunkowy. Tymczasem Julka desperacko szuka pieniędzy na narkotyki, sprzedając swój tablet w lombardzie. Jej plany przerywa nagłe pojawienie się Ani. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując życie mieszkańców warszawskiej kamienicy i ich codzienne zmagania. Pokochaj lub sprzedaj to nowy serial stacji Super Polsat, który już wkrótce zadebiutuje na polskim rynku. Każdy odcinek przedstawia dylematy rodzin, które muszą zdecydować, czy odnowić swoje mieszkanie, czy też przeprowadzić się do nowego domu. W programie uczestniczą doświadczony architekt i profesjonalny pośrednik nieruchomości, którzy pomagają rodzinom w podjęciu tej trudnej decyzji. Kulminacyjny moment następuje, gdy rodzina widzi efekt końcowy remontu i musi zdecydować, czy zostaje, czy wybiera nowe miejsce. Program zdobył już ogromną popularność na całym świecie, a teraz czas na polską edycję. Casting do programu jest już otwarty, a zgłoszenia można przesyłać przez stronę internetową stacji. To emocjonująca okazja dla rodzin, które stoją przed ważnym wyborem życiowym.
2: Barwy szczęścia powracają po letniej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Malwina wraca do kancelarii Natalii, gdzie spotka się z dawnymi współpracownikami, Klemensem i Asią. Jej powrót może być związany z problemami finansowymi Centrum Ruchu, które prowadziła z Hermanem. Ich wspólny biznes zmaga się z kryzysem i brakiem klientów, co może zmusić Malwinę do powrotu do dawnego zajęcia. Na Instagramie Anna Gzyra Augustynowicz podzieliła się zdjęciem z planu, co sugeruje, że zespół kancelarii znów będzie działał razem. Czy Malwina zostanie na dłużej, czy to tylko epizod? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacjach. W 4255 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa burza emocji. Ula, córka Kamila, postanawia odkryć, kim naprawdę jest tajemniczy Janusz, z którym pisała Krystyna. Mimo próśb o usunięcie konta w aplikacji randkowej, Ula podejmuje odważne kroki i wysyła wiadomość do adoratora. Odpowiedź

0: którą otrzymuje, jest szokująca. Okazuje się, że za Januszem kryje się ktoś zupełnie niespodziewany. Wojtek Schulz, przeglądając laptopa ojca, odkrywa, że to Juliusz podszywał się pod Janusza. Krystyna, nieświadoma prawdy, może być zaskoczona, gdy dowie się, kto naprawdę pisał do niej wiadomości. Czy prawda wyjdzie na jaw? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Poznaniu z temperaturą 17 stopni. W Gdańsku natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na plaży w Bibione we Włoszech doszło do potrójnej tragedii. 76-letni turysta ze Słowacji zasłabł podczas pływania i zmarł mimo prób reanimacji. Jego żona, widząc co się stało, doznała zawału serca i została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie. Chwilę później zawału serca doznał także ich bliski krewny, który również trafił do szpitala.
1: W piątek, 10 lipca, samolot Ryanair lecący z Salonik do Niemiec musiał awaryjnie lądować po tym, jak pękła szyba w kabinie. Jeden z pasażerów został częściowo wyssany przez okno, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony, która trzymała go za nogi, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna przebywa w szpitalu z poważnymi obrażeniami, ale jego życie zostało uratowane dzięki pomocy innych pasażerów.
2: Pentagon ujawnił kolejną partię materiałów dotyczących UFO, w tym zdjęcia i filmy, które mogą zaintrygować. Wśród nich znalazły się relacje pilotów wojskowych oraz nagrania z kamer na podczerwień. Jeden z raportów opisuje obiekt o prostokątnym kształcie, który poruszał się z dużą prędkością. Nowe materiały pochodzą z różnych instytucji, w tym z NASA i CIA, i są częścią procesu odtajniania archiwów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. Tragiczne wydarzenia na plaży Seaton Carew, północno-wschodniej Anglii. Dwaj mężczyźni zginęli, ratując tonące dzieci. Dzieci bezpiecznie wróciły na brzeg, ale ich wybawcy zostali porwani przez fale. Cała społeczność pogrążona jest w smutku, a politycy składają kondolencje rodzinom zmarłych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Do Polski dotarły pierwsze mosty szturmowe M1110 JAB, które znacząco zwiększą mobilność jednostek pancernych i zmechanizowanych. Nowoczesne mosty umożliwiają szybkie pokonywanie przeszkód terenowych, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Dzięki nim nawet najcięższe pojazdy bojowe, w tym czołgi Abrams, będą mogły sprawnie przemieszczać się w trudnym terenie. Dostawy są częścią większego pakietu modernizacyjnego dla polskich sił zbrojnych.
1: Ciepłe dni sprzyjają aktywności meszek, których ukąszenia bywają bardziej dokuczliwe niż ukąszenia komarów. Meszki najczęściej występują w pobliżu rzek, jezior i lasów, szczególnie rano i późnym popołudniem. Aby się przed nimi chronić, można przygotować domowy spray z naturalnych składników, takich jak olejki eteryczne, woda destylowana i spirytus. Warto również nosić ubrania z długimi rękawami i nogawkami, by uniknąć nieprzyjemnych ukąszeń.
2: W sezonie letnim wiele kobiet zmaga się z problemem depilacji nóg. Tradycyjna maszynka do golenia, choć szybka i tania, często powoduje zaczerwienienia i skaleczenia. Istnieje jednak metoda, która pozwala na uzyskanie gładkiej skóry w zaledwie pół minuty, bez uszkodzeń naskórka. Kluczem jest odpowiednie przygotowanie skóry i zastosowanie właściwej techniki golenia. W Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana prowansalskim klimatem. Znajdziemy w niej świece, pościele, poduszki i dekoracje z motywem lawendy. Ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona klientów. To idealna propozycja na lato, która pozwala odświeżyć wnętrze bez dużych wydatków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Wiele osób poszukuje sposobów na trwały i przyjemny zapach w domu bez dużych wydatków. Okazuje się, że można to osiągnąć, wykorzystując składniki, które większość z nas ma w kuchni. Wystarczy gotować wodę z plasterkami cytryny, rozmarynem i odrobiną wanilii lub cynamonu, by wypełnić mieszkanie subtelnym aromatem. To prosty i naturalny sposób, który może zaskoczyć zarówno domowników, jak i gości. Lipiec to idealny czas na sadzenie przetacznika szypułkowego, który zachwyca smukłymi kwiatostanami i jest przyjazny dla owadów zapylających. Ta mało wymagająca bylina dobrze znosi zarówno słońce, jak i półcień, a jej kwiaty przyciągają pszczoły i motyle. Przetacznik szypułkowy doskonale sprawdzi się na rabatach, skalniakach i w pojemnikach, dodając ogrodowi lekkości i koloru.
2: Czy wybór ulubionych lodów może zdradzić nasze cechy charakteru? Psychologowie twierdzą, że tak, choć to tylko zabawa. Wybierając lody w rożku, możesz być osobą, która bierze na siebie zbyt wiele. Lody w kubeczku wskazują na rozsądek, ale i skłonność do nadmiernego analizowania. Lody na patyku to znak spontaniczności, a soft zdradza wrażliwość. Pamiętajmy, to tylko ciekawostka, a nie naukowa diagnoza. Policjanci z Biłgoraja i Kielc zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich w gminie Turobin. Zabezpieczono prawie 300 krzewów i około 12 kg suszu marihuany. Zatrzymano trzech mieszkańców województwa lubelskiego, którym grożą surowe kary więzienia. Dwóch mężczyzn trafiło do aresztu, a kobieta została objęta dozorem policyjnym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Zatkany zlew to częsty problem w kuchni, ale zanim sięgniesz po chemikalia lub zadzwonisz po hydraulika, wypróbuj prosty domowy sposób. Wlej szklankę płynu do mycia naczyń do odpływu, a po 30 minutach przepłucz gorącą wodą. Taki zabieg często przywraca drożność rur i eliminuje nieprzyjemny zapach. Pamiętaj, by unikać wylewania tłuszczu do zlewu i regularnie przepłukiwać instalację gorącą wodą. Latem często otwieramy okna, wpuszczając świeże powietrze, ale i niechciane owady. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować prosty, domowy sposób. Wystarczy połączyć fusy z kawy z sodą oczyszczoną i postawić na parapecie. Ta mieszanka może skutecznie odstraszać muchy, komary i meszki, pozwalając cieszyć się spokojnym wieczorem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Glinka, znana z serialu Barwy Szczęścia, postanowiła zaszaleć na rowerze z dziećmi po warszawskim Wilanowie. W przerwie od aktorskich obowiązków gwiazda zabrała synów na przejażdżkę, a przy okazji zafundowała sobie dreszczyk emocji, zostawiając rower wart 15 tysięcy złotych niezabezpieczony pod sklepem. Na szczęście rower nie zniknął, a Glinka mogła kontynuować rodzinne przygody. Cóż, kto nie ryzykuje, ten nie ma roweru. Warszawa stała się wczoraj stolicą latynoskiego trapu, a to za sprawą pierwszego koncertu Bad Bunny'ego na PGE Narodowym. Benito Antonio Martinez Ocasio, znany jako król latynoskiego trapu, przyciągnął tłumy fanów i oczywiście zastęp polskich celebrytów. Anna Lewandowska w shortach i kolorowym biustonoszu korzystała z ostatnich chwil w Polsce przed kontrowersyjną przeprowadzką za ocean. Na scenie i poza nią nie zabrakło też innych gwiazd, które jak zawsze błyszczały w swoich wystrzałowych kreacjach.
2: Warszawa wczoraj zamieniła się w kolorowy festiwal miłości do Bada Baniego. Tysiące fanów, a zwłaszcza fanek, z całego świata zjechało się pod Stadion Narodowy, by zobaczyć portorykańskiego rapera. Stylizacje pełne południowego słońca, amerykańskie flagi i plakaty, które mogłyby z powodzeniem stać się animowanym filmem, to tylko część tego szaleństwa. Ruch uliczny wokół stadionu został ograniczony, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość do Bada Baniego aż kapała z każdego zakątka.
1: Christopher Nolan znowu to zrobił. Jego Odyseja to najgorętsza premiera tego lata, a warszawski pokaz przyciągnął tłumy celebrytów. Niestety, na czerwonym dywanie zabrakło modowej odwagi. Większość postawiła na bezpieczne zestawy, jakby bali się, że Homer ich oceni. Jedynie jedna odważna dusza nawiązała do tematyki filmu, ale kto by się tym przejmował, skoro na ekranie zobaczymy Toma Hollanda, Zendaya i Charlize Theron. Premiera już w piątek, więc przygotujcie się na epicką podróż w technologii IMAX.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Natasza Urbańska znowu zaskakuje. Tym razem 48-letnia artystka pokazała, że elastyczność nie ma dla niej granic, wykonując szpagat na głowie. Fani są w szoku, a nie jedna nastolatka może tylko marzyć o takiej formie. A jakby tego było mało, Natasza spełniła swoje marzenie, pojawiając się na czerwonym dywanie w Cannes. Cóż, niektórzy po prostu potrafią wszystko.
2: Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Po 21 latach od rozwodu ta legendarna para z lat 2000 postanowiła dać sobie drugą szansę. Choć jeszcze nie mieszkają razem, ich dzieci, Xavier i Fabienne, są w szoku, ale trzymają kciuki za szczęście rodziców. Cóż, miłość nie zna granic, a internet już huczy od plotek. Kto wie, może to początek nowej ery dla tej power couple.
1: Teresa Lipowska, nasza ulubiona babcia z M jak miłość, właśnie skończyła 89 lat. Choć zdrowie już nie to, wciąż zaskakuje energią, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. Na planie serialu spędza mniej czasu, ale kto by się tym przejmował, skoro jej obecność jest bezcenna? Aż trudno uwierzyć, że ta ikona polskiej telewizji zaczynała karierę jeszcze w latach 40. Polska wita nowy hit telewizyjny – Wielka Miłość w Małym Mieście. W końcu przyszedł czas, by zaradni panowie z mniejszych miejscowości mieli szansę na miłość, a nie tylko na pracę w kopalni czy lesie. Wiosną 2027 roku na ekranach pojawią się m.in. Rafał, Maciej, Piotr i Jarek, którzy będą walczyć o serca singielek zmęczonych wielkomiejskim zgiełkiem. Czyżby szykowała się prawdziwa rewolucja w polskim świecie randek? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia – 3 lata po tragicznej śmierci syna, wciąż zmaga się z bólem i tęsknotą. Jakby tego było mało, teraz jej mąż, Łukasz P., został aresztowany w związku z podejrzeniem wyłudzenia milionów złotych unijnego dofinansowania. Celebrytka zapewnia, że wszystko zostanie wyjaśnione. Ale czy to wystarczy, by uspokoić medialną burzę? Życie Sylwii to prawdziwy rollercoaster emocji, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Kat, legendarna formacja metalowa, postanowiła uczcić 40-lecie swojego debiutanckiego albumu Metal and Hell w wielkim stylu. Piotr Luczyk i jego ekipa szykują nowy krążek, który ma pojawić się jeszcze w tym roku. To pierwszy album od 6 lat, więc fani mogą już zacierać ręce. Szczegóły dotyczące utworów i daty premiery pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne, Kat znów uderzy z pełną mocą. Jarocin znów w centrum uwagi, a to za sprawą festiwalu, który od 17 do 19 lipca zamieni miasto w muzyczną stolicę Polski. Na scenie pojawi się ponad 50 zespołów, od legend rocka po nowoczesne brzmienia alternatywne. Wśród atrakcji reaktywacja zespołu Hołk po 30 latach i ostatni koncert Lecha Janerki w Jarocinie. A wszystko to pod czujnym okiem Michała Wiraszki, który postawił na projekty specjalne i jubileusze, bo przecież kto by nie chciał połączyć historii z teraźniejszością w jednym wielkim muzycznym miksie. Świat rocka i metalu pogrążony w smutku. Mike Browning, legendarny perkusista i wokalista znany z Morbid Angel i Nocturnus AD, odszedł w wieku 62 lat. Wytwórnia Profound Lore Records, z którą współpracował, przekazała tę smutną wiadomość, nie ujawniając jednak szczegółów jego śmierci. Browning, nazywany ojcem chrzestnym Death Science Fiction Metalu, pozostawił po sobie niezatarte ślady w historii muzyki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja z Centralnego Biura Śledczego we współpracy z warszawskimi jednostkami przeprowadziła skuteczną akcję przeciwko złodziejom samochodów. Zabezpieczono 3 skradzione Toyoty o wartości ponad 300 tysięcy złotych, które zniknęły z Berlina. Podczas działań na autostradzie A2 zatrzymano poszukiwanego listem gończym mężczyznę. Akcja obejmowała również blokadę trasy i odzyskanie pojazdów z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Zakończył się proces w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prokurator zażądała dla Łukasza Żaka 20 lat więzienia za spowodowanie śmierci 37-letniego Rafała P. i ciężkie obrażenia jego rodziny. Oskarżony, który wcześniej łamał prawo, zbiegł po wypadku do Niemiec, gdzie został zatrzymany. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony w najbliższy czwartek.
0: Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie przeprowadzili pierwszy w Polsce zabieg rekonstrukcji stawu kolanowego z użyciem komórek z przegrody nosowej pacjentki. Operacja odbyła się 10 lipca jako część międzynarodowego projektu ENTEC. Dzięki tej innowacyjnej metodzie chrząstka wyhodowana z nosowej tkanki została z powodzeniem wszczepiona w uszkodzone kolano. To przełomowy krok w ortopedii, który może zrewolucjonizować leczenie stawów.
1: Historyczny budynek przy ulicy Malczewskiego 34 w Szczecinie padł ofiarą wandala. Elewacja kamienicy, niedawno odnowiona, została pokryta szpetnymi napisami. Mieszkańcy są przekonani, że to dzieło seryjnego pseudograficiarza, który od lat niszczy fasady w centrum miasta. Policja prowadzi śledztwo, a inwestor zapowiada odnowienie zniszczonych ścian po zakończeniu procedur. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wprowadziła nowe przepisy dotyczące przewożenia powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz pasażerowie mogą zabrać maksymalnie 2 urządzenia o pojemności do 100 watogodzin, a ich ładowanie w trakcie lotu jest zabronione. Decyzja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa po licznych incydentach z zapłonem baterii litowo-jonowych. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym. W Białymstoku rusza 18. edycja Podlaskiej Oktawy Kultur. Od czwartku do niedzieli mieszkańcy i goście będą mogli uczestniczyć w koncertach, po tańcówkach i warsztatach tanecznych. Wydarzenia odbędą się w pikowych spotkach przy Młynowej 7 oraz na Rynku Kościuszki. To wyjątkowa okazja, by doświadczyć różnorodności kulturowej Podlasia i posłuchać muzyki z różnych zakątków świata. Silne burze nad Polską powodują poważne zakłócenia w ruchu kolejowym. Na wielu trasach pociągi mają duże opóźnienia, a niektóre kursy zostały odwołane. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową, ale podróżni muszą liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu. Najgorsza sytuacja panuje na trasach do Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry, gdzie drzewa blokują tory. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia dla regionów górskich i podgórskich. W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane 6 kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców. Wakacyjne pamiątki mają niezwykłą moc przywoływania wspomnień z podróży. Wybór odpowiedniego drobiazgu często odzwierciedla naszą osobowość, a astrologia może być ciekawą inspiracją. Baran może przywieźć pamiątkę związaną z przygodą, a byk ręcznie wykonaną ceramikę. Niezależnie od znaku zodiaku, najważniejsze są wspomnienia, które zostają z nami na dłużej.
0: Wakacyjne fryzury mogą być prawdziwym wyzwaniem w upalne dni. Długie, rozpuszczone włosy, gęste grzywki czy zbyt ciasne koki mogą powodować dyskomfort i szybkie przetłuszczanie się włosów. Warto unikać stylizacji wymagających ciągłego poprawiania i dużej ilości kosmetyków, które w połączeniu z wysoką temperaturą mogą być uciążliwe. 3 mężczyzn usłyszało zarzuty po brutalnym pobiciu 36-latka w centrum Bytowa, które miało miejsce 9 lipca. Niestety, poszkodowany zmarł w szpitalu 2 dni później. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mogą wpłynąć na zmianę kwalifikacji czynu na udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym.
1: Planowanie wakacji stało się prostsze dzięki smartfonom, ale mnogość aplikacji może być przytłaczająca. Warto postawić na sprawdzone narzędzia, takie jak Google Maps, Google Translate i Booking. Comera te aplikacje pomagają nie tylko w planowaniu, ale także w trakcie podróży, oferując funkcje offline. Dzięki nim można zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć stresu podczas wyjazdów. Róże w ogrodzie mogą kwitnąć obficie przez całe lato dzięki prostemu domowemu nawozowi. Skórki bananów, bogate w potas, wzmacniają rośliny i pobudzają je do kwitnienia. Wystarczy zalać je wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać krzewy co 2 lub 3 tygodnie. To tani i skuteczny sposób na piękne kwiaty aż do jesieni. Jan Maria Tomaszewski, kuzyn prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, odpoczywa w Sopocie ze swoją partnerką, aktorką Beatą Fido. Kaczyński tymczasowo zamieszkał u Tomaszewskiego z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Obaj panowie dobrze odnaleźli się w nowej sytuacji, dzieląc codzienne obowiązki i czas wolny.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Letni krajobraz zaskoczy nas dzisiaj lekkim deszczem, który przyniesie chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, może być kandydatem na szefa FIFA. Wybory odbędą się w marcu przyszłego roku, a obecny prezydent Gianni Infantino planuje ubiegać się o kolejną kadencję. Jego kontrowersyjne decyzje, jak zawieszenie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna, wzbudzają niezadowolenie w UEFA. W związku z tym UEFA rozważa wystawienie Mioduskiego jako swojego kandydata.
1: Dziś w półfinale Mundialu 2026 Francja i Hiszpania walczą o miejsce w finale. Na razie wynik to 0-0, a Hiszpania ma przewagę w posiadaniu piłki, wynoszącą 59%. Francuzi otrzymali jedną żółtą kartkę, a obie drużyny oddały po jednym niecelnym strzale. Kibice z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń na boisku. David Luiz, były obrońca reprezentacji Brazylii, komentuje odpadnięcie Canarinhos z Mundialu, przyznając, że Norwegia była lepsza. Podkreśla również siłę drużyny Francji, nazywając ją maszyną do wygrywania, a Kyliana Mbappé wskazuje jako potencjalnego rekordzistę Mistrzostw Świata. Luiz nie potrafi wskazać faworyta turnieju, ale zwraca uwagę na ciekawą grę Jagiellonii Białystok, z którą niedawno zmierzył się w sparingu. Kylian Mbappé błyszczy na Mundialu, a były mistrz świata Alain Bogossian przewiduje, że może stać się najlepszym strzelcem w historii turnieju. Francja po raz trzeci z rzędu znalazła się w strefie medalowej, a eksperci wskazują na jej równą formę jako klucz do sukcesu. Mbappé i Messi walczą o tytuł króla strzelców, obaj mają po 8 bramek. Czy Francja sięgnie po złoto, a Mbappé zdetronizuje Messiego? Przekonamy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Sport. Mikel Merino poprowadził Hiszpanię do półfinału Mistrzostw Świata, zdobywając kluczowe gole w meczach z Portugalią i Belgią. Jego ojciec, Angel Miguel, były piłkarz, jest dumny z syna, który wrócił na boisko po ciężkiej kontuzji. Teraz Hiszpania zmierzy się z Francją, a Merino liczy na kolejne zwycięstwo, które otworzy drogę do finału. Hiszpanie mają nadzieję na powtórzenie sukcesu i zdobycie Mistrzostwa Świata.
1: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito są w centrum uwagi przed półfinałem Mistrzostw Świata, gdzie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Relacja pary, choć romantyczna, staje się wyzwaniem, zwłaszcza że Exposito, mimo braku pasji do futbolu, wspiera ukochanego z trybun. Tymczasem hiszpański komik Javi Diaz zdobył popularność, apelując do Exposito, by zmęczyła Mbappé przed meczem.
0: Iga Świątek zaskoczyła fanów nową sesją zdjęciową, w której pokazała się w eleganckim wydaniu. Tenisistka znana z wyczerpujących meczów. Tym razem wystąpiła w kampanii marki Oshi, promując projekt Hydrate Your Dreams. Świątek podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat drogi do sukcesu, inspirując fanów do realizacji marzeń. Jej nietypowa przemiana spotkała się z entuzjastycznym odbiorem w mediach społecznościowych. Mistrzostwa Świata 2026 w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę, a stawki są rekordowo wysokie. FIFA przygotowała do podziału aż 655 milionów dolarów, co stanowi historyczny wzrost w porównaniu do poprzednich edycji. Triumfator turnieju otrzyma 50 milionów dolarów, a nawet drużyny, które odpadną w fazie grupowej, zainkasują 9 milionów. W rywalizacji bierze udział aż 48 zespołów, co jest nowym rekordem.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie po śmierci holenderskiego arbitra Roba Dieperinga. 38-letni sędzia został znaleziony martwy w swoim domu. Wcześniej Diepering stracił szansę na udział w Mistrzostwach Świata z powodu oskarżeń, które ostatecznie oddalono. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.
1: Karol Stopa, legenda dziennikarstwa sportowego, zmarł 9 lipca. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16 lipca, na warszawskich Powązkach. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów przekazać datki na fundację Stare Powązki. Uroczystości rozpoczną się o 14 w kościele świętego Karola Boromeusza.
0: Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap kariery w Chicago Fire, opuszczając Europę po zakończeniu gry w Barcelonie. Podczas pierwszego spotkania z mediami w Stanach Zjednoczonych Lewandowski zaskoczył fanów, odkładając decyzję o dalszej grze w reprezentacji Polski. Teraz skupia się na aklimatyzacji w Stanach Zjednoczonych. Jego przyszłość w kadrze narodowej pozostaje niepewna.
1: Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w podcaście Grzegorza Krychowiaka otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem, Maciejem. Przyznał, że od najmłodszych lat bał się konfrontacji z nim, co wpłynęło na ich całkowite zerwanie kontaktu. Szczęsny podkreślił, że mimo tych doświadczeń nie żywi pretensji do ojca.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polski sędzia z Płocka nie poprowadzi półfinałów Mundialu 2026. Światowa Federacja wybrała Amerykanina Ismaila Elfata do meczu Anglia-Argentyna. Nasz arbiter wciąż ma szansę na sędziowanie finału lub meczu o trzecie miejsce. 4 lata temu Szymon Marciniak sędziował finał w Katarze.
1: Hiszpańska kadra piłkarska świętowała urodziny dwóch swoich zawodników, Lamine Yamala i Wiktora Munoza, dzień przed półfinałem Mistrzostw Świata z Francją. Lamine Yamal, młoda gwiazda drużyny, skończył 19 lat, a Wiktor Munoz 23 lata. Radosne chwile z obozu Hiszpanów stały się hitem w mediach społecznościowych, pokazując świetną atmosferę w zespole przed decydującym meczem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, związek Renaty i Marcina Kodury zostanie wystawiony na ciężką próbę. Renata, po wyjściu z odwyku, zacznie podejrzewać Marcina o romans z młodą policjantką Darią. Jej obsesyjna zazdrość doprowadzi do szpiegowania Darii i przeglądania jej profilu w mediach społecznościowych. Mimo zapewnień przyjaciółki Dominiki, że Marcina i Darię łączy tylko praca, Renata nie uwierzy. To może mieć katastrofalne skutki dla jej związku z Marcinem, który kocha tylko ją. Czy Renata zdoła przezwyciężyć swoje obawy i uratować relacje? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
0: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 27 lipca na antenie TVP 2 zadebiutuje 155 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Melich wspiera Hancer, co powoduje, że Sinem czuje się odrzucona. Mukadder wyjawia Cichanowi, że dziecko Bejzy nie jest jego, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Cichan, wściekły, próbuje odebrać Bejzę wraz z dzieckiem. W desperacji Bejza szuka schronienia u Hancer i Derii. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję i zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. W rolach głównych występują Talia Celebi i Senai Türksever. M jak Miłość powraca z nowym sezonem, pełnym emocji i rodzinnych wyzwań. Bartek Lisiecki i Dorota Kawecka po trudnych przejściach stają się pełnoprawnymi opiekunami młodego Franka. Chłopiec, który doświadczył wielu trudności, w końcu znajduje bezpieczny dom u boku nowych opiekunów. Bartek z początkowego niepokoju zmienia się w troskliwego ojca, co zapowiada nowy etap w ich życiu. W nadchodzących odcinkach widzowie będą mogli zobaczyć, jak ta nowo powstała rodzina odnajduje się w sielankowej scenerii. Arkadiusz Smoleński i Dominika Suchecka, aktorzy serialu, dzielą się z fanami nagraniami z planu, które sugerują, że czeka nas wiele rodzinnych i ciepłych chwil. Czy Franek zostanie z Lisieckimi na zawsze? Wszystko wskazuje na to, że po decyzji sądu ich życie nabiera harmonii. Wielkie emocje czekają fanów M jak Miłość. W nowym sezonie serialu odbędzie się długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama Karskiego. Ta wyjątkowa uroczystość w Grabinie zgromadzi nie tylko rodzinę Mostowiaków, ale także przyjaciół i kolegów z komendy policji. Ślub Natalki i Adama będzie można zobaczyć pod koniec tego roku. Ceremonia zbiegnie się z urodzinami Teresy Lipowskiej, czyli uwielbianej Barbary Mostowiak, która 14 lipca skończyła 89 lat. Podczas kręcenia scen ślubu ekipa serialu odśpiewała jej 100 lat. Na Instagramie pojawiły się filmiki z tego wzruszającego momentu. To będzie niezapomniany sezon, pełen emocji i wzruszeń.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Pokochaj lub sprzedaj. To nowy serial stacji Super Polsat, który już wkrótce zadebiutuje na polskim rynku. Każdy odcinek przedstawia dylematy rodzin, które muszą zdecydować, czy odnowić swoje mieszkanie, czy też przeprowadzić się do nowego domu. W programie uczestniczą doświadczony architekt i profesjonalny pośrednik nieruchomości, którzy pomagają rodzinom w podjęciu tej trudnej decyzji. Kulminacyjny moment następuje, gdy rodzina widzi efekt końcowy remontu i musi zdecydować, czy zostaje, czy wybiera nowe miejsce. Program zdobył już ogromną popularność na całym świecie, a teraz czas na polską edycję. Casting do programu jest już otwarty, a zgłoszenia można przesyłać przez stronę internetową stacji. To emocjonująca okazja dla rodzin, które stoją przed ważnym wyborem życiowym.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący odcinek 438. Już 22 lipca o 15:05 na TVP dwa mieszkańcy rezydencji staną przed trudnymi wyborami. Pelayo musi zmierzyć się z finansowymi problemami, co prowadzi do szczerej rozmowy z Kataliną. Atmosfera w pałacu gęstnieje z powodu planowanego wyjazdu na front, co wpływa na relacje między bohaterami. Vera potwierdza plotki o swoim pochodzeniu, a Curro wyjawia, że to przez Martinę zdecydował się na wyjazd na front. Tymczasem Jana z dumą pokazuje swój pierścionek zaręczynowy, a Petra walczy o odzyskanie wpływów u markizy. Serial pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie uwagę widzów. W 4255 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa burza emocji. Ula, córka Kamila, postanawia odkryć, kim naprawdę jest tajemniczy Janusz, z którym pisała Krystyna. Mimo próśb o usunięcie konta w aplikacji randkowej, Ula podejmuje odważne kroki i wysyła wiadomość do adoratora. Odpowiedź, którą otrzymuje, jest szokująca. Okazuje się, że za Januszem kryje się ktoś zupełnie niespodziewany. Wojtek Schulz, przeglądając laptopa ojca, odkrywa, że to Juliusz podszywał się pod Janusza. Krystyna, nieświadoma prawdy, może być zaskoczona, gdy dowie się, kto naprawdę pisał do niej wiadomości. Czy prawda wyjdzie na jaw? Odpowiedzi przyniosą kolejne

0: nadchodzących odcinkach M jak miłość Joanna Domańska zmieni miejsce pracy. Po ujawnieniu romansu z Arturem Joanna pożegna się z przychodnią Rogowskiego. Zdrada wywoła spore zamieszanie, a Rogowski zrozumie, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Mimo zmiany pracy Joanna nie zniknie z życia głównego bohatera. Zamiast tego podejmie pracę w szpitalu w Grudku, co oznacza, że nadal będzie blisko Artura i jego rodziny. Choć początkowo będą próby zakończenia tej relacji, Joanna szybko wróci do inicjowania spotkań z lekarzem. Romans ten może przynieść jeszcze wiele dramatycznych konsekwencji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Wakacyjne chmury nad Polską mogą przynieść krótki deszcz, który orzeźwi powietrze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Politycy PiS zaostrzają retorykę wobec Ukrainy, próbując przyciągnąć zwolenników Konfederacji Korony Polskiej. Adrian Zandberg z partii Razem krytykuje Przemysława Czarnka za jego wypowiedzi, które mogą szkodzić relacjom polsko-ukraińskim. Zandberg podkreśla, że nie można obwiniać zwykłych pracowników z Ukrainy za historyczne konflikty. Ostrzega przed narracją, która przedstawia ich jako wrogów.
1: W Niemczech potwierdzono drugi przypadek zakażenia wirusem Ebola. Nowy pacjent, obywatel Stanów Zjednoczonych, został przetransportowany do kliniki we Frankfurcie nad Menem. Zakażenie miało miejsce w Demokratycznej Republice Konga, a pacjent jest w stabilnym stanie. Niemieckie władze zapewniają, że ryzyko dla mieszkańców kraju jest minimalne. Amerykański arsenał nuklearny traci na znaczeniu w obliczu zmian geopolitycznych i słabnącej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. Analitycy z Carnegie Endowment for International Peace wskazują, że rosnący potencjał Chin oraz ich sojusz z Rosją zmuszają Stany Zjednoczone do planowania wojny na dwóch frontach, co jest obecnie niewykonalne. Eksperci podkreślają, że broń nuklearna daje realną władzę polityczną głównie słabszym państwom, takim jak Rosja, które wykorzystują ją do wymuszania ustępstw. W obliczu tych wyzwań Stany Zjednoczone muszą przemyśleć swoją strategię nuklearną.
2: W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane 6 kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wakacyjne pamiątki mają niezwykłą moc przywoływania wspomnień z podróży. Wybór odpowiedniego drobiazgu często odzwierciedla naszą osobowość, a astrologia może być ciekawą inspiracją. Baran może przywieźć pamiątkę związaną z przygodą, a byk ręcznie wykonaną ceramikę. Niezależnie od znaku zodiaku, najważniejsze są wspomnienia, które zostają z nami na dłużej. Policja z Lubina odzyskała luksusowe Porsche skradzione we Włoszech. Auto warte ponad 200 tysięcy złotych zostało zabezpieczone, a 28-letni mieszkaniec miasta usłyszał zarzut paserstwa. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a śledczy nadal badają sprawę. Możliwe, że wkrótce usłyszy kolejne zarzuty. W sezonie letnim plamy z czereśni mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy użyć sody oczyszczonej, by skutecznie wywabić zabrudzenia z jasnych ubrań. Wystarczy zrobić pastę z sody i wody, wetrzeć ją w plamę, a po 20 minutach wyprać ubranie. Dzięki temu białe koszulki znów będą jak nowe.
1: 3 mężczyzn usłyszało zarzuty po brutalnym pobiciu 36-latka w centrum Bytowa, które miało miejsce 9 lipca. Niestety, poszkodowany zmarł w szpitalu 2 dni później. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mogą wpłynąć na zmianę kwalifikacji czynu na udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Coraz częstsze fale upałów skłaniają ogrodników do wyboru roślin odpornych na suszę. Gatunki takie jak lawenda, rozchodniki czy jeżówki doskonale radzą sobie bez częstego podlewania, zachowując piękny wygląd przez cały sezon. Dzięki głębokim korzeniom i zdolności magazynowania wody, te rośliny nie tylko oszczędzają wodę, ale także przyciągają pszczoły i motyle. Warto pamiętać, że początkowo wymagają regularnego podlewania, zanim się ukorzenią.
2: Planowanie wakacji stało się prostsze dzięki smartfonom, ale mnogość aplikacji może być przytłaczająca. Warto postawić na sprawdzone narzędzia, takie jak Google Maps, Google Translate i Booking. Comera te aplikacje pomagają nie tylko w planowaniu, ale także w trakcie podróży, oferując funkcje offline. Dzięki nim można zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć stresu podczas wyjazdów. Róże w ogrodzie mogą kwitnąć obficie przez całe lato dzięki prostemu domowemu nawozowi. Skórki bananów, bogate w potas, wzmacniają rośliny i pobudzają je do kwitnienia. Wystarczy zalać je wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać krzewy co 2 lub 3 tygodnie. To tani i skuteczny sposób na piękne kwiaty aż do jesieni.
1: We Wrocławiu zatrzymano 50-letniego mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się czynności seksualnej w tramwaju. Do incydentu doszło 3 lipca w rejonie placu Wróblewskiego. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego na 2 miesiące. Policja apeluje do innych poszkodowanych o zgłaszanie się do komisariatu.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jan Maria Tomaszewski, kuzyn prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, odpoczywa w Sopocie ze swoją partnerką, aktorką Beatą Fido. Kaczyński tymczasowo zamieszkał u Tomaszewskiego z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Obaj panowie dobrze odnaleźli się w nowej sytuacji, dzieląc codzienne obowiązki i czas wolny.
1: Marta Nawrocka, znana z modowych inspiracji, stawia na 3 kluczowe modele obuwia na lato. Szpilki z wężowym printem dodają niekonwencjonalnego akcentu do klasycznych stylizacji, co często wykorzystuje podczas oficjalnych wystąpień. Śmietankowe szpilki to subtelna alternatywa dla bieli, pasująca do wielu letnich stylizacji. Czarne szpilki z designerskimi detalami mogą być głównym elementem zestawu, pod warunkiem stonowania pozostałych dodatków.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa oszalała na punkcie Bad Bunny'ego. Portorykański raper, który zdobył Grammy za album roku, zagościł w stolicy, a jego fani tłumnie oblegają hotel europejski, licząc na choćby cień swojego idola. Artysta, jak na gwiazdę przystało, wjechał do hotelu niepostrzeżenie, korzystając z podziemnego garażu. Koszt jego luksusowego noclegu to bagatela 33 tysiące złotych za noc. Ale kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi spotkanie z muzycznym fenomenem? Mandaryna znów na językach. Po latach ciszy jej nazwisko ponownie błyszczy w nagłówkach, a wszystko przez ponowne zbliżenie z Michałem Wiśniewskim. Ciekawe, czy to tylko medialna zagrywka, czy prawdziwe uczucia. Tymczasem za kulisami zawsze była jej siostra Małgorzata, która choć nie szukała blasku fleszy, miała ogromny wpływ na karierę Mandaryny. Może to ona jest prawdziwą gwiazdą tej historii.
2: Kto by pomyślał, że Mandaryna, znana z tanecznych wygibasów i muzycznych hitów, miała swoje 5 minut w serialu Na Wspólnej. Przez 2 lata wcielała się w postać Kasi, której burzliwy romans z Igorem Nowakiem wstrząsnął życiem bohaterów. Jak sama przyznała, rola trafiła do niej dzięki znajomościom, co tylko dodaje pikanterii całej historii. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, znów staje do walki z glejakiem 4. stopnia. Gus, który wydawał się pokonany, postanowił zrobić niespodziankę i wrócić, pokazując, że nie boi się chemii ani czepka. Na szczęście lekarze mają plan B, a Adrian nie zamierza się poddawać. Wsparcie żony Anity i fanów dodaje mu sił, a my trzymamy kciuki, by nowa terapia okazała się skuteczna.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Jennifer Finch, basistka legendarnego zespołu L7, walczy z agresywnością nowotworem mózgu. Choć początkowo miało wystarczyć tradycyjne leczenie, sytuacja się skomplikowała, a koszty leczenia przerosły możliwości finansowe artystki. Z pomocą ruszyła społeczność, a zbiórka na GoFundMe już zebrała 215 tysięcy dolarów z potrzebnych 350 tysięcy. Nawet Courtney Love apeluje o wsparcie, przypominając, że Finch to nie tylko muzyczna ikona, ale i przyjaciółka. Czyżby punkowy duch Solidarności miał teraz szansę zabłysnąć?
1: Axl Rose, wokalista Guns N' Roses, od lat postrzegany jako nieprzewidywalny i trudny, okazuje się być zupełnie innym człowiekiem. Frank Ferrer, były perkusista zespołu, zdradził, że Axl to hojny i zabawny facet, który zawsze troszczył się o swoich współpracowników. Rozstanie Ferrera z zespołem było podobno całkowicie przyjazne, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie kolejna rockowa bajka. Nowym perkusistą został Isaac Carpenter, a Ferrer zapewnia, że jego czas w Guns N' Roses był po prostu niesamowity.
2: Judas Priest, niekwestionowana legenda heavy metalu, wciąż przypomina o swoim triumfie sprzed lat. W 1982 roku wydali album Screaming for Vengeance, który wreszcie podbił serca Amerykanów, choć wcześniej nie było to takie oczywiste. Zespół, który zaczynał w 1969 roku, musiał czekać aż 11 lat na komercyjny sukces z płytą British Steel. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Fred Durst z Limp Bizkit znowu zaskoczył fanów, zapraszając na scenę w Ottawie niekogo innego, jak samego Toma Greena, dawnego buntownika MTV. W jeansowych ogrodniczkach i z długą, szarą brodą Green dał z siebie wszystko, wykonując hit Rollin. Internet oszalał, a Limp Bizkit nie zwalnia tempa, planując już powrót do studia. Gitarzysta Wes Borland zdradził, że zespół ma sporo amunicji na nowy album, więc fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Marek Piekarczyk, legenda polskiego heavy metalu, obchodził 75. urodziny, a prezydent Karol Nawrocki postanowił uczcić tę okazję listem pełnym podziękowań i życzeń. W liście podkreślono, jak koncerty TSA były dla młodych Polaków niczym występy Led Zeppelin czy AC/DC. Nawrocki nie omieszkał wspomnieć o roli Piekarczyka w musicalu Jesus Christ Superstar, co ponoć doprowadzało komunistyczne władze do białej gorączki. Cóż, nawet w polityce docenia się rockowe riffy i sceniczną charyzmę.
2: Daron Malakian, znany z System of a Down, postanowił podzielić się swoją muzyczną biblią, która jest równie zaskakująca jak jego twórczość. Na liście znalazły się takie perełki jak Slayer, Depeche Mode, a nawet Run DMC. Malakian przyznaje, że muzyka to dla niego paleta barw, a jego gust muzyczny jest tak szeroki, jak jego kolekcja płyt z dzieciństwa. Kto by pomyślał, że metalowy gigant zaczynał od strachu przed plakatami Kiss? Serge Tankian, ikona metalu i lider System of a Down, zdradził, że jego przygoda z ciężkimi brzmieniami zaczęła się dzięki dziewczynie. W latach 80. zabrała go na koncert Iron Maiden, co było dla niego prawdziwym objawieniem. Tankian przyznaje, że zaczął tworzyć muzykę dopiero jako 19-latek, co w świecie rocka jest niemal jak zaczynanie kariery w wieku emerytalnym. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Sztuczna inteligencja wkracza na scenę rocka i metalu, a Rudy Sarzo, znany basista, już korzysta z jej pomocy przy tworzeniu muzyki. Jego najnowsze single powstały z udziałem sztucznej inteligencji, co wywołało niemałe zamieszanie. Sarzo twierdzi, że za rok nikt nie będzie się już tym przejmował, ponieważ sztuczna inteligencja stanie się standardem w produkcji muzycznej. Ciekawe, czy fani rocka będą równie entuzjastyczni, gdy ich ulubione riffy zaczną komponować maszyny.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Starych Płudach doszło do nietypowego incydentu z udziałem koparki. 39-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zniszczył chodnik, ogrodzenie i trzy sosny, próbując dojechać do sklepu. Nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu nawet do 3 lat więzienia.
2: W Grodzisku Mazowieckim trwa odbudowa sklepu Netto, który w zeszłym roku został doszczętnie zniszczony przez pożar. Straty oszacowano na prawie 7 milionów złotych. Śledztwo w sprawie podpalenia jest na finiszu, a podejrzany 30-letni Andrzej K. przyznał się do winy. Prokuratura potwierdziła, że pożar wzniecono zapalniczką, a akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu.
1: Market Dino w prestiżowej dzielnicy Warszawy, Wilanowie, wciąż pozostaje zamknięty, mimo że budowa zakończyła się już kilka miesięcy temu. Opóźnienia w otwarciu sklepu wywołały wiele spekulacji, w tym problemy z infrastrukturą i brak koncesji na sprzedaż alkoholu. Mieszkańcy, mimo wcześniejszych kontrowersji, wyrażają teraz entuzjazm i niecierpliwie czekają na otwarcie. Tymczasem firma Dino nie podaje konkretnej daty inauguracji.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił dziś rano nazwiska nowych wiceprezydentek miasta. Magdalena Młochowska, dotychczasowa pełnomocniczka do spraw zieleni, oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik, ekspertka od ochrony zdrowia, zastąpią Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę. Zmiany te są efektem dymisji związanych z aferą w Szpitalu Południowym. Trzaskowski zapowiada dalsze zmiany w strukturach ratusza.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kuracjuszka z Polski skarży się na warunki w sanatorium w Krynicy Zdroju. Brak wieczorków tanecznych i trudne ukształtowanie terenu to tylko niektóre z problemów, które napotkała. Dodatkowo pokoje były ciasne i niewygodne, co utrudniało nocny wypoczynek. Opinie o polskich sanatoriach są różne, a oczekiwania kuracjuszy często nie pokrywają się z rzeczywistością. Na krakowskim lotnisku pasażerka Ryanaira musiała dopłacić za bagaż podręczny, mimo że spełniał on wymogi linii. Problemem okazały się paski plecaka, które nie mieściły się w mierniku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada teraz politykę bagażową Ryanaira i Wizz Air. Wiele osób zgłasza podobne problemy, co może prowadzić do nałożenia kar na przewoźników. Budowa parku na osiedlu Arkońskim w Szczecinie została opóźniona z powodu inwazyjnego rdestowca japońskiego. Ten agresywny chwast wymusił zastosowanie specjalnych stalowych siatek, które mają pomóc w jego eliminacji. Dopiero po usunięciu rośliny możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Nowy park ma stać się nowoczesną strefą wypoczynku dla mieszkańców. W Świnoujściu rozpoczęła się budowa przylądka Pomerania, dzięki której Polska powiększy się o 186 hektarów. Na nowym terenie powstanie głębokowodny terminal kontenerowy, który ma stać się kluczowym punktem przeładunkowym na Morzu Bałtyckim. To jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych w historii kraju, a jej zakończenie planowane jest na lata od 2029 do 2030.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wakacyjna trasa SK Summer City 2026 zawitała do Ząbkowic Śląskich, gdzie podczas Dni i Nocy Krzywej Wieży odbył się niezapomniany weekend pełen atrakcji. Na scenie wystąpili m.in. Fukaj, Piotr Kękę, Siara i Paktofonika, a strefa SK pękała w szwach od chętnych do zabawy. Już wkrótce pomarańczowy patrol SK odwiedzi kolejne miejsca na Dolnym Śląsku, w tym Psią Karmę i Aquapark Wrocław. Czekają konkursy, gadżety i najlepsza muzyka.
2: W sezonie letnim wiele kobiet zmaga się z problemem depilacji nóg. Tradycyjna maszynka do golenia, choć szybka i tania, często powoduje zaczerwienienia i skaleczenia. Istnieje jednak metoda, która pozwala na uzyskanie gładkiej skóry w zaledwie pół minuty, bez uszkodzeń naskórka. Kluczem jest odpowiednie przygotowanie skóry i zastosowanie właściwej techniki golenia. Policjanci z Biłgoraja i Kielc zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich w gminie Turobin. Zabezpieczono prawie 300 krzewów i około 12 kg suszu marihuany. Zatrzymano 3 mieszkańców województwa lubelskiego, którym grożą surowe kary więzienia. 2 mężczyzn trafiło do aresztu, a kobieta została objęta dozorem policyjnym.
1: Zatkany zlew to częsty problem w kuchni, ale zanim sięgniesz po chemikalia lub zadzwonisz po hydraulika, wypróbuj prosty domowy sposób. Wlej szklankę płynu do mycia naczyń do odpływu, a po 30 minutach przepłucz gorącą wodą. Taki zabieg często przywraca drożność rur i eliminuje nieprzyjemny zapach. Pamiętaj, by unikać wylewania tłuszczu do zlewu i regularnie przepłukiwać instalację gorącą wodą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Latem często otwieramy okna, wpuszczając świeże powietrze, ale i niechciane owady. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować prosty, domowy sposób. Wystarczy połączyć fusy z kawy z sodą oczyszczoną i postawić na parapecie. Ta mieszanka może skutecznie odstraszać muchy, komary i meszki, pozwalając cieszyć się spokojnym wieczorem.
2: Na plaży w Bibione we Włoszech doszło do potrójnej tragedii. 76-letni turysta ze Słowacji zasłabł podczas pływania i zmarł mimo prób reanimacji. Jego żona, widząc co się stało, doznała zawału serca i została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie. Chwilę później zawału serca doznał także ich bliski krewny, który również trafił do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Przelotny deszcz może dodać letniego orzeźwienia. Warto mieć parasol pod ręką.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
2: Od 13 lipca wprowadzono nowe wzory legitymacji emeryta-rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel. Nowe dokumenty mają lepsze zabezpieczenia, co utrudni ich fałszowanie. Ważne jest, że seniorzy nie muszą wymieniać starych legitymacji, które pozostają ważne do końca ich terminu ważności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że proces wydawania nowych legitymacji odbywa się automatycznie. Seniorzy mogą być spokojni, ponieważ zmiany nie wpływają na ich dotychczasowe uprawnienia.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wycofał z obrotu partię maku niebieskiego, dostępnego w sklepach Dino. Produkt zawiera nadmierne ilości alkaloidów opium, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Ostrzeżenie dotyczy partii o numerze P5849 z datą trwałości do maja przyszłego roku. Konsumenci powinni natychmiast sprawdzić swoje zapasy i unikać spożycia tego maku. Dino Polska oraz producent Ross Sweet podjęli działania, by usunąć produkt z rynku. W razie posiadania tej partii zaleca się zwrot do sklepu lub bezpieczną utylizację.
2: Nowy prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Liwiusz Laska, ujawnił prognozę swojej przyszłej emerytury, która wynosi ponad 4000 zł miesięcznie. Mimo że dla wielu seniorów to przyzwoita kwota, Laska przyznał, że spodziewał się więcej. Podkreślił, że warto myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym poza obowiązkowym systemem emerytalnym. Prezes ZUS uspokaja jednak, że system emerytalny jest stabilny, a wpływy ze składek są wystarczające. Wspomniał też o rosnącej liczbie cudzoziemców pracujących w Polsce, którzy wspierają system swoimi składkami.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Rosnące ceny ropy naftowej budzą niepokój kierowców, ale rząd Donalda Tuska uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że ceny paliw w Polsce mogą wkrótce spaść. Rząd analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie i planuje działania wspierające kierowców. Jednocześnie resort energii pracuje nad zwiększeniem dostępności peletu drzewnego przed sezonem grzewczym. Plan obejmuje zwiększenie importu, ograniczenie eksportu i lepsze wykorzystanie krajowych zasobów. Wszystko po to, by obniżyć koszty ogrzewania dla polskich rodzin. Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do jednego roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Na konta ponad 770 tysięcy płatników trafiło już ponad 1 000 000 000 zł. Zwroty dotyczą osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2025 roku i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku o zwrot, nie muszą się martwić. Nadpłaty zostaną automatycznie rozliczone na ich kontach. ZUS ma czas na przekazanie środków do 3 sierpnia tego roku. Warto pamiętać, że system rozliczeń działa w obie strony. Wielu przedsiębiorców musiało również uregulować niedopłaty. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować zbudowanie strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stryker, amerykański kołowy pojazd opancerzony, może trafić do Polski. Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie około 250 używanych wozów z nadwyżek US Army. Polska musiałaby jednak ponieść koszty ich modernizacji i dostosowania do krajowych wymagań. Stryker to pojazd znany z działań w Iraku i Afganistanie, ceniony za mobilność i wsparcie piechoty. Decyzja o przyjęciu tej oferty leży w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej. Sztab Generalny Wojska Polskiego już przygotował opinię na ten temat, ale jej szczegóły nie zostały ujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Letnie ciepło dziś pełne, dzień otula słońcem i spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i zaskoczeń. W nadchodzących odcinkach Tomasz postanowi ukryć przed matką, Wandą, prawdę o kryzysie w swoim związku z Oliwką. Zamiast szczerej rozmowy wybierze kłamstwo, które może mieć poważne konsekwencje. Wanda, nieświadoma problemów syna, rozważa kandydowanie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Tomasz, dodając jej odwagi, nie zdradzi, że jego związek się rozpadł. Zainspirowana słowami syna, Wanda planuje wspólną kolację z Tomaszem i Oliwką, nie wiedząc, że te plany są już nieaktualne. Czy Tomasz decyduje się wyznać prawdę, zanim zrobi to ktoś inny. Tajemnice w barwach szczęścia rzadko pozostają ukryte na długo.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już 7 września 2026 roku. W nowym sezonie Natalka, mimo przygotowań do ślubu z Adamem Karskim, nie przestaje spotykać się z Mikołajem Lipińskim. Ich przypadkowe spotkanie w pizzerii wywoła lawinę podejrzeń u Adama. Mikołaj nie ukrywa radości na widok Natalii, co nie umknie uwadze jej narzeczonego. Adam zaczyna bacznie obserwować zarówno Natalkę, jak i Mikołaja, podejrzewając, że coś jest na rzeczy. Czy Adam odkryje prawdę o potajemnym spotkaniach Natalki? Miłosne zawirowania w M jak miłość zapowiadają się wyjątkowo burzliwie.
1: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Joanna, po skandalu związanym ze zdradą, kończy pracę w przychodni Artura. Ich romans, który rozpoczął się od wspólnych obowiązków zawodowych, nie pozostanie bez konsekwencji. Joanna nie oddali się jednak daleko od Artura, bo zatrudni się w szpitalu w Gródku. To oznacza, że nadal będzie blisko niego i jego rodziny. Choć próbuje zerwać kontakty, uczucie do Artura nie gaśnie. W nowym sezonie możemy spodziewać się kolejnych napięć i emocji związanych z tym trójkątem. Jak potoczą się ich losy? Przekonamy się już wkrótce. Dominika Ostałowska, znana z roli Marty Wojciechowskiej w M jak miłość, zaskoczyła widzów swoim powrotem na ekrany. Po odejściu z serialu w kwietniu zeszłego roku, kiedy jej postać wyjechała do Włoch, aktorka skupiła się na pracy w teatrze. Teraz jednak pojawiła się w nowej odsłonie teleturnieju Wielki Test Cyfrowej Formy na TVP1. Program, który powrócił po ponad 2 latach przerwy, zgromadził gwiazdy sprawdzające swoją wiedzę o nowych technologiach. W teleturnieju wystąpiła również Małgorzata Pieczyńska, znana z roli Aleksandry w M jak miłość. Fani serialu mieli okazję zobaczyć obie aktorki w zupełnie nowym wydaniu. Na razie nie ma informacji o powrocie Ostałowskiej do M jak miłość.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4255 odcinku Na Wspólnej Ula postanawia odkryć prawdziwą tożsamość Janusza. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca, o godzinie 20.15 na TVN. Krystyna dowiaduje się, że starszy mężczyzna ze szpitala, którego wzięła za Janusza, to nie ten, z którym pisała na forum jazzowym. Prawdziwym Januszem okazuje się być Juliusz, który zdemaskuje oszusta. Ula, mimo polecenia usunięcia konta z aplikacji randkowej, postanawia dowiedzieć się więcej o tajemniczym mężczyźnie. Zaskoczenie czekają, gdy w odpowiedzi na wiadomość odpisuje Wojtek, choć to nie on jest Januszem. Prawdziwy Janusz, czyli Juliusz, prowadził rozmowy z Krystyną pod zmienionym imieniem. Czy Krystyna odkryje prawdę o Januszu i jak zareaguje na tę niespodziewaną sytuację? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Barwy szczęścia powracają po letniej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Malwina wraca do kancelarii Natalii, gdzie spotka się z dawnymi współpracownikami, Klemensem i Asią. Jej powrót może być związany z problemami finansowymi Centrum Ruchu, które prowadziła z Hermanem. Ich wspólny biznes zmaga się z kryzysem i brakiem klientów, co może zmusić Malwinę do powrotu do dawnego zajęcia. Na Instagramie Anna Gzyra Augustynowicz podzieliła się zdjęciem z planu, co sugeruje, że zespół kancelarii znów będzie działał razem. Czy Malwina zostanie na dłużej, czy to tylko epizod? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacjach.
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i dramatów w odcinku 986. Isil staje przed trudną diagnozą, która może zmienić jego życie na zawsze. Tymczasem Nana i Poyraz, przypadkowo zamknięci w magazynku, muszą zmierzyć się z własnymi uczuciami. Czarna, pełna obaw, wyznaje matce, że spodziewa się dziecka, co prowadzi do nieporozumień z

0: Ibrahimem. Semich, kuszony szybkim zyskiem, wkracza na niebezpieczną ścieżkę handlarzy narkotyków. Odcinek zostanie wyemitowany 22 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial niezmiennie przyciąga rzesze widzów, oferując pełne napięcia tureckie historie obyczajowe. Każda nowa odsłona to gwarancja zaskakujących zwrotów akcji i emocji.
1: W serialu Na Wspólnej nadciąga burza emocji. W 4247 odcinku Basia zaczyna podejrzewać Krzysztofa o romans, gdy znajduje w jego walizce kobiecą spinkę do włosów. Krzysztof, wracając z Poznania, unika konfrontacji z żoną, co tylko podsyca jej podejrzenia. W 4253 odcinku sytuacja się zaostrza, gdy Basia znajduje kolejny dowód zdrady. Sandra, przyjaciółka Basi, dolewa oliwy do ognia, pokazując jej spinkę, która rzekomo należy do Gwiazdowej. Basia jest wściekła i nie chce znać męża. Jednak Grażyna Wolszczak, odtwórczyni roli Basi, zdradza, że Krzysztof nigdy jej nie zdradzi. Aktor grający Smolnego wymusił na twórcach serialu zapewnienie, że jego postać nie wda się w romans.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Poznaniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Krótkie opady mogą pojawić się nad naszym krajem, dodając miastu letniego orzeźwienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, potwierdził wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją, jednocześnie wyrażając sprzeciw wobec banderyzmu i członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Jego stanowisko wywołało reakcję ambasadora Ukrainy, który podziękował za wsparcie. Kaczyński odciął się od sugestii Przemysława Czarnka, który proponował wstrzymanie pomocy dla Ukrainy, podkreślając, że pomoc militarna jest kluczowa dla polskiego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi Czarnka ma być wyjaśniona wewnątrz partii.
3: Na plaży w Bibione we Włoszech doszło do potrójnej tragedii. 76-letni turysta ze Słowacji zasłabł podczas pływania i zmarł mimo prób reanimacji. Jego żona, widząc co się stało, doznała zawału serca i została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie. Chwilę później zawału serca doznał także ich bliski krewny, który również trafił do szpitala.
2: W piątek, 10 lipca, samolot Ryanair lecący z Salonik do Niemiec musiał awaryjnie lądować po tym, jak pękła szyba w kabinie. Jeden z pasażerów został częściowo wyssany przez okno, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony, która trzymała go za nogi, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna przebywa w szpitalu z poważnymi obrażeniami, ale jego życie zostało uratowane dzięki pomocy innych pasażerów.
3: Do Polski dotarły pierwsze mosty szturmowe M 1110 JAB, które znacząco zwiększą mobilność jednostek pancernych i zmechanizowanych. Nowoczesne mosty umożliwiają szybkie pokonywanie przeszkód terenowych, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Dzięki nim nawet najcięższe pojazdy bojowe, w tym czołgi Abrams, będą mogły sprawnie przemieszczać się w trudnym terenie. Dostawy są częścią większego pakietu modernizacyjnego dla polskich sił zbrojnych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Biała pościel w hotelach to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim praktyczności. Ułatwia pranie, pozwala na efektywne zarządzanie tekstyliami i obniża koszty operacyjne. Dodatkowo na białej tkaninie łatwo dostrzec wszelkie zabrudzenia, co zapewnia wysoki standard higieny. To także psychologiczny efekt czystości i bezpieczeństwa, który doceniają goście na całym świecie. W sezonie letnim wiele kobiet zmaga się z problemem depilacji nóg. Tradycyjna maszynka do golenia, choć szybka i tania, często powoduje zaczerwienienia i skaleczenia. Istnieje jednak metoda, która pozwala na uzyskanie gładkiej skóry w zaledwie pół minuty, bez uszkodzeń na skórka. Kluczem jest odpowiednie przygotowanie skóry i zastosowanie właściwej techniki golenia. Planując wakacje z psem, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie. Kluczowe jest wybranie miejsca przyjaznego zwierzętom i sprawdzenie, czy akceptuje psy. Przed wyjazdem zaleca się wizytę u weterynarza, by upewnić się, że wszystkie szczepienia są aktualne. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie pupila w podróży, używając transportera lub szelek przypinanych do pasów.
2: Wakacyjne fryzury mogą być prawdziwym wyzwaniem w upalne dni. Długie, rozpuszczone włosy, gęste grzywki czy zbyt ciasne koki mogą powodować dyskomfort i szybkie przetłuszczanie się włosów. Warto unikać stylizacji wymagających ciągłego poprawiania i dużej ilości kosmetyków, które w połączeniu z wysoką temperaturą mogą być uciążliwe.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wiele osób poszukuje sposobów na trwały i przyjemny zapach w domu bez dużych wydatków. Okazuje się, że można to osiągnąć, wykorzystując składniki, które większość z nas ma w kuchni. Wystarczy gotować wodę z plasterkami cytryny, rozmarynem i odrobiną wanilii lub cynamonu, by wypełnić mieszkanie subtelnym aromatem. To prosty i naturalny sposób, który może zaskoczyć zarówno domowników, jak i gości.
3: Policjanci z Biłgoraja i Kielc zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich w gminie Turobin. Zabezpieczono prawie 300 krzewów i około 12 kg suszu marihuany. Zatrzymano 3 mieszkańców województwa lubelskiego, którym grożą surowe kary więzienia. 2 mężczyzn trafiło do aresztu, a kobieta została objęta dozorem policyjnym.
2: Zatkany zlew to częsty problem w kuchni, ale zanim sięgniesz po chemikalia lub zadzwonisz po hydraulika, wypróbuj prosty domowy sposób. Wlej szklankę płynu do mycia naczyń do odpływu, a po 30 minutach przepłucz gorącą wodą. Taki zabieg często przywraca drożność rur i eliminuje nieprzyjemny zapach. Pamiętaj, by unikać wylewania tłuszczu do zlewu i regularnie przepłukiwać instalację gorącą wodą. Latem często otwieramy okna, wpuszczając świeże powietrze, ale i niechciane owady. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować prosty, domowy sposób. Wystarczy połączyć fusy z kawy z sodą oczyszczoną i postawić na parapecie. Ta mieszanka może skutecznie odstraszać muchy, komary i meszki, pozwalając cieszyć się spokojnym wieczorem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marcin Wrona, znany dziennikarz TVN, przeszedł operację wymiany stawu kolanowego. Od 2 lat zmagał się z bólem, który utrudniał mu codzienne funkcjonowanie. Przed zabiegiem Wrona przyznał, że odczuwa stres, ale jest zdeterminowany, by wrócić do pełnej sprawności. Poprosił też swoich fanów o wsparcie w tym trudnym momencie.
3: Stanisław Karczewski, znany polityk i lekarz, spędza wolny czas na pielęgnacji swojego ogrodu. W czerwonych kaloszach i z kosą spalinową w ręku, senator z chirurgiczną precyzją walczy z chwastami i przycina żywopłoty. Po ciężkiej zimie, która zniszczyła wiele roślin, Karczewski z zaangażowaniem przywraca swój ogród do życia. Jak sam przyznaje, praca na świeżym powietrzu to dla niego najlepsza odskocznia od polityki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express.
1: Jak powiedział kiedyś Konfucjusz, siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Nazywam się Katarzyna Ziółkowska-Dąbek i w tym podcaście chciałam przedstawić Wam kobiety, które znalazły się w różnych, czasami bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Choroby, wypadki, przemoc, utrata pracy czy trudne rozstania. Gdy wydawało się, że to sytuacje bez wyjścia, one znalazły w sobie na tyle siły, by się podnieść. Mam nadzieję, że ich historie zainspirują inne kobiety do walki o siebie. Definicja słowa zdrada jest prosta. To świadome złamanie przysięgi, niedochowanie wierności. Niezależnie od kultury, religii czy systemu prawnego, w jakim funkcjonujemy, zdrada jest czynem moralnie złym. Ale zdrada to nie sucha definicja, to konkretne osoby, którym życie w jej wyniku rozsypało się na tysiące kawałków i teraz muszą je poskładać na nowo. W takiej sytuacji znalazła się moja bohaterka Kasia.
2: Cześć, jestem Kasia. Zostałam zdradzona.
1: 20 lat to kawał czasu.
2: Tak, w tym roku właśnie miałam 20. rocznicę ślubu, bo jeszcze nie jesteśmy oficjalnie ze zdrajcą po rozwodzie. Staram się nie mówić mąż, to jest rada mojej terapeutki, bo na określenie mąż trzeba sobie zasłużyć. Dlatego na potrzeby rozmów ze znajomymi, z osobami, które muszę sprecyzować, osobę, którą był mój mąż, mówię zdrajca. Tworzyliśmy małżeństwo przez w zasadzie 20 lat i to takie, powiedziałabym, bardzo szczęśliwe i bardzo spójne. Myśmy wszystko cały czas zawsze robili razem, od samego początku, odkąd się poznaliśmy. Byliśmy nierozłączni.
1: Doczekaliście się dwójki dzieci.
2: Tak, mamy córkę, w tej chwili 18-letnią i syna 13-letniego.
1: Czy coś w małżeństwie wskazuje na to, że coś się zaczyna złego dziać, czy nie? Czy to wszystko było tak jak zawsze?
2: W moim małżeństwie pod względem jakości związku nic na to nie wskazywało. Natomiast myślę, że może to być ważne, że myśmy rzeczywiście absolutnie wszystko robili razem, łącznie z pracowaniem razem, spędzaniem wolnego czasu razem, spędzaniem czasu w domu i na wyjazdach i z dziećmi. I w tej naszej pracy przestało się tak dobrze dziać, jak było wcześniej. Nie była to jakaś mega sytuacja kryzysowa, ale dla zdrajcy ona była trudna do zniesienia. My prowadziliśmy wspólnie firmę, która teraz już została razem z nim i te interesy nieco gorzej szły, z czym on sobie nie radził psychicznie. Ja w zasadzie nie zauważyłam jakiegoś dysonansu między nami, ale zauważyłam, że to na niego źle działa. On zaczął bardzo dużo w pracy przebywać. Miał dużo takich planów związanych z rozwojem w innych kierunkach, tak żeby ta firma się na mnie kurczyła, tylko dalej rozrastała. I w ogóle nie powiązałam jego większych czy dłuższych pobytów w pracy z tym, co się tak naprawdę tam wydarzyło, a ta druga to jest właśnie nasza pracownica.
1: A czy jakiś był taki sygnał ostrzegawczy, jakiś dzwonek się uruchomił, w którymś momencie zauważyłaś coś dziwnego, czy nie? Czy dalej do końca myślałaś, że no więcej obowiązków, nowe wyzwania, bardziej angażuje się w firmę i dlatego no nie jest tak, jak było do tej pory?
2: Nie zauważałam niczego i powiem Ci więcej. Moje tąpnięcie, tak zwany przewrót czerwcowy, bo ja to wydarzenie też na potrzeby oswajania w ogóle sobie tego w głowie tak nazywam, nastąpił w dniu powrotu naszego z Albanii. Myśmy byli na urlopie tygodniowym. Lądowaliśmy w Warszawie na lotnisku, mieszkamy na Śląsku, więc wracaliśmy samochodem do domu. I w drodze z tego lotniska, jadąc autem, on powiedział słowo, które zmieniło wszystko, powiedział: odchodzę. Nie powiedział dlaczego, powiedział, że się odkochał. Że uczucie wygasło, to były dokładnie te słowa. Miał bardzo już sprecyzowany plan tego, jak to rozstanie będzie przebiegało i ten plan mi wyłuskał w samochodzie. Ja byłam w absolutnym szoku. Ja się w zasadzie skupiłam głównie już w tej gonitwie myśli na tym, jak zorganizować życie w kontekście dzieci, żeby odczuły to jak najmniej. Powiedziałam mu wtedy w tym samochodzie, że na siłę nikogo nie zmuszę do miłości, więc nie będę go zmuszała do tego, żeby w domu został, ale we mnie zgody nie ma na to, co on mówi. I jak już zaczęłam tę sytuację oswajać w domu, w dalszym ciągu w ogóle nie przyszło mi do głowy, że może chodzić o kochanka. Absolutnie. Co więcej, jak już się odważyłam o tym komukolwiek powiedzieć, a byli to moi przyjaciele, oni mi takie coś sugerowali. Ale ponieważ myśmy wszystko robili razem, absolutnie wszystko, to ja w ogóle uznałam, że nie było przestrzeni na to, żeby gdzieś jakaś osoba się pojawiła. Nie wzięłam pod uwagę jednej z dwóch pracownic, którą u nas w pracy funkcjonowała, no i ona tą kochanką została. Nawet dostałam później już takie sygnały, że ludzie z bliskiego otoczenia naszego w pracy coś podejrzewali i żałowali, że mi o tym wcześniej nie powiedzieli. Natomiast ja im powiedziałam, że bardzo dobrze, że mi tego nie powiedzieli, bo ja bym potraktowała to jak żart. Poszła do niego, do zdrajcy i powiedziała mu, że usłyszałam taką zabawną historię, że są podejrzenia co do niego i tej drugiej. Sama jeszcze bym tego nie potrafiła przyjąć do wiadomości. Nic na to nie wskazywało z mojej perspektywy, w ogóle tego nie podejrzewałam.
1: A jak ten wyjazd w Albanii wyglądał? Było tak jak zawsze na każdym wyjeździe? Fajnie, przyjemnie?
2: Było przyjemnie, aczkolwiek rzeczywiście on był zestresowany. Przy czym ten stres ciągle wiązał się z pracą. On jest bardzo zadaniowy i często było tak, że jak byliśmy gdzieś na urlopach, często wyjeżdżaliśmy wspólnie we dwójkę, tylko bez dzieci i ten wyjazd też był taki. Miał w głowie, leżeliśmy na plaży i on sobie układał w głowie plany dotyczące pracy. Wracaliśmy do domu, szliśmy do pracy i on zaczynał organizować to, co sobie w głowie tam urodził. Więc to, że jego myśli krążył wokół pracy, też nie było w ogóle dla mnie niczym dziwnym. I był bardziej zamknięty, zdystansowany, natomiast ja cały czas myślałam, że on przeżywa pracę. Nawet próbowałam z nim wielokrotnie na ten temat porozmawiać, ale nie chciał tego tematu ruszać. Wtedy już chodziło po prostu o coś innego, a on nie chciał mi tego powiedzieć.
1: O coś innego w pracy.
2: O coś innego w pracy, tak, w sensie o kochankę, której ja w ogóle nie przetworzyłam. Nie przetworzyłam, że to może być taka przyczyna jakiegoś większego dystansu, większego zamknięcia, może walki wewnętrznej, bo myślę, że ten cały wyjazd, tak dzisiaj sobie myślę, po ponad roku, to była taka walka w nim, czy dokonać tego kroku, czy nie, i w którą stronę jakby przenieść swoje uczucia i całe swoje życie. A ja myślałam, że to ciągle się wiąże tylko z tą sferą czysto zawodową.
1: Młodsza od ciebie?
2: Zdecydowanie, powiem więcej. Jej mama jest młodsza ode mnie o 2 lata. Ona ma lat 24, ja 46, on 47.
1: To bardziej boli, jak jest młodsza?
2: Nie. Nie ma to żadnego znaczenia. Powiem ci, co mnie bardziej boli. Bardziej mnie boli to, że mnie zna. Widywała mnie codziennie, współpracowałyśmy bardzo blisko i w momencie, jak to się działo, ja nie wiem dokładnie, ile czasu to trwało. Ja się nigdy tego nie dowiedziałam. Domysły są różne. Natomiast jak już to się na pewno działo, to ona mnie codziennie widywała, omawiała ze mną spotkania, a oni się spotykali tam, w pracy, po południu, kiedy mnie już nie było, bo ja byłam zajęta organizacją życia domowego. I na drugi dzień znów funkcjonowałyśmy wspólnie, po tym, co dokonała fizycznie ze zdrajcą w tych pomieszczeniach, w których później rozmawiała ze mną. To mnie dużo bardziej boli.
1: Więcej pretensji masz do niej czy do niego?
2: Do obojga. Do obojga. Nigdy nikomu nie życzyłam źle, ale to jest właśnie taka sytuacja. Trudno powiedzieć, że ja im życzę źle. To nawet nie jest tak, ale nie życzę im w ogóle dobrze. Może tak. Nie czekam, aż coś się tam wydarzy. Długą zresztą drogę przebyłam, taką długą w sensie przemyśleń, nie czasowo, bo to jest jeszcze krótki odcinek czasu. Ale nauczyłam się doceniać takie zjawisko jak satysfakcja. Do tego mnie namawiała moja psychoterapeutka. Nie mam takiej chęci odwetu. Początkowo ona oczywiście we mnie była. To jest takie zupełnie ludzkie, ale nie zdobyłam się na żadne poważne działania. Natomiast myślę, że oceniam ich równie źle jedno i drugie. Co więcej, nawet sobie kiedyś pomyślałam, że gdyby po tym rozstaniu ich związek się rozpadł, on trwa, ich związek się rozpadł i on poznałby jeszcze kogoś, byłoby mi 100 razy łatwiej, bo raz, jesteśmy już po rozpadzie i możemy tworzyć jakieś swoje nowe relacje, a dwa, nie tworzy się ten nowy związek na zgliszczach mojego po tym, jak się mnie podpaliło na tym moim nieszczęściu.
1: Wróćmy sobie do waszej podróży samochodem z lotniska. On ci mówi o tym, że odchodzi, bo cię już nie kocha. Co wtedy pomyślałaś?
2: W ogóle najpierw nie mogłam tego przyjąć do wiadomości. To był jakiś straszny szok. To jest taki moment zmrożenia. A potem zaczęłam słuchać tego, co on mówi i to przetwarzać. Ja jestem w ogóle też, mam taki rys bardzo pragmatyczny. Podejmuję decyzje, zdarza mi się podejmować decyzje szybko i na fali romantycznych zrywów, ale raczej gdzieś z tyłu głowy mam pragmatyczny rys. Jak zaczęłam go słuchać, on miał to tak poukładane. Ja to dużo później przetworzyłam, że to już był jakby ten tydzień chyba w Albanii poświęcony był na to, żeby sobie to między innymi poukładać w takie konkretne działania. Zaczęłam go słuchać i to była taka informacja, co z kim zostaje, jak się dzielimy samochodami. To, że założył z góry, i to też jeszcze wtedy w ogóle nie podwodowało moich podejrzeń, że dzieci nie będą go odwiedzały, bo on będzie sobie coś wynajmował w pierwszym etapie i na pewno nie będzie to fajne mieszkanie, bo nie na tym się będzie skupiał, że zamierza mi płacić miesięcznie kasę, którą uzgodnimy, Ja w ogóle na to przeszłam szok i mówię, jak, no bo myśmy razem pracowali, czy ja zostałam bez pracy, bo to też był jeden z elementów wymienionych w tym samochodzie pod tytułem, chciałbym, żebyś do pracy już nie przyjeżdżała, ale żebyś pewną część obowiązków, jeśli możesz, wykonywała z domu. Będę ci płacił tyle kasy, ile będziesz chciała, czyli ja mogę sobie po prostu, nie wiem, siedzieć, pachnieć i utrzymywać się za te pieniądze. Tak to sobie wyobrażam, tak usłyszałam i to wszystko, te takie odrealnione rzeczy, te wszystkie szczegóły, które na mnie spadły, spowodowały, że ja się nawet nie mogłam za bardzo skupić na tym, na tej jednej najważniejszej informacji. Potem zaczęłam to przetwarzać, to co powiedziałam na początku, że musiałabym jakby zminimalizować straty względem dzieci. Ja sama jestem z domu rozwodników. Małżeństwo moich rodziców rozpadło się z zupełnie innych przyczyn niż te moje i nie było takim tąpnięciem to rozstanie. Ale jednak no, jest dużym przeżyciem funkcjonowanie w takiej rodzinie, która się rozpada, ponieważ tak jak ja odbierałam nasze małżeństwo, czyli że my wszystko zawsze razem, ja nie wiedziałam, to jest coś, co mi utkwiło w głowie i jak siadłam sobie na kanapie w domu, to sobie o tym pomyślałam, że ja nie wiem, gdzie ja się kończę, a on zaczyna, jak on zniknął. Więc wiedziałam, że moje dzieci odbierają to tak samo. I to, na czym ja się skoncentrowałam w tym samochodzie, po pierwszym wybuchu łez w ogóle i jakimś takim silnym przeżyciu, to było stawianie warunków dotyczących naszego funkcjonowania w kontekście dzieci. Czyli powiedziałam, że sobie wyobrażam, że będzie przyjeżdżał raz na jakiś czas na obiad. To na pewno, że będzie się pojawiał w tym domu, jeżeli będą potrzebne drobne naprawy. W sensie po prostu będzie istniał jako tata. Że będzie jeździł z synem na, nie wiem, do fryzjera, a córka zawoził na zajęcia dodatkowe, tak żeby nie był weekendowym ojcem. Co więcej, on zwykle kpił z takich ojców, którzy zostawali takimi weekendowymi ojcami, którzy w mediach społecznościowych przez pierwszy okres po rozstaniu wrzucali mnóstwo zdjęć z każdej soboty i niedzieli spędzonej z dziećmi, a potem topniały stopniowo te posty, aż zanikały zupełnie. Więc powiedziałam mu, że sobie wyobrażam, że takim weekendowym ojcem nie będzie. I tak ustaliliśmy, że to dzieciom przedstawimy. Do tego udało mi się nawet doprowadzić. Córka przeżyła to bardzo mocno. Syn nas posłuchał, stwierdził, że to, co my mówimy, to nie jest rozstanie, tylko mieszkanie w dwóch domach, jeżeli ma to tak wyglądać i jemu było łatwiej to przyjąć do wiadomości.
1: Bo wy wróciliście razem do domu, tak? I rozmawialiście z dziećmi, czy nie?
2: Nie. Zdrajca oznajmił już w samochodzie, że on ze mną do domu nie wraca. Zażyczył sobie, żebym go sam siebie odwiózł w zasadzie, bo on siedział za kółkiem, że stwierdził, że odwiezie siebie do pracy, gdzie zostanie. Pierwszą noc tam były na to warunki, są na to warunki. Spędzi tam, a potem sobie coś wynajmie. Natomiast ja mam wracać do domu. W domu była wtedy tylko córka, syn był u babci. No i spytałam, co ja mam powiedzieć, jeżeli ja wrócę sama po tygodniowym wyjeździe, co się nigdy nie zdarzało. Powiedz, że spotkałem się z kumplem. Jest taki kumpel, który mieszka za granicą, wtedy miał przebywać w Polsce. To było jakoś spójne. I tak też przedstawiłam to córce, więc ja już wróciłam sama.
1: A córka nie zauważyła nic po tobie?
2: Myślę, że nie. Myślę, że uznała, że to dziwne zachowanie, że nie wróciliśmy wspólnie, ale nie dopytywała już o nic. Na drugi dzień zabrałam ją, bo to też uzgodniliśmy w tym samochodzie, to znaczy zostało mi to oznajmione, że pojadę po syna razem z nią, z córką. W tym czasie zdrajca przyjedzie do domu i zabierze swoje rzeczy. I za 2 czy 3 godziny, jak wrócę, on tu będzie czekał, oznajmimy to dzieciom wspólnie. I tak się też stało.
1: Jaka reakcja dzieci była?
2: No właśnie, córka nie mogła uwierzyć w to, co słyszy, syn zresztą też, ale ona automatycznie zaczęła płakać. Potem to ładnie sprecyzowała, ona powiedziała, że płacze nad nami. W takim środowisku bliskim mojej córki, która już jest licealistką, jest bardzo dużo związków rodziców po rozpadzie. W zasadzie my i jeszcze chyba trójka jej znajomych byliśmy ewenementami na tle pozostałych już w związku po rozpadzie. Były 4 małżeństwa w całości wśród rodziców jej znajomych. W szkole syna jest trochę inaczej. Natomiast ona obyła się z taką sytuacją i mówi, powiedziała nam to zresztą tutaj, że jak żeśmy rozmawiali, że ona zawsze gdzieś tam się tak podśmiewała z tych znajomych, których rodzice się jeszcze nie rozstali, a niekoniecznie te związki są szczęśliwe po latach, że u niej w ogóle nie ma takiej sytuacji. Rodzice zawsze do końca będą ze sobą, aż do śmierci, bo wszystko zawsze robią razem, są bardzo zgodnym małżeństwem. No i to się okazało ogromnym szokiem, że tak nie jest i się okazało, że to się tak nie stanie. Więc ona to przeżyła fatalnie, ale nie myśląc już o sobie, tylko jakby żal jej było tego naszego związku. Syn przeżył to trochę lepiej i też nie rozpatrywali tego w ogóle w kategoriach czyjejś winy na początku jeszcze. Rozpatrywali to w kategoriach nowej rzeczywistości, z którą się trzeba pogodzić.
1: Czy w tej sytuacji można powiedzieć, że zawalił ci się świat, czy nie?
2: Tak, zdecydowanie tak. To jest taka sytuacja, w której się siada, tak jak ja powiedziałam, w takiej sytuacji, jak ja funkcjonowałam w tym związku, czyli ja nie wiedziałam, gdzie się kończy, on zaczyna, to jest tak, jakby człowiek został z połową siebie, zupełnie niekompletne. Myśmy tworzyli jeden organizm. Więc ja musiałam w ogóle jakoś dojść do tego, że ja jestem kompletna sama ze sobą, że ja mogę stanowić sama o sobie, nie musimy my stanowić o nas. Kiedyś czytałam takie czasopismo, prenumerowałam, w którym były tematy miesiąca i w jednym z takich tematów pojawił się wątek związków. To jest fajna historia i chciałabym ją powiedzieć, w zasadzie może nie historia. Pojawił się taki przykład mówiący o tym, że człowiek składa się z kwadracików i im więcej tych kwadracików, jak buduje związek, zostaje jego własnych, tym lepiej dla niego. Czyli kwadracik hobby, kwadracik pracy, kwadracik przyjaciółki. Trzeba mieć takie swoje, bo się wygrywa w przypadku rozstań. Jakby tak założyć, że moje wszystkie kwadraciki były żółte, a jego wszystkie niebieskie, to myśmy przez lata spowodowali, że te nasze kwadraciki stały się zielone. Więc jak on nagle odszedł, to mi wywabiał te moje kwadraciki bardzo boleśnie. A w zasadzie wysysał z nich kolor. Może powiedziałabym tak. Ja się musiałam nauczyć odkrywać te moje przestrzenie, z powrotem zapełnić tym moim żółtym kolorem to, co puste zostało, każdy z tych kwadratów.
1: A nie myślisz, że on już te swoje kwadraciki układał dawno i już swój kolor dawno miał?
2: No właśnie, trudno mi powiedzieć. To jest w ogóle ten rodzaj osobowości i to też nie rozmawiając z nim bezpośrednio, powiedziała moja terapeutka, nazwała konkretnie jego osobowość. Nie będę przytaczać, bo to też nie, jakby nie przestrzeń na to, a poza tym nie będę, o ile będzie kiedyś może tego słuchał, nie będę mu ułatwiała życia. Natomiast to jest osoba, która podejmuje decyzje bardzo radykalnie i szybko. Rzadko kiedy widzi szarości, widzi raczej biel i czerń. I w stosunku do tego, co widzi, podejmuje nagłe decyzje. Więc jestem w stanie uwierzyć w to, że to nie było długotrwałe. Myślę, że to w ogóle tak sobie myślę dzisiaj z perspektywy, że podłoże rzeczywiście tkwi w tym, co działo się w pracy, w jakimś takim kryzysie wewnętrznym jego, związanym z dorobkiem kilkunastoletnim, prawie dwudziestoletnim, który nagle zaczyna się chwiać w posadach, nie rozwija się, tylko się kurczy. Natomiast ona po prostu te pęknięcia, które powstały w nim, jakoś ładnie wypełniła. Nie jest ani w jego typie fizycznie, ani wydawałoby się intelektualnie, tak jak go przez lata znam i znam jego typ, więc wiem, że on jej nie szukał. Gdyby szukał w ogóle okazji, myślę, że szukałby zupełnie gdzie indziej, nie w pracy, to się po prostu stało. Z tego, co wiem już też statystycznie, bardzo dużo takich romansów ma miejsce w pracy, bo to są po prostu osoby, które są blisko siebie. Jeżeli się pojawia jakiś kryzys, łatwo na siebie wpaść, jeśli te dwie osoby nawzajem wysyłają odpowiednie sygnały.
1: Miałaś takie poczucie winy, że może to twoja wina, może nie okazywałaś mu uczuć, może nie byłaś dla niego wtedy, kiedy cię potrzebował, za mało go przytulałaś. Jest coś takiego w człowieku, że zaczyna siebie obwiniać za taką sytuację?
2: W pierwszym tygodniu, dopóki nie wiedziałam o kochance, tak. W ogóle jakby nie mogłam tego przetworzyć, że my będąc swoimi najlepszymi przyjaciółmi, bo tak mogę też powiedzieć, myśmy byli swoimi najlepszymi przyjaciółmi, co on zresztą potwierdził już po kilku miesiącach. Był taki moment, że przyszedł i zapłakał, bardzo żałował tej utraty przyjaciółki, tego aspektu, żadnego innego. Nie mogłam jakby tego zrozumieć, że nie przyszedł ze mną pogadać uczciwie i o to też mam w sumie żal, ale też nie mogłam zrozumieć, dlaczego nie przyszedł. Co się takiego stało, że ja byłam na tyle słaba, że nie potrafiłam go ogarnąć. Ale w momencie, jak dowiedziałam się o zdradzie, byłam daleko od obwiniania siebie. To już w ogóle w zupełnie inne rejony poszło moje myśli. Myślę, że uruchomił mi się taki syndrom przetrwania, potrzeby takiej atawistycznej przetrwania bardziej niż czegokolwiek innego na początku. A potem już taka analiza weszła profesjonalna, bo ja od razu założyłam, że ją przesięgnąć po pomoc psychologiczną. Musiałam stanąć na nogi ze względu na dzieci, ale samą siebie też. I ten proces taki dochodzenia do siebie i przerabiania tego, jak wyglądało moje życie i co się w nim wydarzyło, spowodował, że ja byłam daleko od obwiniania siebie na pewnym etapie już. Nie miałam do siebie pretensji.
1: Skorzystałaś z pomocy psychologa, bo sama nie byłaś w stanie sobie z tym poradzić. Myślisz, że jest ktoś w stanie sobie z tym poradzić? Trzeba być naprawdę silną osobą, żeby z tej pomocy nie korzystać?
2: Ja uważam, że niekorzystanie z pomocy psychologa to jest słabość. Nie należy liczyć na to, że sobie człowiek poradzi sam. To jest trochę tak, jak się człowiek dowiaduje, że jest chory i chciałby się wyleczyć sam. Chory w sensie, no nie chcę może używać wielkich słów w sensie nowotwór, ale powiedzmy, że ma zapalenie płuc i założy, że wyleczy się sam. Ja znam takie przypadki w najbliższym otoczeniu, które potrafią sięgać po antybiotyk koleżanki, bo jej został, a jej pomógł. Uważam to za totalną głupotę. Uważam, że należy się skonsultować ze specjalistą. Mieliśmy w rodzinie zresztą kilka lat temu taki przypadek, który spowodował, że bliska nam osoba skorzystała z pomocy psychologa. Ja w związku z tym wiedziałam, gdzie mogę się udać i tam też poszłam. I ja wtedy zobaczyłam, że oprócz tego, że te spotkania były interwencyjne, bo ta sytuacja taka była silnie tego wymagająca już naocznie, to zobaczyłam, że w tym gabinecie tej osobie przytrafiło się dużo więcej niż tylko praca nad tym jednym problemem. To była w ogóle praca nad całą osobą, nad całym człowiekiem. I założyłam, że po tę pomoc muszę sięgnąć. Można sobie przepracować traumę, można spróbować ją przepracować i pewnie ileś osób to potrafi zrobić. Natomiast ja też jestem, tak jak zaznaczyłam, w pewnym momencie z rodziny, która się rozpadła i wtedy po tę pomoc, ja miałam wtedy naście lat, kilkanaście, po tę pomoc nie sięgnęłam, moja mama też o tym nie pomyślała i do dzisiaj w sumie żałuję, bo ja na przykład kontaktu z moim tatą nie mam. Myślę, że gdyby ta pomoc wtedy była udzielona, oczywiście można powiedzieć wyświechtany tekst, to były inne czasy, pomoc psychologiczna była dużo mniej dostępna, świadomość w ogóle była zupełnie inna, jak miałam lat naście, ale gdyby wtedy ta pomoc została udzielona, mogłabym te układy z rodzicami poukładać trochę inaczej, może trochę inaczej przyjąć to, jak się rozpadł ich związek, dlaczego, jaka jest moja w tym rola, jaka ich. I może byłabym w trochę innym miejscu. Każdemu bym polecała pójście do psychologa, nawet na jedno spotkanie. Co więcej, ja założyłam, że ja w ogóle dzieci od razu zabiorę do psychologa. Najpierw zadzwoniłam tam, gdzie sama się wybierałam, do tej poradni i zapytałam, czy to jest dobry pomysł, czy ja trochę nie przesadzam. I dowiedziałam się, że nie, że to jest pomysł bardzo dobry. Każde z moich dzieci poszło do psychologa na jedno spotkanie, interwencyjnie. I ja poszłam. I po rozmowie z moją panią psycholog doszłyśmy do wniosku, że ja na tej terapii zostaję. Natomiast psycholożki, które rozmawiały z dziećmi, zgodnie uznały, że nie ma takiej potrzeby na dzień dzisiejszy, że oni ogarniają sytuację, przetwarzają. Nie można wykluczyć, że za 5 czy 10 lat ta sytuacja, która dzisiaj ma miejsce, nie spowoduje w nich konieczności skorzystania z tej pomocy jeszcze. Ale na dzień dzisiejszy nie była potrzebna i uważam, że ten ruch również dla mnie był bardzo dobry, że ja wiedziałam, że one to ogarną, że sobie dadzą radę w takich okolicznościach silnie stresowych. Więc tak jak mówię, myślę, że można próbować sobie dać radę i na pewno no, moja praca też była w części dużej wykonywana jako praca domowa, tak? Ona siedziała w domu, natomiast ona była pod kierunkiem. Tak jak leki przyjmujemy w domu, ale pod kierunkiem. Uważam, że każdy powinien z takiej pomocy spróbować skorzystać.
1: Czy formą terapii jest też rozmowa dzisiaj ze mną?
2: Tak, zdecydowanie tak. W ogóle zauważyłam, że osoby po ciężkich takich przejściach traumatycznych dzielą się na dwie grupy. Tacy, którzy w ogóle to chcą wyprzeć i się tego wstydzą i nie chcą się do tych swoich, przed samymi sobą nawet, ciężkich przeżyć przyznawać. I takich, którzy, jeżeli tylko znajdą słuchacza, bardzo chętnie o tym opowiadają. To absolutnie jest forma terapii, rozmawianie z każdą osobą, która mnie chce posłuchać i chce posłuchać mojej historii, to robi mnie dobrze. Ponieważ się spotykam z rodzajem zawsze współczucia, ale takiej życzliwości również w tym wszystkim i widzę podziw w oczach ludzi w związku z tym, w którym ja jestem w tej chwili miejscu, a minął tylko i aż rok z hakiem i mnie to bardzo pomaga. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby rozmawiać o tym dużo.
1: No właśnie, w jakim ty jesteś teraz miejscu? Mówisz rok czasu, co poskładałaś to swoje życie już z tych rozsypanych kawałków?
2: Tak. Zdecydowanie tak. Terapię zakończyłam. Ja byłam również pod opieką psychiatry przez pewien moment i przyjmowałam leki antydepresyjne, które mi pomogły również w takim spokojniejszym przyjęciu tego, co się działo później na terapii w gabinecie psychoanalitycznym. Zakończyłam jedno i drugie. Znalazłam pracę, odcięłam się od zdrajcy. W ogóle spostrzegłam, że moje życie w zasadzie w tym takim samochodzie z Albanii to zaczynało przypominać szachownicę, a ja byłam na tej szachownicy pionkiem, trochę rozgrywanym. Zostałam zaszachowana pewnymi wydarzeniami i pewnymi dobrami, tymi, które miały ze mną zostać w zamian za to, że będę prowadziła pewne działania w pracy, czyli zostałam poustawiana tak, żeby spełnić oczekiwania zdrajcy względem tego, jak może wykorzystać jeszcze moje działania w swoim życiu. I przeskoczyłam pole dalej w pewnym momencie i to mi dało, ja po prostu powiedziałam, że nie będę już dla niego pewnych obowiązków wykonywała w pracy i przestałam je robić. To było duże tąpnięcie i dla niego też duży szok. To mi pozwoliło stanąć na nogi. Mam swoich przyjaciół. W ogóle w tej mojej sytuacji, w której ja jestem zdradzoną żoną, a on zdrajcą, jestem, uważam, w tym całym szambie wręcz wygrana. Bo moja sytuacja jest bardzo westernowa. Ja jestem biały bohater, on jest czarny bohater i nasi przyjaciele w ogóle nie mieli takich moralnych problemów, z kim zostać. Ja po prostu mam teraz już swoich przyjaciół. Mam też nowych przyjaciół, których gdzieś tam poznaję w pracy. Już zupełnie nowych ludzi. Natomiast on został z nią. czyli w zasadzie sam. I ja z tym moim gronem już sprawdzonych ludzi, bo to grono oczywiście jak w każdej takiej trudnej sytuacji przechodzi też swoją próbę i nie każdy tę próbę jest w stanie wytrzymać. Z tą moją sprawdzoną grupą i moją rodziną, która stoi za mną murem, i jego rodziną, która stoi za mną murem, buduję sobie nowe życie. Miałam taki moment, to jest też myślę symboliczne, nie mogłam się przekuleć na drugą stronę łóżka, bo każdy w łóżku ma swoje miejsce. Bardzo długo spałam tylko po swojej stronie. I z czasem powoli, powoli zaczęłam się przesuwać na środek, a ta druga strona, która była pusta, zaczęła mi się zapełniać i stała się takim centrum dowodzenia. Tam mam teraz książki, ładowarkę do telefonu. Sama sobą potrafię zająć przestrzeń i łóżka i w swoim życiu. Więc jestem w zupełnie innym miejscu. Odkrywam swoje, może nawet nie odkrywam. Wracam do takich rzeczy, które zawsze lubiłam, ale ponieważ my, mając te nasze zielone kwadraciki, siłą rzeczy musieliśmy się jakoś do siebie dostosowywać, które zarzuciłam. Bardzo dużo bywam w kinach i teatrach, czego wcześniej tak żeśmy często nie robili. Dużo więcej czytam niż czytałam wcześniej. Zdrajca nie bardzo lubił czytać i nie bardzo lubił, jak ja czytałam w jego towarzystwie. Więc jakoś tak żeśmy to układali, żeby były to przestrzenie tylko moje. I mam bardzo dużo takich możliwości wyjść i spotkań, których wcześniej, które mi się same w zasadzie tworzą, których wcześniej żeśmy nie mieli, bo myśmy wszystko razem, tak jak mówię, robili razem, wspólnie. Więc jest mi dobrze samej ze sobą. Tworzymy sobie z dziećmi fajny dom. Dzieci mi w ogóle powiedziały na pewnym etapie kilka miesięcy temu, że ten dom jest teraz fajniejszy i spokojniejszy. I to jest dla mnie bardzo cenne, bo nawet ich pytałam, czy jakby mieli okazję wrócić do tego, co było wcześniej. Ja tego absolutnie nie rozważam, to w ogóle jest droga dla mnie już zamknięta. To czy by chciały? Powiedział, że nie, że taki świat im się podoba. Umiem sobie poradzić z wieloma sytuacjami, o co bym się wcześniej nie podejrzewała i za parę rzeczy musiałam się chwycić, których wcześniej robić po prostu nie musiałam, bo związek się zwykle składa z tych czynności, które robi ona bądź on. Ja teraz muszę tych czynności robić więcej. Każdy z takich sprawdzianów powoduje, że jestem silniejsza.
1: Jesteś z siebie dumna?
2: Bardzo. Bardzo uważam, że mam z czego. Z tego, jak się pozbierałam. Ja w ogóle też, wydaje mi się, na początku mi się wydawało, jak tak patrzyłam na to, jak się zbieram, a w moim otoczeniu jest kilka osób, które są po stratach i po odejściach i sobie radzą gorzej niż ja. Wydawało mi się, że to, co ja robię, to nie jest w ogóle nic wyjątkowego. W sensie, w ogóle miałam takie wrażenie, że ja tylko reaguję. Ja nie dokonuję żadnych akcji. Moje życie to reakcja. I terapia mi pokazała, że to jest nieprawda, że mało kto jest w stanie tyle rzeczy wykonać w krótkim czasie jak ja. I myślę, że to właśnie mój taki pragmatyzm, który potrafi się gdzieś uruchomić, on mi bardzo pomógł, czyli taka cecha, którą mam, nie każdy ją ma. Natomiast w ogóle uważam, że to, na co należy zwrócić uwagę w tej mojej sytuacji, czy w sytuacji podobnej do mnie, to się zamyka w trzech P. Przyjaciel, psycholog i w moim wypadku trzecie P to prawnik. Ja do prawniczki trafiłam w miarę szybko, ale na początku w ogóle nie zakładałam, że ja będę składała jakieś papiery, gdzieś się spotykała w sądzie ze zdrajcą. Ja chciałam po prostu poznać moją sytuację i na czym ja stoję. I to też doradzam każdej osobie, która owdowiała, została opuszczona, czy zdecydowała, że odchodzi, czy ktoś zdecydował za nią, że odchodzi. Tak, żeby po prostu wiedzieć, na co może liczyć i z czym się musi zmierzyć, niekoniecznie już podejmując ostateczne rozwiązania. U mnie ostateczne rozwiązania nastąpiły po kilku miesiącach dopiero. Także te trzy P są bardzo ważne, to jest bardzo proste, ale nie każdy chyba w ogóle o tym myśli. I ma odwagę o tym myśleć. Zwykle się myśli o przyjaciołach i na tym się gdzieś poprzestaje. A to niekoniecznie wystarcza.
1: Myślisz jeszcze o nim? Myślisz, ciekawe, czy jak widzi, jak sobie radzę, to mu jest głupio, że mnie zostawił?
2: No właśnie myślę o tym coraz rzadziej. Nawet łapię się na tym, że jak dokonuję czegoś, z czego jestem dumna i mówię o tym przyjaciołom i słyszę od nich takie komentarze, a on myślał, że ty taka biedna i sobie nie dasz rady, a teraz zobaczy, to ja jestem zaskoczona, że oni mają taki sposób myślenia, bo ja się koncentruję już teraz na sobie. To jest w ogóle też dla mnie ogromna nowość, że ja się koncentruję na sobie, ponieważ przez te 20 lat koncentrowałam się na nas, a potem już w ogóle na rodzinie. I nie było takiego czegoś, takiego zjawiska jak ja. Ja na przykład się zastanawiałam nad tym, że ktoś tak mówi, muszę wyjechać nad morze sam ze sobą pomyśleć, bo nie wiem, co zrobić ze swoim życiem, albo jaką podjąć decyzję, to ja nie wiedziałam, jak takie rzeczy się robi. Ja się zastanawiałam, jak to w ogóle... Dla mnie spacer nad morzem to jest spacer nad morzem. Nie umiałam tak jakby skoncentrować się na tyle na tym, co czuję, co myślę, czego mi trzeba, żeby w ogóle to uznać za przedmiot do takich rozważań dłuższych. Teraz się tego nauczyłam. Więc ja myślę o tym, że ja jestem z siebie dumna. Dumę się, tak jak w sumie smutek, najlepiej przeżywa z przyjaciółmi i z kimś, komu można o tym opowiedzieć i to polecam każdemu, ale nie mam już takiej kategorii myślenia. Niech zobaczy, niech wie. Nie, w ogóle nie.
1: A myślisz, że dzieci jak na ciebie patrzą, to co czują?
2: Myślę też, że dumę, myślę, że wsparcie. Początki mieliśmy wszyscy trudne, ale nie było takiej sytuacji, że oni musieli mnie zbierać. Ja w ogóle jestem z gatunku osób, które dodają otuchy i szukają dobrych, pozytywnych stron w każdym, w sobie. Musiałam się nauczyć tego robić i to też mi pokazała terapia. Ale myślę, że są ze mnie dumne i myślę, że dobrze się czują i w moim towarzystwie, i w domu. Oczywiście każda sytuacja, no bo widują się z tatą, nieczęsto, bo właśnie został takim, smutna konstatacja, takim weekendowym, nawet rzadziej niż weekendowym tatą. No więc te spotkania, kiedy oni się z nim widują i potem rozmawiamy o tym, to nie są proste jeszcze przestrzenie do rozmowy, ale myślę, że no, że wiedzą, że mają we mnie wsparcie i myślę, że podoba im się to, co widzą.
1: Szacuje się, że w Polsce 52% mężczyzn zdradza swoje żony. Z kolei 29% żon zdradza swoich mężów. Do zdrady najczęściej dochodzi w pracy. Na kolejnych miejscach znalazły się m.in. bar, dyskoteka, urlop, szkolenie, a także internet. Dlaczego zdradzamy? Oto pytam psychologa i seksuologa Dominika Adamka z Centrum Terapii Continuum.
3: Zdradzamy, bo czasami w relacjach nie możemy realizować naszych potrzeb. A tak uczestniczymy w takiej wielkiej dyskusji na temat tego, czy człowiek jest monogamiczny, czy też nie. Proszę zauważyć, że już samo określenie zdrada mówi nam, że nie dotrzymujemy jakiejś umowy. To, co jest trudne, to to, że my nie do końca wiemy, jaką umowę zawieramy. Proszę zauważyć, że w relacjach bardzo często nie mówimy tego, o czego potrzebujemy, czego oczekujemy. Zdrada pojawia się, kiedy jakaś nasza potrzeba jest niezaspokojona i zaspokajamy ją na zewnątrz relacji.
1: Czyli nam się może wydawać, że jesteśmy zdradzani, ale ta osoba wcale tak nie musi myśleć, że zdradza, tak?
3: Nie musi myśleć, to w ogóle myślę, że możemy powiedzieć o jakiejś nieuczciwości, czy o kontaktach poza relacją, prawda? Bo zdradą będzie tylko wtedy, jeżeli zawarliśmy umowę, umówiliśmy się na to, że utrzymujemy, nie wiem, relacje przyjacielskie albo seksualne tylko wewnątrz naszej dwuosobowej relacji, prawda? Proszę zauważyć, że my tak zakładamy, że relacja, jesteśmy w związku, to znaczy jesteśmy tu ze sobą, nie, chodzimy na boki, mówiąc potocznie, ale tak nie musi być. Ba, drugim takim dość trudnym elementem jest to, że bardzo często nawet taka myśl, że mogłoby być inaczej, powoduje w nas dyskomfort. Czasami tak jest, że my czujemy, że potrzebujemy czegoś więcej, potrzebujemy inaczej, ale żyjemy w przeświadczeniu, że powinno być tak, nazwę to po bożemu w cudzysłowie. Czyli tak jak to jest kulturowo usankcjonowane i stąd się bierze duże poczucie, napięcia, które trzeba jakoś uregulować. Czasami te swoje potrzeby realizujemy wtedy na zewnątrz.
1: Jeśli chodzi o małżeństwo, to już jest umowa zawierana czy w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy umowa zawierana w kościele. Umawiamy się, że będziemy sobie wierni. Tej wierności nie dochowujemy. Dlaczego do takiej zdrady dochodzi?
3: Myślę, że bardzo często dlatego, że nie realizujemy swoich potrzeb w związku. Trochę będę o tym mówić, powtarzać jak mantrę. Dlaczego? Dlatego, że relacja to praca. O tak, my byśmy tak chcieli czasami wyjść z tej pracy i w relacji poczuć się bezpieczniej, żeby było fajniej, żeby czuć pożądanie nieustannie i żeby wszystkie potrzeby były realizowane, ale pożądanie nie bierze się znikąd. Proszę zauważyć, że jeżeli wchodzimy w rolę rodzica na przykład, który musi mieć wszystko pod kontrolą, zaczynamy widzieć naszego partnera jako matkę albo ojca, to w zasadzie taka niepewność czy niedomówienie, które są składową pożądania, w zasadzie nie występuje, prawda? My zaczynamy nie dostrzegać naszego partnera w relacji jako osobę, która mogłaby wzbudzać pożądanie. Tak, ona jest wiadoma, ona jest przewidywalna. W zasadzie to jest panią w papilotach albo panem w kapciach i flaneli. No gdzie tu seksualność, prawda?
1: A czy my jesteśmy w stanie przewidzieć, że ktoś nas zdradza, zauważyć pierwsze jakieś objawy zdrady?
3: Myślę, że większość z nas, jeżeli nie doświadcza bardzo trudnej sytuacji, bo to będzie wyjątek, dostrzeże zmianę. Ona nie zawsze będzie negatywna w naszym odbiorze, prawda? Będzie się wiązać z naszym niezadowoleniem, ale pewnie zauważymy, że coś w zachowaniu naszego partnera się zmienia.
1: Ale czasami też jest tak, że nie zauważymy.
3: Czasami nie zauważymy w sytuacji, w której nasza uwaga skierowana jest gdzie indziej, albo żyjemy jakimś przeświadczeniem na temat tego, kim jesteśmy my, kim jest nasz partner, czego potrzebujemy, jak wygląda nasz nasze życie, kiedy nie mamy takiego bardzo namacalnego kontaktu z rzeczywistością, z realnością, z naszą codziennością, prawda? To można zauważyć w tych sytuacjach, kiedy jesteśmy w kryzysie, przeciążeniu i naprawdę dużo się dzieje.
1: Czy powinniśmy się obwiniać o to, że zostaliśmy zdradzeni?
3: Myślę, że powinniśmy przyjąć odpowiedzialność, że relacja to przynajmniej dwie strony, przynajmniej dwie osoby, które w zasadzie podejmują pewną decyzję o tym, żeby być razem, to znaczy dostrzegać się nawzajem, tak? Czyli jeżeli ja nie dostrzegłem potrzeb mojego partnera, nie podjąłem pracy nad tym, żeby pokazać mu swoje i w drugą stronę nie podjęliśmy pracy nad tym, żeby te potrzeby wspólnie realizować, to tak ponosimy odpowiedzialność za to, że ktoś zrealizował je na zewnątrz, prawda? No bo nie da się wiecznie udawać, że jakiejś potrzeby nie mam. To trochę tak, jakbyśmy sobie mówili, to ja nie będę spał, bo nie potrzebuję. I nawet kiedy czuwamy przy kimś w szpitalu, w ciężkim stanie, to proszę zauważyć, że jak się nie prześpi tej jednej nocy, to już jest bardziej drażliwym. Po kolejnej nieprzespanej już pojawiają się kolejne objawy i to wcale nie jest tak, że mi się przestanie chcieć spać. I bardzo podobnie będzie z tymi potrzebami dotyczącymi bliskości w relacji, nie tylko seksu.
1: Jeśli już dojdzie do zdrady, już o tej zdradzie wiemy, jak sobie tym wszystkim poradzić.
3: I tutaj potrzeba znowu powrócić do dostrzegania się nawzajem, jeżeli chcemy pracować nad relacją. Tak sobie wyobrażam, że ten pierwszy moment, kiedy się dowiadujemy, niejednokrotnie u niektórych może budzić niechęć. W sensie nie mam ochoty z tobą rozmawiać, nie mam ochoty na ciebie patrzeć. To też jest okej. Czasami kurz musi opaść, żeby móc trochę go zgarnąć i zacząć pracować. Myślę, że zdrada będzie takim momentem, tak czy niewierność, kiedy my dość mocno się otrzeźwiamy, tak to powiem. A tak trochę wychodzimy z tego wyobrażenia i fantazji na temat partnera i na temat tego, jak wygląda nasza relacja i kontaktujemy się z rzeczywistością. To jest fantazja na temat partnera.

0: robić, jak budować naszą relację, przy czym jest to bardzo trudne. No i druga rzecz, nie da się tego zrobić jednostronnie. Jeżeli jedna osoba nie chce, dalej nie pójdziemy.
1: A czy trudniej jest w takim związku, w którym są dzieci, pogodzić się z taką sytuacją?
0: Myślę, że cały czas gdzieś nas tkwi przekonanie, że dla dobra dzieci powinniśmy być razem. To jest taki mit, który obalamy gdzieś na początku studiów, zarówno psychologicznych, jak i seksuologicznych, bo proszę pamiętać o tym, że dzieci widzą, co się dzieje wokół. Tak? Widzą, że to, czego doświadczają, co mówią im rodzice i co pokazują, jest czymś innym niż rzeczywistość, bo dostrzegają, że kiedy tylko wychodzą, to rodzice przestają rozmawiać na przykład, albo że wszystko jest na pokaz. W związku z tym takim byciem na siłę robimy dzieciom krzywdę i w zasadzie dzieciaki będą ponosić konsekwencje również w życiu dorosłym. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie trzymamy dziecko w wyobrażeniu, że rodzice się bardzo kochają i są swoimi ideałami do 18 roku życia i nagle 18 i w prezencie na urodziny informujemy dzieciaka, że rodzice się rozstają, dawno się nie kochają, każdy ma kogoś na boku. I wtedy całe wyobrażenie o uczciwości, o budowaniu partnerstwa w relacji, budowanie o tym, że można znaleźć kogoś, kto będzie uczciwy i kochający, to wszystko runie. Tak? Moje życie było jedną wielką nieprawdą, fikcją, to kim ja w zasadzie jestem. W związku z tym, jeżeli nam się coś w relacji pokiepści, wtedy nie udajemy. Przy czym to nie udajemy nie znaczy, że wprowadzamy dzieciaka w tajemnice alkowy. Nasze życie relacyjne jest naszym życiem. I tu, drodzy Państwo, zachęcam do tego, żebyśmy o tym pamiętali. Nie opowiadamy dzieciom, jak tu tatuś mnie zdradził, albo jak tu mamusia na imprezie była niewierna, bo to nie jest temat dla dzieci. Dla dzieci to wy jesteście opiekunami i macie zaspokajać ich potrzeby.
1: No właśnie, no to jak to przedstawić dziecku? Jak powiedzieć o tym, że rodzice już ze sobą nie będą? Bo no, my wiemy o tym, że do zdrady doszło, ale dzieci mają wiedzieć co? Że po prostu rodzice się już nie kochają, tak?
0: No, być może się kochają, ale rodzice podjęli decyzję, że się rozstają, że nie będą ze sobą mieszkać i tak dalej, ale tu jeszcze warto zaznaczyć, co to znaczy dla dziecka. Znaczy, to nie znaczy, my cię nie kochamy. To znaczy, że tutaj w tygodniu będziesz spędzać część czasu z mamą, część czasu z tatą. To znaczy, że potrzebujemy razem poukładać trochę tę codzienność, ale postaramy się, żeby dla ciebie się nic nie zmieniło, bo oboje cię bardzo kochamy.
1: A czy dobrze jest w takiej sytuacji zdrady myśleć na przykład o zemście?
0: Zemsta ma to do siebie, że z reguły bardzo, bardzo niszczy. Tak, to tak trochę jest jak ze złością, prawda, że złość jest wtedy, kiedy nasze granice są przekraczane i ona daje bardzo dużo energii. Nie? Z reguły czujemy bardzo duże pobudzenie i siłę do działania. To, co jest trudne, że jeżeli przeradza się to trochę w mściwość, w zemstę, to w zasadzie kierujemy to przeciwko sobie, bo przeżywanie złości jest bardzo energochłonne, to też no, dostarcza dużo stresu, prawda, cała sytuacja, w związku z czym no, nasz organizm nie jest w stanie tego robić długo, a ukierunkowanie w zemstę jest ukierunkowaniem w zniszczenie relacji, prawda? Więc czasami warto przyjąć, okej, stało się, nie jest mi z tym dobrze, pomyśleć, co można z tego wyprowadzić, ale tę energię wykorzystać korzystniej, prawda? Skoro już jest, to po co coś niszczyć, skoro można coś tworzyć.
1: A czy jesteśmy sobie sami w stanie poradzić, czy trzeba korzystać z pomocy specjalisty?
0: Oczywiście, że w większości przypadków jesteśmy w stanie poradzić sobie sami. Tak to jest nawet ze zdarzeniami traumatycznymi, że zdecydowana większość z nas samodzielnie sobie radzi. To jest bardzo, bardzo trudne, tak, w przeżywaniu i potrzebujemy bardzo często obecności drugiej osoby, takiego przeświadczenia, że nie jesteśmy sami, że komuś na nas zależy, że możemy na kimś polegać. Ale nie musi to być specjalista. Bardzo dobrą rolę tutaj odgrywają często po prostu przyjaciele i bliscy.
1: Po tym, jak już dochodzi do rozstania w wyniku zdrady, jak należy postępować? Czy poukładać sobie w głowie kolejne punkty działania, żeby mieć jakiś cel, żeby wiedzieć, co dalej robić?
0: Ja myślę, że pierwsza taka ważna kwestia to jest pozwolić sobie na przeżycie tej zdrady, prawda, zdrady rozstania, bo to, można by powiedzieć, jest taka żałoba, prawda? Niezależnie od tego, czy mamy ze sobą kontakt, czy nie, to jest żałoba po oczekiwaniach czy marzeniach, które już się nie spełnią. Tak więc jest to trudne. Pierwszy rzut, szok, mobilizacja do działania, ale za chwilę przychodzą myśli i uczucia, które są po prostu trudne i to jest taki czas, kiedy jesteśmy wrażliwi, kiedy potrzebujemy skoncentrować się na sobie, wycofać myśl

0: że takie zaopiekowanie się swoimi potrzebami w tym momencie będzie najważniejsze. To jest też ten taki czas, gdzie często korzystnym jest trochę wycofanie się z tej relacji czy kontaktu z partnerem czy byłym partnerem i dopiero powrót za chwilę, kiedy już się sobą zaopiekuję, jestem w stanie w ogóle myśleć o tym, żeby dążyć do jakiegoś celu. Jestem w stanie wyobrazić sobie, jak druga osoba się może czuć. Proszę zauważyć, że na wejściu, kiedy ja czuję się zdradzony, mam w poważaniu, jak się czuje druga strona. Ja tu jestem skrzywdzony, ja się liczę, a to nie do końca będzie nam służyło budowaniu konstruktywnych rozwiązań.
1: Co jesteśmy w stanie zrobić, żeby w naszym związku do zdrady nie doszło?
0: Myślę, że to, co możemy i powinniśmy robić, to rozmawiać. Pracując trochę w zawodzie, tak sobie myślę, że jednym z częstszych problemów, takich bardzo fasadowych, prawda, jest to, że ludzie się nie komunikują, nie rozmawiają. To ma swoje zdecydowanie głębsze podstawy, ale żyjemy pewnym wyobrażeniem o tym, czego potrzebuje druga strona, jak to powinno być, co to znaczy być dobrym partnerem, partnerką, prawda? I to, co warto zrobić, to czasami po prostu się odsłonić, powiedzieć, czego potrzebuję, czego chcę, z czym mi jest dobrze, tak? Co mi się podoba w relacji z tobą, co z tego czerpię, tak? O to, czego, co bym chciała więcej albo mniej i posłuchać, otworzyć się też na drugą stronę, razem w tym jesteśmy. Trochę urozmaicać codzienność, prawda? Bo rutyna będzie nam dawała bezpieczeństwo, ale tutaj mamy taki delikatny rozdźwięk między bezpieczeństwem i taką relacją, która będzie przyjacielska i bliska, ale też pożądaniem. Pożądanie jest wtedy, kiedy pojawia się trochę pewności, prawda, kiedy jest trochę urozmaicenia, trochę ekscytacji, więc to, co warto, to dostrzegać się nawzajem, a nie tylko chcieć być dostrzeganym, tak, i zamiast myśleć o tym, że mi się tu należy, albo że to twoja kolej na zaopiekowanie się czymś, przyjąć taką nową perspektywę, że to nie jest moje albo twoje, tylko jesteśmy w tym razem i nauczmy się zaspokajać swoje potrzeby wspólnie.
1: Zdrada to koniec świata, czy nie?
0: Ach, tam, jak każdy koniec w cyklu jest również początkiem, prawda? Niezależnie od tego, czy zdecydujemy, żeby się rozstać, czy żeby być razem. To taki punkt zwrotny, który pozwala nam na to, żeby coś zamknąć, a coś otworzyć. Grunt to pomyśleć, co ja z tego biorę, co to dla mnie znaczy i wyznaczyć sobie jakiś cel, tak? Kiedy już opadnie kurz i po prostu działać.
1: Zdrada boli szczególnie mocno, jeśli nic na nią wcześniej nie wskazywało. Potrafi bardzo zachwiać naszą samooceną. Pozbierać się po niej jest naprawdę trudno, ale historia Kasi pokazuje, że jest to możliwe. Da się wstać jak feniks z popiołów i od początku mozolnie zacząć budować swoje nowe życie.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Politycy PiS zaostrzają retorykę wobec Ukrainy, próbując przyciągnąć zwolenników Konfederacji Korony Polskiej. Adrian Zandberg z partii Razem krytykuje Przemysława Czarnka za jego wypowiedzi, które mogą szkodzić relacjom polsko-ukraińskim. Zandberg podkreśla, że nie można obwiniać zwykłych pracowników z Ukrainy za historyczne konflikty. Ostrzega przed narracją, która przedstawia ich jako wrogów.
3: W Niemczech potwierdzono drugi przypadek zakażenia wirusem Ebola. Nowy pacjent, obywatel Stanów Zjednoczonych, został przetransportowany do kliniki we Frankfurcie nad Menem. Zakażenie miało miejsce w Demokratycznej Republice Konga, a pacjent jest w stabilnym stanie. Niemieckie władze zapewniają, że ryzyko dla mieszkańców kraju jest minimalne. Amerykański arsenał nuklearny traci na znaczeniu w obliczu zmian geopolitycznych i słabnącej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. Analitycy z Carnegie Endowment for International Peace wskazują, że rosnący potencjał Chin oraz ich sojusz z Rosją zmuszają Stany Zjednoczone do planowania wojny na dwóch frontach, co jest obecnie niewykonalne. Eksperci podkreślają, że broń nuklearna daje realną władzę polityczną głównie słabszym państwom, takim jak Rosja, które wykorzystują ją do wymuszania ustępstw. W obliczu tych wyzwań Stany Zjednoczone muszą przemyśleć swoją strategię nuklearną.
2: W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane 6 kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców. Wakacyjne pamiątki mają niezwykłą moc przywoływania wspomnień z podróży. Wybór odpowiedniego drobiazgu często odzwierciedla naszą osobowość, a astrologia może być ciekawą inspiracją. Baran może przywieźć pamiątkę związaną z przygodą, a byk ręcznie wykonaną ceramikę. Niezależnie od znaku zodiaku, najważniejsze są wspomnienia, które zostają z nami na dłużej. Policja z Lubina odzyskała luksusowe Porsche skradzione we Włoszech. Auto warte ponad 200 tysięcy złotych zostało zabezpieczone, a 28-letni mieszkaniec miasta usłyszał zarzut paserstwa. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a śledczy nadal badają sprawę. Możliwe, że wkrótce usłyszy kolejne zarzuty. Policja z Działoszyc i Pińczowa ustaliła sprawców zniszczenia mienia i podpalenia pojazdu, do których doszło 30 czerwca. Młodzi mężczyźni uszkodzili wiatę przystankową w Dziekanowicach i spalili zaparkowany samochód w Działoszycach. Zatrzymano 8 osób, a główny podejrzany przyznał się do winy. Wszyscy uczestnicy usłyszeli zarzuty, w tym nieostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.
3: Airfryery cieszą się niesłabnącą popularnością, a teraz w Action pojawił się nowy model z dwoma komorami o łącznej pojemności 9 litrów za 299 zł. Urządzenie pozwala na jednoczesne przygotowanie dwóch różnych potraw, co jest idealnym rozwiązaniem dla większych rodzin. Dzięki mocy 3200 W i dotykowemu panelowi sterowania gotowanie staje się szybkie i wygodne. To atrakcyjna oferta w porównaniu do droższych modeli na rynku.
2: Komplety z dodatkiem lnu od Sinsay to prawdziwy hit tego lata. Dzięki przewiewnym tkaninom i modnym fasonom idealnie sprawdzają się w upalne dni. W ofercie znajdziemy różnorodne zestawy, które można nosić razem lub osobno, a ich przystępne ceny przyciągają wielu klientów. To doskonały wybór na każdą letnią okazję. Planowanie wakacji stało się prostsze dzięki smartfonom, ale mnogość aplikacji może być przytłaczająca. Warto postawić na sprawdzone narzędzia, takie jak Google Maps, Google Translate i Booking. Comera te aplikacje pomagają nie tylko w planowaniu, ale także w trakcie podróży, oferując funkcje offline. Dzięki nim można zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć stresu podczas wyjazdów. Róże w ogrodzie mogą kwitnąć obficie przez całe lato dzięki prostemu domowemu nawozowi. Skórki bananów, bogate w potas, wzmacniają rośliny i pobudzają je do kwitnienia. Wystarczy zalać je wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać krzewy co 2 lub 3 tygodnie. To tani i skuteczny sposób na piękne kwiaty aż do jesieni.
3: Sopoccy policjanci zatrzymali 55-letniego obywatela Bułgarii, który 9 lipca groził pracownikom sklepu pistoletem ASG, domagając się sprzedaży wódki. Sklep nie miał koncesji na mocny alkohol, co wywołało agresję mężczyzny. Po zgłoszeniu incydentu policja szybko ustaliła jego miejsce pobytu i dokonała zatrzymania. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a wcześniej był już notowany za przestępstwa.
2: Jan Maria Tomaszewski, kuzyn prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, odpoczywa w Sopocie ze swoją partnerką, aktorką Beatą Fido. Kaczyński tymczasowo zamieszkał u Tomaszewskiego z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Obaj panowie dobrze odnaleźli się w nowej sytuacji, dzieląc codzienne obowiązki i czas wolny.
3: Marta Nawrocka, znana z modowych inspiracji, stawia na trzy kluczowe modele obuwia na lato. Szpilki z wężowym printem dodają niekonwencjonalnego akcentu do klasycznych stylizacji, co często wykorzystuje podczas oficjalnych wystąpień. Śmietankowe szpilki to subtelna alternatywa dla bieli, pasująca do wielu letnich stylizacji. Czarne szpilki z designerskimi detalami mogą być głównym elementem zestawu, pod warunkiem stonowania pozostałych dodatków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 20 stopni w Krakowie z wiatrem wschodnim o sile 2 metry na sekundę. W Szczecinie zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 21 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa oszalała na punkcie Bad Bunny'ego. Portorykański raper, który zdobył Grammy za album roku, zagościł w stolicy, a jego fani tłumnie oblegają hotel europejski, licząc na choćby cień swojego idola. Artysta, jak na gwiazdę przystało, wjechał do hotelu niepostrzeżenie, korzystając z podziemnego garażu. Koszt jego luksusowego noclegu to bagatela 33 tysiące złotych za noc. Ale kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi spotkanie z muzycznym fenomenem?
2: Mandaryna, znana z tanecznych popisów, zaskakuje wszechstronnością. Nie tylko tańczy i śpiewa, ale także zdobyła zawód animatorki kultury, kończąc studia aktorskie i kaskaderskie. Kto by pomyślał, że skoki z dachu i płonące plecy mogą być częścią jej edukacji? Wygląda na to, że Mandaryna to prawdziwa kobieta renesansu, która nie boi się żadnych wyzwań. Kto by pomyślał, że Mandaryna, znana z tanecznych wygibasów i muzycznych hitów, miała swoje 5 minut w serialu Na Wspólnej. Przez 2 lata wcielała się w postać Kasi, której burzliwy romans z Igorem Nowakiem wstrząsnął życiem bohaterów. Jak sama przyznała, rola trafiła do niej dzięki znajomościom, co tylko dodaje pikanterii całej historii. Ewa Kasprzyk, znana z ciętego języka i specyficznego humoru, po 5 edycjach opuszcza jury Tańca z Gwiazdami. Aktorka, której żarty nie zawsze trafiały w gusta widzów, postanowiła, że to nie jej bajka. Jak sama przyznała, woli tańczyć niż siedzieć za stołem sędziowskim. Cóż, może teraz parkiet będzie bezpieczniejszy dla uczestników, a widzowie odetchną z ulgą.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Michał i Pola Wiśniewscy zaskakują wszystkich swoim rozwodem, który przebiega bez klasycznych dramatów o podział majątku. Dzięki rozdzielności majątkowej każdy z nich zachowuje swoje dobra, co w świecie celebrytów jest jak odkrycie nowego gatunku jednorożca. Jednak emocje wciąż buzują wokół alimentów, które obecnie wynoszą 11 tysięcy złotych miesięcznie na 2 synów. Ostateczne decyzje zapadną podczas finałowej rozprawy rozwodowej, a my czekamy na kolejne odcinki tego telenowelowego spektaklu. Jennifer Finch, basistka legendarnego zespołu L7, walczy z agresywnym nowotworem mózgu. Choć początkowo miało wystarczyć tradycyjne leczenie, sytuacja się skomplikowała, a koszty leczenia przerosły możliwości finansowe artystki. Z pomocą ruszyła społeczność, a zbiórka na GoFundMe już zebrała 215 tysięcy dolarów z potrzebnych 350 tysięcy. Nawet Courtney Love apeluje o wsparcie, przypominając, że Finch to nie tylko muzyczna ikona, ale i przyjaciółka. Czyżby punkowy duch Solidarności miał teraz szansę zabłysnąć?
1: Axl Rose, wokalista Guns N' Roses, od lat postrzegany jako nieprzewidywalny i trudny, okazuje się być zupełnie innym człowiekiem. Frank Ferrer, były perkusista zespołu, zdradził, że Axl to hojny i zabawny facet, który zawsze troszczył się o swoich współpracowników. Rozstanie Ferrera z zespołem było podobno całkowicie przyjazne, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie kolejna rockowa bajka. Nowym perkusistą został Isaac Carpenter, a Ferrer zapewnia, że jego czas w Guns N' Roses był po prostu niesamowity.
2: Szwedzka grupa Eminence wraca do Polski, by zagrać w Warszawie 31 stycznia przyszłego roku. Po sukcesie albumu The Black zespół rusza w największą trasę po Europie, a ich koncerty to prawdziwa uczta dla fanów metalcore'u. Na scenie w progresji pojawi się także amerykański zespół August Burns Red. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Fred Durst z Limp Bizkit znowu zaskoczył fanów, zapraszając na scenę w Ottawie niekogo innego, jak samego Toma Greena, dawnego buntownika MTV. W dżinsowych ogrodniczkach i z długą, szarą brodą Green dał z siebie wszystko, wykonując hit Rollin. Internet oszalał, a Limp Bizkit nie zwalnia tempa, planując już powrót do studia. Gitarzysta Wes Borland zdradził, że zespół ma sporo amunicji na nowy album, więc fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek. Daron Malakian, znany z System of a Down, postanowił podzielić się swoją muzyczną biblią, która jest równie zaskakująca jak jego twórczość. Na liście znalazły się takie perełki jak Slayer, Depeche Mode, a nawet Run DMC. Malakian przyznaje, że muzyka to dla niego paleta barw, a jego gust muzyczny jest tak szeroki jak jego kolekcja płyt z dzieciństwa. Kto by pomyślał, że metalowy gigant zaczynał od strachu przed plakatami Kiss? Sztuczna inteligencja wkracza na scenę rocka i metalu, a Rudy Sarzo, znany basista, już korzysta z jej pomocy przy tworzeniu muzyki. Jego najnowsze single powstały z udziałem sztucznej inteligencji, co wywołało niemałe zamieszanie. Sarzo twierdzi, że za rok nikt nie będzie się już tym przejmował, ponieważ sztuczna inteligencja stanie się standardem w produkcji muzycznej. Ciekawe, czy fani rocka będą równie entuzjastyczni, gdy ich ulubione riffy zaczną komponować maszyny. Ach, te czasy, kiedy rock'n'rollowe gwiazdy wyglądały jak przybysze z innej planety, a nie jak sąsiedzi z klatki obok. Vince Neil, frontman Motley Crue, z nostalgią wspomina erę, gdy bycie gwiazdą oznaczało więcej niż tylko granie muzyki. To był czas, gdy makijaż i skórzane spodnie były zbroją, a życie na krawędzi codziennością. Ale cóż, flanelowe koszule z Seattle zmieniły krajobraz, a Neil został z blichtrem i wspomnieniami, patrząc jak tron przejmują faceci w swetrach. Jednak, jak to bywa, show must go on, bo choć moda się zmienia, to tęsknota za dawnym ogniem nigdy nie gaśnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Starych Płudach doszło do nietypowego incydentu z udziałem koparki. 39-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zniszczył chodnik, ogrodzenie i trzy sosny, próbując dojechać do sklepu. Nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu nawet do 3 lat więzienia.
2: Policja z Centralnego Biura Śledczego we współpracy z warszawskimi jednostkami przeprowadziła skuteczną akcję przeciwko złodziejom samochodów. Zabezpieczono 3 skradzione Toyoty o wartości ponad 300 tysięcy złotych, które zniknęły z Berlina. Podczas działań na autostradzie A2 zatrzymano poszukiwanego listem gończym mężczyznę. Akcja obejmowała również blokadę trasy i odzyskanie pojazdów z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił dziś rano nazwiska nowych wiceprezydentek miasta. Magdalena Młochowska, dotychczasowa pełnomocniczka do spraw zieleni, oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik, ekspertka od ochrony zdrowia, zastąpią Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę. Zmiany te są efektem dymisji związanych z aferą w Szpitalu Południowym. Trzaskowski zapowiada dalsze zmiany w strukturach ratusza. Kuracjuszka z Polski skarży się na warunki w sanatorium w Krynicy Zdroju. Brak wieczorków tanecznych i trudne ukształtowanie terenu to tylko niektóre z problemów, które napotkała. Dodatkowo pokoje były ciasne i niewygodne, co utrudniało nocny wypoczynek. Opinie o polskich sanatoriach są różne, a oczekiwania kuracjuszy często nie pokrywają się z rzeczywistością.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na krakowskim lotnisku pasażerka Ryanaira musiała dopłacić za bagaż podręczny, mimo że spełniał on wymogi linii. Problemem okazały się paski plecaka, które nie mieściły się w mierniku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada teraz politykę bagażową Ryanaira i Wizz Air. Wiele osób zgłasza podobne problemy, co może prowadzić do nałożenia kar na przewoźników. Budowa parku na osiedlu Arkońskim w Szczecinie została opóźniona z powodu inwazyjnego rdestowca japońskiego. Ten agresywny chwast wymusił zastosowanie specjalnych stalowych siatek, które mają pomóc w jego eliminacji. Dopiero po usunięciu rośliny możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Nowy park ma stać się nowoczesną strefą wypoczynku dla mieszkańców. W Świnoujściu rozpoczęła się budowa przylądka Pomerania, dzięki której Polska powiększy się o 186 hektarów. Na nowym terenie powstanie głębokowodny terminal kontenerowy, który ma stać się kluczowym punktem przeładunkowym na Morzu Bałtyckim. To jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych w historii kraju, a jej zakończenie planowane jest na lata od 2029 do 2030.
1: Koalicja Obywatelska nadal prowadzi w sondażach, ale prawdziwą sensacją jest wzrost poparcia dla Konfederacji i partii Grzegorza Brauna, które łącznie osiągnęły niecałe 26%. To więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 23%. Taki układ sił może znacząco wpłynąć na przyszły podział mandatów w Sejmie. Obecna koalicja rządząca nie miałaby większości, co może zwiastować zmiany na scenie politycznej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rosja może rozszerzyć swoje działania wojskowe na Europę, ostrzega analityk wojskowy Robert Fox. Władimir Putin widzi nadchodzące miesiące jako kluczowe dla wojny w Ukrainie, co może skłonić go do eskalacji konfliktu. Rosja prowadzi intensywną kampanię dezinformacyjną i incydenty militarne, co zwiększa napięcia w regionie. Dodatkowo pogarszająca się sytuacja wewnętrzna w Rosji może prowadzić do mobilizacji i wprowadzenia stanu wojennego.
1: Na polskiej scenie politycznej wrze. W obozie rządzącym mówi się o możliwej rekonstrukcji rządu Donalda Tuska, a wśród ministrów najczęściej wymienia się Jolantę Sobierańską-Grędę i Barbarę Nowacką. Tymczasem opozycja, z Prawem i Sprawiedliwością na czele, szuka nowych strategii, by odzyskać przewagę, zwłaszcza że Konfederacja zyskuje na popularności. W tle pojawiają się też nowe partie, próbujące przyciągnąć rozczarowanych wyborców.
2: Wicepremier Radosław Sikorski włączył się w debatę o zarobkach lekarzy, twierdząc, że nikt w sektorze publicznym nie powinien zarabiać więcej niż prezydent RP. Dyskusje wywołały informacje o zarobkach lekarza Dawida Kasprzyka, który w 2025 roku miał otrzymać około 1 600 000 zł. W sądzie programu bez retuszu aż 86% widzów poparło wprowadzenie limitu płac w publicznej ochronie zdrowia. Sprawa zwróciła uwagę na potrzebę uregulowania wynagrodzeń w tym sektorze.
1: Wakacyjna trasa SK Summer City 2026 zawitała do Ząbkowic Śląskich, gdzie podczas Dni i Nocy Krzywej Wieży odbył się niezapomniany weekend pełen atrakcji. Na scenie wystąpili m.in. Fukaj, Piotr Kękę, Siara i Paktofonika, a strefa SK pękała w szwach od chętnych do zabawy. Już wkrótce pomarańczowy patrol SK odwiedzi kolejne miejsca na Dolnym Śląsku, w tym Psią Karmę i Aquapark Wrocław. Czekają konkursy, gadżety i najlepsza muzyka.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wrocław zmaga się dziś z gwałtowną burzą i ulewnym deszczem, które sparaliżowały miasto. Zalane ulice i wiadukty powodują ogromne korki, a komunikacja miejska notuje duże opóźnienia. MPK wprowadziło zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pierwszego stopnia, ostrzegając przed dalszymi opadami i burzami do godziny 18.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu we Wrocławiu z temperaturą 22 stopnie. W Białymstoku natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Czarna porzeczka stała się w tym roku prawdziwym rarytasem. Upały mocno ograniczyły zbiory, co sprawiło, że owoce niemal zniknęły z targowisk. Ceny na rynku hurtowym sięgają nawet 60 zł za kilogram. Miłośnicy domowych przetworów mają trudności ze znalezieniem większych ilości owoców. Eksperci nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie. Czarna porzeczka jest ceniona za wysoką zawartość witaminy C i innych składników odżywczych, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. Wiosenne przymrozki spowodowały ogromne straty w polskich sadach, sięgające nawet 2 miliardów złotych. Uszkodzenia dotknęły od 40 do niemal 100% plonów w całym kraju, szczególnie w sadach z owocami pestkowymi i jabłoniami. W efekcie konsumenci mogą spodziewać się wyższych cen owoców oraz większej liczby produktów importowanych na półkach sklepowych. Sadownicy apelują o pilną pomoc od państwa i Unii Europejskiej. Trwają prace nad wzmocnieniem roli rynków hurtowych jako alternatywy dla dużych sieci handlowych.
1: Od 31 lipca wchodzi w życie nowe prawo do naprawy w Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają na celu zakończenie ery jednorazowego sprzętu, promując naprawę zamiast wymiany urządzeń. Dyrektywa obejmie szeroką gamę produktów, w tym smartfony, pralki i lodówki. Producenci będą musieli zapewnić dostęp do części zamiennych w rozsądnej cenie nawet przez 10 lat. Dodatkowo na czas naprawy możliwe będzie otrzymanie sprzętu zastępczego. Powstanie także platforma internetowa, która ułatwi znalezienie serwisu naprawczego. Od 13 lipca wprowadzono nowe wzory legitymacji emeryta rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel. Nowe dokumenty mają lepsze zabezpieczenia, co utrudni ich fałszowanie. Ważne jest, że seniorzy nie muszą wymieniać starych legitymacji, które pozostają ważne do końca ich terminu ważności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że proces wydawania nowych legitymacji odbywa się automatycznie. Seniorzy mogą być spokojni, ponieważ zmiany nie wpływają na ich dotychczasowe uprawnienia.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Główny Inspektorat Sanitarny wycofał z obrotu partię maku niebieskiego, dostępnego w sklepach Dino. Produkt zawiera nadmierne ilości alkaloidów opium, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Ostrzeżenie dotyczy partii o numerze P5849 z datą trwałości do maja przyszłego roku. Konsumenci powinni natychmiast sprawdzić swoje zapasy i unikać spożycia tego maku. Dino Polska oraz producent Ross Sweet podjęli działania, by usunąć produkt z rynku. W razie posiadania tej partii zaleca się zwrot do sklepu lub bezpieczną utylizację.
1: Rosnące ceny ropy naftowej budzą niepokój kierowców, ale rząd Donalda Tuska uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że ceny paliw w Polsce mogą wkrótce spaść. Rząd analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie i planuje działania wspierające kierowców. Jednocześnie resort energii pracuje nad zwiększeniem dostępności peletu drzewnego przed sezonem grzewczym. Plan obejmuje zwiększenie importu, ograniczenie eksportu i lepsze wykorzystanie krajowych zasobów. Wszystko po to, by obniżyć koszty ogrzewania dla polskich rodzin. Eksperci ostrzegają przed możliwymi skutkami masowego wyjazdu Ukraińców z Polski. Coraz więcej z nich rozważa opuszczenie kraju z powodu narastającej niechęci i agresji słownej. Dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej podkreśla, że taki odpływ byłby katastrofalny dla polskiej gospodarki. Ukraińcy stanowią ważną część rynku pracy, a ich brak mógłby pogłębić problemy kadrowe w wielu branżach. Choć na razie nie ma sygnałów o masowym egzodusie, eksperci apelują o poprawę atmosfery wokół ukraińskich obywateli. W szpitalu powiatowym w Chrzanowie mieszkaniec chciał sprawdzić zarobki lekarzy, ale usłyszał, że przygotowanie takich danych będzie kosztować 1000 zł. Szpital tłumaczy to koniecznością dodatkowego przetworzenia informacji. Sprawa wywołuje dyskusję o dostępie do informacji publicznej i jawności finansów w publicznych placówkach. Zgodnie z przepisami, szpitale mogą pobierać opłaty, jeśli udostępnienie danych wiąże się z dodatkowymi kosztami. Temat pojawia się w kontekście ogólnopolskiej debaty o zarobkach lekarzy finansowanych z publicznych środków.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hyundai Rotem, południowo-koreańska firma, uzyskała certyfikat AQAP 2110 zgodny z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu K-2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy z Korei Południowej, co otwiera nowe możliwości eksportowe do krajów NATO. Certyfikat obejmuje nie tylko czołg, ale także całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie. Wzrost wydatków obronnych państw NATO może zwiększyć szanse Hyundai Rotem w przetargach. Firma planuje dalsze działania na rzecz wejścia na rynki globalne. Stryker, amerykański kołowy pojazd opancerzony, może trafić do Polski. Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie około 250 używanych wozów z nadwyżek US Army. Polska musiałaby jednak ponieść koszty ich modernizacji i dostosowania do krajowych wymagań. Stryker to pojazd znany z działań w Iraku i Afganistanie, ceniony za mobilność i wsparcie piechoty. Decyzja o przyjęciu tej oferty leży w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej. Sztab Generalny Wojska Polskiego już przygotował opinię na ten temat, ale jej szczegóły nie zostały ujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i zaskoczeń. W nadchodzących odcinkach Tomasz postanowi ukryć przed matką, Wandą, prawdę o kryzysie w swoim związku z Oliwką. Zamiast szczerej rozmowy wybierze kłamstwo, które może mieć poważne konsekwencje. Wanda, nieświadoma problemów syna, rozważa kandydowanie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Tomasz, dodając jej odwagi, nie zdradzi, że jego związek się rozpadł. Zainspirowana słowami syna, Wanda planuje wspólną kolację z Tomaszem i Oliwką, nie wiedząc, że te plany są już nieaktualne. Czy Tomasz decyduje się wyznać prawdę, zanim zrobi to ktoś inny. Tajemnice w barwach szczęścia rzadko pozostają ukryte na długo.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już 7 września 2026 roku. W nowym sezonie Natalka, mimo przygotowań do ślubu z Adamem Karskim, nie przestaje spotykać się z Mikołajem Lipińskim. Ich przypadkowe spotkanie w pizzerii wywoła lawinę podejrzeń u Adama. Mikołaj nie ukrywa radości na widok Natalii, co nie umknie uwadze jej narzeczonego. Adam zaczyna bacznie obserwować zarówno Natalkę, jak i Mikołaja, podejrzewając, że coś jest na rzeczy. Czy Adam odkryje prawdę o potajemnym spotkaniach Natalki? Miłosne zawirowania w M jak miłość zapowiadają się wyjątkowo burzliwie.
1: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Joanna, po skandalu związanym ze zdradą, kończy pracę w przychodni Artura. Ich romans, który rozpoczął się od wspólnych obowiązków zawodowych, nie pozostanie bez konsekwencji. Joanna nie oddali się jednak daleko od Artura, bo zatrudni się w szpitalu w Gródku. To oznacza, że nadal będzie blisko niego i jego rodziny. Choć próbuje zerwać kontakty, uczucie do Artura nie gaśnie. W nowym sezonie możemy spodziewać się kolejnych napięć i emocji związanych z tym trójkątem. Jak potoczą się ich losy? Przekonamy się już wkrótce. Dominika Ostałowska, znana z roli Marty Wojciechowskiej w M jak miłość, zaskoczyła widzów swoim powrotem na ekrany. Po odejściu z serialu w kwietniu zeszłego roku, kiedy jej postać wyjechała do Włoch, aktorka skupiła się na pracy w teatrze. Teraz jednak pojawiła się w nowej odsłonie teleturnieju Wielki Test Cyfrowej Formy na TVP1. Program, który powrócił po ponad 2 latach przerwy, zgromadził gwiazdy sprawdzające swoją wiedzę o nowych technologiach. W teleturnieju wystąpiła również Małgorzata Pieczyńska, znana z roli Aleksandry w M jak miłość. Fani serialu mieli okazję zobaczyć obie aktorki w zupełnie nowym wydaniu. Na razie nie ma informacji o powrocie Ostałowskiej do M. Zobaczyć obie

0: 1996. Isil staje przed trudną diagnozą, która może zmienić jego życie na zawsze. Tymczasem Nana i Poyraz, przypadkowo zamknięci w magazynku, muszą zmierzyć się z własnymi uczuciami. Czarna, pełna obaw, wyznaje matce, że spodziewa się dziecka, co prowadzi do nieporozumień z Ibrahimem. Semih, kuszony szybkim zyskiem, wkracza na niebezpieczną ścieżkę handlarzy narkotyków. Odcinek zostanie wyemitowany 22 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial niezmiennie przyciąga rzesze widzów, oferując pełne napięcia tureckie historie obyczajowe. Każda nowa odsłona to gwarancja zaskakujących zwrotów akcji i emocji.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 987 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 16 na TVP1. Ibrahim, podsłuchując rozmowę telefoniczną swojej żony, wyciąga błędne wnioski, co prowadzi do napięć w ich związku. Czarna, będąc w ciąży, obawia się reakcji męża, który nieświadomie udaje niechęć do powiększenia rodziny. Tymczasem Aynur, mimo sprzeciwu Adalet, postanawia opiekować się sparaliżowaną Isl, co może prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji. Nana i Poyraz zmagają się z kolejnymi napięciami, a obecność Semiha tylko pogarsza sytuację. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów pełnymi emocji, historiami i zawiłymi relacjami rodzinnymi, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. Warto zarezerwować sobie czas, by śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów. W serialu Na Wspólnej nadciąga burza emocji. W 4247 odcinku Basia zaczyna podejrzewać Krzysztofa o romans, gdy znajduje w jego walizce kobiecą spinkę do włosów. Krzysztof, wracając z Poznania, unika konfrontacji z żoną, co tylko podsyca jej podejrzenia. W 4253 odcinku sytuacja się zaostrza, gdy Basia znajduje kolejny dowód zdrady. Sandra, przyjaciółka Basi, dolewa oliwy do ognia, pokazując jej spinkę, która rzekomo należy do Gwiazdowej. Basia jest wściekła i nie chce znać męża. Jednak Grażyna Wolszczak, odtwórczyni roli Basi, zdradza, że Krzysztof nigdy jej nie zdradzi. Aktor grający Smolnego wymusił na twórcach serialu zapewnienie, że jego postać nie wda się w romans.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Koalicja Obywatelska nadal prowadzi w sondażach, ale prawdziwą sensacją jest wzrost poparcia dla Konfederacji i partii Grzegorza Brauna, które łącznie osiągnęły niecałe 26%. To więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 23%. Taki układ sił może znacząco wpłynąć na przyszły podział mandatów w Sejmie. Obecna koalicja rządząca nie miałaby większości, co może zwiastować zmiany na scenie politycznej.
2: Na plaży w Bibione we Włoszech doszło do potrójnej tragedii. 76-letni turysta ze Słowacji zasłabł podczas pływania i zmarł mimo prób reanimacji. Jego żona, widząc co się stało, doznała zawału serca i została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie. Chwilę później zawału serca doznał także ich bliski krewny, który również trafił do szpitala. W sezonie letnim wiele kobiet zmaga się z problemem depilacji nóg. Tradycyjna maszynka do golenia, choć szybka i tania, często powoduje zaczerwienienia i skaleczenia. Istnieje jednak metoda, która pozwala na uzyskanie gładkiej skóry w zaledwie pół minuty, bez uszkodzeń na skórka. Kluczem jest odpowiednie przygotowanie skóry i zastosowanie właściwej techniki golenia. Planując wakacje z psem, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie. Kluczowe jest wybranie miejsca przyjaznego zwierzętom i sprawdzenie, czy akceptuje psy. Przed wyjazdem zaleca się wizytę u weterynarza, by upewnić się, że wszystkie szczepienia są aktualne. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie pupila w podróży, używając transportera lub szelek przypinanych do pasów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Wiele osób poszukuje sposobów na trwały i przyjemny zapach w domu bez dużych wydatków. Okazuje się, że można to osiągnąć, wykorzystując składniki, które większość z nas ma w kuchni. Wystarczy gotować wodę z plasterkami cytryny, rozmarynem i odrobiną wanilii lub cynamonu, by wypełnić mieszkanie subtelnym aromatem. To prosty i naturalny sposób, który może zaskoczyć zarówno domowników, jak i gości.
2: W sezonie letnim plamy z czereśni mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy użyć sody oczyszczonej, by skutecznie wywabić zabrudzenia z jasnych ubrań. Wystarczy zrobić pastę z sody i wody, wetrzeć ją w plamę, a po 20 minutach wyprać ubranie. Dzięki temu białe koszulki znów będą jak nowe.
1: Coraz częstsze fale upałów skłaniają ogrodników do wyboru roślin odpornych na suszę. Gatunki takie jak lawenda, rozchodniki czy jeżówki doskonale radzą sobie bez częstego podlewania, zachowując piękny wygląd przez cały sezon. Dzięki głębokim korzeniom i zdolności magazynowania wody, te rośliny nie tylko oszczędzają wodę, ale także przyciągają pszczoły i motyle. Warto pamiętać, że początkowo wymagają regularnego podlewania, zanim się ukorzenią.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców kilku regionów Polski. Ostrzeżenie dotyczy burz, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, a także możliwych przerw w dostawie prądu. Alert objął całe województwo małopolskie i podkarpackie oraz wybrane powiaty w województwach śląskim, lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. Mieszkańcy powinni unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć przedmioty, które może porwać wiatr.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Latem na naszych stołach królują truskawki i arbuzy, ale warto zwrócić uwagę na morele. Te niepozorne owoce są bogate w beta-karoten, witaminy A, C i E oraz potas, co czyni je doskonałym wsparciem dla zdrowia. Morele dostarczają błonnika, wspomagają pracę jelit i są niskokaloryczne, co czyni je idealną przekąską. Można je jeść na surowo lub dodawać do różnych potraw, takich jak owsianki czy sałatki. Imię Stefania przeżywa swój renesans w Polsce. W 2025 roku aż 385 dziewczynek otrzymało to klasyczne imię, co jest najwyższym wynikiem w ostatniej dekadzie. Stefania, z greckiego oznaczająca koronę lub nagrodę dla zwycięzcy, zyskuje na popularności dzięki swojemu eleganckiemu i ponadczasowemu charakterowi. To powrót do tradycji, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród rodziców. Policjanci z Biłgoraja i Kielc zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich w gminie Turobin. Zabezpieczono prawie 300 krzewów i około 12 kg suszu marihuany. Zatrzymano 3 mieszkańców województwa lubelskiego, którym grożą surowe kary więzienia. 2 mężczyzn trafiło do aresztu, a kobieta została objęta dozorem policyjnym.
1: Zatkany zlew to częsty problem w kuchni, ale zanim sięgniesz po chemikalia lub zadzwonisz po hydraulika, wypróbuj prosty domowy sposób. Wlej szklankę płynu do mycia naczyń do odpływu, a po 30 minutach przepłucz gorącą wodą. Taki zabieg często przywraca drożność rur i eliminuje nieprzyjemny zapach. Pamiętaj, by unikać wylewania tłuszczu do zlewu i regularnie przepłukiwać instalację gorącą wodą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Latem często otwieramy okna, wpuszczając świeże powietrze, ale i niechciane owady. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować prosty, domowy sposób. Wystarczy połączyć fusy z kawy z sodą oczyszczoną i postawić na parapecie. Ta mieszanka może skutecznie odstraszać muchy, komary i meszki, pozwalając cieszyć się spokojnym wieczorem. Marcin Wrona, znany dziennikarz TVN, przeszedł operację wymiany stawu kolanowego. Od 2 lat zmagał się z bólem, który utrudniał mu codzienne funkcjonowanie. Przed zabiegiem Wrona przyznał, że odczuwa stres, ale jest zdeterminowany, by wrócić do pełnej sprawności. Poprosił też swoich fanów o wsparcie w tym trudnym momencie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Glinka, znana z serialu Barwy Szczęścia, postanowiła zaszaleć na rowerze z dziećmi po warszawskim Wilanowie. W przerwie od aktorskich obowiązków gwiazda zabrała synów na przejażdżkę, a przy okazji zafundowała sobie dreszczyk emocji, zostawiając rower wart 15 tysięcy złotych niezabezpieczony pod sklepem. Na szczęście rower nie zniknął, a Glinka mogła kontynuować rodzinne przygody. Cóż, kto nie ryzykuje, ten nie ma roweru. Warszawa stała się wczoraj stolicą latynoskiego trapu, a to za sprawą pierwszego koncertu Bad Bunny'ego na PGE Narodowym. Benito Antonio Martinez Ocasio, znany jako król latynoskiego trapu, przyciągnął tłumy fanów i oczywiście zastęp polskich celebrytów. Anna Lewandowska w shortach i kolorowym biustonoszu korzystała z ostatnich chwil w Polsce przed kontrowersyjną przeprowadzką za ocean. Na scenie i poza nią nie zabrakło też innych gwiazd, które jak zawsze błyszczały w swoich wystrzałowych kreacjach.
2: Mandaryna znów na językach. Po latach ciszy jej nazwisko ponownie błyszczy w nagłówkach. A wszystko przez ponowne zbliżenie z Michałem Wiśniewskim. Ciekawe, czy to tylko medialna zagrywka, czy prawdziwe uczucia. Tymczasem za kulisami zawsze była jej siostra Małgorzata, która choć nie szukała blasku fleszy, miała ogromny wpływ na karierę Mandaryny. Może to ona jest prawdziwą gwiazdą tej historii.
1: Christopher Nolan znowu to zrobił. Jego Odyseja to najgorętsza premiera tego lata, a warszawski pokaz przyciągnął tłumy celebrytów. Niestety, na czerwonym dywanie zabrakło modowej odwagi. Większość postawiła na bezpieczne zestawy, jakby bali się, że Homer ich oceni. Jedynie jedna odważna dusza nawiązała do tematyki filmu, ale kto by się tym przejmował, skoro na ekranie zobaczymy Toma Hollanda, Zendaya i Charlize Theron. Premiera już w piątek, więc przygotujcie się na epicką podróż w technologii IMAX.
2: Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem. Po latach burzliwych rozstań i medialnych dramatów, para postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę. Jeszcze rok temu Mandaryna zapewniała, że ich relacje są pełne szacunku i zgody. A teraz te słowa nabierają zupełnie nowego znaczenia. Czyżby to dorosłe dzieci były tajnym spoiwem tej miłosnej układanki? Cóż, w świecie show biznesu wszystko jest możliwe.
1: Teresa Lipowska, nasza ulubiona babcia z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat. Choć zdrowie już nie to, wciąż zaskakuje energią, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. Na planie serialu spędza mniej czasu, ale kto by się tym przejmował, skoro jej obecność jest bezcenna? Aż trudno uwierzyć, że ta ikona polskiej telewizji zaczynała karierę jeszcze w latach 40. Polska wita nowy hit telewizyjny – Wielka Miłość w Małym Mieście. W końcu przyszedł czas, by zaradni panowie z mniejszych miejscowości mieli szansę na miłość, a nie tylko na pracę w kopalni czy lesie. Wiosną 2027 roku na ekranach pojawią się m.in. Rafał, Maciej, Piotr i Jarek, którzy będą walczyć o serca singielek zmęczonych wielkomiejskim zgiełkiem. Czyżby szykowała się prawdziwa rewolucja w polskim świecie randek? Czas pokaże. Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, 3 lata po tragicznej śmierci syna, wciąż zmaga się z bólem i tęsknotą. Jakby tego było mało, teraz jej mąż, Łukasz P., został aresztowany w związku z podejrzeniem wyłudzenia milionów złotych unijnego dofinansowania. Celebrytka zapewnia, że wszystko zostanie wyjaśnione. Ale czy to wystarczy, by uspokoić medialną burzę? Życie Sylwii to prawdziwy rollercoaster emocji, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, znów staje do walki z glejakiem 4. stopnia. Gus, który wydawał się pokonany, postanowił zrobić niespodziankę i wrócić, pokazując, że nie boi się chemii ani czepka. Na szczęście lekarze mają plan B, a Adrian nie zamierza się poddawać. Wsparcie żony Anity i fanów dodaje mu sił, a my trzymamy kciuki, by nowa terapia okazała się skuteczna. Cliff Burton, legendarny basista Metalliki, który odszedł zbyt wcześnie, doczeka się cyfrowego pomnika. Firma Knucklebones, znana z tworzenia figurek muzycznych ikon, ogłosiła powstanie interaktywnego muzeum trójwymiarowego poświęconego jego pamięci. Fani będą mogli nie tylko podziwiać pamiątki, ale także wchodzić w interakcje i kupować unikalne przedmioty. Muzeum ma ruszyć jeszcze tego lata, a rodzina Burtona nie kryje dumy z tego projektu. Queens of the Stone Age, zespół, który nie przestaje zaskakiwać, już w ten weekend zagra na warszawskim Stadionie Narodowym. Historia tej formacji sięga 1995 roku, kiedy to Josh Homme po rozpadzie Q's postanowił stworzyć coś nowego. Po krótkiej przygodzie z nazwą Gamma Ray zmuszony był do zmiany na Queens of the Stone Age, ponieważ niemiecki zespół metalowy nie był zbyt gościnny. Homme uznał, że rock powinien być dla wszystkich, więc zamiast Kings mamy Queens, bo przecież rock to nie tylko topory i zbroje, ale też dobra zabawa dla każdego. Iron Maiden, legendarni giganci heavy metalu, postanowili pójść śladami Kiss i sprzedali prawa do swojej muzyki, nazwy oraz wizerunku, w tym słynnego Eddiego. Wszystko to w imię nowych przedsięwzięć twórczych, które mają przyciągnąć zarówno starych, jak i nowych fanów. Współpraca z Pop House Entertainment, znaną z projektu ABBA Voyage, ma na celu stworzenie cyfrowego uniwersum wokół Eddiego. Cóż, wygląda na to, że nawet metalowe legendy muszą iść z duchem czasu, a może raczej z duchem awatarów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zakończył się proces w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prokurator zażądała dla Łukasza Żaka 20 lat więzienia za spowodowanie śmierci 37-letniego Rafała P. i ciężkie obrażenia jego rodziny. Oskarżony, który wcześniej łamał prawo, zbiegł po wypadku do Niemiec, gdzie został zatrzymany. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony w najbliższy czwartek.
2: Market Dino w prestiżowej dzielnicy Warszawy, Wilanowie, wciąż pozostaje zamknięty, mimo że budowa zakończyła się już kilka miesięcy temu. Opóźnienia w otwarciu sklepu wywołały wiele spekulacji, w tym problemy z infrastrukturą i brak koncesji na sprzedaż alkoholu. Mieszkańcy, mimo wcześniejszych kontrowersji, wyrażają teraz entuzjazm i niecierpliwie czekają na otwarcie. Tymczasem firma Dino nie podaje konkretnej daty inauguracji.
1: Na warszawskiej Pradze Południe do końca roku zniknie kompleks budynków przy ulicy Dudziarskiej. Te opustoszałe od 5 lat lokale socjalne, kiedyś zamieszkiwane przez eksmitowanych, zostaną wyburzone. Władze dzielnicy wybrały już firmę do rozbiórki, a koszt operacji wyniesie 1,5 miliona złotych. Decyzja o przyszłym zagospodarowaniu terenu wciąż nie została podjęta. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wprowadziła nowe przepisy dotyczące przewożenia powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz pasażerowie mogą zabrać maksymalnie 2 urządzenia o pojemności do 100 watogodzin, a ich ładowanie w trakcie lotu jest zabronione. Decyzja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa po licznych incydentach z zapłonem baterii litowo-jonowych. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku rusza 18. edycja Podlaskiej Oktawy Kultur. Od czwartku do niedzieli mieszkańcy i goście będą mogli uczestniczyć w koncertach, po tańcówkach i warsztatach tanecznych. Wydarzenia odbędą się w pikowych spotkach przy Młynowej 7 oraz na Rynku Kościuszki. To wyjątkowa okazja, by doświadczyć różnorodności kulturowej Podlasia i posłuchać muzyki z różnych zakątków świata. Posłowie mają przed sobą intensywny lipiec z 3 posiedzeniami Sejmu. W dniach od 15 do 17 lipca zajmą się między innymi zmianami w prawie, o adwokaturze i prawie wodnym. Po zakończeniu prac parlamentarzyści udadzą się na 33-dniowe wakacje, które potrwają do 3 września. Poseł Witold Zębaczyński planuje spędzić ten czas nad opolskimi kąpieliskami.
2: Wojciech Ślusarczyk, radny Polskiego Stronnictwa Ludowego, stanie przed sądem za komentarz w mediach społecznościowych, który prokuratura uznała za znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o wpis "A Szrek, gdzie?" pod przerobionym zdjęciem pierwszej damy. Ślusarczyk twierdzi, że to była satyra, a nie atak. Pierwsza rozprawa odbędzie się 13 sierpnia w Piotrkowie Trybunalskim. Maciej Świrski, były przewodniczący KRRIT, został zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii o Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, gdzie miała powstać szkoda na co najmniej 8 400 000 zł. Razem z nim zatrzymano Cezarego J. Obaj zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Amerykańskie wojsko przeprowadziło 3 z rzędu nocny nalot na cele w Iranie, co sygnalizuje eskalację konfliktu w regionie. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że operacja potrwa wiele dni, a w nocy z wtorku na środę ma zostać wprowadzona morska blokada Iranu. Pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o irańskim odwecie na amerykańskich żołnierzach w Kuwejcie. Celem ataków jest osłabienie zdolności militarnych Iranu. Polskie firmy mają szansę dołączyć do międzynarodowej koalicji antybalistycznej. Wicepremier Radosław Sikorski podkreślił, że kluczowe jest przedstawienie projektów odpowiadających na potrzeby europejskiego przemysłu obronnego. Minister wyraził również nadzieję na szybkie przyjęcie nowego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Sikorski odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, podkreślając znaczenie przestrzegania prawa międzynarodowego w cieśninie Ormus.
1: Koalicja rządowa przegrała w sądzie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości, ponieważ nie udowodniono, że przebywa on w Unii Europejskiej. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada jednak, że wkrótce wystąpi o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Prokuratura czeka na uzasadnienie sądu, aby złożyć wniosek o ekstradycję. Polska kontynuuje pomoc wojskową dla Ukrainy, mimo kontrowersji wokół przekazania pocisków do wyrzutni rakiet. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że wsparcie nie osłabi naszych zdolności obronnych. Łączna wartość pomocy wojskowej wyniosła około 16,5 miliarda złotych, z czego 1,5 miliarda złotych w latach od 2024 do 2026. Na szczycie NATO w Ankarze ogłoszono także inwestycje w infrastrukturę paliwową, które obejmą Polskę i kraje bałtyckie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Politycy PiS zaostrzają retorykę wobec Ukrainy, próbując przyciągnąć zwolenników Konfederacji Korony Polskiej. Adrian Zandberg z partii Razem krytykuje Przemysława Czarnka za jego wypowiedzi, które mogą szkodzić relacjom polsko-ukraińskim. Zandberg podkreśla, że nie można obwiniać zwykłych pracowników z Ukrainy za historyczne konflikty. Ostrzega przed narracją, która przedstawia ich jako wrogów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, może być kandydatem na szefa FIFA. Wybory odbędą się w marcu przyszłego roku, a obecny prezydent Gianni Infantino planuje ubiegać się o kolejną kadencję. Jego kontrowersyjne decyzje, jak zawieszenie czerwonej kartki dla Follarina Baloguna, wzbudzają niezadowolenie w UEFA. W związku z tym UEFA rozważa wystawienie Mioduskiego jako swojego kandydata.
2: David Luiz, były obrońca reprezentacji Brazylii, komentuje odpadnięcie Canarinhos z Mundialu, przyznając, że Norwegia była lepsza. Podkreśla również siłę drużyny Francji, nazywając ją maszyną do wygrywania, a Kyliana Mbappé wskazuje jako potencjalnego rekordzistę Mistrzostw Świata. Luiz nie potrafi wskazać faworyta turnieju, ale zwraca uwagę na ciekawą grę Jagiellonii Białystok, z którą niedawno zmierzył się w sparingu. Kylian Mbappé błyszczy na Mundialu, a były mistrz świata Alain Bogossian przewiduje, że może stać się najlepszym strzelcem w historii turnieju. Francja po raz trzeci z rzędu znalazła się w strefie medalowej, a eksperci wskazują na jej równą formę jako klucz do sukcesu. Mbappé i Messi walczą o tytuł króla strzelców, obaj mają po 8 bramek. Czy Francja sięgnie po złoto, a Mbappé zdetronizuje Messiego? Przekonamy się już wkrótce. Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po pewnym zwycięstwie 2-0 nad Francją. Drużyna De La Fuente całkowicie zneutralizowała ofensywne poczynania Francuzów, którzy przez 80 minut nie oddali celnego strzału. Hiszpanie czekają teraz na zwycięzcę drugiego półfinału, w którym zmierzą się Anglia i Argentyna. Początek tego meczu o 21:00 czasu polskiego.
0: Radio Super Express. Sport. Dziś wieczorem poznamy drugiego finalistę Mistrzostw Świata 2026. O godzinie 21:00 na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie Anglia zmierzy się z Argentyną. Zwycięzca tego starcia zagra w finale z Hiszpanią, która wczoraj pokonała Francję 2-0. Przegrany natomiast powalczy z Francją o trzecie miejsce.
2: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito są w centrum uwagi przed półfinałem Mistrzostw Świata, gdzie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Relacja pary, choć romantyczna, staje się wyzwaniem, zwłaszcza że Exposito, mimo braku pasji do futbolu, wspiera ukochanego z trybun. Tymczasem hiszpański komik Javi Diaz zdobył popularność, apelując do Exposito, by zmęczyła Mbappé przed meczem.
1: Iga Świątek zaskoczyła fanów nową sesją zdjęciową, w której pokazała się w eleganckim wydaniu. Tenisistka znana z wyczerpujących meczów. Tym razem wystąpiła w kampanii marki Oshi, promując projekt Hydrate Your Dreams. Świątek podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat drogi do sukcesu, inspirując fanów do realizacji marzeń. Jej nietypowa przemiana spotkała się z entuzjastycznym odbiorem w mediach społecznościowych. Mistrzostwa Świata 2026 w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę, a stawki są rekordowo wysokie. FIFA przygotowała do podziału aż 655 milionów dolarów, co stanowi historyczny wzrost w porównaniu do poprzednich edycji. Triumfator turnieju otrzyma 50 milionów dolarów, a nawet drużyny, które odpadną w fazie grupowej, zainkasują 9 milionów. W rywalizacji bierze udział aż 48 zespołów, co jest nowym rekordem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraiński piłkarz Michajło Mudryk został zdyskwalifikowany na 4 lata za stosowanie niedozwolonych substancji. Dodatkowo przegrał sprawę sądową z byłym agentem, co wiąże się z koniecznością zapłaty ponad 1 miliona euro. Mudryk, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi o Polsce, nie spełnił oczekiwań po transferze do Chelsea Londyn.
1: Środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie po śmierci holenderskiego arbitra Roba Dieperinka. 38-letni sędzia został znaleziony martwy w swoim domu. Wcześniej Diepering stracił szansę na udział w Mistrzostwach Świata z powodu oskarżeń, które ostatecznie oddalono. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.
2: Karol Stopa, legenda dziennikarstwa sportowego, zmarł 9 lipca. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16 lipca, na warszawskich Powązkach. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów przekazać datki na fundację Stare Powązki. Uroczystości rozpoczną się o 14 w kościele świętego Karola Boromeusza.
1: Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap kariery w Chicago Fire, opuszczając Europę po zakończeniu gry w Barcelonie. Podczas pierwszego spotkania z mediami w Stanach Zjednoczonych Lewandowski zaskoczył fanów, odkładając decyzję o dalszej grze w reprezentacji Polski. Teraz skupia się na aklimatyzacji w Stanach Zjednoczonych. Jego przyszłość w kadrze narodowej pozostaje niepewna.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polski sędzia z Płocka nie poprowadzi półfinałów Mundialu 2026. Światowa Federacja wybrała Amerykanina Ismaila Elfata do meczu Anglia-Argentyna. Nasz arbiter wciąż ma szansę na sędziowanie finału lub meczu o trzecie miejsce. 4 lata temu Szymon Marciniak sędziował finał w Katarze.
2: Hiszpańska kadra piłkarska świętowała urodziny dwóch swoich zawodników, Lamine Yamala i Victora Munoza, dzień przed półfinałem Mistrzostw Świata z Francją. Lamine Yamal, młoda gwiazda drużyny, skończył 19 lat, a Victor Munoz 23 lata. Radosne chwile z obozu Hiszpanów stały się hitem w mediach społecznościowych, pokazując świetną atmosferę w zespole przed decydującym meczem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 23 stopnie w Bydgoszczy. Z wiatrem zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę 24 stopnie, a wiatr zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Ślub Natalki i Adama Karskiego zbliża się wielkimi krokami, ale czy dojdzie do skutku? Przygotowania do ceremonii nabierają tempa, a wybór sukni ślubnej staje się punktem zapalnym między narzeczonymi. Adam chce pomóc Natalii w wyborze kreacji, ale ona obawia się, że przyniesie to pecha. Dodatkowo tajemnice z przeszłości Adama i jego rodziny mogą zagrozić ich wspólnej przyszłości. Spotkanie z dyrektorem Mikołajem Lipińskim w pizzerii tylko podsyca napięcie. Czy miłość Natalki i Adama przetrwa te wszystkie przeszkody? Odpowiedzi poznamy już w nowym sezonie. Wielkie emocje czekają fanów M jak miłość. W nowym sezonie serialu odbędzie się długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama Karskiego. Ta wyjątkowa uroczystość w Grabinie zgromadzi nie tylko rodzinę Mostowiaków, ale także przyjaciół i kolegów z Komendy Policji. Ślub Natalki i Adama będzie można zobaczyć pod koniec tego roku. Ceremonia zbiegnie się z urodzinami Teresy Lipowskiej, czyli uwielbianej Barbary Mostowiak, która 14 lipca skończyła 89 lat. Podczas kręcenia scen ślubu ekipa serialu odśpiewała jej 100 lat. Na Instagramie pojawiły się filmiki z tego wzruszającego momentu. To będzie niezapomniany sezon, pełen emocji i wzruszeń.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 7 września 2026 roku. Widzowie wreszcie dowiedzą się, jak zakończy się dramatyczna strzelanina przed domem Mikołaja Lipińskiego. Natalka, choć bez obrażeń, przeżyje chwilę grozy związane z policyjnym śledztwem. Na szczęście będzie mogła liczyć na wsparcie swojego narzeczonego, Adama. Daria, była kochanka Lipińskiego, trafi do szpitala psychiatrycznego, co przyniesie Natalii ulgę. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo Lipiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zbliżyć się do Natalki. To odcinek pełen napięcia i emocji, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu fanów serialu. Barwy szczęścia powracają po letniej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Malwina wraca do kancelarii Natalii, gdzie spotka się z dawnymi współpracownikami, Klemensem i Asią. Jej powrót może być związany z problemami finansowymi Centrum Ruchu, które prowadziła z Hermanem. Ich wspólny biznes zmaga się z kryzysem i brakiem klientów, co może zmusić Malwinę do powrotu do dawnego zajęcia. Na Instagramie Anna Gzyra Augustynowicz podzieliła się zdjęciem z planu, co sugeruje, że zespół kancelarii znów będzie działał razem. Czy Malwina zostanie na dłużej, czy to tylko epizod? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacjach. W 4255 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa burza emocji. Ula, córka Kamila, postanawia odkryć, kim naprawdę jest tajemniczy Janusz, z którym pisała Krystyna. Mimo próśb o usunięcie konta w aplikacji randkowej, Ula podejmuje odważne kroki i wysyła wiadomość do adoratora. Odpowiedź, którą otrzymuje, jest szokująca. Okazuje się, że za Januszem kryje się ktoś zupełnie niespodziewany. Wojtek Schulz, przeglądając laptopa ojca, odkrywa, że to Juliusz podszywał się pod Janusza. Krystyna, nieświadoma prawdy, może być zaskoczona, gdy dowie się, kto naprawdę pisał do niej wiadomości. Czy prawda wyjdzie na jaw? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Panna Młoda w odcinku 152 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Jąca staje przed dramatycznymi wieściami od lekarzy, którzy ostrzegają, że nieprawidłowe ułożenie płodu zagraża jej życiu podczas porodu. Tymczasem Bejza wzbudza podejrzenia domowników, gdyż nie przejawia typowych objawów ciąży podczas porodu.

0: a Rogowski zrozumie, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Mimo zmiany pracy, Joanna nie zniknie z życia głównego bohatera. Zamiast tego podejmie pracę w szpitalu w Grupku, co oznacza, że nadal będzie blisko Artura i jego rodziny. Choć początkowo będą próby zakończenia tej relacji, Joanna szybko wróci do inicjowania spotkań z lekarzem. Romans ten może przynieść jeszcze wiele dramatycznych konsekwencji.
1: Serial Na Wspólnej przypomina nam o swojej bogatej historii. W latach od 2003 do 2004 na ekranach mogliśmy oglądać Mandarynę, która wcieliła się w postać namieszającą w życiu Igora Nowaka. Jej bohaterka prowadziła sporo zamieszania, angażując się w gorący romans z Igorem, który był w związku z Karoliną Brzozowską. Ostatecznie Igor zdecydował się odbudować relacje z Karoliną, a przygoda Mandaryny zakończyła się na 327 odcinku. Mandaryna, znana również jako tancerka i wokalistka, przyznała, że rolę dostała po znajomości. Jej występ w serialu to jeden z wielu epizodów w jej barwnej karierze. Dla fanów, którzy chcieliby przypomnieć sobie te emocjonujące chwile, warto sięgnąć po archiwalne odcinki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polskie firmy mają szansę dołączyć do międzynarodowej koalicji antybalistycznej. Wicepremier Radosław Sikorski podkreślił, że kluczowe jest przedstawienie projektów odpowiadających na potrzeby europejskiego przemysłu obronnego. Minister wyraził również nadzieję na szybkie przyjęcie nowego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Sikorski odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, podkreślając znaczenie przestrzegania prawa międzynarodowego w cieśninie Ormus.
0: Politycy PiS zaostrzają retorykę wobec Ukrainy, próbując przyciągnąć zwolenników Konfederacji Korony Polskiej. Adrian Zandberg z partii Razem krytykuje Przemysława Czarnka za jego wypowiedzi, które mogą szkodzić relacjom polsko-ukraińskim. Zandberg podkreśla, że nie można obwiniać zwykłych pracowników z Ukrainy za historyczne konflikty. Ostrzega przed narracją, która przedstawia ich jako wrogów. W Irlandii Północnej, w miejscowości Ballymena, znaleziono ciała trzech osób, w tym 8-letniej dziewczynki. Ofiary to polska rodzina, a śledczy podejrzewają rozszerzone samobójstwo. Inspektor William Calderwood zapewnił, że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa, ale apeluje o pomoc w śledztwie. Lokalne służby współpracują z polskim konsulatem w tej sprawie.
2: W Niemczech potwierdzono drugi przypadek zakażenia wirusem Ebola. Nowy pacjent, obywatel Stanów Zjednoczonych, został przetransportowany do kliniki we Frankfurcie nad Menem. Zakażenie miało miejsce w Demokratycznej Republice Konga, a pacjent jest w stabilnym stanie. Niemieckie władze zapewniają, że ryzyko dla mieszkańców kraju jest minimalne. Amerykański arsenał nuklearny traci na znaczeniu w obliczu zmian geopolitycznych i słabnącej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. Analitycy z Carnegie Endowment for International Peace wskazują, że rosnący potencjał Chin oraz ich sojusz z Rosją zmuszają Stany Zjednoczone do planowania wojny na dwóch frontach, co jest obecnie niewykonalne. Eksperci podkreślają, że broń nuklearna daje realną władzę polityczną głównie słabszym państwom, takim jak Rosja, które wykorzystują ją do wymuszania ustępstw. W obliczu tych wyzwań Stany Zjednoczone muszą przemyśleć swoją strategię nuklearną.
0: Do Polski dotarły pierwsze mosty szturmowe M, 1110 JAB, które znacząco zwiększą mobilność jednostek pancernych i zmechanizowanych. Nowoczesne mosty umożliwiają szybkie pokonywanie przeszkód terenowych, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Dzięki nim nawet najcięższe pojazdy bojowe, w tym czołgi Abrams, będą mogły sprawnie przemieszczać się w trudnym terenie. Dostawy są częścią większego pakietu modernizacyjnego dla polskich sił zbrojnych. W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane 6 kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców. Wakacyjne pamiątki mają niezwykłą moc przywoływania wspomnień z podróży. Wybór odpowiedniego drobiazgu często odzwierciedla naszą osobowość, a astrologia może być ciekawą inspiracją. Baran może przywieźć pamiątkę związaną z przygodą, a byk ręcznie wykonaną ceramikę. Niezależnie od znaku zodiaku, najważniejsze są wspomnienia, które zostają z nami na dłużej.
2: Wakacyjne fryzury mogą być prawdziwym wyzwaniem w upalne dni. Długie, rozpuszczone włosy, gęste grzywki czy zbyt ciasne koki mogą powodować dyskomfort i szybkie przetłuszczanie się włosów. Warto unikać stylizacji wymagających ciągłego poprawiania i dużej ilości kosmetyków, które w połączeniu z wysoką temperaturą mogą być uciążliwe.
0: Policja z Lubina odzyskała luksusowe Porsche skradzione we Włoszech. Auto warte ponad 200 tysięcy złotych zostało zabezpieczone, a 28-letni mieszkaniec miasta usłyszał zarzut paserstwa. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a śledczy nadal badają sprawę. Możliwe, że wkrótce usłyszy kolejne zarzuty. Czy wybór ulubionych lodów może zdradzić nasze cechy charakteru? Psychologowie twierdzą, że tak, choć to tylko zabawa. Wybierając lody w rożku, możesz być osobą, która bierze na siebie zbyt wiele. Lody w kubeczku wskazują na rozsądek, ale i skłonność do nadmiernego analizowania. Lody na patyku to znak spontaniczności, a soft zdradza wrażliwość. Pamiętajmy, to tylko ciekawostka, a nie naukowa diagnoza. Planowanie wakacji stało się prostsze dzięki smartfonom, ale mnogość aplikacji może być przytłaczająca. Warto postawić na sprawdzone narzędzia, takie jak Google Maps, Google Translate i Booking. Komera te aplikacje pomagają nie tylko w planowaniu, ale także w trakcie podróży, oferując funkcje offline. Dzięki nim można zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć stresu podczas wyjazdów.
2: Niektóre rośliny, takie jak hortensje, mogą ponownie zakwitnąć jesienią, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowe jest dostarczenie im w lipcu nawozów bogatych w potas i fosfor oraz regularne podlewanie. Dzięki temu prostemu zabiegowi ogród może cieszyć kolorami znacznie dłużej, nawet po zakończeniu głównego sezonu kwitnienia.
0: Jan Maria Tomaszewski, kuzyn prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, odpoczywa w Sopocie ze swoją partnerką, aktorką Beatą Fido. Kaczyński tymczasowo zamieszkał u Tomaszewskiego z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Obaj panowie dobrze odnaleźli się w nowej sytuacji, dzieląc codzienne obowiązki i czas wolny.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa wczoraj zamieniła się w kolorowy festiwal miłości do Badabaniego. Tysiące fanów, a zwłaszcza fanek, z całego świata zjechało się pod Stadion Narodowy, by zobaczyć portorykańskiego rapera. Stylizacje pełne południowego słońca, amerykańskie flagi i plakaty, które mogłyby z powodzeniem stać się animowanym filmem, to tylko część tego szaleństwa. Ruch uliczny wokół stadionu został ograniczony, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość do Badabaniego aż kapała z każdego zakątka.
2: Jacob Elordi, młody gwiazdor, który nie ma czasu na odpoczynek, znowu w akcji. Tym razem w postapokaliptycznym thrillerze Gwiazdozbiór psa Ridleya Scotta, który, jak twierdzą niektórzy krytycy, powinien już dawno przejść na emeryturę. Film, oparty na książce Petera Hellera, zadebiutuje 28 sierpnia, a na ekranie zobaczymy także Josha Brolina i Margaret Qualley. Ciekawe, czy tajemniczy sygnał z radia przyniesie więcej emocji niż sama premiera.
1: Maryla Rodowicz znowu zaskoczyła wszystkich, tym razem na święcie gminy Bochnia. Wystąpiła w krótkich dżinsowych shortach i gorsecie, udowadniając, że moda to dla niej nie tylko dodatek, ale część show. Choć nie wszyscy zrozumieli jej wersję Kongi, to energii i odwagi nie można jej odmówić. Maryla pokazuje, że wiek to tylko liczba, a prowokacja to jej drugie imię.
2: Natasza Urbańska znowu zaskakuje. Tym razem 48-letnia artystka pokazała, że elastyczność nie ma dla niej granic, wykonując szpagat na głowie. Fani są w szoku, a niejedna nastolatka może tylko marzyć o takiej formie. A jakby tego było mało, Natasza spełniła swoje marzenie, pojawiając się na czerwonym dywanie w Cannes. Cóż, niektórzy po prostu potrafią wszystko.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Ewa Kasprzyk, znana z ciętego języka i specyficznego humoru, po 5 edycjach opuszcza jury Tańca z Gwiazdami. Aktorka, której żarty nie zawsze trafiały w gusta widzów, postanowiła, że to nie jej bajka. Jak sama przyznała, woli tańczyć niż siedzieć za stołem sędziowskim. Cóż, może teraz parkiet będzie bezpieczniejszy dla uczestników, a widzowie odetchną z ulgą. Michał i Pola Wiśniewscy zaskakują wszystkich swoim rozwodem, który przebiega bez klasycznych dramatów o podział majątku. Dzięki rozdzielności majątkowej każdy z nich zachowuje swoje dobra, co w świecie celebrytów jest jak odkrycie nowego gatunku jednorożca. Jednak emocje wciąż buzują wokół alimentów, które obecnie wynoszą 11 tysięcy złotych miesięcznie na dwóch synów. Ostateczne decyzje zapadną podczas finałowej rozprawy rozwodowej, a my czekamy na kolejne odcinki tego telenowelowego spektaklu. Szwedzka grupa Eminence wraca do Polski, by zagrać w Warszawie 31 stycznia przyszłego roku. Po sukcesie albumu The Black zespół rusza w największą trasę po Europie, a ich koncerty to prawdziwa uczta dla fanów metalcore'u. Na scenie w progresji pojawi się także amerykański zespół August Burns Red. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy. Jarocin znów w centrum uwagi, a to za sprawą festiwalu, który od 17 do 19 lipca zamieni miasto w muzyczną stolicę Polski. Na scenie pojawi się ponad 50 zespołów, od legend rocka po nowoczesne brzmienia alternatywne. Wśród atrakcji reaktywacja zespołu Hołk po 30 latach i ostatni koncert Lecha Janerki w Jarocinie. A wszystko to pod czujnym okiem Michała Wiraszki, który postawił na projekty specjalne i jubileusze, bo przecież kto by nie chciał połączyć historii z teraźniejszością w jednym wielkim muzycznym miksie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Fred Durst z Limp Bizkit znowu zaskoczył fanów, zapraszając na scenę w Ottawie niekogo innego, jak samego Toma Greena, dawnego buntownika MTV. W jeansowych ogrodniczkach i z długą, szarą brodą Green dał z siebie wszystko, wykonując hit Rollin. Internet oszalał, a Limp Bizkit nie zwalnia tempa, planując już powrót do studia. Gitarzysta Wes Borland zdradził, że zespół ma sporo amunicji na nowy album, więc fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek. Serge Tankian, ikona metalu i lider System of a Down, zdradził, że jego przygoda z ciężkimi brzmieniami zaczęła się dzięki dziewczynie. W latach 80. zabrała go na koncert Iron Maiden, co było dla niego prawdziwym objawieniem. Tankian przyznaje, że zaczął tworzyć muzykę dopiero jako 19-latek, co w świecie rocka jest niemal jak zaczynanie kariery w wieku emerytalnym. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Sztuczna inteligencja wkracza na scenę rocka i metalu, a Rudy Sarzo, znany basista, już korzysta z jej pomocy przy tworzeniu muzyki. Jego najnowsze single powstały z udziałem sztucznej inteligencji, co wywołało niemałe zamieszanie. Sarzo twierdzi, że za rok nikt nie będzie się już tym przejmował, ponieważ sztuczna inteligencja stanie się standardem w produkcji muzycznej. Ciekawe, czy fani rocka będą równie entuzjastyczni, gdy ich ulubione riffy zaczną komponować maszyny. Ach, te czasy, kiedy rock'n'rollowe gwiazdy wyglądały jak przybysze z innej planety, a nie jak sąsiedzi z klatki obok. Vince Neil, frontman Motley Crue, z nostalgią wspomina erę, gdy bycie gwiazdą oznaczało więcej niż tylko granie muzyki. To był czas, gdy makijaż i skórzane spodnie były zbroją, a życie na krawędzi codziennością. Ale cóż, flanelowe koszule z Seattle zmieniły krajobraz, a Neil został z blichtrem i wspomnieniami, patrząc jak tron przejmują faceci w swetrach. Jednak, jak to bywa, show must go on, bo choć moda się zmienia, to tęsknota za dawnym ogniem nigdy nie gaśnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja z Centralnego Biura Śledczego we współpracy z warszawskimi jednostkami przeprowadziła skuteczną akcję przeciwko złodziejom samochodów. Zabezpieczono 3 skradzione Toyoty o wartości ponad 300 tysięcy złotych, które zniknęły z Berlina. Podczas działań na autostradzie A2 zatrzymano poszukiwanego listem gończym mężczyznę. Akcja obejmowała również blokadę trasy i odzyskanie pojazdów z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił dziś rano nazwiska nowych wiceprezydentek miasta. Magdalena Młochowska, dotychczasowa pełnomocniczka do spraw zieleni, oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik, ekspertka od ochrony zdrowia, zastąpią Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę. Zmiany te są efektem dymisji związanych z aferą w Szpitalu Południowym. Trzaskowski zapowiada dalsze zmiany w strukturach ratusza. W Brzeszczach doszło do groźnego wypadku z udziałem grupy nastolatków. 16-latek, który bez zgody matki zabrał jej samochód, uderzył w drzewo na ulicy Daszyńskiego. 2 osoby trafiły do szpitala, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym. Policja i służby ratunkowe szybko zareagowały na miejscu zdarzenia. Na krakowskim lotnisku pasażerka Ryanaira musiała dopłacić za bagaż podręczny, mimo że spełniał on wymogi linii. Problemem okazały się paski plecaka, które nie mieściły się w mierniku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada teraz politykę bagażową Ryanaira i Wizz Air. Wiele osób zgłasza podobne problemy, co może prowadzić do nałożenia kar na przewoźników.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Budowa parku na osiedlu Arkońskim w Szczecinie została opóźniona z powodu inwazyjnego rdestowca japońskiego. Ten agresywny chwast wymusił zastosowanie specjalnych stalowych siatek, które mają pomóc w jego eliminacji. Dopiero po usunięciu rośliny możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Nowy park ma stać się nowoczesną strefą wypoczynku dla mieszkańców. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył dziś nową strefę spa, oferującą szeroki wachlarz zabiegów relaksacyjnych i pielęgnacyjnych. Goście mogą teraz korzystać z takich atrakcji jak floating w kapsule regeneracyjnej czy masaż pleców z misami tybetańskimi. Ceny zabiegów zaczynają się od 110 zł, a strefa jest dostępna codziennie od 9 do 21. To kolejny krok w kierunku stworzenia pełnej oferty wypoczynkowej nad morzem. W Świnoujściu rozpoczęła się budowa przylądka Pomerania, dzięki której Polska powiększy się o 186 hektarów. Na nowym terenie powstanie głębokowodny terminal kontenerowy, który ma stać się kluczowym punktem przeładunkowym na Morzu Bałtyckim. To jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych w historii kraju, a jej zakończenie planowane jest na lata od 2029 do 2030.
2: Po burzliwym weekendzie Sarbinowo wita spokojem. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest bezpieczna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20 stopni, a wody 18 stopni przy łagodnym wietrze. Nie odnotowano obecności sinic, więc można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Milejczycach, w niewielkiej świątyni, dzieją się niezwykłe rzeczy związane z obrazem Najświętszego Serca Jezusa Dobrego Pasterza. Pani Ewelina z Białegostoku wierzy, że modlitwa przed tym wizerunkiem uzdrowiła jej córkę Marysię z ciężkich problemów zdrowotnych. Proboszcz parafii wspomina również o innym zdarzeniu, kiedy to jedna z wiernych odzyskała przytomność po modlitwie, co wielu obecnych uznało za cud. Świątynia przyciąga coraz więcej pielgrzymów, którzy dzielą się swoimi świadectwami.
2: Wakacyjna trasa SK Summer City 2026 zawitała do Ząbkowic Śląskich, gdzie podczas Dni i Nocy Krzywej Wieży odbył się niezapomniany weekend pełen atrakcji. Na scenie wystąpili m.in. Fukaj, Piotr Kękę, Siara i Paktofonika, a strefa SK pękała w szwach od chętnych do zabawy. Już wkrótce pomarańczowy patrol SK odwiedzi kolejne miejsca na Dolnym Śląsku, w tym Psią Karmę i Aquapark Wrocław. Czekają konkursy, gadżety i najlepsza muzyka. W Strzelinie doszło do pożaru budynku mieszkalnego w centrum miasta. Ogień, który wybuchł w wiacie śmietnikowej, szybko rozprzestrzenił się na elewację budynku. Strażacy z całego powiatu prowadzą akcję gaśniczą i ewakuację mieszkańców. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Kotlety mielone to jedno z ulubionych dań w polskich domach, ale często wychodzą suche i twarde. Sekretem ich soczystości jest dodanie do mięsa połowy szklanki maślanki. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety będą miękkie i pełne smaku. Warto spróbować tej metody, by cieszyć się idealnym obiadem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kamień w czajniku to problem, który może skrócić żywotność urządzenia i pogorszyć smak wody. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowe metody, takie jak ocet czy kwasek cytrynowy. Wystarczy zagotować roztwór i odczekać kilkanaście minut, aby skutecznie usunąć osad. Regularne odkamienianie nie tylko poprawia smak wody, ale także oszczędza energię i przedłuża żywotność czajnika. Bezpański pies Bernard przemierzył samotnie tatrzańskie szlaki, pokonując w tydzień aż 140 kilometrów. Wędrował po najwyższych szczytach, takich jak Krywań i Rysy, zanim został bezpiecznie schwytany przez ratowników. Bernard, który zyskał sympatię turystów, teraz odpoczywa i czeka na badania weterynaryjne. Jego brat, również widziany w Tatrach, może wkrótce dołączyć do Bernarda.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele letnich inspiracji. Hitem jest urządzenie do kawy mrożonej 2 w jednym Petra, które pozwala na przygotowanie orzeźwiającego napoju bez utraty aromatu. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Mauritius z obrotowymi kółkami oraz namiot plażowy UV-30, chroniący przed słońcem. Warto zwrócić uwagę na inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, kompatybilny z systemami Apple i Android. Na koniec zasłona zaciemniająca pomoże utrzymać chłód w domu podczas upałów. Na polskim rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś drastyczne wzrosty cen. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy podrożały znacząco, co jest reakcją na trudne warunki makroekonomiczne i rosnącą presję globalną. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy, choć ceny są identyczne. Aramco podniosło ceny diesla o 159 zł na metrze sześciennym, a benzyny PB95 o 142 zł. Gwałtowne wzrosty cen ropy Brent oraz słaby złoty dodatkowo obciążają polskie rafinerie. W najbliższych dniach kierowcy mogą spodziewać się wyraźnych podwyżek na stacjach paliw. Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększa finansowanie świadczeń medycznych o ponad 1 mld zł. Najwięcej zyskają porodówki, oddziały leczące choroby płuc oraz psychiatria dziecięca. Wycena świadczeń położniczych wzrośnie średnio o 47%, co oznacza, że szpitale za poród naturalny otrzymają niemal 9 tysięcy złotych. Dodatkowe środki trafią także do psychiatrii dziecięcej, by poprawić dostępność świadczeń dla najmłodszych pacjentów. Zwiększone finansowanie obejmie również leczenie chorób układu oddechowego, co przyniesie ponad 350 milionów złotych rocznie. Zmiany te zbiegają się z podwyżkami płac dla pracowników medycznych. Nowy prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Liwiusz Laska, ujawnił prognozę swojej przyszłej emerytury, która wynosi ponad 4 tysiące złotych miesięcznie. Mimo że dla wielu seniorów to przyzwoita kwota, Laska przyznał, że spodziewał się więcej. Podkreślił, że warto myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym poza obowiązkowym systemem emerytalnym. Prezes ZUS uspokaja jednak, że system emerytalny jest stabilny, a wpływy ze składek są wystarczające. Wspomniał też o rosnącej liczbie cudzoziemców pracujących w Polsce, którzy wspierają system swoimi składkami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Od jutra w sieci Lidl rusza atrakcyjna oferta promocyjna, która potrwa do 18 lipca. Wśród najciekawszych okazji znajdziemy mleko UHT, ponad 3% łączka od Mlekowity, w formule 3 plus 3 gratis, co pozwala na zakup 6 kartonów za pół ceny. Dla posiadaczy aplikacji lojalnościowej dostępne będą także masło z polskiej mleczarni za niecałe 2 zł oraz cukier biały w promocji 5 plus 5 gratis. Od czwartku warto zwrócić uwagę na szynkę wieprzową XXL Rzeźnik, której cena spada o 55%. W ofercie znajdziemy również zgrzewarkę próżniową Silvercrest za 69 zł, co oznacza oszczędność 80 zł.
1: Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do 1 roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Na konta ponad 770 tysięcy płatników trafiło już ponad 1 mld zł. Zwroty dotyczą osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2025 roku i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku o zwrot, nie muszą się martwić. Nadpłaty zostaną automatycznie rozliczone na ich kontach. ZUS ma czas na przekazanie środków do 3 sierpnia tego roku. Warto pamiętać, że system rozliczeń działa w obie strony. Wielu przedsiębiorców musiało również uregulować niedopłaty. Hyundai Rotem, południowo-koreańska firma, uzyskała certyfikat AQAP 2110 zgodny z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu K-2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy z Korei Południowej, co otwiera nowe możliwości eksportowe do krajów NATO. Certyfikat obejmuje nie tylko czołg, ale także całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie. Wzrost wydatków obronnych państw NATO może zwiększyć szanse Hyundai Rotem w przetargach. Firma planuje dalsze działania na rzecz wejścia na rynki globalne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Stryker, amerykański kołowy pojazd opancerzony, może trafić do Polski. Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie około 250 używanych wozów z nadwyżek US Army. Polska musiałaby jednak ponieść koszty ich modernizacji i dostosowania do krajowych wymagań. Stryker to pojazd znany z działań w Iraku i Afganistanie. Ceniony za mobilność i wsparcie piechoty. Decyzja o przyjęciu tej oferty leży w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej. Sztab Generalny Wojska Polskiego już przygotował opinię na ten temat, ale jej szczegóły nie zostały ujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami w odcinkach od 149 do 154, które będą emitowane od 20 do 25 lipca. W tych odcinkach czekają nas dramatyczne zwroty akcji, w tym nieoczekiwane zaręczyny i próba samobójcza. Jąca przeżyje wstrząsający poród, a jej życie będzie zagrożone. Mukkader stanie na krawędzi, próbując odebrać sobie życie. Konflikty między bohaterami zaostrzą się, a Bejza i Derya wejdą w ostre starcia. Nusret podejmie przerażającą decyzję, która może zmienić wszystko. Emocje sięgną zenitu, a losy bohaterów będą trzymać w napięciu do samego końca.
0: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 27 lipca na antenie TVP 2 zadebiutuje 155 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Melich wspiera Hanser, co powoduje, że Sinem czuje się odrzucona. Mukadder wyjawia Cichanowi, że dziecko Bejzy nie jest jego, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Cichan, wściekły, próbuje odebrać Bejzę wraz z dzieckiem. W desperacji Bejza szuka schronienia u Hanser i Deryi. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i nadzieje i zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. W rolach głównych występują Talia Celebi i Senai Türksever. M jak Miłość powraca z nowym sezonem, pełnym emocji i rodzinnych wyzwań. Bartek Lisiecki i Dorota Kawecka po trudnych przejściach stają się pełnoprawnymi opiekunami młodego Franka. Chłopiec, który doświadczył wielu trudności, w końcu znajduje bezpieczny dom u boku nowych opiekunów. Bartek z początkowego niepokoju zmienia się w troskliwego ojca, co zapowiada nowy etap w ich życiu. W nadchodzących odcinkach widzowie będą mogli zobaczyć, jak ta nowo powstała rodzina odnajduje się w sielankowej scenerii. Arkadiusz Smoleński i Dominika Suchecka, aktorzy serialu, dzielą się z fanami nagraniami z planu, które sugerują, że czeka nas wiele rodzinnych i ciepłych chwil. Czy Franek zostanie z Lisieckimi na zawsze? Wszystko wskazuje na to, że po decyzji sądu ich życie nabiera harmonii.
1: M jak Miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już 7 września 2026 roku. W nowym sezonie Natalka, mimo przygotowań do ślubu z Adamem Karskim, nie przestaje spotykać się z Mikołajem Lipińskim. Ich przypadkowe spotkanie w pizzerii wywoła lawinę podejrzeń u Adama. Mikołaj nie ukrywa radości na widok Natalii, co nie umknie uwadze jej narzeczonego. Adam zaczyna bacznie obserwować zarówno Natalkę, jak i Mikołaja, podejrzewając, że coś jest na rzeczy. Czy Adam odkryje prawdę o potajemnych spotkaniach Natalki? Miłosne

0: Blanca odkrywa bolesną prawdę o swoim ojcu, a spotkanie kończy się niespodziewanym aresztowaniem Samuela przez policję. W tym samym czasie Leonor, Flora i Inigo próbują uciec z miasta, ale ich plany krzyżuje pojawienie się Ewy z małym Nacho. Leonor decyduje się zakończyć związek, podejrzewając intrygę El Penny. Odcinek zostanie wyemitowany 23 lipca o 18:25 na TVP1. To kolejna odsłona pełna napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, której nie można przegapić. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 987 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 16 na TVP1. Ibrahim, podsłuchując rozmowę telefoniczną swojej żony, wyciąga błędne wnioski, co prowadzi do napięć w ich związku. Czarna, będąc w ciąży, obawia się reakcji męża, który nieświadomie udaje niechęć do powiększenia rodziny. Tymczasem Ainur, mimo sprzeciwu Adalet, postanawia opiekować się sparaliżowaną Isl, co może prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji. Nana i Poyraz zmagają się z kolejnością napięciami, a obecność Semicha tylko pogarsza sytuację. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów pełnymi emocji, historiami i zawiłymi relacjami rodzinnymi, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. Warto zarezerwować sobie czas, by śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów. W serialu Na Wspólnej nadciąga burza emocji. W 4247 odcinku Basia zaczyna podejrzewać Krzysztofa o romans, gdy znajduje w jego walizce kobiecą spinkę do włosów. Krzysztof, wracając z Poznania, unika konfrontacji z żoną, co tylko podsyca jej podejrzenia. W 4253 odcinku sytuacja się zaostrza, gdy Basia znajduje kolejny dowód zdrady. Sandra, przyjaciółka Basi, dolewa oliwy do ognia, pokazując jej spinkę, która rzekomo należy do Gwiazdowej. Basia jest wściekła i nie chce znać męża. Jednak Grażyna Wolszczak, odtwórczyni roli Basi, zdradza, że Krzysztof nigdy jej nie zdradzi. Aktor grający Smolnego wymusił na twórcach serialu zapewnienie, że jego postać nie wda się w romans.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Koalicja Obywatelska nadal prowadzi w sondażach, ale prawdziwą sensacją jest wzrost poparcia dla Konfederacji i partii Grzegorza Brauna, które łącznie osiągnęły niecałe 26%. To więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 23%. Taki układ sił może znacząco wpłynąć na przyszły podział mandatów w Sejmie. Obecna koalicja rządząca nie miałaby większości, co może zwiastować zmiany na scenie politycznej.
2: Bezpański pies Bernard przemierzył samotnie tatrzańskie szlaki, pokonując w tydzień aż 140 kilometrów. Wędrował po najwyższych szczytach, takich jak Krywań i Rysy, zanim został bezpiecznie schwytany przez ratowników. Bernard, który zyskał sympatię turystów, teraz odpoczywa i czeka na badania weterynaryjne. Jego brat, również widziany w Tatrach, może wkrótce dołączyć do Bernarda. Na plaży w Bibione we Włoszech doszło do potrójnej tragedii. 76-letni turysta ze Słowacji zasłabł podczas pływania i zmarł mimo prób reanimacji. Jego żona, widząc co się stało, doznała zawału serca i została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie. Chwilę później zawału serca doznał także ich bliski krewny, który również trafił do szpitala. Kotlety mielone to jedno z ulubionych dań w polskich domach, ale często wychodzą suche i twarde. Sekretem ich soczystości jest dodanie do mięsa połowy szklanki maślanki. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety będą miękkie i pełne smaku. Warto spróbować tej metody, by cieszyć się idealnym obiadem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W sezonie letnim wiele kobiet zmaga się z problemem depilacji nóg. Tradycyjna maszynka do golenia, choć szybka i tania, często powoduje zaczerwienienia i skaleczenia. Istnieje jednak metoda, która pozwala na uzyskanie gładkiej skóry w zaledwie pół minuty, bez uszkodzeń na skórka. Kluczem jest odpowiednie przygotowanie skóry i zastosowanie właściwej techniki golenia. Planując wakacje z psem, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie. Kluczowe jest wybranie miejsca przyjaznego zwierzętom i sprawdzenie, czy akceptuje psy. Przed wyjazdem zaleca się wizytę u weterynarza, by upewnić się, że wszystkie szczepienia są aktualne. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie pupila w podróży, używając transportera lub szelek przypinanych do pasów. W sezonie letnim plamy z czereśni mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy użyć sody oczyszczonej, by skutecznie wywabić zabrudzenia z jasnych ubrań. Wystarczy zrobić pastę z sody i wody, wetrzeć ją w plamę, a po 20 minutach wyprać ubranie. Dzięki temu białe koszulki znów będą jak nowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców kilku regionów Polski. Ostrzeżenie dotyczy burz, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, a także możliwych przerw w dostawie prądu. Alert objął całe województwo małopolskie i podkarpackie oraz wybrane powiaty w województwach śląskim, lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. Mieszkańcy powinni unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć przedmioty, które może porwać wiatr.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Latem na naszych stołach królują truskawki i arbuzy, ale warto zwrócić uwagę na morele. Te niepozorne owoce są bogate w beta-karoten, witaminy A, C i E oraz potas, co czyni je doskonałym wsparciem dla zdrowia. Morele dostarczają błonnika, wspomagają pracę jelit i są niskokaloryczne, co czyni je idealną przekąską. Można je jeść na surowo lub dodawać do różnych potraw, takich jak owsianki czy sałatki. Imię Stefania przeżywa swój renesans w Polsce. W 2025 roku aż 385 dziewczynek otrzymało to klasyczne imię, co jest najwyższym wynikiem w ostatniej dekadzie. Stefania, z greckiego oznaczająca koronę lub nagrodę dla zwycięzcy, zyskuje na popularności dzięki swojemu eleganckiemu i ponadczasowemu charakterowi. To powrót do tradycji, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród rodziców. Policjanci z Biłgoraja i Kielc zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich w gminie Turobin. Zabezpieczono prawie 300 krzewów i około 12 kg suszu marihuany. Zatrzymano trzech mieszkańców województwa lubelskiego, którym grożą surowe kary więzienia. Dwóch mężczyzn trafiło do aresztu, a kobieta została objęta dozorem policyjnym. Kamień w czajniku to problem, który może skrócić żywotność urządzenia i pogorszyć smak wody. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowe metody, takie jak ocet czy kwasek cytrynowy. Wystarczy zagotować roztwór i odczekać kilkanaście minut, aby skutecznie usunąć osad. Regularne odkamienianie nie tylko poprawia smak wody, ale także oszczędza energię i przedłuża żywotność czajnika.
1: Słuchacie Radia Super Express. Zatkany zlew to częsty problem w kuchni, ale zanim sięgniesz po chemikalia lub zadzwonisz po hydraulika, wypróbuj prosty domowy sposób. Wlej szklankę płynu do mycia naczyń do odpływu, a po 30 minutach przepłucz gorącą wodą. Taki zabieg często przywraca drożność rur i eliminuje nieprzyjemny zapach. Pamiętaj, by unikać wylewania tłuszczu do zlewu i regularnie przepłukiwać instalację gorącą wodą. Marta Nawrocka, znana z modowych inspiracji, stawia na trzy kluczowe modele obuwia na lato. Szpilki z wężowym printem dodają niekonwencjonalnego akcentu do klasycznych stylizacji, co często wykorzystuje podczas oficjalnych wystąpień. Śmietankowe szpilki to subtelna alternatywa dla bieli, pasująca do wielu letnich stylizacji. Czarne szpilki z designerskimi detalami mogą być głównym elementem zestawu, pod warunkiem stonowania pozostałych dodatków.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Glinka, znana z serialu Barwy Szczęścia, postanowiła zaszaleć na rowerze z dziećmi po warszawskim Wilanowie. W przerwie od aktorskich obowiązków gwiazda zabrała synów na przejażdżkę, a przy okazji zafundowała sobie dreszczyk emocji, zostawiając rower wart 15 tysięcy złotych niezabezpieczony pod sklepem. Na szczęście rower nie zniknął, a Glinka mogła kontynuować rodzinne przygody. Cóż, kto nie ryzykuje, ten nie ma roweru.
2: Mandaryna znów na językach. Po latach ciszy jej nazwisko ponownie błyszczy w nagłówkach, a wszystko przez ponowne zbliżenie z Michałem Wiśniewskim. Ciekawe, czy to tylko medialna zagrywka, czy prawdziwe uczucia. Tymczasem za kulisami zawsze była jej siostra Małgorzata, która choć nie szukała blasku fleszy, miała ogromny wpływ na karierę Mandaryny. Może to ona jest prawdziwą gwiazdą tej historii.
1: Kto by pomyślał, że Mandaryna, znana z tanecznych wygibasów i muzycznych hitów, miała swoje 5 minut w serialu Na Wspólnej. Przez 2 lata wcielała się w postać Kasi, której burzliwy romans z Igorem Nowakiem wstrząsnął życiem bohaterów. Jak sama przyznała, rola trafiła do niej dzięki znajomościom, co tylko dodaje pikanterii całej historii.
2: Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem. Po latach burzliwych rozstań i medialnych dramatów para postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę. Jeszcze rok temu Mandaryna zapewniała, że ich relacje są pełne szacunku i zgody. A teraz te słowa nabierają zupełnie nowego znaczenia. Czyżby to dorosłe dzieci były tajnym spoiwem tej miłosnej układanki? Cóż, w świecie show biznesu wszystko jest możliwe.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Teresa Lipowska, nasza ulubiona babcia z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat. Choć zdrowie już nie to, wciąż zaskakuje energią, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. Na planie serialu spędza mniej czasu, ale kto by się tym przejmował, skoro jej obecność jest bezcenna? Aż trudno uwierzyć, że ta ikona polskiej telewizji zaczynała karierę jeszcze w latach 40. Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, 3 lata po tragicznej śmierci syna, wciąż zmaga się z bólem i tęsknotą. Jakby tego było mało, teraz jej mąż, Łukasz P., został aresztowany w związku z podejrzeniem wyłudzenia milionów złotych unijnego dofinansowania. Celebrytka zapewnia, że wszystko zostanie wyjaśnione. Ale czy to wystarczy, by uspokoić medialną burzę? Życie Sylwii to prawdziwy rollercoaster emocji, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, znów staje do walki z glejakiem 4. stopnia. Gus, który wydawał się pokonany, postanowił zrobić niespodziankę i wrócić, pokazując, że nie boi się chemii ani czepka. Na szczęście lekarze mają plan B, a Adrian nie zamierza się poddawać. Wsparcie żony Anity i fanów dodaje mu sił, a my trzymamy kciuki, by nowa terapia okazała się skuteczna. Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił zamknąć muzyczne koło, nagrywając cover Ride the Lightning Metallica. Jak sam przyznaje, było to dla niego wokalne wyzwanie, ale przecież kto by się spodziewał, że śpiewanie jak James Hetfield to bułka z masłem. Mustaine nie tylko oddaje hołd swoim dawnym kolegom, ale też zapowiada coś specjalnego dla fanów Megadeth jeszcze w tym miesiącu. Czyżby Race Peace Sales miał być czymś więcej niż tylko podróżą po morzu? Czekamy na szczegóły z niecierpliwością.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Mick Jagger, frontman The Rolling Stones, w szczerym wywiadzie dla The New York Times ujawnia, że sława to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne zakamarki psychiki. Według niego życie w bańce popularności trwale uszkadza umysł, odcinając od normalnego świata. Jagger radzi, by czasem po prostu wyjść na ulicę i kupić gazetę, choć przyznaje, że to tylko chwilowe ukojenie. Tymczasem The Rolling Stones nie zwalniają tempa i 10 lipca wydali nowy album Foreign Tongues, na którym pojawili się tacy goście jak Robert Smith czy Paul McCartney. Cliff Burton, legendarny basista Metallica, który odszedł zbyt wcześnie, doczeka się cyfrowego pomnika. Firma Knucklebones, znana z tworzenia figurek muzycznych ikon, ogłosiła powstanie interaktywnego muzeum trójwymiarowego poświęconego jego pamięci. Fani będą mogli nie tylko podziwiać pamiątki, ale także wchodzić w interakcje i kupować unikalne przedmioty. Muzeum ma ruszyć jeszcze tego lata, a rodzina Burtona nie kryje dumy z tego projektu. Queens of the Stone Age, zespół, który nie przestaje zaskakiwać, już w ten weekend zagra na warszawskim Stadionie Narodowym. Historia tej formacji sięga 1995 roku, kiedy to Josh Homme po rozpadzie Q's postanowił stworzyć coś nowego. Po krótkiej przygodzie z nazwą Gamma Ray zmuszony był do zmiany na Queens of the Stone Age, ponieważ niemiecki zespół metalowy nie był zbyt gościnny. Homme uznał, że rock powinien być dla wszystkich, więc zamiast Kings mamy Queens, bo przecież rock to nie tylko topory i zbroje, ale też dobra zabawa dla każdego. Iron Maiden, legendarni giganci heavy metalu, postanowili pójść śladami Kiss i sprzedali prawa do swojej muzyki, nazwy oraz wizerunku, w tym słynnego Eddiego. Wszystko to w imię nowych przedsięwzięć twórczych, które mają przyciągnąć zarówno starych, jak i nowych fanów. Współpraca z Pop House Entertainment, znaną z projektu ABBA Voyage, ma na celu stworzenie cyfrowego uniwersum wokół Eddiego. Cóż, wygląda na to, że nawet metalowe legendy muszą iść z duchem czasu, a może raczej z duchem awatarów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zakończył się proces w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prokurator zażądała dla Łukasza Żaka 20 lat więzienia za spowodowanie śmierci 37-letniego Rafała P. i ciężkie obrażenia jego rodziny. Oskarżony, który wcześniej łamał prawo, zbiegł po wypadku do Niemiec, gdzie został zatrzymany. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony w najbliższy czwartek.
2: Market Dino w prestiżowej dzielnicy Warszawy, Wilanowie, wciąż pozostaje zamknięty, mimo że budowa zakończyła się już kilka miesięcy temu. Opóźnienia w otwarciu sklepu wywołały wiele spekulacji, w tym problemy z infrastrukturą i brak koncesji na sprzedaż alkoholu. Mieszkańcy, mimo wcześniejszych kontrowersji, wyrażają teraz entuzjazm i niecierpliwie czekają na otwarcie. Tymczasem firma Dino nie podaje konkretnej daty inauguracji.
1: Na warszawskiej Pradze Południe do końca roku zniknie kompleks budynków przy ulicy Dudziarskiej. Te opustoszałe od 5 lat lokale socjalne, kiedyś zamieszkiwane przez eksmitowanych, zostaną wyburzone. Władze dzielnicy wybrały już firmę do rozbiórki, a koszt operacji wyniesie 1,5 miliona złotych. Decyzja o przyszłym zagospodarowaniu terenu wciąż nie została podjęta.
2: Pani Angelika z Krakowa musiała zapłacić ponad 300 zł za niewymiarowy bagaż podczas podróży do Sardynii. Szelki jej plecaka minimalnie wystawały poza miernik, co według Ryanaira wymagało dodatkowej opłaty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające w sprawie polityki bagażowej Ryanaira i Wizz Air. Wielu pasażerów zgłasza podobne problemy z rygorystycznymi kontrolami bagażu.
1: W Brzeszczach doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem 5 nastolatków. 16-latek, który bez wiedzy matki zabrał jej samochód, uderzył w drzewo na ulicy Daszyńskiego. 2 osoby, w tym kierowca, trafiły do szpitala. Sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletni. W Bielsku Białej doszło do incydentu, który wstrząsnął opinią publiczną. W autobusie miejskim mężczyzna słownie zaatakował nastoletnie Ukrainki, co zostało uwiecznione na nagraniu. Sprawca, były pracownik MZK, usłyszał już zarzuty i grozi mu do 3 lat więzienia. Nagranie wywołało szeroką dyskusję na temat agresji wobec obcokrajowców w Polsce. Sezon kąpielowy w pełni, a większość kąpielisk w województwie śląskim spełnia najwyższe normy jakości wody. Niestety, z powodu zakwitu sinic, kąpieliska w Paprocanach, w Tychach oraz wodnik w Kuźni Raciborskiej zostały czasowo zamknięte. Pozostałe miejsca są otwarte i oferują doskonałe warunki do kąpieli. Sanepid przypomina, że sytuacja może się zmieniać, dlatego warto sprawdzać aktualne informacje w serwisie kąpieliskowym.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, wzbogacając swoją ofertę wypoczynkową. Nowa atrakcja oferuje szeroki wachlarz zabiegów relaksacyjnych i pielęgnacyjnych, w tym masaże i rytuały, które można wykonać w specjalnie zaprojektowanych wnętrzach. Ceny zabiegów zaczynają się od 110 zł, a kompleks jest dostępny dla gości codziennie od 9 do 21.
1: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wprowadziła nowe przepisy dotyczące przewożenia powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz pasażerowie mogą zabrać maksymalnie 2 urządzenia o pojemności do 100 watogodzin, a ich ładowanie w trakcie lotu jest zabronione. Decyzja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa po licznych incydentach z zapłonem baterii litowo-jonowych. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym. Na zachodniopomorskim wybrzeżu w Międzyzdrojach panują idealne warunki do wypoczynku. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda w morzu jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 20 stopni, a wody 19 stopni, co sprzyja relaksowi na plaży. Brak czerwonych flag oznacza, że kąpiel w morzu jest całkowicie bezpieczna. W Szczecinie na osiedlu Arkońskim planowana jest budowa nowego parku. Jednak prace muszą poczekać na usunięcie rdestowca, inwazyjnej rośliny z Dalekiego Wschodu. Miasto stosuje specjalne stalowe siatki, aby skutecznie zwalczyć ten problem. Po uporaniu się z intruzem teren zostanie przygotowany pod nową zieloną przestrzeń dla mieszkańców. W Białymstoku rusza 18. edycja Podlaskiej Oktawy Kultur. Od czwartku do niedzieli mieszkańcy i goście będą mogli uczestniczyć w koncertach, po tańcówkach i warsztatach tanecznych. Wydarzenia odbędą się w pikowych spotkach przy Młynowej 7 oraz na Rynku Kościuszki. To wyjątkowa okazja, by doświadczyć różnorodności kulturowej Podlasia i posłuchać muzyki z różnych zakątków świata. W Milejczycach na Podlasiu obraz Najświętszego Serca Jezusa Dobrego Pasterza przyciąga tłumy wiernych, którzy wierzą w jego cudowną moc. Po renowacji w 2019 roku do kościoła napływają setki świadectw o niezwykłych łaskach. Jednym z nich jest historia pani Eweliny z Białegostoku, której córka Marysia doznała nagłego uzdrowienia z ciężkich problemów zdrowotnych. Proboszcz ksiądz Jarosław Rosłon przyznaje, że cuda stały się codziennością w tej małej parafii. Potężna nawałnica przeszła przez gminę Mysłakowice, powodując ogromne zniszczenia. Najbardziej ucierpiały miejscowości Dąbrowica, Wojanów i Karpniki, gdzie uszkodzone zostały drogi, linie energetyczne i budynki. Wichura zniszczyła także infrastrukturę szkoły podstawowej w Łomnicy, która pozostaje zamknięta do odwołania. Służby ratunkowe pracują bez przerwy, a mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 21 stopni we Wrocławiu. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. W Białymstoku zauważymy bezchmurne niebo. Temperaturę 23 stopnie, a wiatr północny powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, może być kandydatem na szefa FIFA. Wybory odbędą się w marcu przyszłego roku, a obecny prezydent Gianni Infantino planuje ubiegać się o kolejną kadencję. Jego kontrowersyjne decyzje, jak zawieszenie czerwonej kartki dla Follarina Baloguna, wzbudzają niezadowolenie w UEFA. W związku z tym UEFA rozważa wystawienie Mioduskiego jako swojego kandydata.
1: David Luiz, były obrońca reprezentacji Brazylii, komentuje odpadnięcie Canarinhos z Mundialu, przyznając, że Norwegia była lepsza. Podkreśla również siłę drużyny Francji, nazywając ją maszyną do wygrywania. A Kyliana Mbappé wskazuje jako potencjalnego rekordzistę Mistrzostw Świata. Luiz nie potrafi wskazać faworyta turnieju, ale zwraca uwagę na ciekawą grę Jagiellonii Białystok, z którą niedawno zmierzył się w sparingu. Kylian Mbappé błyszczy na Mundialu, a były mistrz świata Alain Bogossian przewiduje, że może stać się najlepszym strzelcem w historii turnieju. Francja po raz trzeci z rzędu znalazła się w strefie medalowej, a eksperci wskazują na jej równą formę jako klucz do sukcesu. Mbappé i Messi walczą o tytuł króla strzelców, obaj mają po 8 bramek. Czy Francja sięgnie po złoto, a Mbappé zdetronizuje Messiego? Przekonamy się już wkrótce.
0: Mikel Merino poprowadził Hiszpanię do półfinału Mistrzostw Świata, zdobywając kluczowe gole w meczach z Portugalią i Belgią. Jego ojciec, Angel Miguel, były piłkarz, jest dumny z syna, który wrócił na boisko po ciężkiej kontuzji. Teraz Hiszpania zmierzy się z Francją, a Merino liczy na kolejne zwycięstwo, które otworzy drogę do finału. Hiszpanie mają nadzieję na powtórzenie sukcesu i zdobycie Mistrzostwa Świata.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Francja przegrała półfinał Mundialu 2026. Z Hiszpanią 0-2. Po turnieju Didier Deschamps, najbardziej utytułowany trener w historii reprezentacji Francji, pożegna się z drużyną. Jego miejsce zajmie Zinedine Zidane, legenda francuskiego futbolu. Przed trójkolorowymi jeszcze mecz o trzecie miejsce. Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią. Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito są w centrum uwagi przed półfinałem Mistrzostw Świata, gdzie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Relacja pary, choć romantyczna, staje się wyzwaniem, zwłaszcza że Exposito, mimo braku pasji do futbolu, wspiera ukochanego z trybun. Tymczasem hiszpański komik Javi Diaz zdobył popularność, apelując do Exposito, by zmęczyła Mbappé przed meczem.
0: Iga Świątek zaskoczyła fanów nową sesją zdjęciową, w której pokazała się w eleganckim wydaniu. Tenisistka znana z wyczerpujących meczów. Tym razem wystąpiła w kampanii marki Oshi, promując projekt Hydrate Your Dreams. Świątek podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat drogi do sukcesu, inspirując fanów do realizacji marzeń. Jej nietypowa przemiana spotkała się z entuzjastycznym odbiorem w mediach społecznościowych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraiński piłkarz Michajło Mudryk został zdyskwalifikowany na 4 lata za stosowanie niedozwolonych substancji. Dodatkowo przegrał sprawę sądową z byłym agentem, co wiąże się z koniecznością zapłaty ponad 1 miliona euro. Mudryk, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi o Polsce, nie spełnił oczekiwań po transferze do Chelsea Londyn.
0: Środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie po śmierci holenderskiego arbitra Roba Dieperinka. 38-letni sędzia został znaleziony martwy w swoim domu. Wcześniej Diepering stracił szansę na udział w Mistrzostwach Świata z powodu oskarżeń, które ostatecznie oddalono. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.
1: Karol Stopa, legenda dziennikarstwa sportowego, zmarł 9 lipca. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16 lipca, na warszawskich Powązkach. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów przekazać datki na fundację Stare Powązki. Uroczystości rozpoczną się o 14 w kościele świętego Karola Boromeusza.
0: Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap kariery w Chicago Fire, opuszczając Europę po zakończeniu gry w Barcelonie. Podczas pierwszego spotkania z mediami w Stanach Zjednoczonych Lewandowski zaskoczył fanów, odkładając decyzję o dalszej grze w reprezentacji Polski. Teraz skupia się na aklimatyzacji w Stanach Zjednoczonych. Jego przyszłość w kadrze narodowej pozostaje niepewna.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polski sędzia z Płocka nie poprowadzi półfinałów Mundialu 2026. Światowa Federacja wybrała Amerykanina Ismaila Elfata do meczu Anglia-Argentyna. Nasz arbiter wciąż ma szansę na sędziowanie finału lub meczu o trzecie miejsce. 4 lata temu Szymon Marciniak sędziował finał w Katarze.
1: Hiszpańska kadra piłkarska świętowała urodziny dwóch swoich zawodników, Lamine Yamala i Wiktora Munoza, dzień przed półfinałem Mistrzostw Świata z Francją. Lamine Yamal, młoda gwiazda drużyny, skończył 19 lat, a Wiktor Munoz 23 lata. Radosne chwile z obozu Hiszpanów stały się hitem w mediach społecznościowych, pokazując świetną atmosferę w zespole przed decydującym meczem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury, lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach Oliwka znów znajdzie miłość. Po rozstaniu z Tomkiem, który wciąż czuje coś do swojej byłej, oraz po spekulacjach o związku z Justinem, w życiu Oliwki pojawi się ktoś zupełnie nowy. Fani serialu już od dawna podejrzewali, że to właśnie trzecia opcja będzie prawdziwa. Na planie widziano Oliwkę w towarzystwie tajemniczego mężczyzny, który jest równie elegancki jak jej poprzedni partnerzy. Kim jest ten nowy adorator? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Emocje sięgają zenitu, a widzowie nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się losy Zbrowskiej. W serialu M jak miłość zbliża się wielki dzień. Ślub Natalki z Adamem Karskim. Zdjęcia do tej emocjonującej uroczystości już trwają. Jednak na planie brakuje Marka Mostowiaka, serialowego ojca Panny Młodej. Choć Marek wychował Natalkę jak własną córkę, wszystko wskazuje na to, że nie pojawi się na jej ślubie. To zaskakujące, bo trudno wyobrazić sobie tak ważny moment bez jego obecności. Wśród gości znajdą się jednak Barbara, Marysia, Hania oraz Bartek z Dorotą. To właśnie babcia Barbara, a nie Marek, będzie najprawdopodobniej wspierać Natalkę w tym wyjątkowym dniu. Marek, mimo że utrzymuje kontakt z rodziną, od dłuższego czasu nie pojawia się w regularnych odcinkach serialu. Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4251 odcinek. Igor wraca do domu ze szpitala, by zastać skacowaną córkę Julkę, której nocne wybryki nie umknęły uwadze sąsiadów. Ania próbuje nawiązać z nią rozmowę, ale sytuację komplikuje telefon od wychowawczyni. Tymczasem Brygida i Remek, świeżo po tajnym ślubie, muszą zmierzyć się z niezręcznym spotkaniem z Michałem. W tle pojawiają się nowe wątki, jak niespodziewane spotkanie Jarka z Martyną. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w czwartek 23 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, oferując codzienne dawki życiowych historii i emocji.
0: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę w 439 odcinku. Kurro przygotowuje się do wyjazdu na front, co w

0: kroki i wysyła wiadomość do adoratora. Odpowiedź, którą otrzymuje, jest szokująca. Okazuje się, że za Januszem kryje się ktoś zupełnie niespodziewany. Wojtek Schulz, przeglądając laptopa ojca, odkrywa, że to Juliusz podszywał się pod Janusza. Krystyna, nieświadoma prawdy, może być zaskoczona, gdy dowie się, kto naprawdę pisał do niej wiadomości. Czy prawda wyjdzie na jaw? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Panna Młoda powraca z emocjonującymi wydarzeniami w odcinkach od 149 do 154, które będą emitowane od 20 do 25 lipca. W tych odcinkach Jonka przeżywa dramatyczny poród, a jej życie wisi na włosku. Hanser i Deria plątują się w bójki z Bejzą, a Muk Kader staje na krawędzi życia i śmierci, planując desperacki krok. Cichan odkrywa tajemnice, które mogą zmienić wszystko. Nurset ma mroczne zamiary wobec Jący, ale Tajjar przychodzi jej z pomocą w ostatniej chwili. Bejza, zdezorientowana, nie wie, co zrobić z nowonarodzonym dzieckiem. W tle rozgrywają się także miłosne zawirowania Melicha i Sinem. Panna Młoda w odcinku 152 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Jonca staje przed dramatycznymi wieściami od lekarzy, którzy ostrzegają, że nieprawidłowe ułożenie płodu zagraża jej życiu podczas porodu. Tymczasem Bejza wzbudza podejrzenia domowników, gdyż nie przejawia typowych objawów ciąży. Hanser nieświadomie zbliża się do Cichana, który potajemnie zorganizował jej nową pracę. Atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta, a naciski Bejzy na Jonce, by jak najszybciej urodziła, tylko pogarszają sytuację. Wszystkie te wątki tworzą sieć podejrzeń i trudnych decyzji. Odcinek zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. To turecka produkcja, która zdobyła serca widzów dzięki skomplikowanej historii Hanser i jej relacji z rodziną Cichana.
1: W nadchodzących odcinkach M jak miłość Joanna Domańska zmieni miejsce pracy. Po ujawnieniu romansu z Arturem Joanna pożegna się z przychodnią Rogowskiego. Zdrada wywoła spore zamieszanie, a Rogowski zrozumie, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Mimo zmiany pracy Joanna nie zniknie z życia głównego bohatera. Zamiast tego podejmie pracę w szpitalu w Gródku, co oznacza, że nadal będzie blisko Artura i jego rodziny. Choć początkowo będą próby zakończenia tej relacji, Joanna szybko wróci do inicjowania spotkań z lekarzem. Romans ten może przynieść jeszcze wiele dramatycznych konsekwencji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Minęła 16.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował Przemysława Czarnka, podważając jego samodzielność jako polityka w PiS. Zdaniem lidera lewicy, Czarnek musi konsultować swoje decyzje z Jarosławem Kaczyńskim, co osłabia jego pozycję jako potencjalnego kandydata na premiera. Czarzasty poinformował także, że lewica nie poprze Krzysztofa Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. W Sejmie poruszył również temat antyukraińskich nastrojów, obarczając winą za ich szerzenie kilku polityków prawicy.
4: Polskie firmy mają szansę dołączyć do międzynarodowej koalicji antybalistycznej. Wicepremier Radosław Sikorski podkreślił, że kluczowe jest przedstawienie projektów odpowiadających na potrzeby europejskiego przemysłu obronnego. Minister wyraził również nadzieję na szybkie przyjęcie nowego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Sikorski odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, podkreślając znaczenie przestrzegania prawa międzynarodowego w cieśninie Ormus.
3: Politycy PiS zaostrzają retorykę wobec Ukrainy, próbując przyciągnąć zwolenników Konfederacji Korony Polskiej. Adrian Zandberg z partii Razem krytykuje Przemysława Czarnka za jego wypowiedzi, które mogą szkodzić relacjom polsko-ukraińskim. Zandberg podkreśla, że nie można obwiniać zwykłych pracowników z Ukrainy za historyczne konflikty. Ostrzega przed narracją, która przedstawia ich jako wrogów. W Irlandii Północnej, w miejscowości Ballymena, znaleziono ciała trzech osób, w tym 8-letniej dziewczynki. Ofiary to polska rodzina, a śledczy podejrzewają rozszerzone samobójstwo. Inspektor William Calderwood zapewnił, że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa, ale apeluje o pomoc w śledztwie. Lokalne służby współpracują z polskim konsulatem w tej sprawie.
4: Amerykański arsenał nuklearny traci na znaczeniu w obliczu zmian geopolitycznych i słabnącej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. Analitycy z Carnegie Endowment for International Peace wskazują, że rosnący potencjał Chin oraz ich sojusz z Rosją zmuszają Stany Zjednoczone do planowania wojny na dwóch frontach, co jest obecnie niewykonalne. Eksperci podkreślają, że broń nuklearna daje realną władzę polityczną głównie słabszym państwom, takim jak Rosja, które wykorzystują ją do wymuszania ustępstw. W obliczu tych wyzwań Stany Zjednoczone muszą przemyśleć swoją strategię nuklearną.
3: W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane 6 kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców. Wakacyjne pamiątki mają niezwykłą moc przywoływania wspomnień z podróży. Wybór odpowiedniego drobiazgu często odzwierciedla naszą osobowość, a astrologia może być ciekawą inspiracją. Baran może przywieźć pamiątkę związaną z przygodą, a byk ręcznie wykonaną ceramikę. Niezależnie od znaku zodiaku, najważniejsze są wspomnienia, które zostają z nami na dłużej.
4: Wakacyjne fryzury mogą być prawdziwym wyzwaniem w upalne dni. Długie, rozpuszczone włosy, gęste grzywki czy zbyt ciasne koki mogą powodować dyskomfort i szybkie przetłuszczanie się włosów. Warto unikać stylizacji wymagających ciągłego poprawiania i dużej ilości kosmetyków, które w połączeniu z wysoką temperaturą mogą być uciążliwe. Coraz częstsze fale upałów skłaniają ogrodników do wyboru roślin odpornych na suszę. Gatunki takie jak lawenda, rozchodniki czy jeżówki doskonale radzą sobie bez częstego podlewania, zachowując piękny wygląd przez cały sezon. Dzięki głębokim korzeniom i zdolności magazynowania wody, te rośliny nie tylko oszczędzają wodę, ale także przyciągają pszczoły i motyle. Warto pamiętać, że początkowo wymagają regularnego podlewania, zanim się ukorzenią.
3: Planowanie wakacji stało się prostsze dzięki smartfonom, ale mnogość aplikacji może być przytłaczająca. Warto postawić na sprawdzone narzędzia, takie jak Google Maps, Google Translate i Booking. Comera te aplikacje pomagają nie tylko w planowaniu, ale także w trakcie podróży, oferując funkcje offline. Dzięki nim można zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć stresu podczas wyjazdów.
4: Niektóre rośliny, takie jak hortensje, mogą ponownie zakwitnąć jesienią, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowe jest dostarczenie im w lipcu nawozów bogatych w potas i fosfor oraz regularne podlewanie. Dzięki temu prostemu zabiegowi ogród może cieszyć kolorami znacznie dłużej, nawet po zakończeniu głównego sezonu kwitnienia. Policjanci z Bytomia zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży biżuterii. Ofiarami były starsze kobiety, którym zrywał z szyi złote łańcuszki. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim marihuanę, co skutkowało dodatkowymi zarzutami. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, a śledczy badają, czy nie popełnił innych przestępstw.
3: Po wakacjach wiele osób zauważa, że ich włosy są suche i matowe. To efekt działania chloru, słonej wody i intensywnego słońca. Istnieje jednak prosty sposób na poprawę ich kondycji. Wystarczy domowa maseczka z jogurtu naturalnego i jajka, która przywróci włosom blask i miękkość. Jan Maria Tomaszewski, kuzyn prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, odpoczywa w Sopocie ze swoją partnerką, aktorką Beatą Fido. Kaczyński tymczasowo zamieszkał u Tomaszewskiego z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Obaj panowie dobrze odnaleźli się w nowej sytuacji, dzieląc codzienne obowiązki i czas wolny.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bad Bunny, portorykański fenomen, zawitał do Polski i z miejsca podbił serca fanów na PGE Narodowym. Koncert, który zgromadził tłumy, stał się prawdziwym świętem celebrytów, choć nie wszyscy dostali się do ekskluzywnej strefy La Casita. Wyjątkowe wyróżnienie spotkało influencerkę Rosalię Roszczyk, która z dumą prezentowała swój ciążowy brzuch. Bad Bunny, zdobywca 3 nagród Grammy, nie tylko bawi, ale i prowokuje, co nie umknęło uwadze Donalda Trumpa po jego występie na Super Bowl.
2: Warszawa wczoraj zamieniła się w kolorowy festiwal miłości do Bada Baniego. Tysiące fanów, a zwłaszcza fanek, z całego świata zjechało się pod Stadion Narodowy, by zobaczyć portorykańskiego rapera. Stylizacje pełne południowego słońca, amerykańskie flagi i plakaty, które mogłyby z powodzeniem stać się animowanym filmem, to tylko część tego szaleństwa. Ruch uliczny wokół stadionu został ograniczony, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość do Bada Baniego aż kapała z każdego zakątka.
1: Julia Wieniawa opuszcza jury Mam Talent, a fani programu już rwą włosy z głowy, zastanawiając się, kto ją zastąpi. Wśród propozycji pojawiają się takie gwiazdy jak Doda, Skolim czy Bagi, co pokazuje, że widzowie mają naprawdę szerokie horyzonty. Niektórzy jednak uważają, że obecny skład jest wystarczający i nie potrzeba nowych twarzy. Cóż, może to znak, że czasem mniej znaczy więcej, a chemia między jurorami jest ważniejsza niż liczba osób przy stole. Marcin Dorociński znowu na fali, tym razem w szpiegowskiej komedii Mayday, gdzie zagra u boku Ryana Reynoldsa i Kennetha Branagha. Film, który kosztował ponad $100 milionów, spędził 2 lata na półkach, by w końcu trafić na Apple TV. Dorociński wcieli się w rolę głównego złoczyńcy, a premiera już 4 września. Ciekawe, czy po tak długim oczekiwaniu widzowie będą mieli powód do śmiechu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Maryla Rodowicz znowu zaskoczyła wszystkich, tym razem na święcie gminy Bochnia. Wystąpiła w krótkich jeansowych shortach i gorsecie, udowadniając, że moda to dla niej nie tylko dodatek, ale część show. Choć nie wszyscy zrozumieli jej wersję kongi, to energii i odwagi nie można jej odmówić. Maryla pokazuje, że wiek to tylko liczba, a prowokacja to jej drugie imię.
1: Natasza Urbańska znowu zaskakuje. Tym razem 48-letnia artystka pokazała, że elastyczność nie ma dla niej granic, wykonując szpagat na głowie. Fani są w szoku, a nie jedna nastolatka może tylko marzyć o takiej formie. A jakby tego było mało, Natasza spełniła swoje marzenie, pojawiając się na czerwonym dywanie w Cannes. Cóż, niektórzy po prostu potrafią wszystko. Ewa Kasprzyk, znana z ciętego języka i specyficznego humoru, po 5 edycjach opuszcza jury Tańca z Gwiazdami. Aktorka, której żarty nie zawsze trafiały w gusta widzów, postanowiła, że to nie jej bajka. Jak sama przyznała, woli tańczyć niż siedzieć za stołem sędziowskim. Cóż, może teraz parkiet będzie bezpieczniejszy dla uczestników, a widzowie odetchną z ulgą. Michał i Pola Wiśniewscy zaskakują wszystkich swoim rozwodem, który przebiega bez klasycznych dramatów o podział majątku. Dzięki rozdzielności majątkowej każdy z nich zachowuje swoje dobra, co w świecie celebrytów jest jak odkrycie nowego gatunku jednorożca. Jednak emocje wciąż buzują wokół alimentów, które obecnie wynoszą 11 tysięcy złotych miesięcznie na 2 synów. Ostateczne decyzje zapadną podczas finałowej rozprawy rozwodowej, a my czekamy na kolejne odcinki tego telenowelowego spektaklu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Szwedzka grupa Eminence wraca do Polski, by zagrać w Warszawie 31 stycznia przyszłego roku. Po sukcesie albumu The Black zespół rusza w największą trasę po Europie, a ich koncerty to prawdziwa uczta dla fanów metalcore'u. Na scenie w progresji pojawi się także amerykański zespół August Burns Red. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy. Jarocin znów w centrum uwagi, a to za sprawą festiwalu, który od 17 do 19 lipca zamieni miasto w muzyczną stolicę Polski. Na scenie pojawi się ponad 50 zespołów, od legend rocka po nowoczesne brzmienia alternatywne. Wśród atrakcji reaktywacja zespołu Hołk po 30 latach i ostatni koncert Lecha Janerki w Jarocinie. A wszystko to pod czujnym okiem Michała Wiraszki, który postawił na projekty specjalne i jubileusze, bo przecież kto by nie chciał połączyć historii z teraźniejszością w jednym wielkim muzycznym miksie. Brian May, legenda rocka i współzałożyciel Queen, zaskakuje nie tylko talentem muzycznym, ale i naukowym. Kto by pomyślał, że ten gitarowy geniusz mógł zostać astrofizykiem z doktoratem? Jednak zamiast gwiazd na niebie wybrał te na scenie. May, choć sam jest ikoną, nie boi się przyznać, że Jeff Beck to jego największy idol, a utwór Where Were You uważa za najpiękniejszy gitarowy kawałek wszechczasu. Cóż, nawet gwiazdy rocka mają swoich bohaterów. Ach, te czasy, kiedy rock'n'rollowe gwiazdy wyglądały jak przybysze z innej planety, a nie jak sąsiedzi z klatki obok. Vince Neil, frontman Motley Crue, z nostalgią wspomina erę, gdy bycie gwiazdą oznaczało więcej niż tylko granie muzyki. To był czas, gdy makijaż i skórzane spodnie były zbroją, a życie na krawędzi codziennością. Ale cóż, flanelowe koszule z Seattle zmieniły krajobraz, a Neil został z blichtrem i wspomnieniami, patrząc jak tron przejmują faceci w swetrach. Jednak, jak to bywa, show must go on, bo choć moda się zmienia, to tęsknota za dawnym ogniem nigdy nie gaśnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miniony weekend warszawska policja przeprowadziła intensywne kontrole rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wystawiono ponad 70 mandatów na łączną kwotę przekraczającą 30 tysięcy złotych, a 3 pojazdy zostały odholowane. Wśród ukaranych znaleźli się nietrzeźwi, osoby poszukiwane oraz nieletni. Policja zapowiada, że takie akcje będą kontynuowane.
2: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił dziś rano nazwiska nowych wiceprezydentek miasta. Magdalena Młochowska, dotychczasowa pełnomocniczka do spraw zieleni, oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik, ekspertka od ochrony zdrowia, zastąpią Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę. Zmiany te są efektem dymisji związanych z aferą w Szpitalu Południowym. Trzaskowski zapowiada dalsze zmiany w strukturach ratusza. W Brzeszczach doszło do groźnego wypadku z udziałem grupy nastolatków. 16-latek, który bez zgody matki zabrał jej samochód, uderzył w drzewo na ulicy Daszyńskiego. Dwie osoby trafiły do szpitala, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym. Policja i służby ratunkowe szybko zareagowały na miejscu zdarzenia. Trwają poszukiwania 16-letniego Oktawiana Dzięgiela z Olkusza, który zaginął 14 lipca. Policja opublikowała jego wizerunek i apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Oktawian ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie, ciemne włosy i zielone oczy. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne spodenki, niebieską koszulkę i jasno-zielone sportowe buty.
0: Słuchacie Radia Super Express. W pierwszej połowie 2026 roku odnotowano więcej przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A niż w całym 2025 roku. Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię informacyjną, przypominając o znaczeniu szczepień i higieny. Wirus HAV rozprzestrzenia się przez bliski kontakt z zakażonymi osobami lub skażoną żywnością. Szczególnie narażeni są pracownicy gastronomii, ochrony zdrowia i placówek edukacyjnych.
2: Gwałtowne burze i intensywne ulewy uderzyły dziś w województwo śląskie, powodując poważne problemy w powiecie raciborskim. Strażacy interweniowali tam ponad 130 razy, a do pomocy skierowano dodatkowe siły z innych miast regionu. W Raciborzu zalana została droga krajowa numer 45, co spowodowało jej czasowe zamknięcie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia, ostrzegając przed dalszymi burzami i silnym wiatrem. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nową strefę spa, oferującą szeroki wybór zabiegów pielęgnacyjnych. Ceny usług, takich jak pedikur hybrydowy, sięgają 290 zł, co znacznie przewyższa standardowe stawki. Mimo to wielu turystów ceni sobie wygodę i luksus, jaki oferuje ten nadmorski kompleks. W Świnoujściu rozpoczęła się budowa przylądka Pomerania, dzięki której Polska powiększy się o 186 hektarów. Na nowym terenie powstanie głębokowodny terminal kontenerowy, który ma stać się kluczowym punktem przeładunkowym na Morzu Bałtyckim. To jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych w historii kraju, a jej zakończenie planowane jest na lata od 2029 do 2030.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Po sztormach na początku lipca plaże w Ustroniu Morskim znów są otwarte i bezpieczne. Dziś, 15 lipca, warunki do kąpieli są doskonałe, a woda w Bałtyku jest czysta i wolna od sinic. Wszystkie kąpieliska w regionie mogą poszczycić się prestiżowym wyróżnieniem błękitnej flagi, co potwierdza ich najwyższy standard bezpieczeństwa. Temperatury wynoszą 18 stopni Celsjusza w powietrzu i 19 stopni Celsjusza w wodzie, a lekki wiatr zapewnia komfortowy wypoczynek. W Milejczycach, w niewielkiej świątyni, dzieją się niezwykłe rzeczy związane z obrazem Najświętszego Serca Jezusa Dobrego Pasterza. Pani Ewelina z Białegostoku wierzy, że modlitwa przed tym wizerunkiem uzdrowiła jej córkę Marysię z ciężkich problemów zdrowotnych. Proboszcz parafii wspomina również o innym zdarzeniu, kiedy to jedna z wiernych odzyskała przytomność po modlitwie, co wielu obecnych uznało za cud. Świątynia przyciąga coraz więcej pielgrzymów, którzy dzielą się swoimi świadectwami.
1: Wakacyjna trasa SK Summer City 2026 zawitała do Ząbkowic Śląskich, gdzie podczas Dni i Nocy Krzywej Wieży odbył się niezapomniany weekend pełen atrakcji. Na scenie wystąpili m.in. Fukaj, Piotr Kękę, Siara i Paktofonika, a strefa SK pękała w szwach od chętnych do zabawy. Już wkrótce pomarańczowy patrol SK odwiedzi kolejne miejsca na Dolnym Śląsku, w tym Psią Karmę i Aquapark Wrocław. Czekają konkursy, gadżety i najlepsza muzyka.
2: W gminie Stoszowice doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło półtoraroczne dziecko. Maluch doznał obrażeń w kontakcie z koniem na terenie jednego z gospodarstw. Mimo szybkiej reakcji ojca i przewiezienia dziecka do szpitala, nie udało się go uratować. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tego dramatu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Pabianicach doszło do pościgu za niespełna 17-letnim kierowcą jednośladu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mieszkaniec powiatu pabianickiego popełnił szereg wykroczeń, a całą ucieczkę rejestrował kamerą sportową. Nastolatek odpowie teraz przed sądem rodzinnym za swoje zachowanie oraz jazdę nieubezpieczonym pojazdem. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, czy pojazdy ich dzieci są zgodne z przepisami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele letnich inspiracji. Hitem jest urządzenie do kawy mrożonej 2 w jednym Petra, które pozwala na przygotowanie orzeźwiającego napoju bez utraty aromatu. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Mauritius z obrotowymi kółkami oraz namiot plażowy UV-30, chroniący przed słońcem. Warto zwrócić uwagę na inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, kompatybilny z systemami Apple i Android. Na koniec zasłona zaciemniająca pomoże utrzymać chłód w domu podczas upałów.
2: Czarna porzeczka stała się w tym roku prawdziwym rarytasem. Upały mocno ograniczyły zbiory, co sprawiło, że owoce niemal zniknęły z targowisk. Ceny na rynku hurtowym sięgają nawet 60 zł za kilogram. Miłośnicy domowych przetworów mają trudności ze znalezieniem większych ilości owoców. Eksperci nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie. Czarna porzeczka jest ceniona za wysoką zawartość witaminy C i innych składników odżywczych, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. Wiosenne przymrozki spowodowały ogromne straty w polskich sadach, sięgające nawet 2 miliardów złotych. Uszkodzenia dotknęły od 40 do niemal 100% plonów w całym kraju, szczególnie w sadach z owocami pestkowymi i jabłoniami. W efekcie konsumenci mogą spodziewać się wyższych cen owoców oraz większej liczby produktów importowanych na półkach sklepowych. Sadownicy apelują o pilną pomoc od państwa i Unii Europejskiej. Trwają prace nad wzmocnieniem roli rynków hurtowych jako alternatywy dla dużych sieci handlowych.
1: Od 13 lipca wprowadzono nowe wzory legitymacji emeryta-rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel. Nowe dokumenty mają lepsze zabezpieczenia, co utrudni ich fałszowanie. Ważne jest, że seniorzy nie muszą wymieniać starych legitymacji, które pozostają ważne do końca ich terminu ważności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że proces wydawania nowych legitymacji odbywa się automatycznie. Seniorzy mogą być spokojni, ponieważ zmiany nie wpływają na ich dotychczasowe uprawnienia.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wycofał z obrotu partię maku niebieskiego, dostępnego w sklepach Dino. Produkt zawiera nadmierne ilości alkaloidów opium, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Ostrzeżenie dotyczy partii o numerze P5849 z datą trwałości do maja przyszłego roku. Konsumenci powinni natychmiast sprawdzić swoje zapasy i unikać spożycia tego maku. Dino Polska oraz producent Ross Sweet podjęli działania, by usunąć produkt z rynku. W razie posiadania tej partii zaleca się zwrot do sklepu lub bezpieczną utylizację.
1: Rosnące ceny ropy naftowej budzą niepokój kierowców, ale rząd Donalda Tuska uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że ceny paliw w Polsce mogą wkrótce spaść. Rząd analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie i planuje działania wspierające kierowców. Jednocześnie resort energii pracuje nad zwiększeniem dostępności peletu drzewnego przed sezonem grzewczym. Plan obejmuje zwiększenie importu, ograniczenie eksportu i lepsze wykorzystanie krajowych zasobów. Wszystko po to, by obniżyć koszty ogrzewania dla polskich rodzin. Eksperci ostrzegają przed możliwymi skutkami masowego wyjazdu Ukraińców z Polski. Coraz więcej z nich rozważa opuszczenie kraju z powodu narastającej niechęci i agresji słownej. Dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej podkreśla, że taki odpływ byłby katastrofalny dla polskiej gospodarki. Ukraińcy stanowią ważną część rynku pracy, a ich brak mógłby pogłębić problemy kadrowe w wielu branżach. Choć na razie nie ma sygnałów o masowym egzodusie, eksperci apelują o poprawę atmosfery wokół ukraińskich obywateli. Hyundai Rotem, południowo-koreańska firma, uzyskała certyfikat AQAP 2110 zgodny z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu K-2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy z Korei Południowej, co otwiera nowe możliwości eksportowe do krajów NATO. Certyfikat obejmuje nie tylko czołg, ale także całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie. Wzrost wydatków obronnych państw NATO może zwiększyć szanse Hyundai Rotem w przetargach. Firma planuje dalsze działania na rzecz wejścia na rynki globalne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niewiadów Polska, grupa militarna, deklaruje gotowość do współpracy przy budowie europejskiej tarczy antybalistycznej. Firma chce wnieść polski wkład w projekt, oferując swoje technologie w zakresie paliw stałych, zespołów baseblit i głowic bojowych. Prezes Adam Januszko podkreśla, że polski przemysł nie powinien pozostawać na uboczu tego przedsięwzięcia. Grupa jest gotowa do natychmiastowych rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi podmiotami państwowymi. NPGM już teraz uczestniczy w międzynarodowych projektach, co czyni ją naturalnym partnerem dla europejskich konsorcjów.
1: Stryker, amerykański kołowy pojazd opancerzony, może trafić do Polski. Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie około 250 używanych wozów z nadwyżek US Army. Polska musiałaby jednak ponieść koszty ich modernizacji i dostosowania do krajowych wymagań. Stryker to pojazd znany z działań w Iraku i Afganistanie, ceniony za mobilność i wsparcie piechoty. Decyzja o przyjęciu tej oferty leży w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej. Sztab Generalny Wojska Polskiego już przygotował opinię na ten temat, ale jej szczegóły nie zostały ujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską umiarkowane zachmurzenie wystąpi w Bydgoszczy, gdzie temperatura osiągnie 20 stopni. Z kolei w Warszawie zapowiadane jest lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1022. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Już we wrześniu Justin Skotnicki rozpocznie otwartą wojnę z Karoliną i Brunem Stańskim. W jednym z pierwszych odcinków Po wakacjach Justin złoży doniesienie na Karolinę, oskarżając ją o sfałszowanie nagrań z monitoringu. Policja wkroczy do hotelu Bruna, by zabezpieczyć dowody. Bruno, mimo że zna prawdę, będzie bronił swojej żony. Justin nie zamierza się poddać i zapowiada, że Karolina trafi za kratki. Konflikt między bohaterami nabiera tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zwrotów akcji. Czy Justinowi uda się udowodnić winę Karoliny? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
2: Serial Panna Młoda zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami w odcinkach od 149 do 154, które będą emitowane od 20 do 25 lipca. W tych odcinkach czekają nas dramatyczne zwroty akcji, w tym nieoczekiwane zaręczyny i próba samobójcza. Jonca przeżyje wstrząsający poród, a jej życie będzie zagrożone. Mukkader stanie na krawędzi, próbując odebrać sobie życie. Konflikty między bohaterami zaostrzą się, a Bejza i Derya wejdą w ostre starcia. Nusret podejmie przerażającą decyzję, która może zmienić wszystko. Emocje sięgną zenitu, a losy bohaterów będą trzymać w napięciu do samego końca.
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 27 lipca na antenie TVP 2 zadebiutuje 155 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Melih wspiera Hanser, co powoduje, że Sinem czuje się odrzucona. Mukadder wyjawia Cihanowi, że dziecko Bejzy nie jest jego, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Cihan, wściekły, próbuje odebrać Bejzę wraz z dzieckiem. W desperacji Bejza szuka schronienia u Hanser i Deryi. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieje i zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. W rolach głównych występują Talia Celebi i Senai Türksever. M jak Miłość powraca z nowym sezonem, pełnym emocji i rodzinnych wyzwań. Bartek Lisiecki i Dorota Kawecka po trudnych przejściach stają się pełnoprawnymi opiekunami młodego Franka. Chłopiec, który doświadczył wielu trudności, w końcu znajduje bezpieczny dom u boku nowych opiekunów. Bartek z początkowego niepokoju zmienia się w troskliwego ojca, co zapowiada nowy etap w ich życiu. W nadchodzących odcinkach widzowie będą mogli zobaczyć, jak ta nowo powstała rodzina odnajduje się w sielankowej scenerii. Arkadiusz Smoleński i Dominika Suchecka, aktorzy serialu, dzielą się z fanami nagraniami z planu, które sugerują, że czeka nas wiele rodzinnych i ciepłych chwil. Czy Franek zostanie z Lisieckimi na zawsze? Wszystko wskazuje na to, że po decyzji sądu ich życie nabiera harmonii.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak Miłość przygotowuje się na emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. To wydarzenie sezonu, które przyciągnie wielu bliskich do grabiny. Fani zastanawiają się, czy Ula, siostra Natalki, wróci z Australii na tę wyjątkową okazję. W przeszłości bohaterowie serialu pojawiali się na chwilę podczas rodzinnych uroczystości, co daje nadzieję na niespodziankę. Jednak na razie nic nie wskazuje na powrót Iggy Kreft, odtwórczyni roli Uli. W materiałach z planu nie widać jej obecności, co sugeruje, że ślub odbędzie się bez niej. Mimo to widzowie spli Uli.

0: Barwy szczęścia powracają po letniej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Malwina wraca do kancelarii Natalii, gdzie spotka się z dawnymi współpracownikami, Klemensem i Asią. Jej powrót może być związany z problemami finansowymi Centrum Ruchu, które prowadziła z Hermanem. Ich wspólny biznes zmaga się z kryzysem i brakiem klientów, co może zmusić Malwinę do powrotu do dawnego zajęcia. Na Instagramie Anna Gzyra Augustynowicz podzieliła się zdjęciem z planu, co sugeruje, że zespół kancelarii znów będzie działał razem. Czy Malwina zostanie na dłużej, czy to tylko epizod? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacjach. Serial Na Wspólnej przypomina nam o swojej bogatej historii. W latach od 2003 do 2004 na ekranach mogliśmy oglądać Mandarynę, która wcieliła się w postać namieszającą w życiu Igora Nowaka. Jej bohaterka prowadziła sporo zamieszania, angażując się w gorący romans z Igorem, który był w związku z Karoliną Brzozowską. Ostatecznie Igor zdecydował się odbudować relacje z Karoliną, a przygoda Mandaryny zakończyła się na 327 odcinku. Mandaryna, znana również jako tancerka i wokalistka, przyznała, że rolę dostała po znajomości. Jej występ w serialu to jeden z wielu epizodów w jej barwnej karierze. Dla fanów, którzy chcieliby przypomnieć sobie te emocjonujące chwile, warto sięgnąć po archiwalne odcinki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Koalicja Obywatelska nadal prowadzi w sondażach, ale prawdziwą sensacją jest wzrost poparcia dla Konfederacji i partii Grzegorza Brauna, które łącznie osiągnęły niecałe 26%. To więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 23%. Taki układ sił może znacząco wpłynąć na przyszły podział mandatów w Sejmie. Obecna koalicja rządząca nie miałaby większości, co może zwiastować zmiany na scenie politycznej.
2: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie doszło dziś rano do groźnego incydentu. 47-letni mężczyzna z Ostrołęki, będący pod wpływem alkoholu i uzbrojony w broń pneumatyczną, próbował dostać się do środka. Służby szybko zareagowały, a mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komisariat. Na szczęście nikomu nie groziło bezpośrednie niebezpieczeństwo. Bezpański pies Bernard przemierzył samotnie tatrzańskie szlaki, pokonując w tydzień aż 140 kilometrów. Wędrował po najwyższych szczytach, takich jak Krywań i Rysy, zanim został bezpiecznie schwytany przez ratowników. Bernard, który zyskał sympatię turystów, teraz odpoczywa i czeka na badania weterynaryjne. Jego brat, również widziany w Tatrach, może wkrótce dołączyć do Bernarda. Na plaży w Bibione we Włoszech doszło do potrójnej tragedii. 76-letni turysta ze Słowacji zasłabł podczas pływania i zmarł mimo prób reanimacji. Jego żona, widząc co się stało, doznała zawału serca i została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie. Chwilę później zawału serca doznał także ich bliski krewny, który również trafił do szpitala. Kotlety mielone to jedno z ulubionych dań w polskich domach, ale często wychodzą suche i twarde. Sekretem ich soczystości jest dodanie do mięsa połowy szklanki maślanki. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety będą miękkie i pełne smaku. Warto spróbować tej metody, by cieszyć się idealnym obiadem. W Pabianicach doszło do pościgu za niespełna 17-letnim kierowcą jednośladu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mieszkaniec powiatu pabianickiego popełnił szereg wykroczeń, a całą ucieczkę rejestrował kamerą sportową. Nastolatek odpowie teraz przed sądem rodzinnym za swoje zachowanie oraz jazdę nieubezpieczonym pojazdem. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, czy pojazdy ich dzieci są zgodne z przepisami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców kilku regionów Polski. Ostrzeżenie dotyczy burz, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, a także możliwych przerw w dostawie prądu. Alert objął całe województwo małopolskie i podkarpackie oraz wybrane powiaty w województwach śląskim, lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. Mieszkańcy powinni unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć przedmioty, które może porwać wiatr. Latem wiele osób zmaga się z problemem szorstkiej i przesuszonej skóry na piętach. Choć często sięgamy po drogie kosmetyki, skuteczne rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Domowe metody, takie jak kąpiel stóp z sodą oczyszczoną i nawilżanie wazeliną, mogą przynieść szybkie efekty. Kluczem do sukcesu jest regularność i odpowiednia pielęgnacja. Latem na naszych stołach królują truskawki i arbuzy, ale warto zwrócić uwagę na morele. Te niepozorne owoce są bogate w beta-karoten, witaminy A, C i E oraz potas, co czyni je doskonałym wsparciem dla zdrowia. Morele dostarczają błonnika, wspomagają pracę jelit i są niskokaloryczne, co czyni je idealną przekąską. Można je jeść na surowo lub dodawać do różnych potraw, takich jak owsianki czy sałatki. Imię Stefania przeżywa swój renesans w Polsce. W 2025 roku aż 385 dziewczynek otrzymało to klasyczne imię, co jest najwyższym wynikiem w ostatniej dekadzie. Stefania, z greckiego oznaczająca koronę lub nagrodę dla zwycięzcy, zyskuje na popularności dzięki swojemu eleganckiemu i ponadczasowemu charakterowi. To powrót do tradycji, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród rodziców. Policjanci z Biłgoraja i Kielc zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich w gminie Turobin. Zabezpieczono prawie 300 krzewów i około 12 kg suszu marihuany. Zatrzymano trzech mieszkańców województwa lubelskiego, którym grożą surowe kary więzienia. Dwóch mężczyzn trafiło do aresztu, a kobieta została objęta dozorem policyjnym. Kamień w czajniku to problem, który może skrócić żywotność urządzenia i pogorszyć smak wody. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowe metody, takie jak ocet czy kwasek cytrynowy. Wystarczy zagotować roztwór i odczekać kilkanaście minut, aby skutecznie usunąć osad. Regularne odkamienianie nie tylko poprawia smak wody, ale także oszczędza energię i przedłuża żywotność czajnika.
1: Zatkany zlew to częsty problem w kuchni, ale zanim sięgniesz po chemikalia lub zadzwonisz po hydraulika, wypróbuj prosty domowy sposób. Wlej szklankę płynu do mycia naczyń do odpływu, a po 30 minutach przepłucz gorącą wodą. Taki zabieg często przywraca drożność rur i eliminuje nieprzyjemny zapach. Pamiętaj, by unikać wylewania tłuszczu do zlewu i regularnie przepłukiwać instalację gorącą wodą. Marta Nawrocka, znana z modowych inspiracji, stawia na trzy kluczowe modele obuwia na lato. Szpilki z wężowym printem dodają niekonwencjonalnego akcentu do klasycznych stylizacji, co często wykorzystuje podczas oficjalnych wystąpień. Śmietankowe szpilki to subtelna alternatywa dla bieli, pasująca do wielu letnich stylizacji. Czarne szpilki z designerskimi detalami mogą być głównym elementem zestawu, pod warunkiem stonowania pozostałych dodatków.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Szczecinie z temperaturą 19 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawski koncert Bad Bunny'ego stał się sceną dla niecodziennego wydarzenia. Polska influencerka Rosalia w 9. miesiącu ciąży zrealizowała swoje marzenie, trafiając na scenę u boku latynoskiej gwiazdy. Z kreatywnym napisem na brzuchu Every Casita, Nic, Mamacita przyciągnęła uwagę artysty, który nie krył zachwytu. To nie tylko muzyczne show, ale i prawdziwy spektakl marzeń na PGE Narodowym.
2: Kto by pomyślał, że Mandaryna, znana z tanecznych wygibasów i muzycznych hitów, miała swoje 5 minut w serialu Na Wspólnej. Przez 2 lata wcielała się w postać Kasi, której burzliwy romans z Igorem Nowakiem wstrząsnął życiem bohaterów. Jak sama przyznała, rola trafiła do niej dzięki znajomościom, co tylko dodaje pikanterii całej historii. Wielkie odliczanie do gali finałowej Miss Polski 2026 trwa. Już za 3 tygodnie dowiemy się, która z 24 piękności z całej Polski zdobędzie upragnioną koronę. Finalistki zakończyły właśnie intensywne zgrupowanie w Krakowie, gdzie między przymiarkami sukien ślubnych a warsztatami z samoobrony znalazły czas na relaks w parku wodnym. Kto wie, może to właśnie umiejętność pływania okaże się kluczowa w walce o tytuł najpiękniejszej. Teresa Lipowska, nasza ulubiona babcia z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat. Choć zdrowie już nie to, wciąż zaskakuje energią, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. Na planie serialu spędza mniej czasu, ale kto by się tym przejmował, skoro jej obecność jest bezcenna? Aż trudno uwierzyć, że ta ikona polskiej telewizji zaczynała karierę jeszcze w latach 40.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Wielki powrót Rancha na ekrany. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów ożyją, choć tym razem plebania przenosi się do Warszawy. Plotki o konflikcie z proboszczem okazały się jedynie plotkami, a decyzja o zmianie lokalizacji to czysta wygoda. Ciekawe, czy nowe studio w stolicy dorówna urokowi Jeruzala. Zdjęcia potrwają do połowy sierpnia, a fani już zacierają ręce na nowe odcinki. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, znów staje do walki z glejakiem 4. stopnia. Gus, który wydawał się pokonany, postanowił zrobić niespodziankę i wrócić, pokazując, że nie boi się chemii ani czepka. Na szczęście lekarze mają plan B, a Adrian nie zamierza się poddawać. Wsparcie żony Anity i fanów dodaje mu sił, a my trzymamy kciuki, by nowa terapia okazała się skuteczna. Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił zamknąć muzyczne koło, nagrywając cover Ride the Lightning Metallica. Jak sam przyznaje, było to dla niego wokalne wyzwanie, ale przecież kto by się spodziewał, że śpiewanie jak James Hetfield to bułka z masłem. Mustaine nie tylko oddaje hołd swoim dawnym kolegom, ale też zapowiada coś specjalnego dla fanów Megadeth jeszcze w tym miesiącu. Czyżby Race Peace Sales miał być czymś więcej niż tylko podróżą po morzu? Czekamy na szczegóły z niecierpliwością. Marilyn Manson, zespół, który zaczynał jako Marilyn Manson and the Spooky Kids, zadebiutował albumem Portrait of an American Family w 1994 roku. Zanim jednak doszło do tego momentu, Brian Warner, znany teraz jako Marilyn Manson, przeszedł ciekawą drogę od studenta dziennikarstwa do lidera kontrowersyjnej grupy. Zespół zasłynął z szokujących występów, które przyciągały uwagę nie tylko fanów, ale i krytyków. Ich debiutancki album, choć pełen kontrowersji, zdobył uznanie i stał się kamieniem milowym w historii heavy metalu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Męskie granie 2026 nie zwalnia tempa i już w ten weekend zawita do Gdańska. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Rubens, Zalewski czy Edyta Bartosiewicz. Pogoda może być kapryśna, ale muzyka na pewno rozgrzeje serca. Po Gdańsku trasa odwiedzi jeszcze Wrocław, Kraków i Warszawę. Mick Jagger, frontman The Rolling Stones, w szczerym wywiadzie dla The New York Times ujawnia, że sława to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne zakamarki psychiki. Według niego życie w bańce popularności trwale uszkadza umysł, odcinając od normalnego świata. Jagger radzi, by czasem po prostu wyjść na ulicę i kupić gazetę, choć przyznaje, że to tylko chwilowe ukojenie. Tymczasem The Rolling Stones nie zwalniają tempa i 10 lipca wydali nowy album Foreign Tongues, na którym pojawili się tacy goście jak Robert Smith czy Paul McCartney. Cliff Burton, legendarny basista Metallica, który odszedł zbyt wcześnie, doczeka się cyfrowego pomnika. Firma Knucklebones, znana z tworzenia figurek muzycznych ikon, ogłosiła powstanie interaktywnego muzeum trójwymiarowego poświęconego jego pamięci. Fani będą mogli nie tylko podziwiać pamiątki, ale także wchodzić w interakcje i kupować unikalne przedmioty. Muzeum ma ruszyć jeszcze tego lata, a rodzina Burtona nie kryje dumy z tego projektu. Queens of the Stone Age, zespół, który nie przestaje zaskakiwać, już w ten weekend zagra na warszawskim Stadionie Narodowym. Historia tej formacji sięga 1995 roku, kiedy to Josh Homme po rozpadzie Q's postanowił stworzyć coś nowego. Po krótkiej przygodzie z nazwą Gamma Ray zmuszony był do zmiany na Queens of the Stone Age, ponieważ niemiecki zespół metalowy nie był zbyt gościnny. Homme uznał, że rock powinien być dla wszystkich, więc zamiast Kings mamy Queens, bo przecież rock to nie tylko topory i zbroje, ale też dobra zabawa dla każdego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zakończył się proces w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prokurator zażądała dla Łukasza Żaka 20 lat więzienia za spowodowanie śmierci 37-letniego Rafała P. i ciężkie obrażenia jego rodziny. Oskarżony, który wcześniej łamał prawo, zbiegł po wypadku do Niemiec, gdzie został zatrzymany. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony w najbliższy czwartek.
2: Market Dino w prestiżowej dzielnicy Warszawy, Wilanowie, wciąż pozostaje zamknięty, mimo że budowa zakończyła się już kilka miesięcy temu. Opóźnienia w otwarciu sklepu wywołały wiele spekulacji, w tym problemy z infrastrukturą i brak koncesji na sprzedaż alkoholu. Mieszkańcy, mimo wcześniejszych kontrowersji, wyrażają teraz entuzjazm i niecierpliwie czekają na otwarcie. Tymczasem firma Dino nie podaje konkretnej daty inauguracji.
1: Na warszawskiej Pradze Południe do końca roku zniknie kompleks budynków przy ulicy Dudziarskiej. Te opustoszałe od 5 lat lokale socjalne, kiedyś zamieszkiwane przez eksmitowanych, zostaną wyburzone. Władze dzielnicy wybrały już firmę do rozbiórki, a koszt operacji wyniesie 1,5 miliona złotych. Decyzja o przyszłym zagospodarowaniu terenu wciąż nie została podjęta.
2: W Bytomiu zatrzymano 41-letniego mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży złotej biżuterii starszym kobietom. Policja łączy go z co najmniej 5 takimi incydentami. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim marihuanę, co skutkowało dodatkowym zarzutem. Za te przestępstwa grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Czernichowie na Żywiecczyźnie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Betoniarka przewróciła się na łuku drogi, miażdżąc rowerzystkę i zderzając się z samochodem. Kierowca betoniarki i rowerzystka zginęli na miejscu, a kierowca Toyoty trafił do szpitala. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
1: Sezon kąpielowy w pełni, a większość kąpielisk w województwie śląskim spełnia najwyższe normy jakości wody. Niestety, z powodu zakwitu sinic, kąpieliska w Paprocanach, w Tychach oraz wodnik w Kuźni Raciborskiej zostały czasowo zamknięte. Pozostałe miejsca są otwarte i oferują doskonałe warunki do kąpieli. Sanepid przypomina, że sytuacja może się zmieniać, dlatego warto sprawdzać aktualne informacje w serwisie kąpieliskowym. Arkadiusz Kraska, po niemal 2 dekadach spędzonych w więzieniu za podwójne morderstwo, ponownie staje przed sądem. Sąd okręgowy w Poznaniu odrzucił jego wniosek o umorzenie sprawy, co oznacza, że proces dowodowy rozpocznie się na nowo. Kraska, który od początku zaprzeczał swojemu udziałowi w zbrodni, liczy na ostateczne oczyszczenie z zarzutów. W Białymstoku rusza 18. edycja Podlaskiej Oktawy Kultur. Od czwartku do niedzieli mieszkańcy i goście będą mogli uczestniczyć w koncertach, po tańcówkach i warsztatach tanecznych. Wydarzenia odbędą się w pikowych spotkach przy Młynowej 7 oraz na Rynku Kościuszki. To wyjątkowa okazja, by doświadczyć różnorodności kulturowej Podlasia i posłuchać muzyki z różnych zakątków świata.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Armia czeska zakończyła modernizację, odbierając ostatni z 42 czołgów Leopard 2A4, które zastąpią przestarzałe T-72. Nowe maszyny zwiększą kompatybilność z siłami NATO, co jest kluczowe dla współpracy w ramach sojuszu. Praga planuje dalsze wzmocnienie, przygotowując się do przyjęcia nowoczesnych czołgów Leopard 2A8 w latach od 2028 do 2030. Na Manhattanie, przy skrzyżowaniu Lexington Avenue i 57. ulicy, otwarto nową polską lodziarnię Milky Ice. To miejsce oferuje nie tylko lody, ale także kawę, desery i wypieki, przyciągając Polonię i Nowojorczyków. Właściciel, Adam Gadawski, zapowiada specjalne biało-czerwone lody na paradę Pułaskiego. Milky Ice planuje dalszy rozwój w Stanach Zjednoczonych, stawiając na jakość i przyjazną atmosferę.
2: Zaginiona 24-letnia modelka z Wrocławia, Jessica, została odnaleziona martwa. Jej ciało wydobyto ze stawu niedaleko domu po analizie zapisu z monitoringu. Śledztwo prowadzą wrocławska policja i prokuratura, które pracują nad wyjaśnieniem przyczyn tej tragedii. Rodzinie i bliskim Jessiki składamy wyrazy współczucia. W Strzelinie doszło do pożaru budynku mieszkalnego w centrum miasta. Ogień, który wybuchł w wiacie śmietnikowej, szybko rozprzestrzenił się na elewację budynku. Strażacy z całego powiatu prowadzą akcję gaśniczą i ewakuację mieszkańców. Na szczęście nikt nie został ranny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Skorupki jajek mogą stać się cennym dodatkiem do ogrodu. Po wysuszeniu i rozdrobnieniu dostarczają glebie wapnia, co jest szczególnie korzystne dla pomidorów, papryki i kapusty. Dodatkowo ostre kawałki skorupek mogą utrudniać ślimakom dostęp do roślin. To prosty i ekologiczny sposób na wsparcie wzrostu roślin, który nic nie kosztuje.
2: Niektóre rośliny, takie jak hortensje, mogą ponownie zakwitnąć jesienią, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowe jest dostarczenie im w lipcu nawozów bogatych w potas i fosfor oraz regularne podlewanie. Dzięki temu prostemu zabiegowi ogród może cieszyć kolorami znacznie dłużej, nawet po zakończeniu głównego sezonu kwitnienia.
1: Po wakacjach wiele osób zauważa, że ich włosy są suche i matowe. To efekt działania chloru, słonej wody i intensywnego słońca. Istnieje jednak prosty sposób na poprawę ich kondycji. Wystarczy domowa maseczka z jogurtu naturalnego i jajka, która przywróci włosom blask i miękkość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, może być kandydatem na szefa FIFA. Wybory odbędą się w marcu przyszłego roku, a obecny prezydent Gianni Infantino planuje ubiegać się o kolejną kadencję. Jego kontrowersyjne decyzje, jak zawieszenie czerwonej kartki dla Follarina Baloguna, wzbudzają niezadowolenie w UEFA. W związku z tym UEFA rozważa wystawienie Mioduskiego jako swojego kandydata.
2: David Luiz, były obrońca reprezentacji Brazylii, komentuje odpadnięcie Canarinhos z Mundialu, przyznając, że Norwegia była lepsza. Podkreśla również siłę drużyny Francji, nazywając ją maszyną do wygrywania, a Kyliana Mbappé wskazuje jako potencjalnego rekordzistę Mistrzostw Świata. Luiz nie potrafi wskazać faworyta turnieju, ale zwraca uwagę na ciekawą grę Jagiellonii Białystok, z którą niedawno zmierzył się w sparingu.
1: Mikel Merino poprowadził Hiszpanię do półfinału Mistrzostw Świata, zdobywając kluczowe gole w meczach z Portugalią i Belgią. Jego ojciec, Angel Miguel, były piłkarz, jest dumny z syna, który wrócił na boisko po ciężkiej kontuzji. Teraz Hiszpania zmierzy się z Francją, a Merino liczy na kolejne zwycięstwo, które otworzy drogę do finału. Hiszpanie mają nadzieję na powtórzenie sukcesu i zdobycie Mistrzostwa Świata.
2: Dziś wieczorem Anglia zmierzy się z Argentyną w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie budzi ogromne emocje, a w mediach pojawiają się teorie spiskowe dotyczące sędziowania na korzyść Argentyny. Angielska prasa sugeruje, że Leo Messi otrzymał swojego ulubionego sędziego, co dodatkowo podgrzewa atmosferę przed meczem. Zwycięzca tego starcia zagra w finale z Hiszpanią.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Artur Szpilka już w sobotę zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakai na gali KSW 120 w Gdyni. To będzie jego szósta walka w KSW, a rywal ma na koncie 25 zawodowych pojedynków. Szpilka przygotowywał się do tego starcia w wyjątkowej atmosferze, ciesząc się nowym członkiem rodziny, psem Cycem Juniorem. Ten amerykański bully XL przyniósł mu wiele radości i energii przed nadchodzącym wyzwaniem.
1: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia.
2: Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią. Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito są w centrum uwagi przed półfinałem Mistrzostw Świata, gdzie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Relacja pary, choć romantyczna, staje się wyzwaniem, zwłaszcza że Exposito, mimo braku pasji do futbolu, wspiera ukochanego z trybun. Tymczasem hiszpański komik Javi Diaz zdobył popularność, apelując do Exposito, by zmęczyła Mbappé przed meczem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Hiszpania awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata po wygranej 2-0 z Francją. Mistrzowie Europy zdominowali rywali, skutecznie neutralizując ich ofensywę. Teraz czekają na zwycięzcę meczu Anglia-Argentyna, który odbędzie się dziś wieczorem. Finał zaplanowano na niedzielę.
1: Iga Świątek zaskoczyła fanów nową sesją zdjęciową, w której pokazała się w eleganckim wydaniu. Tenisistka znana z wyczerpujących meczów. Tym razem wystąpiła w kampanii marki Oshi, promując projekt Hydrate Your Dreams. Świątek podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat drogi do sukcesu, inspirując fanów do realizacji marzeń. Jej nietypowa przemiana spotkała się z entuzjastycznym odbiorem w mediach społecznościowych.
2: Ukraiński piłkarz Michajło Mudryk został zdyskwalifikowany na 4 lata za stosowanie niedozwolonych substancji. Dodatkowo przegrał sprawę sądową z byłym agentem, co wiąże się z koniecznością zapłaty ponad 1 miliona euro. Mudryk, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi o Polsce, nie spełnił oczekiwań po transferze do Chelsea Londyn.
1: Środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie po śmierci holenderskiego arbitra Roba Dieperinka. 38-letni sędzia został znaleziony martwy w swoim domu. Wcześniej Diepering stracił szansę na udział w Mistrzostwach Świata z powodu oskarżeń, które ostatecznie oddalono. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap kariery w Chicago Fire, opuszczając Europę po zakończeniu gry w Barcelonie. Podczas pierwszego spotkania z mediami w Stanach Zjednoczonych Lewandowski zaskoczył fanów, odkładając decyzję o dalszej grze w reprezentacji Polski. Teraz skupia się na aklimatyzacji w Stanach Zjednoczonych. Jego przyszłość w kadrze narodowej pozostaje niepewna.
2: Hiszpańska kadra piłkarska świętowała urodziny dwóch swoich zawodników, Lamine Yamala i Wiktora Munoza, dzień przed półfinałem Mistrzostw Świata z Francją. Lamine Yamal, młoda gwiazda drużyny, skończył 19 lat, a Wiktor Munoz 23 lata. Radosne chwile z obozu Hiszpanów stały się hitem w mediach społecznościowych, pokazując świetną atmosferę w zespole przed decydującym meczem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach Oliwka znów znajdzie miłość. Po rozstaniu z Tomkiem, który wciąż czuje coś do swojej byłej, oraz po spekulacjach o związku z Justinem, w życiu Oliwki pojawi się ktoś zupełnie nowy. Fani serialu już od dawna podejrzewali, że to właśnie trzecia opcja będzie prawdziwa. Na planie widziano Oliwkę w towarzystwie tajemniczego mężczyzny, który jest równie elegancki jak jej poprzedni partnerzy. Kim jest ten nowy adorator? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Emocje sięgają zenitu, a widzowie nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się losy Zbrowskiej.
0: Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i zaskoczeń. W nadchodzących odcinkach Tomasz postanowi ukryć przed matką, Wandą, prawdę o kryzysie w swoim związku z Oliwką. Zamiast szczerej rozmowy wybierze kłamstwo, które może mieć poważne konsekwencje. Wanda, nieświadoma problemów syna, rozważa kandydowanie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Tomasz, dodając jej odwagi, nie zdradzi, że jego związek się rozpadł. Zainspirowana słowami syna, Wanda planuje wspólną kolację z Tomaszem i Oliwką, nie wiedząc, że te plany są już nieaktualne. Czy Tomasz zdecyduje się wyznać prawdę, zanim zrobi to ktoś inny? Tajemnice w Barwach Szczęścia rzadko pozostają ukryte na długo.
1: W 149. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer nie wytrzyma poniżenia ze strony Bejzy, ciężarnej żony Cichana, i postanowi uciec z rezydencji. Bejza, próbując sprowokować Hancer, oskarży ją o zniszczenie cennych pamiątek i atak na pokój dziecka. Cichan, chodząc do sypialni, zażąda wyjaśnień, ale Hancer nie wskaże winnych, tylko zdecyduje się odejść. Cichan ruszy za nią, próbując przekonać, by nie pracowała jako sprzątaczka. Po powrocie do domu Cichan jasno da do zrozumienia Bejzi, że ich małżeństwo istnieje tylko na papierze. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 lipca, o godzinie 17:20 w TVP2. W serialu M jak miłość zbliża się wielki dzień, ślub Natalki z Adamem Karskim. Zdjęcia do tej emocjonującej uroczystości już trwają. Jednak na planie brakuje Marka Mostowiaka, serialowego ojca Panny Młodej. Choć Marek wychował Natalkę jak własną córkę, wszystko wskazuje na to, że nie pojawi się na jej ślubie. To zaskakujące, bo trudno wyobrazić sobie tak ważny moment bez jego obecności. Wśród gości znajdą się jednak Barbara, Marysia, Hania oraz Bartek z Dorotą. To właśnie babcia Barbara, a nie Marek, będzie najprawdopodobniej wspierać Natalkę w tym wyjątkowym dniu. Marek, mimo że utrzymuje kontakt z rodziną, od dłuższego czasu nie pojawia się w regularnych odcinkach serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4254 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 lipca o 20:15, Krzysztof spędzi noc w biurze, nie mogąc skontaktować się z Basią. Basia, przekonana o jego zdradzie z Marceliną, wyrzuciła go z domu. Sytuację zaogniły plotki Sandry i potwierdzenie Przemka. Krzysztof, przyciśnięty do muru, będzie musiał wyznać prawdę o swoim wyjeździe do Poznania. Okazuje się, że chodziło o aferę z lewymi dyplomami, w którą zamieszany jest były mąż Basi, Andrzej. Czy Basia uwierzy Krzysztofowi i pozwoli mu wrócić? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 987 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 16 na TVP1. Ibrahim, podsłuchując rozmowę telefoniczną swojej żony, wyciąga błędne wnioski, co prowadzi do napięć w ich związku. Czarna, będąc w ciąży, obawia się reakcji męża, który nieświadomie udaje niechęć do powiększenia rodziny. Tymczasem Aynur, mimo sprzeciwu Adalet, postanawia opiekować się sparaliżowaną Isl, co może prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji. Nana i Poyraz zmagają się z kolejnymi napięciami, a obecność Semicha tylko pogarsza sytuację. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów pełnymi emocji, historiami i zawiłymi relacjami rodzinnymi, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. Warto zarezerwować sobie czas, by śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów. Panna Młoda powraca z emocjonującymi wydarzeniami w odcinkach od 149 do 154, które będą emitowane od 20 do 25 lipca. W tych odcinkach Jonka przeżywa dramatyczny poród, a jej życie wisi na włosku. Hancer i Deria plątują się w bójki z Bejzą, a Mukkader staje na krawędzi życia i śmierci, planując desperacki krok. Cichan odkrywa tajemnice, które mogą zmienić wszystko. Nurset ma mroczne zamiary wobec Jący, ale Tajjar przychodzi jej z pomocą w ostatniej chwili. Bejza, zdezorientowana, nie wie, co zrobić z nowonarodzonym dzieckiem. W tle rozgrywają się także miłosne zawirowania Melicha i Sinem.
0: Splątane losy to nowy turecki serial, którego pierwszy odcinek zadebiutuje już dziś, 15 lipca, na antenie TVP1. Historia zaczyna się od przypadkowego spotkania Yasemin, młodej pielęgniarki, i Buraka, stażysty, na szpitalnym korytarzu. Ich gwałtowne uczucie nieświadomie połączy ich rodziny, które skrywają wiele tajemnic. Yasemin, zmagając się z trudną sytuacją rodzinną, zostawia swoją młodszą siostrę Minę pod domem babci, której wcześniej nie znała. Naszyjnik dziewczynki wzbudza podejrzenia Munewwer, co prowadzi do odkrycia rodzinnych więzi. Serial składa się ze 165 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Finał tej emocjonującej opowieści zaplanowano na 2027 rok.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnicę

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował Przemysława Czarnka, podważając jego samodzielność jako polityka w PiS. Zdaniem lidera lewicy, Czarnek musi konsultować swoje decyzje z Jarosławem Kaczyńskim, co osłabia jego pozycję jako potencjalnego kandydata na premiera. Czarzasty poinformował także, że lewica nie poprze Krzysztofa Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. W Sejmie poruszył również temat antyukraińskich nastrojów, obarczając winą za ich szerzenie kilku polityków prawicy.
3: Polskie firmy mają szansę dołączyć do międzynarodowej koalicji antybalistycznej. Wicepremier Radosław Sikorski podkreślił, że kluczowe jest przedstawienie projektów odpowiadających na potrzeby europejskiego przemysłu obronnego. Minister wyraził również nadzieję na szybkie przyjęcie nowego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Sikorski odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, podkreślając znaczenie przestrzegania prawa międzynarodowego w cieśninie Ormus.
2: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, skrytykował Przemysława Czarnka i Donalda Tuska, podkreślając, że Polska powinna kontynuować pomoc dla Ukrainy. Leśkiewicz zaznaczył, że prezydent Nawrocki nigdy nie sugerował zaprzestania wsparcia dla Ukrainy. W międzyczasie prezydent rozważa decyzje dotyczące ustawy o statusie osoby najbliższej, które muszą zapaść do końca tygodnia. Pałac Prezydencki pozostaje otwarty na dialog z przedstawicielami parlamentu w sprawie nowych przepisów. Politycy PiS zaostrzają retorykę wobec Ukrainy, próbując przyciągnąć zwolenników Konfederacji Korony Polskiej. Adrian Zandberg z partii Razem krytykuje Przemysława Czarnka za jego wypowiedzi, które mogą szkodzić relacjom polsko-ukraińskim. Zandberg podkreśla, że nie można obwiniać zwykłych pracowników z Ukrainy za historyczne konflikty. Ostrzega przed narracją, która przedstawia ich jako wrogów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Irlandii Północnej, w miejscowości Ballymena, znaleziono ciała trzech osób, w tym 8-letniej dziewczynki. Ofiary to polska rodzina, a śledczy podejrzewają rozszerzone samobójstwo. Inspektor William Calderwood zapewnił, że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa, ale apeluje o pomoc w śledztwie. Lokalne służby współpracują z polskim konsulatem w tej sprawie. Na Manhattanie, przy skrzyżowaniu Lexington Avenue i 57. ulicy, otwarto nową polską lodziarnię Milky Ice. To miejsce oferuje nie tylko lody, ale także kawę, desery i wypieki, przyciągając Polonię i Nowojorczyków. Właściciel, Adam Gadawski, zapowiada specjalne biało-czerwone lody na paradę Pułaskiego. Milky Ice planuje dalszy rozwój w Stanach Zjednoczonych, stawiając na jakość i przyjazną atmosferę. W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane 6 kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców. Wakacyjne pamiątki mają niezwykłą moc przywoływania wspomnień z podróży. Wybór odpowiedniego drobiazgu często odzwierciedla naszą osobowość, a astrologia może być ciekawą inspiracją. Baran może przywieźć pamiątkę związaną z przygodą, a byk ręcznie wykonaną ceramikę. Niezależnie od znaku zodiaku, najważniejsze są wspomnienia, które zostają z nami na dłużej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Skorupki jajek mogą stać się cennym dodatkiem do ogrodu. Po wysuszeniu i rozdrobnieniu dostarczają glebie wapnia, co jest szczególnie korzystne dla pomidorów, papryki i kapusty. Dodatkowo ostre kawałki skorupek mogą utrudniać ślimakom dostęp do roślin. To prosty i ekologiczny sposób na wsparcie wzrostu roślin, który nic nie kosztuje. Planowanie wakacji stało się prostsze dzięki smartfonom, ale mnogość aplikacji może być przytłaczająca. Warto postawić na sprawdzone narzędzia, takie jak Google Maps, Google Translate i Booking. Komera te aplikacje pomagają nie tylko w planowaniu, ale także w trakcie podróży, oferując funkcje offline. Dzięki nim można zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć stresu podczas wyjazdów.
3: Niektóre rośliny, takie jak hortensje, mogą ponownie zakwitnąć jesienią, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowe jest dostarczenie im w lipcu nawozów bogatych w potas i fosfor oraz regularne podlewanie. Dzięki temu prostemu zabiegowi ogród może cieszyć kolorami znacznie dłużej, nawet po zakończeniu głównego sezonu kwitnienia. Policjanci z Bytomia zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o serię kradzieży biżuterii. Ofiarami były starsze kobiety, którym zrywał z szyi złote łańcuszki. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim marihuanę, co skutkowało dodatkowymi zarzutami. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, a śledczy badają, czy nie popełnił innych przestępstw.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Po wakacjach wiele osób zauważa, że ich włosy są suche i matowe. To efekt działania chloru, słonej wody i intensywnego słońca. Istnieje jednak prosty sposób na poprawę ich kondycji. Wystarczy domowa maseczka z jogurtu naturalnego i jajka, która przywróci włosom blask i miękkość. Jan Maria Tomaszewski, kuzyn prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, odpoczywa w Sopocie ze swoją partnerką, aktorką Beatą Fido. Kaczyński tymczasowo zamieszkał u Tomaszewskiego z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Obaj panowie dobrze odnaleźli się w nowej sytuacji, dzieląc codzienne obowiązki i czas wolny.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa wczoraj zamieniła się w kolorowy festiwal miłości do Badabaniego. Tysiące fanów, a zwłaszcza fanek, z całego świata zjechało się pod Stadion Narodowy, by zobaczyć portorykańskiego rapera. Stylizacje pełne południowego słońca, amerykańskie flagi i plakaty, które mogłyby z powodzeniem stać się animowanym filmem, to tylko część tego szaleństwa. Ruch uliczny wokół stadionu został ograniczony, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość do Badabaniego aż kapała z każdego zakątka.
2: Jacob Elordi, młody gwiazdor, który nie ma czasu na odpoczynek, znowu w akcji. Tym razem w postapokaliptycznym thrillerze Gwiazdozbiór psa Ridleya Scotta, który, jak twierdzą niektórzy krytycy, powinien już dawno przejść na emeryturę. Film, oparty na książce Petera Hellera, zadebiutuje 28 sierpnia, a na ekranie zobaczymy także Josha Brolina i Margaret Qualley. Ciekawe, czy tajemniczy sygnał z radia przyniesie więcej emocji niż sama premiera. Klaudia Halejcio znowu w centrum uwagi, tym razem z powodu burzy, którą wywołał jej mąż, Oskar Wojciechowski. Po ich występie w podcaście Magdy Mołek internauci zaczęli spekulować, że Oskar ogranicza zawodowe ambicje Klaudii. Aktorka jednak z humorem i ironią odpowiedziała na te zarzuty, podkreślając, że decyzje zawodowe podejmuje samodzielnie. Co więcej, podczas gdy ona pracuje na końcu Polski, Oskar dzielnie opiekuje się ich córką. Czyżby to była nowa definicja ograniczania? Julia Wieniawa opuszcza jury Mam Talent, a fani programu już rwą włosy z głowy, zastanawiając się, kto ją zastąpi. Wśród propozycji pojawiają się takie gwiazdy jak Doda, Skolim czy Bagi, co pokazuje, że widzowie mają naprawdę szerokie horyzonty. Niektórzy jednak uważają, że obecny skład jest wystarczający i nie potrzeba nowych twarzy. Cóż, może to znak, że czasem mniej znaczy więcej, a chemia między jurorami jest ważniejsza niż liczba osób przy stole.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Marcin Dorociński znowu na fali, tym razem w szpiegowskiej komedii Mayday, gdzie zagra u boku Ryana Reynoldsa i Kennetha Branagha. Film, który kosztował ponad 100 milionów dolarów, spędził 2 lata na półkach, by w końcu trafić na Apple TV. Dorociński wcieli się w rolę głównego złoczyńcy, a premiera już 4 września. Ciekawe, czy po tak długim oczekiwaniu widzowie będą mieli powód do śmiechu.
1: Maryla Rodowicz znowu zaskoczyła wszystkich, tym razem na święcie gminy Bochnia. Wystąpiła w krótkich jeansowych shortach i gorsecie, udowadniając, że moda to dla niej nie tylko dodatek, ale część show. Choć nie wszyscy zrozumieli jej wersję kongi, to energii i odwagi nie można jej odmówić. Maryla pokazuje, że wiek to tylko liczba, a prowokacja to jej drugie imię. Michał Wiśniewski, znany z burzliwych związków, zaskoczył wszystkich, ogłaszając powrót do swojej drugiej żony, Mandaryny, po 21 latach. Co ciekawe, w tej decyzji wspierała go czwarta była żona, Dominika Tajner, która z uśmiechem przyznała, że doradzała mu w tej kwestii. Dzieci pary, Xavier i Fabien, również były zaskoczone, ale szybko wydedukowały, co się święci. Wygląda na to, że Wiśniewski to prawdziwy mistrz w utrzymywaniu przyjacielskich relacji z byłymi żonami.
2: Ewa Kasprzyk, znana z ciętego języka i specyficznego humoru, po 5 edycjach opuszcza jury Tańca z Gwiazdami. Aktorka, której żarty nie zawsze trafiały w gusta widzów, postanowiła, że to nie jej bajka. Jak sama przyznała, woli tańczyć niż siedzieć za stołem sędziowskim. Cóż, może teraz parkiet będzie bezpieczniejszy dla uczestników, a widzowie odetchną z ulgą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Guns N' Roses, legendarna rockowa formacja, postanowiła połączyć siły z platformą Fandiem, by wesprzeć American Foundation for Suicide Prevention. Fani, którzy zdecydują się na darowizny, mogą liczyć na nagrody, w tym ulepszenia biletów do strefy premium na koncertach. A dla tych, którzy marzą o wielkiej przygodzie, jest szansa na wyjazd na koncert do Rose Bowl w Pasadenie. Czyżby rock and roll miał teraz ratować świat? Iron Maiden, legendarni giganci heavy metalu, postanowili pójść śladami Kiss i sprzedali prawa do swojej muzyki, nazwy oraz wizerunku, w tym słynnego Eddiego. Wszystko to w imię nowych przedsięwzięć twórczych, które mają przyciągnąć zarówno starych, jak i nowych fanów. Współpraca z Pop House Entertainment, znaną z projektu ABBA Voyage, ma na celu stworzenie cyfrowego uniwersum wokół Eddiego. Cóż, wygląda na to, że nawet metalowe legendy muszą iść z duchem czasu, a może raczej z duchem awatarów. Brian May, legenda rocka i współzałożyciel Queen, zaskakuje nie tylko talentem muzycznym, ale i naukowym. Kto by pomyślał, że ten gitarowy geniusz mógł zostać astrofizykiem z doktoratem? Jednak zamiast gwiazd na niebie, wybrał te na scenie. May, choć sam jest ikoną, nie boi się przyznać, że Jeff Beck to jego największy idol, a utwór Where Were You uważa za najpiękniejszy gitarowy kawałek wszechczasu. Cóż, nawet gwiazdy rocka mają swoich bohaterów. Ach, te czasy, kiedy rock'n'rollowe gwiazdy wyglądały jak przybysze z innej planety, a nie jak sąsiedzi z klatki obok. Vince Neil, frontman Motley Crue, z nostalgią wspomina erę, gdy bycie gwiazdą oznaczało więcej niż tylko granie muzyki. To był czas, gdy makijaż i skórzane spodnie były zbroją, a życie na krawędzi codziennością. Ale cóż, flanelowe koszule z Seattle zmieniły krajobraz. A Neil został z blichtrem i wspomnieniami, patrząc jak tron przejmują faceci w swetrach. Jednak, jak to bywa, show must go on, bo choć moda się zmienia, to tęsknota za dawnym ogniem nigdy nie gaśnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Najwyższa Izba Kontroli ujawniła poważne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Raport wskazuje na przeciążenie personelu medycznego, gdzie jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu. Szpitalny oddział ratunkowy był wykorzystywany do przyjmowania pacjentów na planowe operacje, co budzi zastrzeżenia. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał zarząd szpitala, a Najwyższa Izba Kontroli domaga się uporządkowania organizacji pracy i oddzielenia działalności komercyjnej od publicznej.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił dziś rano nazwiska nowych wiceprezydentek miasta. Magdalena Młochowska, dotychczasowa pełnomocniczka do spraw zieleni, oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik, ekspertka od ochrony zdrowia, zastąpią Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę. Zmiany te są efektem dymisji związanych z aferą w Szpitalu Południowym. Trzaskowski zapowiada dalsze zmiany w strukturach ratusza. W Brzeszczach doszło do groźnego wypadku z udziałem grupy nastolatków. 16-latek, który bez zgody matki zabrał jej samochód, uderzył w drzewo na ulicy Daszyńskiego. Dwie osoby trafiły do szpitala, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym. Policja i służby ratunkowe szybko zareagowały na miejscu zdarzenia. Trwają poszukiwania 16-letniego Oktawiana Dzięgiela z Olkusza, który zaginął 14 lipca. Policja opublikowała jego wizerunek i apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Oktawian ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie, ciemne włosy i zielone oczy. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne spodenki, niebieską koszulkę i jasno-zielone sportowe buty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W pierwszej połowie 2026 roku odnotowano więcej przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A niż w całym 2025 roku. Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię informacyjną, przypominając o znaczeniu szczepień i higieny. Wirus HAV rozprzestrzenia się przez bliski kontakt z zakażonymi osobami lub skażoną żywnością. Szczególnie narażeni są pracownicy gastronomii, ochrony zdrowia i placówek edukacyjnych.
2: Gwałtowne burze i intensywne ulewy uderzyły dziś w województwo śląskie, powodując poważne problemy w powiecie raciborskim. Strażacy interweniowali tam ponad 130 razy, a do pomocy skierowano dodatkowe siły z innych miast regionu. W Raciborzu zalana została droga krajowa numer 45, co spowodowało jej czasowe zamknięcie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia, ostrzegając przed dalszymi burzami i silnym wiatrem.
1: Polska powiększy się o 186 hektarów dzięki budowie przylądka Pomerania w Świnoujściu. Rozpoczęto tam pracę nad nowym, sztucznym półwyspem, który pomieści głębokowodny terminal kontenerowy. Inwestycja ma na celu wzmocnienie pozycji Polski w europejskim transporcie morskim. Kluczowe etapy projektu planowane są na lata od 2029 do 2030.
2: Medycy z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali nowe zabezpieczenie w postaci nożoodpornych kamizelek. Sprzęt trafił do wszystkich karetek w regionie, aby chronić personel w sytuacjach zagrożenia. To odpowiedź na rosnącą liczbę ataków na ratowników medycznych. Kamizelki będą dostępne w każdym ambulansie, co zwiększy bezpieczeństwo podczas interwencji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Milejczycach, w niewielkiej świątyni, dzieją się niezwykłe rzeczy związane z obrazem Najświętszego Serca Jezusa Dobrego Pasterza. Pani Ewelina z Białegostoku wierzy, że modlitwa przed tym wizerunkiem uzdrowiła jej córkę Marysię z ciężkich problemów zdrowotnych. Proboszcz parafii wspomina również o innym zdarzeniu, kiedy to jedna z wiernych odzyskała przytomność po modlitwie, co wielu obecnych uznało za cud. Świątynia przyciąga coraz więcej pielgrzymów, którzy dzielą się swoimi świadectwami.
1: Wakacyjna trasa SK Summer City 2026 zawitała do Ząbkowic Śląskich, gdzie podczas Dni i Nocy Krzywej Wieży odbył się niezapomniany weekend pełen atrakcji. Na scenie wystąpili m.in. Fukaj, Piotr Kękę, Siara i Paktofonika, a strefa SK pękała w szwach od chętnych do zabawy. Już wkrótce pomarańczowy patrol SK odwiedzi kolejne miejsca na Dolnym Śląsku, w tym Psią Karmę i Aquapark Wrocław. Czekają konkursy, gadżety i najlepsza muzyka.
2: W gminie Stoszowice doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło półtoraroczne dziecko. Maluch doznał obrażeń w kontakcie z koniem na terenie jednego z gospodarstw. Mimo szybkiej reakcji ojca i przewiezienia dziecka do szpitala, nie udało się go uratować. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tego dramatu.
1: Poszukiwania 24-letniej Jessiki z Wrocławia zakończyły się tragicznie. Ciało młodej modelki odnaleziono w stawie niedaleko jej domu. Policja i prokuratura badają okoliczności jej śmierci. Kluczowe w poszukiwaniach okazały się nagrania z monitoringu, które skierowały ratowników na miejsce zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Potężna nawałnica przeszła przez gminę Mysłakowice, powodując ogromne zniszczenia. Najbardziej ucierpiały miejscowości Dąbrowica, Wojanów i Karpniki, gdzie uszkodzone zostały drogi, linie energetyczne i budynki. Wichura zniszczyła także infrastrukturę szkoły podstawowej w Łomnicy, która pozostaje zamknięta do odwołania. Służby ratunkowe pracują bez przerwy, a mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele letnich inspiracji. Hitem jest urządzenie do kawy mrożonej 2 w jednym Petra, które pozwala na przygotowanie orzeźwiającego napoju bez utraty aromatu. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Mauritius z obrotowymi kółkami oraz namiot plażowy UV-30, chroniący przed słońcem. Warto zwrócić uwagę na inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, kompatybilny z systemami Apple i Android. Na koniec zasłona zaciemniająca pomoże utrzymać chłód w domu podczas upałów. Na polskim rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś drastyczne wzrosty cen. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy podrożały znacząco, co jest reakcją na trudne warunki makroekonomiczne i rosnącą presję globalną. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy, choć ceny są identyczne. Aramco podniosło ceny diesla o 159 zł na metrze sześciennym, a benzyny PB95 o 142 zł. Gwałtowne wzrosty cen ropy Brent oraz słaby złoty dodatkowo obciążają polskie rafinerie. W najbliższych dniach kierowcy mogą spodziewać się wyraźnych podwyżek na stacjach paliw. Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększa finansowanie świadczeń medycznych o ponad 1 mld zł. Najwięcej zyskają porodówki, oddziały leczące choroby płuc oraz psychiatria dziecięca. Wycena świadczeń położniczych wzrośnie średnio o 47%, co oznacza, że szpitale za poród naturalny otrzymają niemal 9 tysięcy złotych. Dodatkowe środki trafią także do psychiatrii dziecięcej, by poprawić dostępność świadczeń dla najmłodszych pacjentów. Zwiększone finansowanie obejmie również leczenie chorób układu oddechowego, co przyniesie ponad 350 milionów złotych rocznie. Zmiany te zbiegają się z podwyżkami płac dla pracowników medycznych. Nowy prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Liwiusz Laska, ujawnił prognozę swojej przyszłej emerytury, która wynosi ponad 4 tysiące złotych miesięcznie. Mimo że dla wielu seniorów to przyzwoita kwota, Laska przyznał, że spodziewał się więcej. Podkreślił, że warto myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym poza obowiązkowym systemem emerytalnym. Prezes ZUS uspokaja jednak, że system emerytalny jest stabilny, a wpływy ze składek są wystarczające. Wspomniał też o rosnącej liczbie cudzoziemców pracujących w Polsce, którzy wspierają system swoimi składkami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Od jutra w sieci Lidl rusza atrakcyjna oferta promocyjna, która potrwa do 18 lipca. Wśród najciekawszych okazji znajdziemy mleko UHT ponad 3% łączka od Mlekowity w formule 3 plus 3 gratis, co pozwala na zakup 6 kartonów za pół ceny. Dla posiadaczy aplikacji lojalnościowej dostępne będą także masło z polskiej mleczarni za niecałe 2 zł oraz cukier biały w promocji 5 plus 5 gratis. Od czwartku warto zwrócić uwagę na szynkę wieprzową XXL Rzeźnik, której cena spada o 55%. W ofercie znajdziemy również zgrzewarkę próżniową Silvercrest za 69 zł, co oznacza oszczędność 80 zł.
1: Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do 1 roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Na konta ponad 770 tysięcy płatników trafiło już ponad 1 mld zł. Zwroty dotyczą osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2025 roku i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku o zwrot, nie muszą się martwić. Nadpłaty zostaną automatycznie rozliczone na ich kontach. ZUS ma czas na przekazanie środków do 3 sierpnia tego roku. Warto pamiętać, że system rozliczeń działa w obie strony. Wielu przedsiębiorców musiało również uregulować niedopłaty. Hyundai Rotem, południowo-koreańska firma, uzyskała certyfikat AQAP 2110 zgodny z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu K-2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy z Korei Południowej, co otwiera nowe możliwości eksportowe do krajów NATO. Certyfikat obejmuje nie tylko czołg, ale także całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie. Wzrost wydatków obronnych państw NATO może zwiększyć szanse Hyundai Rotem w przetargach. Firma planuje dalsze działania na rzecz wejścia na rynki globalne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Stryker, amerykański kołowy pojazd opancerzony, może trafić do Polski. Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie około 250 używanych wozów z nadwyżek US Army. Polska musiałaby jednak ponieść koszty ich modernizacji i dostosowania do krajowych wymagań. Stryker to pojazd znany z działań w Iraku i Afganistanie, ceniony za mobilność i wsparcie piechoty. Decyzja o przyjęciu tej oferty leży w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej. Sztab Generalny Wojska Polskiego już przygotował opinię na ten temat, ale jej szczegóły nie zostały ujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Już we wrześniu Justin Skotnicki rozpocznie otwartą wojnę z Karoliną i Brunem Stańskim. W jednym z pierwszych odcinków po wakacjach Justin złoży doniesienie na Karolinę, oskarżając ją o sfałszowanie nagrań z monitoringu. Policja wkroczy do hotelu Bruna, by zabezpieczyć dowody. Bruno, mimo że zna prawdę, będzie bronił swojej żony. Justin nie zamierza się poddać i zapowiada, że Karolina trafi za kratki. Konflikt między bohaterami nabiera tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zwrotów akcji. Czy Justinowi uda się udowodnić winę Karoliny? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
2: M jak miłość przygotowuje się na emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. To wydarzenie sezonu, które przyciągnie wielu bliskich do Grabiny. Fani zastanawiają się, czy Ula, siostra Natalki, wróci z Australii na tę wyjątkową okazję. W przeszłości bohaterowie serialu pojawiali się na chwilę podczas rodzinnych uroczystości, co daje nadzieję na niespodziankę. Jednak na razie nic nie wskazuje na powrót Iggy Kraft, odtwórczyni roli Uli. W materiałach z planu nie widać jej obecności, co sugeruje, że ślub odbędzie się bez niej. Mimo to widzowie z pewnością będą śledzić rozwój wydarzeń z zapartym tchem. Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4253 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 lipca o 20.15, Sandra ukradnie spinkę Marceliny, by pokazać ją Basi jako dowód romansu Krzysztofa. Basia, już wcześniej podejrzewająca zdradę, nie uwierzy w tłumaczenia męża i wyrzuci go z domu. Tymczasem Marcelina i Krzysztof będą kontynuować śledztwo w sprawie sprzedaży dyplomów w Poznaniu. Sandra, chcąc się zemścić, postanowi zaatakować Basię. W 4254 odcinku Smolny spędzi noc w biurze, próbując bezskutecznie skontaktować się z żoną, która jest przekonana o jego zdradzie. Czy to koniec ich małżeństwa? Odpowiedzi już wkrótce na antenie.
1: W najnowszym odcinku na wspólnej numer 4255, który zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca, o godzinie 20.15, zapadnie kluczowa decyzja sądu rodzinnego. Eliza i Jarek Bergowie, po burzliwym rozwodzie spowodowanym romansem Elizy z Bartkiem, staną przed sądem w sprawie opieki nad adoptowanymi dziećmi, Hanią i Juniorem. Junior, nie mogąc znieść napięcia, wybuchnie podczas wizyty kuratorki, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Jarek, choć z niepokojem czeka na decyzję, znajduje chwilowe ukojenie u boku Martyny. Czy sąd zdecyduje, że dzieci pozostaną z rodzicami, czy może rozdzieli rodzeństwo? Zdjęcia z odcinka pokazują Bergów zarówno w smutku, jak i radości, co tylko podsyca emocje. Po rozprawie wszyscy udadzą się do baru u Ziębów, gdzie napięcie znów wzrośnie, gdy pojawi się kochanka Jarka. Jak potoczą się losy tej rodziny? Odpowiedzi już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 918 odcinek. Ursula organizuje obiad, podczas którego ujawnia sekrety swoich gości, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Blanca odkrywa bolesną prawdę o swoim ojcu, a spotkanie kończy się niespodziewanym aresztowaniem Samuela przez policję. W tym samym czasie Leonor, Flora i Inigo próbują uciec z miasta, ale ich plany krzyżuje pojawienie się Ewy z małym Nacho. Leonor decyduje się zakończyć związek, podejrzewając intrygę El Penny. Odcinek zostanie wyemitowany 23 lipca o 18.25 na TVP1. To kolejna odsłona pełna napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, której nie można przegapić. W tureckim hicie Panna Młoda nadchodzi emocjonujący 151 odcinek. W rezydencji Develioglu wybuchnie potężna awantura. Derya, bratowa Hanser, nie wytrzyma i postanowi rozprawić się z intrygantką Bejzą. Nawet fakt, że Bejza jest w ciąży, nie powstrzyma Deryi przed konfrontacją. Świadkiem tego dramatycznego starcia będzie seniorka rodu, Mukader. Sytuacja eskaluje, gdy Derya łapie Bejzę za włosy i brutalnie popycha ją na kanapę. Mukader pozostaje obojętna, a jedynie Gulsum próbuje interweniować, ale bezskutecznie. To odcinek pełen napięcia, którego nie można przegapić.
1: W nadchodzących odcinkach M jak miłość Joanna Domańska zmieni miejsce pracy. Po ujawnieniu romansu z Arturem Joanna pożegna się z przychodnią Rogowskiego. Zdrada wywoła spore zamieszanie, a Rogowski zrozumie, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Mimo zmiany pracy Joanna nie zniknie z życia głównego bohatera. Zamiast tego podejmie pracę w szpitalu w Gródku, co oznacza, że nadal będzie blisko Artura i jego rodziny. Choć początkowo będą próby zakończenia tej relacji, Joanna szybko wróci do inicjowania spotkań z lekarzem. Romans ten może przynieść jeszcze wiele dramatycznych konsekwencji.
2: Serial Na Wspólnej przypomina nam o swojej bogatej historii. W latach od 2003 do 2004 na ekranach mogliśmy oglądać Mandarynę, która wcieliła się w postać namieszającą w życiu Igora Nowaka. Jej bohaterka prowadziła sporo zamieszania, angażując się w gorący romans z Igorem, który był w związku z Karoliną Brzozowską. Ostatecznie Igor zdecydował się odbudować relacje z Karoliną, a przygoda Mandaryny zakończyła się na 327 odcinku. Mandaryna, znana również jako tancerka i wokalistka, przyznała, że rolę dostała po znajomości. Jej występ w serialu to jeden z wielu epizodów w jej barwnej karierze. Dla fanów, którzy chcieliby przypomnieć sobie te emocjonujące chwile, warto sięgnąć po archiwalne odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ci

0: dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Koalicja Obywatelska nadal prowadzi w sondażach, ale prawdziwą sensacją jest wzrost poparcia dla Konfederacji i partii Grzegorza Brauna, które łącznie osiągnęły niecałe 26%. To więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 23%. Taki układ sił może znacząco wpłynąć na przyszły podział mandatów w Sejmie. Obecna koalicja rządząca nie miałaby większości, co może zwiastować zmiany na scenie politycznej.
2: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ogłosił porozumienie z Markiem Wochem z ruchu Bezpartyjni Samorządowcy. Celem współpracy jest zjednoczenie prawicowych formacji w Senacie, aby przełamać dominację lewicy. Forma współdziałania nie jest jeszcze ostatecznie ustalona, ale obie strony podkreślają strategiczne znaczenie jedności prawicy. Marek Woch zaznaczył, że jego ruch od lat jednoczy różnorodne środowiska i jest gotowy na start w wyborach do Sejmu.
1: W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Zbigniewem Konwińskim z Koalicji Obywatelskiej a Jarosławem Kaczyńskim. Konwiński porównał prezesa PiS do Grzegorza Brauna i nazwał jego partię skrajną, nacjonalistyczną formacją. Jarosław Kaczyński początkowo reagował uśmiechem, ale po tych słowach wyraźnie spoważniał. Atmosfera w Sejmie była napięta, a wystąpienia posłów wywołały wiele emocji.
2: Bezpański pies Bernard przemierzył samotnie tatrzańskie szlaki, pokonując w tydzień aż 140 kilometrów. Wędrował po najwyższych szczytach, takich jak Krywań i Rysy, zanim został bezpiecznie schwytany przez ratowników. Bernard, który zyskał sympatię turystów, teraz odpoczywa i czeka na badania weterynaryjne. Jego brat, również widziany w Tatrach, może wkrótce dołączyć do Bernarda.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego. Kotlety mielone to jedno z ulubionych dań w polskich domach, ale często wychodzą suche i twarde. Sekretem ich soczystości jest dodanie do mięsa połowy szklanki maślanki. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety będą miękkie i pełne smaku. Warto spróbować tej metody, by cieszyć się idealnym obiadem. W Bytomiu zatrzymano 25-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na 85-letnim seniorze. Do zdarzenia doszło 12 lipca, gdy starszy mężczyzna wracał z kościoła. Napastnik zaatakował go, żądając pieniędzy, a następnie uciekł. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców kilku regionów Polski. Ostrzeżenie dotyczy burz, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, a także możliwych przerw w dostawie prądu. Alert objął całe województwo małopolskie i podkarpackie oraz wybrane powiaty w województwach śląskim, lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. Mieszkańcy powinni unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć przedmioty, które może porwać wiatr.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na dworcu kolejowym w Prabutach doszło do brutalnego rozboju. 41-letni mieszkaniec Warszawy został ciężko pobity i okradziony przez dwóch mężczyzn z Częstochowy. Dzięki szybkiej reakcji świadka i policji sprawcy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Dziś sąd zdecyduje, czy trafią do aresztu. Czy...
2: Twoje ręczniki straciły miękkość i chłonność? Nie musisz ich wyrzucać. Zamiast płynu do płukania użyj octu spirytusowego, który przywróci im puszystość i zdolność wchłaniania wody. Pamiętaj, by prać je w temperaturze 60 stopni Celsjusza, co zapewni czystość i ochroni włókna. Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów. Latem na naszych stołach królują truskawki i arbuzy, ale warto zwrócić uwagę na morele. Te niepozorne owoce są bogate w beta-karoten, witaminy A, C i E oraz potas, co czyni je doskonałym wsparciem dla zdrowia. Morele dostarczają błonnika, wspomagają pracę jelit i są niskokaloryczne, co czyni je idealną przekąską. Można je jeść na surowo lub dodawać do różnych potraw, takich jak owsianki czy sałatki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Imię Stefania przeżywa swój renesans w Polsce. W 2025 roku aż 385 dziewczynek otrzymało to klasyczne imię, co jest najwyższym wynikiem w ostatniej dekadzie. Stefania, z greckiego oznaczająca koronę lub nagrodę dla zwycięzcy, zyskuje na popularności dzięki swojemu eleganckiemu i ponadczasowemu charakterowi. To powrót do tradycji, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród rodziców. Kamień w czajniku to problem, który może skrócić żywotność urządzenia i pogorszyć smak wody. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowe metody, takie jak ocet czy kwasek cytrynowy. Wystarczy zagotować roztwór i odczekać kilkanaście minut, aby skutecznie usunąć osad. Regularne odkamienianie nie tylko poprawia smak wody, ale także oszczędza energię i przedłuża żywotność czajnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret Królowej Ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bad Bunny, portorykański fenomen, zawitał do Polski i z miejsca podbił serca fanów na PGE Narodowym. Koncert, który zgromadził tłumy, stał się prawdziwym świętem celebrytów, choć nie wszyscy dostali się do ekskluzywnej strefy La Casita. Wyjątkowe wyróżnienie spotkało influencerkę Rosalię Roszczyk, która z dumą prezentowała swój ciążowy brzuch. Bad Bunny, zdobywca 3 nagród Grammy, nie tylko bawi, ale i prowokuje, co nie umknęło uwadze Donalda Trumpa po jego występie na Super Bowl. Christopher Nolan znowu to zrobił. Jego Odyseja to najgorętsza premiera tego lata, a warszawski pokaz przyciągnął tłumy celebrytów. Niestety, na czerwonym dywanie zabrakło modowej odwagi. Większość postawiła na bezpieczne zestawy, jakby bali się, że Homer ich oceni. Jedynie jedna odważna dusza nawiązała do tematyki filmu, ale kto by się tym przejmował, skoro na ekranie zobaczymy Toma Hollanda, Zendaya i Charlize Theron. Premiera już w piątek, więc przygotujcie się na epicką podróż w technologii IMAX. Kto by pomyślał, że mandaryna, znana z tanecznych wygibasów i muzycznych hitów, miała swoje 5 minut w serialu Na Wspólnej. Przez 2 lata wcielała się w postać Kasi, której burzliwy romans z Igorem Nowakiem wstrząsnął życiem bohaterów. Jak sama przyznała, rola trafiła do niej dzięki znajomościom, co tylko dodaje pikanterii całej historii. Wielkie odliczanie do gali finałowej Miss Polski 2026 trwa. Już za 3 tygodnie dowiemy się, która z 24 piękności z całej Polski zdobędzie upragnioną koronę. Finalistki zakończyły właśnie intensywne zgrupowanie w Krakowie, gdzie między przymiarkami sukien ślubnych a warsztatami z samoobrony znalazły czas na relaks w parku wodnym. Kto wie, może to właśnie umiejętność pływania okaże się kluczowa w walce o tytuł najpiękniejszej. Michał Wiśniewski znów na językach. Tym razem muzyk postanowił zaskoczyć wszystkich, zbliżając się do swojej byłej żony Marty Wiśniewskiej, podczas gdy rozwodzi się z Polą. A jakby tego było mało, w tle pojawia się kwestia alimentów, które według Michała miały wynosić 33 tysiące złotych miesięcznie. Prawniczka Poli szybko zaprzeczyła tym rewelacjom, a sama Pola informuje o chorobie dziecka. Cóż, życie celebrytów nigdy nie przestaje nas zadziwiać. Wielki powrót Rancha na ekrany. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów ożyją, choć tym razem plebania przenosi się do Warszawy. Plotki o konflikcie z proboszczem okazały się jedynie plotkami, a decyzja o zmianie lokalizacji to czysta wygoda. Ciekawe, czy nowe studio w stolicy dorówna urokowi Jeruzala. Zdjęcia potrwają do połowy sierpnia, a fani już zacierają ręce na nowe odcinki. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, znów staje do walki z glejakiem 4. stopnia. Gus, który wydawał się pokonany, postanowił zrobić niespodziankę i wrócić, pokazując, że nie boi się chemii ani czepka. Na szczęście lekarze mają plan B, a Adrian nie zamierza się poddawać. Wsparcie żony Anity i fanów dodaje mu sił, a my trzymamy kciuki, by nowa terapia okazała się skuteczna. Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił zamknąć muzyczne koło, nagrywając cover Ride the Lightning Metalliki. Jak sam przyznaje, było to dla niego wokalne wyzwanie, ale przecież kto by się spodziewał, że śpiewanie jak James Hetfield to bułka z masłem. Mustaine nie tylko oddaje hołd swoim dawnym kolegom, ale też zapowiada coś specjalnego dla fanów Megadeth jeszcze w tym miesiącu. Czyżby Race Peace Sales miał być czymś więcej niż tylko podróżą po morzu? Czekamy na szczegóły z niecierpliwością. Męskie granie 2026 nie zwalnia tempa i już w ten weekend zawita do Gdańska. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Rubens, Zalewski czy Edyta Bartosiewicz. Pogoda może być kapryśna, ale muzyka na pewno rozgrzeje serca. Po Gdańsku trasa odwiedzi jeszcze Wrocław, Kraków i Warszawę. Mick Jagger, frontman The Rolling Stones, w szczerym wywiadzie dla The New York Times ujawnia, że sława to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne zakamarki psychiki. Według niego życie w bańce popularności trwale uszkadza umysł, odcinając od normalnego świata. Jagger radzi, by czasem po prostu wyjść na ulicę i kupić gazetę, choć przyznaje, że to tylko chwilowe ukojenie. Tymczasem The Rolling Stones nie zwalniają tempa i 10 lipca wydali nowy album Foreign Tongues, na którym pojawili się tacy goście jak Robert Smith czy Paul McCartney. Cliff Burton, legendarny basista Metalliki, który odszedł zbyt wcześnie, doczeka się cyfrowego pomnika. Firma Knucklebones, znana z tworzenia figurek muzycznych ikon, ogłosiła powstanie interaktywnego muzeum trójwymiarowego poświęconego jego pamięci. Fani będą mogli nie tylko podziwiać pamiątki, ale także wchodzić w interakcje i kupować unikalne przedmioty. Muzeum ma ruszyć jeszcze tego lata, a rodzina Burtona nie kryje dumy z tego projektu. Queens of the Stone Age, zespół, który nie przestaje zaskakiwać, już w ten weekend zagra na warszawskim Stadionie Narodowym. Historia tej formacji sięga 1995 roku, kiedy to Josh Homme po rozpadzie Q's postanowił stworzyć coś nowego. Po krótkiej przygodzie z nazwą Gamma Ray zmuszony był do zmiany na Queens of the Stone Age, ponieważ niemiecki zespół metalowy nie był zbyt gościnny. Homme uznał, że rock powinien być dla wszystkich, więc zamiast Kings mamy Queens, bo przecież rock to nie tylko topory i zbroje, ale też dobra zabawa dla każdego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowane.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Poranny szczyt komunikacyjny w Warszawie rozpoczął się od poważnych problemów na kolei. Awaria rozjazdów powoduje opóźnienia i zmiany tras pociągów, szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich. Niektóre składy mogą ominąć stacje Warszawa, Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. Przewoźnicy nie podają, kiedy awaria zostanie usunięta, więc pasażerowie powinni przygotować się na dalsze utrudnienia.
2: Najwyższa Izba Kontroli ostro oceniła funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego. W raporcie wskazano na przemęczenie personelu, błędy organizacyjne oraz niewłaściwe wykorzystanie publicznego majątku. Jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu, co mogło zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. NIK wydała 11 zaleceń, które mają poprawić sytuację w placówce. W miniony weekend warszawska policja przeprowadziła intensywne kontrole rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wystawiono ponad 70 mandatów na łączną kwotę przekraczającą 30 tysięcy złotych, a 3 pojazdy zostały odholowane. Wśród ukaranych znaleźli się nietrzeźwi, osoby poszukiwane oraz nieletni. Policja zapowiada, że takie akcje będą kontynuowane. Market Dino w prestiżowej dzielnicy Warszawy, Wilanowie, wciąż pozostaje zamknięty, mimo że budowa zakończyła się już kilka miesięcy temu. Opóźnienia w otwarciu sklepu wywołały wiele spekulacji, w tym problemy z infrastrukturą i brak koncesji na sprzedaż alkoholu. Mieszkańcy, mimo wcześniejszych kontrowersji, wyrażają teraz entuzjazm i niecierpliwie czekają na otwarcie. Tymczasem firma Dino nie podaje konkretnej daty inauguracji.
1: Stacja kolejowa Warszawa. Okęcie może zmienić nazwę na Warszawa Wyczółki. Powodem są częste pomyłki podróżnych, którzy mylą ten przystanek z lotniskiem Chopina. Nowa nazwa ma pomóc uniknąć dezorientacji i ułatwić pasażerom dotarcie do właściwego miejsca. Na warszawskiej Pradze Południe do końca roku zniknie kompleks budynków przy ulicy Dudziarskiej. Te opustoszałe od 5 lat lokale socjalne, kiedyś zamieszkiwane przez eksmitowanych, zostaną wyburzone. Władze dzielnicy wybrały już firmę do rozbiórki, a koszt operacji wyniesie 1,5 miliona złotych. Decyzja o przyszłym zagospodarowaniu terenu wciąż nie została podjęta.
2: W Olkuszu trwają poszukiwania 16-letniego Oktawiana Dzięgiela, który zaginął 14 lipca. Chłopak opuścił swój dom i od tego czasu nie skontaktował się z rodziną. Policja apeluje o pomoc i prosi o wszelkie informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu. Oktawian ma około 160 cm wzrostu, krótkie ciemne włosy i zielone oczy. W Czernichowie na Żywiecczyźnie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Betoniarka przewróciła się na łuku drogi, miażdżąc rowerzystkę i zderzając się z samochodem. Kierowca betoniarki i rowerzystka zginęli na miejscu, a kierowca Toyoty trafił do szpitala. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
1: Sezon kąpielowy w pełni, a większość kąpielisk w województwie śląskim spełnia najwyższe normy jakości wody. Niestety, z powodu zakwitu sinic, kąpieliska w Paprocanach, w Tychach oraz wodnik w Kuźni Raciborskiej zostały czasowo zamknięte. Pozostałe miejsca są otwarte i oferują doskonałe warunki do kąpieli. Sanepid przypomina, że sytuacja może się zmieniać, dlatego warto sprawdzać aktualne informacje w serwisie kąpieliskowym. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nową strefę spa, oferującą szeroki wybór zabiegów pielęgnacyjnych. Ceny usług, takich jak pedikur hybrydowy, sięgają 290 zł, co znacznie przewyższa standardowe stawki. Mimo to wielu turystów ceni sobie wygodę i luksus, jaki oferuje ten nadmorski kompleks. W Milejczycach na Podlasiu obraz Najświętszego Serca Jezusa Dobrego Pasterza przyciąga tłumy wiernych, którzy wierzą w jego cudowną moc. Po renowacji w 2019 roku do kościoła napływają setki świadectw o niezwykłych łaskach. Jednym z nich jest historia pani Eweliny z Białegostoku, której córka Marysia doznała nagłego uzdrowienia z ciężkich problemów zdrowotnych. Proboszcz ksiądz Jarosław Rosłon przyznaje, że cuda stały się codziennością w tej małej parafii. We Wrocławiu na osiedlu Muchobór Wielki doszło do groźnego incydentu. 38-letni mężczyzna z nożem w ręku groził przechodniom na ulicy Stanisławowskiej, co wywołało panikę wśród mieszkańców. Policja zatrzymała podejrzanego i prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Wideo z tego zdarzenia trafiło do sieci, wzbudzając duże zainteresowanie.
2: Zaginiona 24-letnia modelka z Wrocławia, Jessica, została odnaleziona martwa. Jej ciało wydobyto ze stawu niedaleko domu po analizie zapisu z monitoringu. Śledztwo prowadzą wrocławska policja i prokuratura, które pracują nad wyjaśnieniem przyczyn tej tragedii. Rodzinie i bliskim Jessiki składamy wyrazy współczucia. Wrocław zmaga się dziś z gwałtowną burzą i ulewnym deszczem, które sparaliżowały miasto. Zalane ulice i wiadukty powodują ogromne korki, a komunikacja miejska notuje duże opóźnienia. MPK wprowadziło zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pierwszego stopnia, ostrzegając przed dalszymi opadami i burzami do godziny 18. W Strzelinie doszło do pożaru budynku mieszkalnego w centrum miasta. Ogień, który wybuchł w wiacie śmietnikowej, szybko rozprzestrzenił się na elewację budynku. Strażacy z całego powiatu prowadzą akcję gaśniczą i ewakuację mieszkańców. Na szczęście nikt nie został ranny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 21 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, może być kandydatem na szefa FIFA. Wybory odbędą się w marcu przyszłego roku, a obecny prezydent Gianni Infantino planuje ubiegać się o kolejną kadencję. Jego kontrowersyjne decyzje, jak zawieszenie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna, wzbudzają niezadowolenie w UEFA. W związku z tym UEFA rozważa wystawienie Mioduskiego jako swojego kandydata.
1: David Luiz, były obrońca reprezentacji Brazylii, komentuje odpadnięcie Canarinhos z Mundialu, przyznając, że Norwegia była lepsza. Podkreśla również siłę drużyny Francji, nazywając ją maszyną do wygrywania, a Kyliana Mbappé wskazuje jako potencjalnego rekordzistę Mistrzostw Świata. Luiz nie potrafi wskazać faworyta turnieju, ale zwraca uwagę na ciekawą grę Jagiellonii Białystok, z którą niedawno zmierzył się w sparingu. Hiszpania pokonała Francję 2-0 w półfinale Mistrzostw Świata 2026 roku, co wywołało skrajne emocje. Hiszpańskie media świętują deklasację, a król Filip VI oszalał ze szczęścia. Tymczasem w Paryżu doszło do zamieszek, w wyniku których zatrzymano ponad 140 osób. Policja musiała interweniować, gdy frustracja kibiców przerodziła się w starcia na ulicach. Kylian Mbappé błyszczy na Mundialu, a były mistrz świata Alain Bogossian przewiduje, że może stać się najlepszym strzelcem w historii turnieju. Francja po raz trzeci z rzędu znalazła się w strefie medalowej, a eksperci wskazują na jej równą formę jako klucz do sukcesu. Mbappé i Messi walczą o tytuł króla strzelców. Obaj mają po 8 bramek. Czy Francja sięgnie po złoto, a Mbappé zdetronizuje Messiego? Przekonamy się już wkrótce.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Dziś wieczorem Anglia zmierzy się z Argentyną w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie budzi ogromne emocje, a w mediach pojawiają się teorie spiskowe dotyczące sędziowania na korzyść Argentyny. Angielska prasa sugeruje, że Leo Messi otrzymał swojego ulubionego sędziego, co dodatkowo podgrzewa atmosferę przed meczem. Zwycięzca tego starcia zagra w finale z Hiszpanią. Artur Szpilka już w sobotę zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakai na gali KSW 120 w Gdyni. To będzie jego szósta walka w KSW, a rywal ma na koncie 25 zawodowych pojedynków. Szpilka przygotowywał się do tego starcia w wyjątkowej atmosferze, ciesząc się nowym członkiem rodziny, psem Cycem Juniorem. Ten amerykański bully XL przyniósł mu wiele radości i energii przed nadchodzącym wyzwaniem.
0: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia.
1: Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito są w centrum uwagi przed półfinałem Mistrzostw Świata, gdzie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Relacja pary, choć romantyczna, staje się wyzwaniem. Zwłaszcza, że Exposito, mimo braku pasji do futbolu, wspiera ukochanego z trybun. Tymczasem hiszpański komik Javi Diaz zdobył popularność, apelując do Exposito, by zmęczyła Mbappé przed meczem. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata po wygranej 2-0 z Francją. Mistrzowie Europy zdominowali rywali, skutecznie neutralizując ich ofensywę. Teraz czekają na zwycięzcę meczu Anglia-Argentyna, który odbędzie się dziś wieczorem. Finał zaplanowano na niedzielę. Ukraiński piłkarz Michajło Mudryk został zdyskwalifikowany na 4 lata za stosowanie niedozwolonych substancji. Dodatkowo przegrał sprawę sądową z byłym agentem, co wiąże się z koniecznością zapłaty ponad 1 miliona euro. Mudryk, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi o Polsce, nie spełnił oczekiwań po transferze do Chelsea Londyn.
0: Środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie po śmierci holenderskiego arbitra Roba Dieperinka. 38-letni sędzia został znaleziony martwy w swoim domu. Wcześniej Diepering stracił szansę na udział w Mistrzostwach Świata z powodu oskarżeń, które ostatecznie oddalono. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu. Słuchacie Radia Super Express. Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap kariery w Chicago Fire, opuszczając Europę po zakończeniu gry w Barcelonie. Podczas pierwszego spotkania z mediami w Stanach Zjednoczonych Lewandowski zaskoczył fanów, odkładając decyzję o dalszej grze w reprezentacji Polski. Teraz skupia się na aklimatyzacji w Stanach Zjednoczonych. Jego przyszłość w kadrze narodowej pozostaje niepewna.
1: Hiszpańska kadra piłkarska świętowała urodziny dwóch swoich zawodników, Lamine Yamala i Wiktora Munoza, dzień przed półfinałem Mistrzostw Świata z Francją. Lamine Yamal, młoda gwiazda drużyny, skończył 19 lat, a Wiktor Munoz 23 lata. Radosne chwile z obozu Hiszpanów stały się hitem w mediach społecznościowych, pokazując świetną atmosferę w zespole przed decydującym meczem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach Oliwka znów znajdzie miłość. Po rozstaniu z Tomkiem, który wciąż czuje coś do swojej byłej, oraz po spekulacjach o związku z Justinem, w życiu Oliwki pojawi się ktoś zupełnie nowy. Fani serialu już od dawna podejrzewali, że to właśnie trzecia opcja będzie prawdziwa. Na planie widziano Oliwkę w towarzystwie tajemniczego mężczyzny, który jest równie elegancki jak jej poprzedni partnerzy. Kim jest ten nowy adorator? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Emocje sięgają zenitu, a widzowie nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się losy Zbrowskiej.
2: W 151. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Derya, bratowa Hancer, odwiedzi rezydencję Develioglu, by skonfrontować się z Bejzą, żoną Cihana. Mimo że Bejza jest w ciąży, Derya nie cofnie się przed niczym i rzuci się na nią na oczach służby oraz seniorki rodu, Mukader. Napięcie w domu rośnie, gdy Derya bez zaproszenia żąda spotkania z Mukader, a Bejza nie szczędzi jej ostrych słów. Konflikt eskaluje, gdy Derya grozi Bejzie i dochodzi do fizycznej konfrontacji. W tej dramatycznej scenie tylko Gulsum próbuje pomóc Bejzie, ale Derya nie daje za wygraną. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 lipca o godzinie 17:20 na TVP2. Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4254 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 lipca o 20:15, Krzysztof spędzi noc w biurze, nie mogąc skontaktować się z Basią. Basia, przekonana o jego zdradzie z Marceliną, wyrzuciła go z domu. Sytuację zaogniły plotki Sandry i potwierdzenie Przemka. Krzysztof, przyciśnięty do muru, będzie musiał wyznać prawdę o swoim wyjeździe do Poznania. Okazuje się, że chodziło o aferę z lewymi dyplomami, w którą zamieszany jest były mąż Basi, Andrzej. Czy Basia uwierzy Krzysztofowi i pozwoli mu wrócić? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
1: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4251 odcinek. Igor wraca do domu ze szpitala, by zastać skacowaną córkę Julkę, której nocne wybryki nie umknęły uwadze sąsiadów. Ania próbuje nawiązać z nią rozmowę, ale sytuację komplikuje telefon od wychowawczyni. Tymczasem Brygida i Remek, świeżo po tajnym ślubie, muszą zmierzyć się z niezręcznym spotkaniem z Michałem. W tle pojawiają się nowe wątki, jak niespodziewane spotkanie Jarka z Martyną. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w czwartek 23 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, oferując codzienne dawki życiowych historii i emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 987 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 16 na TVP1. Ibrahim, podsłuchując rozmowę telefoniczną swojej żony, wyciąga błędne wnioski, co prowadzi do napięć w ich związku. Czarna, będąc w ciąży, obawia się reakcji męża, który nieświadomie udaje niechęć do powiększenia rodziny. Tymczasem Ainur, mimo sprzeciwu Adalet, postanawia opiekować się sparaliżowaną Isl, co może prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji. Nana i Poyraz zmagają się z kolejnymi napięciami, a obecność Semicha tylko pogarsza sytuację. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów pełnymi emocji, historiami i zawiłymi relacjami rodzinnymi, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. Warto zarezerwować sobie czas, by śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
2: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę w 439 odcinku. Curro przygotowuje się do wyjazdu na front, co wprowadza napięcie i niepokój wśród mieszkańców rezydencji. Blanka wręcza mu amulet na szczęście, wierząc, że ochroni go podczas wojny. Tymczasem w pałacu pojawiają się nowe podejrzenia dotyczące relacji między Werą a Santosem. Maria przyjmuje nową posadę jako osobista pokojówka księżnej de Abrontes, co oznacza jej odejście z La Promesy. Odcinek pełen emocji i zwrotów akcji zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial wciąż przyciąga widzów, oferując mieszankę arystokratycznego blichtru i mrocznych sekretów. To propozycja dla miłośników dramatów kostiumowych i intryg.
1: Barwy Szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i życiowych wyzwań dla Natalii. Po trudnym rozstaniu z Cezarym prawniczka będzie musiała na nowo poukładać swoje życie. W nadchodzących odcinkach Natalia zmierzy się z wyzwaniami zarówno w domu, jak i w pracy. Na jej drodze pojawi się Michał, który początkowo jako kurier szybko zyska na znaczeniu w jej życiu. W kancelarii Natalii możliwe są zmiany, a powrót Malwiny do zespołu staje się coraz bardziej prawdopodobny. Widzowie będą śledzić, jak bohaterka stara się stworzyć stabilny dom dla siebie i córki Lei. Czy nowa relacja z Michałem przyniesie jej upragniony spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniosą premierowe odcinki serialu.
2: M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą bombę emocji. W nadchodzących odcinkach po wakacjach planowany jest ślub Natalki i Adama. Jednak tajemnicą owiany jest wygląd panny młodej, co wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może coś więcej? Widzowie pamiętają, że Natalka miała wątpliwości co do małżeństwa z Adamem, a na jej drodze stanął Mikołaj Lipiński. Mimo pozytywnych sygnałów i przygotowań do ceremonii, brak oficjalnych zdjęć panny młodej budzi pytania. Czy miłość zwycięży, czy może czeka nas niespodzianka? Odpowiedzi poznamy w nowych odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował Przemysława Czarnka, podważając jego samodzielność jako polityka w PiS. Zdaniem lidera lewicy, Czarnek musi konsultować swoje decyzje z Jarosławem Kaczyńskim, co osłabia jego pozycję jako potencjalnego kandydata na premiera. Czarzasty poinformował także, że lewica nie poprze Krzysztofa Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. W Sejmie poruszył również temat antyukraińskich nastrojów, obarczając winą za ich szerzenie kilku polityków prawicy.
3: Polskie firmy mają szansę dołączyć do międzynarodowej koalicji antybalistycznej. Wicepremier Radosław Sikorski podkreślił, że kluczowe jest przedstawienie projektów odpowiadających na potrzeby europejskiego przemysłu obronnego. Minister wyraził również nadzieję na szybkie przyjęcie nowego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Sikorski odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, podkreślając znaczenie przestrzegania prawa międzynarodowego w cieśninie Ormus.
2: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, skrytykował Przemysława Czarnka i Donalda Tuska, podkreślając, że Polska powinna kontynuować pomoc dla Ukrainy. Leśkiewicz zaznaczył, że prezydent Nawrocki nigdy nie sugerował zaprzestania wsparcia dla Ukrainy. W międzyczasie prezydent rozważa decyzje dotyczące ustawy o statusie osoby najbliższej, które muszą zapaść do końca tygodnia. Pałac Prezydencki pozostaje otwarty na dialog z przedstawicielami parlamentu w sprawie nowych przepisów. Politycy PiS zaostrzają retorykę wobec Ukrainy, próbując przyciągnąć zwolenników Konfederacji Korony Polskiej. Adrian Zandberg z partii Razem krytykuje Przemysława Czarnka za jego wypowiedzi, które mogą szkodzić relacjom polsko-ukraińskim. Zandberg podkreśla, że nie można obwiniać zwykłych pracowników z Ukrainy za historyczne konflikty. Ostrzega przed narracją, która przedstawia ich jako wrogów. W Irlandii Północnej, w miejscowości Ballymena, znaleziono ciała trzech osób, w tym 8-letniej dziewczynki. Ofiary to polska rodzina, a śledczy podejrzewają rozszerzone samobójstwo. Inspektor William Calderwood zapewnił, że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa, ale apeluje o pomoc w śledztwie. Lokalne służby współpracują z polskim konsulatem w tej sprawie. Armia czeska zakończyła modernizację, odbierając ostatni z 42 czołgów Leopard 2A4, które zastąpią przestarzałe T-72. Nowe maszyny zwiększą kompatybilność z siłami NATO, co jest kluczowe dla współpracy w ramach sojuszu. Praga planuje dalsze wzmocnienie, przygotowując się do przyjęcia nowoczesnych czołgów Leopard 2A8 w latach od 2028 do 2030. Na Manhattanie, przy skrzyżowaniu Lexington Avenue i 57. ulicy, otwarto nową polską lodziarnię Milky Ice. To miejsce oferuje nie tylko lody, ale także kawę, desery i wypieki, przyciągając Polonię i Nowojorczyków. Właściciel, Adam Gadawski, zapowiada specjalne biało-czerwone lody na paradę Pułaskiego. Milky Ice planuje dalszy rozwój w Stanach Zjednoczonych, stawiając na jakość i przyjazną atmosferę. Dziś w Choszcznie doszło do niebezpiecznego incydentu przy kościele narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 28-letni mieszkaniec powiatu zaatakował duchownego oraz kościelnego, który próbował go bronić. Napastnik, będący pod wpływem alkoholu, został zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Prokurator nałożył na niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do poszkodowanych.
3: Medium James Van Praagh twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność.
2: W Pabianicach doszło do pościgu za niespełna 17-letnim kierowcą jednośladu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mieszkaniec powiatu pabianickiego popełnił szereg wykroczeń, a całą ucieczkę rejestrował kamerą sportową. Nastolatek odpowie teraz przed sądem rodzinnym za swoje zachowanie oraz jazdę nieubezpieczonym pojazdem. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, czy pojazdy ich dzieci są zgodne z przepisami. Latem wiele osób zmaga się z problemem szorstkiej i przesuszonej skóry na piętach. Choć często sięgamy po drogie kosmetyki, skuteczne rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Domowe metody, takie jak kąpiel stóp z sodą oczyszczoną i nawilżanie wazeliną, mogą przynieść szybkie efekty. Kluczem do sukcesu jest regularność i odpowiednia pielęgnacja. Planowanie wakacji stało się prostsze dzięki smartfonom, ale mnogość aplikacji może być przytłaczająca. Warto postawić na sprawdzone narzędzia, takie jak Google Maps, Google Translate i Booking. Homera te aplikacje pomagają nie tylko w planowaniu, ale także w trakcie podróży, oferując funkcje offline. Dzięki nim można zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć stresu podczas wyjazdów.
3: Niektóre rośliny, takie jak hortensje, mogą ponownie zakwitnąć jesienią, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowe jest dostarczenie im w lipcu nawozów bogatych w potas i fosfor oraz regularne podlewanie. Dzięki temu prostemu zabiegowi ogród może cieszyć kolorami znacznie dłużej, nawet po zakończeniu głównego sezonu kwitnienia.
2: Po wakacjach wiele osób zauważa, że ich włosy są suche i matowe. To efekt działania chloru, słonej wody i intensywnego słońca. Istnieje jednak prosty sposób na poprawę ich kondycji. Wystarczy domowa maseczka z jogurtu naturalnego i jajka, która przywróci włosom blask i miękkość.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Basia Majchrzak miała 12 lat, gdy wyszła z mieszkania do szkoły mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju. Zwykle nie robiła tego sama. Towarzyszyły jej siostry albo koleżanki. Ale tym razem musiała iść w pojedynkę. Do placówki nigdy nie doszła, a ślad po niej zaginął. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. To historia, która wydarzyła się 23 lata temu. Dokładnie 22 lutego 2000 roku Basia Majchrzak wyszła z domu do szkoły, ale nigdy do niej nie dotarła. Osobiście przed laty rozmawiałem z jej rodzicami w ich mieszkaniu w Jastrzębiu-Zdroju. Pani Małgorzata i pan Ryszard, rodzice Basi, opowiadali mi, że ich córeczka obudziła się feralnego dnia około godziny 6. Była dość nietypowym dzieckiem. Z samego rana lubiła na przykład czytać różne gazety. Tak też było tego dnia. Nie budziła rodziców, czekała grzecznie, aż ci sami wstaną. Pani Małgorzata opowiadała, że 12-latka była zawsze bardzo punktualna. Rzadko trzeba było ją budzić, pilnowała spakowanego tornistra, sama składała swoje ubranka. Po zjedzeniu śniadania, jak co dzień, zaczęła zbierać się do szkoły. Zajęcia trwały zazwyczaj do około godziny 14. 12-letnia Basia chodziła do szkoły podstawowej numer 7, która mieściła się przy ulicy Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju, górniczym mieście na Śląsku. Z ulicy Pomorskiej, gdzie mieszkała, miała niedaleko. Dziewczynka często zresztą powtarzała, że jest już duża, w końcu ma 12 lat, więc może iść sama. Zazwyczaj towarzyszyły jej koleżanki albo siostry, ale 22 lutego 2000 roku było inaczej. Basia miała akurat na inną godzinę, nikt nie mógł jej odprowadzić, więc pozwolono jej pójść samej. Zapewne już planowała, co będzie robić po skończonych lekcjach. Zwykle zjadała obiad, odrabiała z mamą lekcje, bawiła się z rodzeństwem. Uwielbiała opowiadać o swoim dniu. Urządzała w domu koncerty, bo kochała śpiewać. Tego dnia nie zrobiła żadnej z tych rzeczy, bo nigdy nie wróciła do domu. Po wyjściu z mieszkania do szkoły rodzice Basi zajęli się swoim dniem tak, jak mieli to w zwyczaju. Nic niepokojącego się przecież nie stało. Ich córka po prostu poszła na lekcję. Ale kiedy Basia długo nie wracała do domu, pojawił się niepokój. Pani Małgorzata wspominała, że chłopak z sąsiedztwa przekazał im, że nie widział Basi w szkole. Wtedy jej rodzice od razu poszli na policję. Tam mieli zostać potraktowani z góry. Funkcjonariusze, którzy ich przyjęli, mieli stwierdzić, że to pewnie kolejna ucieczka z mieszkania, bo ostatnio wiele takich mieli. Albo że Basia zapewne poszła gdzieś z koleżankami i po prostu się spóźni. Może chłopak, który mówił o tym, że 12-latki nie było w szkole, po prostu jej nie widział? Rodzice próbowali zachować spokój, co nie było proste. Nalegali, by poszukiwania ich dziecka rozpocząć od razu. Policjanci jednak odmówili. Kazano im czekać 48 godzin, zgodnie z procedurami, jakie stosuje się w tego typu przypadkach. Wtedy rodzice Basi skrzyknęli sąsiadów i rozpoczęli poszukiwania na własną rękę. Wiele osób zaoferowało swoją pomoc, dorośli i nastolatkowie. Chodzili po osiedlu, w pobliżu szkoły, nawoływali, zaglądali w każdy kąt, ale 12-letniej Basi nigdzie nie było. Gdy do akcji poszukiwawczej wreszcie włączyła się policja, rodzice mieli poczucie, że sami wykonali za mundurowych większość pracy. W zasadzie jedyna informacja, jaką otrzymali, była taka, że pies policyjny doprowadził funkcjonariuszy pod drzwi placówki, w której uczyła się Basia. Tam ślad się urwał, jakby 12-latka zwyczajnie się rozpłynęła. Basia Majchrzak urodziła się w 1988 roku. Dziś miałaby 35 lat. 2 lipca obchodziłaby urodziny. Rodzice przez lata modlili się o to, by mogli jeszcze kiedyś ujrzeć swoją ukochaną córeczkę. Jej tata, pan Ryszard, podkreślał, że to największa kara, jaka może spotkać człowieka. Że gdyby przypuszczał, że coś takiego się stanie, to sam poszedłby z nią do tej szkoły. Odprowadził ją. Nie wiadomo, co stało się z Basią Majchrzak. Istnieje wiele hipotez. Jedna z nich, o której mówili sami rodzice, to porwanie. 12-letnia dziewczynka nie uciekłaby przecież sama, tym bardziej, że prowadziła do tej pory szczęśliwe życie, co potwierdziło policyjne śledztwo. Jej tata zastanawiał się, może jest w Polsce, ale się boi, czy ktoś ją więzi, a może wywieziono ją za granicę. Pojawiają się też myśli najgorsze, że Basia nie żyje, że ktoś ją zamordował i ukrył zwłoki na tyle skutecznie, że do tej pory nie zostały przez nikogo odnalezione, albo się ich w jakiś sposób pozbył. Rodzicom dziewczynki ciężko było myśleć o takich rzeczach. Latami nie przestawali wierzyć, że pewnego dnia ich Basia zapuka do drzwi. Nie zmienili nawet nic w jej pokoju, licząc na to, że 12-latka do niego wróci. Dopiero gdy urodziły się wnuki, państwo Majchrzaków zaczęli radzić sobie lepiej. Mieli na kim skupić swoją uwagę, choć wcześniej ich serca i czas zajmowały też pozostałe dzieci. W 2010 roku pani Małgorzata zaczęła tracić wiarę w to, to, że Basia się odnajdzie. Dobijał ją brak informacji. To, że policjanci rozkładali ręce. Oni także niewiele już mogli zrobić. Ale wiarę nigdy nie stracił ojciec dziewczynki, pan Ryszard. Na ramieniu wytatuował sobie nawet portret Basi z jej imieniem, by zawsze mieć ją przy sobie. W czasie świąt rodzice przy stole zostawiają dla niej o jedno nakrycie więcej. A jakie działania podjęli śledczy? Sprawa Basi Majchrzak trafiła już do archiwum, choć w policyjnej bazie danych wciąż widnieje jako osoba zaginiona. Zajmuje się nią również Fundacja Itaka, która systematycznie wysyła komunikaty ze zdjęciem Basi i prośbą o to, by osoby mające jakiekolwiek informacje w jej sprawie skontaktowały się ze służbami. Procedury mówią jasno. Jeśli mija 10 lat od przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu, a osoby nadal nie udało się odnaleźć, sprawa trafia do archiwum. Oznacza to, że śledczy nie prowadzą aktywnych poszukiwań, ale może się to zmienić, jeśli pojawią się jakieś nowe informacje w sprawie. Takie, którymi trzeba się zająć. Bo na przykład ktoś się zgłosi, rzuci nowe światło na sprawę, poda świeży trop. Przez kolejne 25 lat dane osoby zaginionej widnieją w systemach policyjnych. Chyba, że rodzina uzna daną osobę za zmarłą. Może to zrobić. Decyzja należy tylko do niej. Po co? Żeby na przykład móc odprawić pogrzeb, czy lepiej radzić sobie z utratą ukochanej osoby, z traumą. Powodów jest tak dużo, jak wiele rodzin borykających się z tego typu dylematami. Kiedy jeszcze trwały aktywne poszukiwania Basi, zdarzało się, że ludzie dzwonili. Były dni, kiedy telefony wręcz się urywały. Ludzie przekazywali, że widzieli Basię w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie, albo że jechała autobusem w Jastrzębiu-Zdroju, że była później widziana na cmentarzu z jakimś mężczyzną. Były nawet telefony z zagranicy, że 12-latka pojawiła się w Niemczech. Często informacje się wykluczały, dotyczyły tego samego okresu, a większość zgłoszeń nie była sprawdzana. Od razu uznawano te doniesienia za fałszywe, bo były zupełnie niewiarygodne. Kilka lat temu rodzice Basi niespodziewanie dostali anonimowy list. Kobieta z Chorzowa, bo tak podpisała się autorka listu, napisała im, że Basia Majchrzak nie żyje. Twierdziła, że jest swojego rodzaju medium, wróżką, a informacje o śmierci 12-latki przekazało jej wahadełko. To był dla rodziców Basi wstrząs. Nawet nie sam fakt informacji, że ich dziecko nie żyje, bo w to nie uwierzyli na podstawie takich metod, ale to, że ktoś postanowił coś takiego im w ogóle wysłać. Nie mieściło im się to w głowie. Eksperci wskazują, że zdarzają się odnalezienia zaginionych osób po latach od ich zniknięcia. Czasem ktoś zgłasza się na policję, bo przestaje się bać ewentualnych konsekwencji. Zdarza się nawet, że sam sprawca idzie na komendę, ponieważ po latach rusza go sumienie, albo nie może dalej żyć z tym, że zrobił komuś krzywdę i postanawia się przyznać. Dlatego tak ważne jest, by nie przestawać publikowania zdjęć i danych zaginionych osób. Policja w porozumieniu ze specjalistami w 2008 roku opublikowała nawet progresję wiekową Basi Majchrzak, żeby pokazać, jak dziś mogłaby wyglądać jako dorosła kobieta. W 2015 roku natomiast pobrano próbki DNA od rodziców zaginionych. Procedura ta pozwala na porównanie DNA osób znajdujących się w bazie, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wszystkie te działania, niestety, okazały się bezskuteczne. W Polsce wciąż jest wiele spraw tego typu, które nie zostały rozwiązane. Niektóre sięgają lat 90., a nawet późniejszych, inne są świeższe, aktualne. I nigdy nie wiadomo, czy którekolwiek z nich uda się rozwiązać, czy kiedykolwiek pozna się prawdę. W przypadku Basi Majchrzak prawdy o tym, co stało się z dziewczynką, nigdy nie poznała jej mama, pani Małgorzata. Kobieta niedawno zmarła. Została pochowana w rodzinnym Jastrzębiu-Zdroju. Reszta rodziny wciąż czeka na to, by dowiedzieć się, co spotkało 12-letnią Basię.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawski koncert Bad Bunny'ego stał się sceną dla niecodziennego wydarzenia. Polska influencerka Rosalia w 9. miesiącu ciąży zrealizowała swoje marzenie, trafiając na scenę u boku latynoskiej gwiazdy. Z kreatywnym napisem na brzuchu Every Casita, Nic, Mamacita przyciągnęła uwagę artysty, który nie krył zachwytu. To nie tylko muzyczne show, ale i prawdziwy spektakl marzeń na PGE Narodowym. Maryla Rodowicz znowu zaskoczyła wszystkich, tym razem na święcie gminy Bochnia. Wystąpiła w krótkich jeansowych shortach i gorsecie, udowadniając, że moda to dla niej nie tylko dodatek, ale część show. Choć nie wszyscy zrozumieli jej wersję kongi, to energii i odwagi nie można jej odmówić. Maryla pokazuje, że wiek to tylko liczba, a prowokacja to jej drugie imię. Michał Wiśniewski, znany z burzliwych związków, zaskoczył wszystkich, ogłaszając powrót do swojej drugiej żony, Mandaryny, po 21 latach. Co ciekawe, w tej decyzji wspierała go czwarta była żona, Dominika Tajner, która z uśmiechem przyznała, że doradzała mu w tej kwestii. Dzieci pary, Xavier i Fabienne, również były zaskoczone, ale szybko wydedukowały, co się święci. Wygląda na to, że Wiśniewski to prawdziwy mistrz w utrzymywaniu przyjacielskich relacji z byłymi żonami.
2: Dramatyczne zakończenie poszukiwań 24-letniej modelki z Wrocławia, Jessiki J., której zaginięcie zgłoszono zaledwie dzień wcześniej. Została znaleziona martwa w stawie niedaleko swojego mieszkania. Służby wciąż badają tajemnicze okoliczności jej śmierci, a bliscy pogrążeni są w żałobie. Kariera Jessiki dopiero nabierała tempa, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej pięknych zdjęć na Instagramie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Teresa Lipowska, nasza ulubiona babcia z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat. Choć zdrowie już nie to, wciąż zaskakuje energią, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. Na planie serialu spędza mniej czasu, ale kto by się tym przejmował, skoro jej obecność jest bezcenna? Aż trudno uwierzyć, że ta ikona polskiej telewizji zaczynała karierę jeszcze w latach 40. Michał i Pola Wiśniewscy zaskakują wszystkich swoim rozwodem, który przebiega bez klasycznych dramatów o podział majątku. Dzięki rozdzielności majątkowej każdy z nich zachowuje swoje dobra, co w świecie celebrytów jest jak odkrycie nowego gatunku jednorożca. Jednak emocje wciąż buzują wokół alimentów, które obecnie wynoszą 11 tysięcy złotych miesięcznie na dwóch synów. Ostateczne decyzje zapadną podczas finałowej rozprawy rozwodowej, a my czekamy na kolejne odcinki tego telenowelowego spektaklu. Kto by pomyślał, że historia jednego z największych rockowych zespołów lat 80. zaczęła się od koncertu w szkolnej sali. Def Leppard, wtedy jeszcze jako Atomic Mass, zadebiutowali przed grupą nastolatków w 1978 roku, a za występ dostali całe 5 funtów od nauczyciela. Na początku nie obyło się bez wpadek. Wzmacniacz odmówił posłuszeństwa, a publiczność wybuchła śmiechem. Mimo to młodzi muzycy nie poddali się, a ich kariera potoczyła się w zawrotnym tempie, prowadząc do światowej sławy. Lenny Kravitz znów zawita do Polski, jakby nie mógł się bez nas obejść. Już 16 lipca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu fani będą mogli usłyszeć jego najnowsze hity. Drzwi otwierają się o 18, a Lenny pojawi się na scenie o 21. Pamiętajcie, żadnych plecaków ani torebek, chyba że chcecie spędzić wieczór w przechowalni bagażu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marilyn Manson, zespół, który zaczynał jako Marilyn Manson and the Spooky Kids, zadebiutował albumem Portrait of an American Family w 1994 roku. Zanim jednak doszło do tego momentu, Brian Warner, znany teraz jako Marilyn Manson, przeszedł ciekawą drogę od studenta dziennikarstwa do lidera kontrowersyjnej grupy. Zespół zasłynął z szokujących występów, które przyciągały uwagę nie tylko fanów, ale i krytyków. Ich debiutancki album, choć pełen kontrowersji, zdobył uznanie i stał się kamieniem milowym w historii heavy metalu. Guns N' Roses, legendarna rockowa formacja, postanowiła połączyć siły z platformą Fandiem, by wesprzeć American Foundation for Suicide Prevention. Fani, którzy zdecydują się na darowizny, mogą liczyć na nagrody, w tym ulepszenia biletów do strefy premium na koncertach. A dla tych, którzy marzą o wielkiej przygodzie, jest szansa na wyjazd na koncert do Rose Bowl w Pasadenie. Czyżby rock and roll miał teraz ratować świat? Ringo Starr, legendarny perkusista The Beatles, zdradził sekret przetrwania tras koncertowych. Okazuje się, że kluczem do harmonii w ciasnym busie było przyznawanie się do puszczania bąków. Tak, dobrze słyszeliście. Zasada ta, choć nietypowa, pozwalała uniknąć napięć i nieporozumień. A skoro działało to u Beatlesów, może warto spróbować? Ach, te czasy, kiedy rock'n'rollowe gwiazdy wyglądały jak przybysze z innej planety, a nie jak sąsiedzi z klatki obok. Vince Neil, frontman Motley Crue, z nostalgią wspomina erę, gdy bycie gwiazdą oznaczało więcej niż tylko granie muzyki. To był czas, gdy makijaż i skórzane spodnie były zbroją, a życie na krawędzi codziennością. Ale cóż, flanelowe koszule z Seattle zmieniły krajobraz, a Neil został z blichtrem i wspomnieniami, patrząc jak tron przejmują faceci w swetrach. Jednak, jak to bywa, show must go on, bo choć moda się zmienia, to tęsknota za dawnym ogniem nigdy nie gaśnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Najwyższa Izba Kontroli ujawniła poważne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Raport wskazuje na przeciążenie personelu medycznego, gdzie jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu. Szpitalny oddział ratunkowy był wykorzystywany do przyjmowania pacjentów na planowe operacje, co budzi zastrzeżenia. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał zarząd szpitala, a Najwyższa Izba Kontroli domaga się uporządkowania organizacji pracy i oddzielenia działalności komercyjnej od publicznej.
2: Trwają poszukiwania 16-letniego Oktawiana Dzięgiela z Olkusza, który zaginął 14 lipca. Policja opublikowała jego wizerunek i apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Oktawian ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie, ciemne włosy i zielone oczy. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne spodenki, niebieską koszulkę i jasno-zielone sportowe buty.
1: W pierwszej połowie 2026 roku odnotowano więcej przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A niż w całym 2025 roku. Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię informacyjną, przypominając o znaczeniu szczepień i higieny. Wirus HAV rozprzestrzenia się przez bliski kontakt z zakażonymi osobami lub skażoną żywnością. Szczególnie narażeni są pracownicy gastronomii, ochrony zdrowia i placówek edukacyjnych.
2: Gwałtowne burze i intensywne ulewy uderzyły dziś w województwo śląskie, powodując poważne problemy w powiecie raciborskim. Strażacy interweniowali tam ponad 130 razy, a do pomocy skierowano dodatkowe siły z innych miast regionu. W Raciborzu zalana została droga krajowa numer 45, co spowodowało jej czasowe zamknięcie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia, ostrzegając przed dalszymi burzami i silnym wiatrem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska powiększy się o 186 hektarów dzięki budowie przylądka Pomerania w Świnoujściu. Rozpoczęto tam pracę nad nowym, sztucznym półwyspem, który pomieści głębokowodny terminal kontenerowy. Inwestycja ma na celu wzmocnienie pozycji Polski w europejskim transporcie morskim. Kluczowe etapy projektu planowane są na lata od 2029 do 2030.
2: Arkadiusz Kraska, po niemal dwóch dekadach spędzonych w więzieniu za podwójne morderstwo, ponownie staje przed sądem. Sąd okręgowy w Poznaniu odrzucił jego wniosek o umorzenie sprawy, co oznacza, że proces dowodowy rozpocznie się na nowo. Kraska, który od początku zaprzeczał swojemu udziałowi w zbrodni, liczy na ostateczne oczyszczenie z zarzutów. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nową strefę spa, oferując luksusowe zabiegi pielęgnacyjne. Od dziś goście mogą skorzystać z manicure i pedicure, choć ceny mogą zaskoczyć. Za pedicure hybrydowy trzeba zapłacić prawie 300 zł, a pełen pakiet hybrydowy to koszt 510 zł. Oferta skierowana jest do osób szukających luksusowego wypoczynku nad Bałtykiem. Dziś w Mrzeżynie panują idealne warunki do wypoczynku nad morzem. Słońce, spokojne morze i przyjemne temperatury przyciągają plażowiczów. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda czysta i wolna od sinic. To doskonała okazja na relaks i sport na plaży.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na plaży w Stubenfelde, na wyspie Uznam, znaleziono ciało 94-letniego Polaka, który w grudniu ubiegłego roku wypadł za burtę promu Scania. Niemiecka policja potwierdziła jego tożsamość dzięki analizie DNA. Mężczyzna był zaginiony od 28 grudnia zeszłego roku, kiedy to doszło do dramatycznego wypadku na Bałtyku. Rodzina zmarłego może teraz sprowadzić ciało do Polski.
2: Medycy z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali nowe zabezpieczenie w postaci nożoodpornych kamizelek. Sprzęt trafił do wszystkich karetek w regionie, aby chronić personel w sytuacjach zagrożenia. To odpowiedź na rosnącą liczbę ataków na ratowników medycznych. Kamizelki będą dostępne w każdym ambulansie, co zwiększy bezpieczeństwo podczas interwencji. W centrum Białegostoku doszło do brutalnego napadu na nastolatkę. Dwaj młodzi mężczyźni w wieku 19 i 16 lat zaatakowali swoją koleżankę, okradli ją, a następnie uciekli. Policja szybko ich zatrzymała, odzyskując skradzione przedmioty. Obaj usłyszeli zarzut rozboju, za co grozi im do 8 lat więzienia. W gminie Stoszowice doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło półtoraroczne dziecko. Maluch doznał obrażeń w kontakcie z koniem na terenie jednego z gospodarstw. Mimo szybkiej reakcji ojca i przewiezienia dziecka do szpitala, nie udało się go uratować. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tego dramatu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Potężna nawałnica przeszła przez gminę Mysłakowice, powodując ogromne zniszczenia. Najbardziej ucierpiały miejscowości Dąbrowica, Wojanów i Karpniki, gdzie uszkodzone zostały zniszczyły drogi, linie energetyczne i budynki. Wichura zniszczyła także infrastrukturę szkoły podstawowej w Łomnicy, która pozostaje zamknięta do odwołania. Służby ratunkowe pracują bez przerwy, a mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
1: We Wrocławiu na Muchoborze Wielkim doszło do niebezpiecznego incydentu. 38-letni mężczyzna groził przypadkowym osobom nożem przy ulicy Stanisławowskiej. Policja szybko zareagowała i zatrzymała podejrzanego. Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana...
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele letnich inspiracji. Hitem jest urządzenie do kawy mrożonej 2 w jednym Petra, które pozwala na przygotowanie orzeźwiającego napoju bez utraty aromatu. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Mauritius z obrotowymi kółkami oraz namiot plażowy UV-30, chroniący przed słońcem. Warto zwrócić uwagę na inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, kompatybilny z systemami Apple i Android. Na koniec zasłona zaciemniająca pomoże utrzymać chłód w domu podczas upałów.
2: Czarna porzeczka stała się w tym roku prawdziwym rarytasem. Upały mocno ograniczyły zbiory, co sprawiło, że owoce niemal zniknęły z targowisk. Ceny na rynku hurtowym sięgają nawet 60 zł za kilogram. Miłośnicy domowych przetworów mają trudności ze znalezieniem większych ilości owoców. Eksperci nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie. Czarna porzeczka jest ceniona za wysoką zawartość witaminy C i innych składników odżywczych, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. Wiosenne przymrozki spowodowały ogromne straty w polskich sadach, sięgające nawet 2 miliardów złotych. Uszkodzenia dotknęły od 40 do niemal 100% plonów w całym kraju, szczególnie w sadach z owocami pestkowymi i jabłoniami. W efekcie konsumenci mogą spodziewać się wyższych cen owoców oraz większej liczby produktów importowanych na półkach sklepowych. Sadownicy apelują o pilną pomoc od państwa i Unii Europejskiej. Trwają prace nad wzmocnieniem roli rynków hurtowych jako alternatywy dla dużych sieci handlowych. Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i rowerów z silnikiem. Celem jest wyeliminowanie z rynku pojazdów, które rozwijają zbyt duże prędkości i nie spełniają norm. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada surowe kary dla firm sprzedających niezgodny z przepisami sprzęt. Dodatkowo nowe regulacje mają ukrócić nielegalne modyfikacje pojazdów. Straże miejskie i policja będą kontrolować użytkowników, a źle zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właścicieli. Wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo i uporządkować przestrzeń publiczną.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od 13 lipca wprowadzono nowe wzory legitymacji emeryta-rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i wersji elektronicznej w aplikacji M-Obywatel. Nowe dokumenty mają lepsze zabezpieczenia, co utrudni ich fałszowanie. Ważne jest, że seniorzy nie muszą wymieniać starych legitymacji, które pozostają ważne do końca ich terminu ważności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że proces wydawania nowych legitymacji odbywa się automatycznie. Seniorzy mogą być spokojni, ponieważ zmiany nie wpływają na ich dotychczasowe uprawnienia.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wycofał z obrotu partię maku niebieskiego, dostępnego w sklepach Dino. Produkt zawiera nadmierne ilości alkaloidów opium, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Ostrzeżenie dotyczy partii o numerze P5849 z datą trwałości do maja przyszłego roku. Konsumenci powinni natychmiast sprawdzić swoje zapasy i unikać spożycia tego maku. Dino Polska oraz producent Ross Sweet podjęli działania, by usunąć produkt z rynku. W razie posiadania tej partii zaleca się zwrot do sklepu lub bezpieczną utylizację.
1: Rosnące ceny ropy naftowej budzą niepokój kierowców, ale rząd Donalda Tuska uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że ceny paliw w Polsce mogą wkrótce spaść. Rząd analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie i planuje działania wspierające kierowców. Jednocześnie resort energii pracuje nad zwiększeniem dostępności peletu drzewnego przed sezonem grzewczym. Plan obejmuje zwiększenie importu, ograniczenie eksportu i lepsze wykorzystanie krajowych zasobów. Wszystko po to, by obniżyć koszty ogrzewania dla polskich rodzin. Eksperci ostrzegają przed możliwymi skutkami masowego wyjazdu Ukraińców z Polski. Coraz więcej z nich rozważa opuszczenie kraju z powodu narastającej niechęci i agresji słownej. Doktor Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej podkreśla, że taki odpływ byłby katastrofalny dla polskiej gospodarki. Ukraińcy stanowią ważną część rynku pracy, a ich brak mógłby pogłębić problemy kadrowe w wielu branżach. Choć na razie nie ma sygnałów o masowym egzodusie, eksperci apelują o poprawę atmosfery wokół ukraińskich obywateli.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 2027 roku waloryzacja emerytur będzie niższa niż w poprzednich latach. Prognozowany wskaźnik wyniesie niecałe 4%, co oznacza mniejsze podwyżki dla seniorów. Minimalna emerytura wzrośnie o około 72 zł, osiągając 2051 zł brutto. Niższa waloryzacja to efekt spadku inflacji do 2,5% w czerwcu. Mimo mniejszych podwyżek, spowolnienie inflacji jest korzystne dla domowych budżetów, ograniczając wzrost cen. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku.
1: Hyundai Rotem, południowo-koreańska firma, uzyskała certyfikat AQAP 2110 zgodny z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu K-2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy z Korei Południowej, co otwiera nowe możliwości eksportowe do krajów NATO. Certyfikat obejmuje nie tylko czołg, ale także całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie. Wzrost wydatków obronnych państw NATO może zwiększyć szanse Hyundai Rotem w przetargach. Firma planuje dalsze działania na rzecz wejścia na rynki globalne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: pieśni. Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 980 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. W warsztacie Poyraza pojawi się tajemnicza Ecem, która idealnie pasuje do opisu wymarzonej kobiety, o której rzemieślnik opowiadał swojej żonie. Nana nie będzie mogła ukryć zazdrości, widząc interakcję między mężem a nową klientką. Poyraz, próbując załagodzić sytuację, zmienia swoją wersję wydarzeń, co tylko pogłębia napięcie. Ecem, próbując usiąść, potknie się o drewno, a Poyraz złapie ją w ostatniej chwili, co jeszcze bardziej rozwścieczy Nanę. Atmosfera w warsztacie stanie się gęsta, a Nana będzie próbowała zachować pozory, choć jej mimika zdradzi wszystko. Odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach.
2: W serialu M jak miłość zbliża się wielki dzień, ślub Natalki z Adamem Karskim. Zdjęcia do tej emocjonującej uroczystości już trwają. Jednak na planie brakuje Marka Mostowiaka, serialowego ojca Panny Młodej. Choć Marek wychował Natalkę jak własną córkę, wszystko wskazuje na to, że nie pojawi się na jej ślubie. To zaskakujące, bo trudno wyobrazić sobie tak ważny moment bez jego obecności. Wśród gości znajdą się jednak Barbara, Marysia, Hania oraz Bartek z Dorotą. To właśnie babcia Barbara, a nie Marek. Będzie najprawdopodobniej wspierać Natalkę w tym wyjątkowym dniu. Marek, mimo że utrzymuje kontakt z rodziną, od dłuższego czasu nie pojawia się w regularnych odcinkach serialu. M jak miłość przygotowuje się na emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. To wydarzenie sezonu, które przyciągnie wielu bliskich do grabiny. Fani zastanawiają się, czy Ula, siostra Natalki, wróci z Australii na tę wyjątkową okazję. W przeszłości bohaterowie serialu pojawiali się na chwilę podczas rodzinnych uroczystości, co daje nadzieję na niespodziankę. Jednak na razie nic nie wskazuje na powrót Iggy Kraft, odtwórczyni roli Uli. W materiałach z planu nie widać jej obecności, co sugeruje, że ślub odbędzie się bez niej. Mimo to widzowie z pewnością będą śledzić rozwój wydarzeń z zapartym tchem. W 4247 odcinku Na Wspólnej pojawi się nowa postać. Ewelina Kalska, grana przez Martę Malikowską. Odcinek zostanie wyemitowany już jutro, 16 lipca. Ewelina jest żoną Grega Kalskiego, nowego bohatera serialu, który jest wybitnym kardiochirurgiem. Fani już spekulują, że Greg może mieć mroczną stronę, a Ewelina wydaje się być przestraszona. Czy Greg jest przemocowcem? Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój tej intrygującej historii. Marta Malikowska, znana z Skazanej i Ślepnąc od świateł, wnosi do serialu nową energię i tajemnicę. Czy domysły widzów okażą się prawdziwe? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 918 odcinek. Ursula organizuje obiad, podczas którego ujawnia sekrety swoich gości, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Blanca odkrywa bolesną prawdę o swoim ojcu, a spotkanie kończy się niespodziewanym aresztowaniem Samuela przez policję. W tym samym czasie Leonor, Flora i Inigo próbują uciec z miasta, ale ich plany krzyżuje pojawienie się Ewy z małym Nacho. Leonor decyduje się zakończyć związek, podejrzewając intrygę El Penny. Odcinek zostanie wyemitowany 23 lipca o 18:25 na TVP1. To kolejna odsłona pełna napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, której nie można przegapić.
1: W najnowszym odcinku Na Wspólnej numer 4255 Eliza i Jarek staną przed sądem rodzinnym, który zdecyduje o przyszłości ich dzieci, Hani i Juniora. Rozwód pary to efekt zdrady Elizy z Bartkiem, której Jarek nie mógł wybaczyć. W poprzednim odcinku, podczas wizyty kuratora, doszło do burzliwej awantury, gdy Junior wybuchł złością wobec matki. W międzyczasie Jarek znalazł ukojenie u boku nowej partnerki, Martyny. Decyzja sądu może być zaskakująca, a emocje bohaterów sięgną zenitu. Po ogłoszeniu wyroku Bergowie udadzą się do baru u Ziębów, gdzie niespodziewanie pojawi się Martyna, co ponownie zaogni sytuację. Splątane losy to nowy turecki serial, którego pierwszy odcinek zadebiutuje już dziś, 15 lipca, na antenie TVP1. Historia zaczyna się od przypadkowego spotkania Yasemin, młodej pielęgniarki, i Buraka, stażysty, na szpitalnym korytarzu. Ich gwałtowne uczucie nieświadomie połączy ich rodziny, które skrywają wiele tajemnic. Yasemin, zmagając się z trudną sytuacją rodzinną, zostawia swoją młodszą siostrę Minę pod domem babci, której wcześniej nie znała. Naszyjnik dziewczynki wzbudza podejrzenia Munewwer, co prowadzi do odkrycia rodzinnych więzi. Serial składa się ze 165 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Finał tej emocjonującej opowieści zaplanowano na 2027 rok.
2: Serial Na Wspólnej przypomina nam o swojej bogatej historii. W latach od 2003 do 2004 mogliśmy oglądać

0: Weather Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska nadal prowadzi w sondażach, ale prawdziwą sensacją jest wzrost poparcia dla Konfederacji i partii Grzegorza Brauna, które łącznie osiągnęły niecałe 26%. To więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 23%. Taki układ sił może znacząco wpłynąć na przyszły podział mandatów w Sejmie. Obecna koalicja rządząca nie miałaby większości, co może zwiastować zmiany na scenie politycznej.
3: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie doszło dziś rano do groźnego incydentu. 47-letni mężczyzna z Ostrołęki, będący pod wpływem alkoholu i uzbrojony w broń pneumatyczną, próbował dostać się do środka. Służby szybko zareagowały, a mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komisariat. Na szczęście nikomu nie groziło bezpośrednie niebezpieczeństwo. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ogłosił porozumienie z Markiem Wochem z ruchu Bezpartyjni Samorządowcy. Celem współpracy jest zjednoczenie prawicowych formacji w Senacie, aby przełamać dominację lewicy. Forma współdziałania nie jest jeszcze ostatecznie ustalona, ale obie strony podkreślają strategiczne znaczenie jedności prawicy. Marek Woch zaznaczył, że jego ruch od lat jednoczy różnorodne środowiska i jest gotowy na start w wyborach do Sejmu.
2: W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Zbigniewem Konwińskim z Koalicji Obywatelskiej a Jarosławem Kaczyńskim. Konwiński porównał prezesa PiS do Grzegorza Brauna i nazwał jego partię skrajną, nacjonalistyczną formacją. Jarosław Kaczyński początkowo reagował uśmiechem, ale po tych słowach wyraźnie spoważniał. Atmosfera w Sejmie była napięta, a wystąpienia posłów wywołały wiele emocji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Bezpański pies Bernard przemierzył samotnie tatrzańskie szlaki, pokonując w tydzień aż 140 kilometrów. Wędrował po najwyższych szczytach, takich jak Krywań i Rysy, zanim został bezpiecznie schwytany przez ratowników. Bernard, który zyskał sympatię turystów, teraz odpoczywa i czeka na badania weterynaryjne. Jego brat, również widziany w Tatrach, może wkrótce dołączyć do Bernarda. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 SM-2 nad Morzem Bałtyckim. Incydent miał miejsce podczas polskich ćwiczeń obrony powietrznej, które były obserwowane przez Rosjan. W operacji uczestniczyły także szwedzkie myśliwce, które wspólnie z polskimi pilotami eskortowały rosyjskie maszyny. To kolejny przypadek agresywnej obserwacji przez Rosję w tym regionie. Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego. Kotlety mielone to jedno z ulubionych dań w polskich domach, ale często wychodzą suche i twarde. Sekretem ich soczystości jest dodanie do mięsa połowy szklanki maślanki. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety będą miękkie i pełne smaku. Warto spróbować tej metody, by cieszyć się idealnym obiadem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Bytomiu zatrzymano 25-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na 85-letnim seniorze. Do zdarzenia doszło 12 lipca, gdy starszy mężczyzna wracał z kościoła. Napastnik zaatakował go, żądając pieniędzy, a następnie uciekł. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
2: Na dworcu kolejowym w Prabutach doszło do brutalnego rozboju. 41-letni mieszkaniec Warszawy został ciężko pobity i okradziony przez dwóch mężczyzn z Częstochowy. Dzięki szybkiej reakcji świadka i policji sprawcy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Dziś sąd zdecyduje, czy trafią do aresztu. Czy...
3: Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodu. Twoje ręczniki straciły miękkość i chłonność? Nie musisz ich wyrzucać. Zamiast płynu do płukania użyj octu spirytusowego, który przywróci im puszystość i zdolność wchłaniania wody. Pamiętaj, by prać je w temperaturze 60 stopni Celsjusza, co zapewni czystość i ochroni włókna.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Latem na naszych stołach królują truskawki i arbuzy, ale warto zwrócić uwagę na morele. Te niepozorne owoce są bogate w beta-karoten, witaminy A, C i E oraz potas, co czyni je doskonałym wsparciem dla zdrowia. Morele dostarczają błonnika, wspomagają pracę jelit i są niskokaloryczne, co czyni je idealną przekąską. Można je jeść na surowo lub dodawać do różnych potraw, takich jak owsianki czy sałatki. Imię Stefania przeżywa swój renesans w Polsce. W 2025 roku aż 385 dziewczynek otrzymało to klasyczne imię, co jest najwyższym wynikiem w ostatniej dekadzie. Stefania, z greckiego oznaczająca koronę lub nagrodę dla zwycięzcy, zyskuje na popularności dzięki swojemu eleganckiemu i ponadczasowemu charakterowi. To powrót do tradycji, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród rodziców.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest dobre, a w Szczecinie umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie show biznesu miłość najwyraźniej nie zna granic czasowych. Michał Wiśniewski i Mandaryna postanowili dać sobie kolejną szansę po 21 latach od rozstania. Tymczasem za oceanem Ariana Grande również wraca do przeszłości, odnawiając relacje z Rickiem Alvarezem po ponad dekadzie. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową modą na odgrzewanie starych romansów? Warszawa wczoraj zamieniła się w kolorowy festiwal miłości do Bada Baniego. Tysiące fanów, a zwłaszcza fanek, z całego świata zjechało się pod Stadion Narodowy, by zobaczyć portorykańskiego rapera. Stylizacje pełne południowego słońca, amerykańskie flagi i plakaty, które mogłyby z powodzeniem stać się animowanym filmem, to tylko część tego szaleństwa. Ruch uliczny wokół stadionu został ograniczony, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość do Bada Baniego aż kapała z każdego zakątka.
2: Christopher Nolan znowu to zrobił. Jego Odyseja to najgorętsza premiera tego lata, a warszawski pokaz przyciągnął tłumy celebrytów. Niestety, na czerwonym dywanie zabrakło modowej odwagi. Większość postawiła na bezpieczne zestawy, jakby bali się, że Homer ich oceni. Jedynie jedna odważna dusza nawiązała do tematyki filmu, ale kto by się tym przejmował, skoro na ekranie zobaczymy Toma Hollanda, Zendaya i Charlize Theron. Premiera już w piątek, więc przygotujcie się na epicką podróż w technologii IMAX. Klaudia Halejcio znowu w centrum uwagi, tym razem z powodu burzy, którą wywołał jej mąż, Oskar Wojciechowski. Po ich występie w podcaście Magdy Mołek internauci zaczęli spekulować, że Oskar ogranicza zawodowe ambicje Klaudii. Aktorka jednak z humorem i ironią odpowiedziała na te zarzuty, podkreślając, że decyzje zawodowe podejmuje samodzielnie. Co więcej, podczas gdy ona pracuje na końcu Polski, Oskar dzielnie opiekuje się ich córką. Czyżby to była nowa definicja ograniczania?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Kto by pomyślał, że Mandaryna, znana z tanecznych wygibasów i muzycznych hitów, miała swoje 5 minut w serialu Na Wspólnej. Przez 2 lata wcielała się w postać Kasi, której burzliwy romans z Igorem Nowakiem wstrząsnął życiem bohaterów. Jak sama przyznała, rola trafiła do niej dzięki znajomościom, co tylko dodaje pikanterii całej historii. Marcin Dorociński znowu na fali, tym razem w szpiegowskiej komedii Mayday, gdzie zagra u boku Ryana Reynoldsa i Kennetha Branagha. Film, który kosztował ponad 100 milionów dolarów, spędził 2 lata na półkach, by w końcu trafić na Apple TV. Dorociński wcieli się w rolę głównego złoczyńcy, a premiera już 4 września. Ciekawe, czy po tak długim oczekiwaniu widzowie będą mieli powód do śmiechu. Wielkie odliczanie do gali finałowej Miss Polski 2026 trwa. Już za 3 tygodnie dowiemy się, która z 24 piękności z całej Polski zdobędzie upragnioną koronę. Finalistki zakończyły właśnie intensywne zgrupowanie w Krakowie, gdzie między przymiarkami sukien ślubnych a warsztatami z samoobrony znalazły czas na relaks w parku wodnym. Kto wie, może to właśnie umiejętność pływania okaże się kluczowa w walce o tytuł najpiękniejszej. Michał Wiśniewski znów na językach. Tym razem muzyk postanowił zaskoczyć wszystkich, zbliżając się do swojej byłej żony Marty Wiśniewskiej, podczas gdy rozwodzi się z Polą. A jakby tego było mało, w tle pojawia się kwestia alimentów, które według Michała miały wynosić 33 tysiące złotych miesięcznie. Prawniczka Poli szybko zaprzeczyła tym rewelacjom, a sama Pola informuje o chorobie dziecka. Cóż, życie celebrytów nigdy nie przestaje nas zadziwiać.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wielki powrót rancha na ekrany. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów ożyją, choć tym razem plebania przenosi się do Warszawy. Plotki o konflikcie z proboszczem okazały się jedynie plotkami, a decyzja o zmianie lokalizacji to czysta wygoda. Ciekawe, czy nowe studio w stolicy dorówna urokowi Jeruzala. Zdjęcia potrwają do połowy sierpnia, a fani już zacierają ręce na nowe odcinki. Męskie granie 2026 nie zwalnia tempa i już w ten weekend zawita do Gdańska. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Rubens, Zalewski czy Edyta Bartosiewicz. Pogoda może być kapryśna, ale muzyka na pewno rozgrzeje serca. Po Gdańsku trasa odwiedzi jeszcze Wrocław, Kraków i Warszawę. Mick Jagger, frontman The Rolling Stones, w szczerym wywiadzie dla The New York Times ujawnia, że sława to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne zakamarki psychiki. Według niego życie w bańce popularności trwale uszkadza umysł, odcinając od normalnego świata. Jagger radzi, by czasem po prostu wyjść na ulicę i kupić gazetę, choć przyznaje, że to tylko chwilowe ukojenie. Tymczasem The Rolling Stones nie zwalniają tempa i 10 lipca wydali nowy album Foreign Tongues, na którym pojawili się tacy goście jak Robert Smith czy Paul McCartney. Queens of the Stone Age, zespół, który nie przestaje zaskakiwać, już w ten weekend zagra na warszawskim Stadionie Narodowym. Historia tej formacji sięga 1995 roku, kiedy to Josh Homme po rozpadzie Q's postanowił stworzyć coś nowego. Po krótkiej przygodzie z nazwą Gamma Ray zmuszony był do zmiany na Queens of the Stone Age, ponieważ niemiecki zespół metalowy nie był zbyt gościnny. Homme uznał, że rock powinien być dla wszystkich, więc zamiast Kings mamy Queens, bo przecież rock to nie tylko topory i zbroje, ale też dobra zabawa dla każdego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura rejonowa w Ostrołęce bada okoliczności tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Grucela. W sobotę, 11 lipca, 44-letni kierowca Volkswagena zginął po zderzeniu z lokomotywą na trasie Białystok-Ostrołęka. Maszynista był trzeźwy, a lokomotywa nie przewoziła pasażerów. Śledczy zabezpieczyli dowody i czekają na wyniki badań toksykologicznych.
2: Najwyższa Izba Kontroli ostro oceniła funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego. W raporcie wskazano na przemęczenie personelu, błędy organizacyjne oraz niewłaściwe wykorzystanie publicznego majątku. Jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu, co mogło zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. NIK wydała 11 zaleceń, które mają poprawić sytuację w placówce. W miniony weekend warszawska policja przeprowadziła intensywne kontrole rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wystawiono ponad 70 mandatów na łączną kwotę przekraczającą 30 tysięcy złotych, a 3 pojazdy zostały odholowane. Wśród ukaranych znaleźli się nietrzeźwi, osoby poszukiwane oraz nieletni. Policja zapowiada, że takie akcje będą kontynuowane.
1: Stacja kolejowa Warszawa. Okęcie może zmienić nazwę na Warszawa Wyczółki. Powodem są częste pomyłki podróżnych, którzy mylą ten przystanek z lotniskiem Chopina. Nowa nazwa ma pomóc uniknąć dezorientacji i ułatwić pasażerom dotarcie do właściwego miejsca.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nową strefę spa, oferującą szeroki wybór zabiegów pielęgnacyjnych. Ceny usług, takich jak pedikur hybrydowy, sięgają 290 zł, co znacznie przewyższa standardowe stawki. Mimo to wielu turystów ceni sobie wygodę i luksus, jaki oferuje ten nadmorski kompleks. Parafia w Milejczycach na Podlasiu przyciąga pielgrzymów z całej Polski, którzy opowiadają o uzdrowieniach przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, Dobrego Pasterza. Proboszcz ksiądz Jarosław Rosłon przyznaje, że liczba świadectw jest tak duża, że przestał je dokumentować. Jednym z najbardziej poruszających wydarzeń było odzyskanie przytomności przez kobietę podczas mszy świętej, co wielu obecnych uznało za cud. Wierni, jak Ewelina Rudziejewska z Białegostoku, twierdzą, że doświadczyli tam niezwykłej pomocy. We Wrocławiu na osiedlu Muchobór Wielki doszło do groźnego incydentu. 38-letni mężczyzna z nożem w ręku groził przechodniom na ulicy Stanisławowskiej, co wywołało panikę wśród mieszkańców. Policja zatrzymała podejrzanego i prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Wideo z tego zdarzenia trafiło do sieci, wzbudzając duże zainteresowanie.
2: Zaginiona 24-letnia modelka z Wrocławia, Jessica, została odnaleziona martwa. Jej ciało wydobyto ze stawu niedaleko domu po analizie zapisu z monitoringu. Śledztwo prowadzą wrocławska policja i prokuratura, które pracują nad wyjaśnieniem przyczyn tej tragedii. Rodzinie i bliskim Jessiki składamy wyrazy współczucia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś w Choszcznie doszło do niebezpiecznego incydentu przy kościele narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 28-letni mieszkaniec powiatu zaatakował duchownego oraz kościelnego, który próbował go bronić. Napastnik, będący pod wpływem alkoholu, został zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Prokurator nałożył na niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do poszkodowanych. Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami.
2: Dziś w Świebodzinie policjanci zatrzymali kierowcę ciężarówki, który rażąco złamał przepisy drogowe. Mężczyzna wyprzedzał na łuku drogi, przekraczając podwójną linię ciągłą i jechał z nadmierną prędkością. Za te wykroczenia otrzymał mandat w wysokości 1200 zł oraz 13 punktów karnych. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza na zakrętach. Dziś na drodze ekspresowej S-19 w rejonie węzła Kraśnik. Północ policjanci interweniowali wobec 43-letniego rowerzysty. Mężczyzna, obywatel Ukrainy, poruszał się po trasie, gdzie obowiązuje zakaz ruchu dla rowerów. Po przeprowadzeniu kontroli, która wykazała brak alkoholu w organizmie, cyklista został ukarany mandatem i usunięty z drogi. Policja przypomina, że drogi ekspresowe i autostrady są całkowicie wyłączone z ruchu rowerowego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów. Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, a w Białymstoku dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michajło Mudry, ukraiński piłkarz Chelsea Londyn, został zdyskwalifikowany na 4 lata za stosowanie meldoniu. To nie koniec jego problemów, bo przegrał proces z byłym agentem i musi zapłacić ponad 1 000 000 euro. Mudryk zasłynął też skandalicznymi wypowiedziami na temat Wołynia i Polaków, co wywołało oburzenie. Piłkarz od listopada 2024 roku nie pojawił się na boisku.
2: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Anglia zmierzy się dziś z Argentyną w półfinale Mistrzostw Świata. Wyspiarze z duetem Harry Kane, Jude Bellingham mają szansę na finał po raz pierwszy od 60 lat. Argentyna, mimo że broni tytułu, opiera się głównie na Leo Messi, co może być ich słabością. Eksperci wskazują Anglię jako delikatnego faworyta tego starcia.
1: Hiszpania pokonała Francję 2-0 w półfinale mundialu, zapewniając sobie miejsce w finale. Kluczową rolę odegrał Mikel Oyarzabal, który zdobył bramkę z rzutu karnego, a w całym turnieju ma już 5 goli. Były bramkarz reprezentacji Polski, Jerzy Dudek, podkreślał świetną organizację gry Hiszpanów i ich zdolność do neutralizowania gwiazd rywali. Teraz Hiszpania ma szansę na powtórzenie sukcesu z 2010 roku i zdobycie Mistrzostwa Świata.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Argentyny staje dziś przed wielkim wyzwaniem w półfinale Mistrzostw Świata, gdzie zmierzy się z Anglią. Guillermo Barros Schelotto podkreśla, że Leo Messi, będący kluczowym liderem drużyny, chce pożegnać się z kadrą złotym medalem. Schelotto odpiera zarzuty o stronniczość sędziów, wskazując na niezrównane przywództwo Messiego jako klucz do sukcesu. Półfinał z Anglią zapowiada się jako największe wyzwanie dla obrońców tytułu.
1: Dziś wieczorem Anglia zmierzy się z Argentyną w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie budzi ogromne emocje, a w mediach pojawiają się teorie spiskowe dotyczące sędziowania na korzyść Argentyny. Angielska prasa sugeruje, że Leo Messi otrzymał swojego ulubionego sędziego, co dodatkowo podgrzewa atmosferę przed meczem. Zwycięzca tego starcia zagra w finale z Hiszpanią. Artur Szpilka już w sobotę zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakai na gali KSW 120 w Gdyni. To będzie jego 6. walka w KSW, a rywal ma na koncie 25 zawodowych pojedynków. Szpilka przygotowywał się do tego starcia w wyjątkowej atmosferze, ciesząc się nowym członkiem rodziny, psem Cycem Juniorem. Ten amerykański bully XL przyniósł mu wiele radości i energii przed nadchodzącym wyzwaniem.
2: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Warszawski klub kolarski poinformował o tragicznej śmierci Szymona Lachowicza. 20-letni kolarz zginął w wyniku wypadku na Słowacji. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Lachowicz był związany z klubem od wielu lat i pełnił rolę opiekuna młodych zawodników.
1: Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią. Na stadionach mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata po wygranej 2-0 z Francją. Mistrzowie Europy zdominowali rywali, skutecznie neutralizując ich ofensywę. Teraz czekają na zwycięzcę meczu Anglia-Argentyna, który odbędzie się dziś wieczorem. Finał zaplanowano na niedzielę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hiszpania awansowała do finału mundialu po wygranej 2-0 z Francją, co wywołało euforię w kraju. Madryckie media okrzyknęły to wielkim zwycięstwem, a radość udzieliła się nawet rodzinie królewskiej. Tymczasem w Paryżu doszło do zamieszek, a policja zatrzymała wielu rozczarowanych kibiców. Atmosfera w obu krajach jest skrajnie różna po tym emocjonującym meczu. Robert Lewandowski zadebiutował na treningu Chicago Fire, wzbudzając ogromne zainteresowanie polskich mediów. Mimo że na boisku prezentował się świetnie, amerykańscy kibice pozostali obojętni. Na treningu pojawił się tylko jeden fan, podczas gdy polscy dziennikarze stanowili większość obecnych. Lewandowski może zadebiutować w meczu z Vancouver Whitecaps już w czwartek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Już we wrześniu Justin Skotnicki rozpocznie otwartą wojnę z Karoliną i Brunem Stańskim. W jednym z pierwszych odcinków po wakacjach Justin złoży doniesienie na Karolinę, oskarżając ją o sfałszowanie nagrań z monitoringu. Policja wkroczy do hotelu Bruna, by zabezpieczyć dowody. Bruno, mimo że zna prawdę, będzie bronił swojej żony. Justin nie zamierza się poddać i zapowiada, że Karolina trafi za kratki. Konflikt między bohaterami nabiera tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zwrotów akcji. Czy Justinowi uda się udowodnić winę Karoliny? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
2: W 149. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hunter nie wytrzyma poniżenia ze strony Bejzy, ciężarnej żony Cihana, i postanowi uciec z rezydencji. Bejza, próbując sprowokować Hunter, oskarży ją o zniszczenie cennych pamiątek i atak na pokój dziecka. Cihan, chodząc do sypialni, zażąda wyjaśnień, ale Hunter nie wskaże winnych, tylko zdecyduje się odejść. Cihan ruszy za nią, próbując przekonać, by nie pracowała jako sprzątaczka. Po powrocie do domu Cihan jasno da do zrozumienia Bejzi, że ich małżeństwo istnieje tylko na papierze. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 lipca o godzinie 17:20 TVP2.
1: Splątane losy to nowa turecka telenowela, której pierwszy odcinek można było obejrzeć dziś o 14 na TVP1. Yasemin, młoda pielęgniarka, i Burak, lekarz stażysta, zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia na szpitalnym korytarzu. Ich miłość zostanie wystawiona na próbę przez tajemnice rodzinne, które nieświadomie ich łączą. Yasemin, zmagając się z trudną sytuacją rodzinną, zostawia swoją młodszą siostrę Minę pod opieką babci, której nigdy nie poznała. Tymczasem Munewer, babcia Yasemin, odkrywa, że Minę może być jej wnuczką, co wywołuje lawinę emocji i wspomnień. Serial liczy 165 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o 14. To opowieść pełna emocji, tajemnic i niespodziewanych zwrotów akcji. W najnowszym odcinku Na Wspólnej numer 4255, który zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca, o godzinie 20:15, zapadnie kluczowa decyzja sądu rodzinnego. Eliza i Jarek Bergowie, po burzliwym rozwodzie spowodowanym romansem Elizy z Bartkiem, staną przed sądem w sprawie opieki nad adoptowanymi dziećmi, Hanią i Juniorem. Junior, nie mogąc znieść napięcia, wybuchnie podczas wizyty kuratorki, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Jarek, choć z niepokojem czeka na decyzję, znajduje chwilowe ukojenie u boku Martyny. Czy sąd zdecyduje, że dzieci pozostaną z rodzicami, czy może rozdzieli rodzeństwo? Zdjęcia z odcinka pokazują Bergów zarówno w smutku, jak i radości, co tylko podsyca emocje. Po rozprawie wszyscy udadzą się do baru u Ziębów, gdzie napięcie znów wzrośnie, gdy pojawi się kochanka Jarka. Jak potoczą się losy tej rodziny? Odpowiedzi już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4251 odcinek. Igor wraca do domu ze szpitala, by zastać skacowaną córkę Julkę, której nocne wybryki nie umknęły uwadze sąsiadów. Ania próbuje nawiązać z nią rozmowę, ale sytuację komplikuje telefon od wychowawczyni. Tymczasem Brygida i Remek, świeżo po tajnym ślubie, muszą zmierzyć się z niezręcznym spotkaniem z Michałem. W tle pojawiają się nowe wątki, jak niespodziewane spotkanie Jarka z Martyną. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w czwartek, 23 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, oferując codzienne dawki życiowych historii i emocji. W najnowszym, 4254 odcinku serialu Na Wspólnej Krzysztof Smolny przeżywa prawdziwy dramat. Po burzliwej kłótni z żoną Basią zostaje zmuszony do spędzenia nocy w redakcji. Basia, przekonana o jego romansie z Marceliną, zrywa z nim wszelki kontakt. Sytuację dodatkowo zaognia Przemek, który utwierdza ją w przekonaniu o zdradzie. Zdesperowana Basia organizuje konfrontację, a Krzysztof, przyparty do muru, musi wyjawić bolesną prawdę. Czy ich małżeństwo przetrwa ten kryzys? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 980 odcinek, który zostanie wyemitowany jutro o 16:05 TVP1. Nana zacznie szaleć z zazdrości, gdy w warsztacie Poiraza pojawi się tajemnicza Ecem. Kobieta idealnie odpowiada opisowi wymarzonej kobiety ze snów Poiraza, co tylko podsyci napięcie. W międzyczasie Mariam odkrywa szkic kobiety, który Poiraz narysował, twierdząc, że to ona jest jego muzą. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy Ecem, piękna blondynka z niebieskimi oczami, wkracza do ich życia. Nana stara się zachować spokój, ale zazdrość bierze górę, zwłaszcza gdy Poiraz i Ecem zaczynają się dobrze dogadywać. Czy Nana zdoła opanować swoje emocje? Odpowiedzi już jutro. tureckim hicie Panna Młoda nadchodzi emocjonujący 151 odcinek. W rezydencji Develioglu wybuchnie potężna awantura. Derya, bratowa Hanser, nie wytrzyma i postanowi rozprawić się z intrygantką Bejzą. Nawet fakt, że Bejza jest w ciąży, nie powstrzyma Deryi przed konfrontacją. Świadkiem tego dramatycznego starcia będzie seniorka rodu, Mukader. Sytuacja eskaluje, gdy Derya łapie Bejzę za włosy i brutalnie popycha ją na kanapę. Mukader pozostaje obojętna, a jedynie Gulsum próbuje interweniować, ale bezskutecznie. To odcinek pełen napięcia, którego nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Poznaniu oceniane jest jako dobre, a w Gdańsku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: forget you.
1: Minęła 22.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował Przemysława Czarnka, podważając jego samodzielność jako polityka w PiS. Zdaniem lidera lewicy, Czarnek musi konsultować swoje decyzje z Jarosławem Kaczyńskim, co osłabia jego pozycję jako potencjalnego kandydata na premiera. Czarzasty poinformował także, że lewica nie poprze Krzysztofa Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. W Sejmie poruszył również temat antyukraińskich nastrojów, obarczając winą za ich szerzenie kilku polityków prawicy.
4: Polskie firmy mają szansę dołączyć do międzynarodowej koalicji antybalistycznej. Wicepremier Radosław Sikorski podkreślił, że kluczowe jest przedstawienie projektów odpowiadających na potrzeby europejskiego przemysłu obronnego. Minister wyraził również nadzieję na szybkie przyjęcie nowego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Sikorski odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, podkreślając znaczenie przestrzegania prawa międzynarodowego w cieśninie Ormus.
3: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, skrytykował Przemysława Czarnka i Donalda Tuska, podkreślając, że Polska powinna kontynuować pomoc dla Ukrainy. Leśkiewicz zaznaczył, że prezydent Nawrocki nigdy nie sugerował zaprzestania wsparcia dla Ukrainy. W międzyczasie prezydent rozważa decyzje dotyczące ustawy o statusie osoby najbliższej, które muszą zapaść do końca tygodnia. Pałac Prezydencki pozostaje otwarty na dialog z przedstawicielami parlamentu w sprawie nowych przepisów. W Irlandii Północnej, w miejscowości Ballymena, znaleziono ciała trzech osób, w tym 8-letniej dziewczynki. Ofiary to polska rodzina, a śledczy podejrzewają rozszerzone samobójstwo. Inspektor William Calderwood zapewnił, że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa, ale apeluje o pomoc w śledztwie. Lokalne służby współpracują z polskim konsulatem w tej sprawie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Armia czeska zakończyła modernizację, odbierając ostatni z 42 czołgów Leopard 2A4, które zastąpią przestarzałe T-72. Nowe maszyny zwiększą kompatybilność z siłami NATO, co jest kluczowe dla współpracy w ramach sojuszu. Praga planuje dalsze wzmocnienie, przygotowując się do przyjęcia nowoczesnych czołgów Leopard 2A8 w latach od 2028 do 2030. Na Manhattanie, przy skrzyżowaniu Lexington Avenue i 57 ulicy, otwarto nową polską lodziarnię Milky Ice. To miejsce oferuje nie tylko lody, ale także kawę, desery i wypieki, przyciągając Polonię i Nowojorczyków. Właściciel, Adam Gadawski, zapowiada specjalne biało-czerwone lody na paradę Pułaskiego. Milky Ice planuje dalszy rozwój w Stanach Zjednoczonych, stawiając na jakość i przyjazną atmosferę. Dziś w Choszcznie doszło do niebezpiecznego incydentu przy Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 28-letni mieszkaniec powiatu zaatakował duchownego oraz kościelnego, który próbował go bronić. Napastnik, będący pod wpływem alkoholu, został zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Prokurator nałożył na niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do poszkodowanych.
4: Medium James Van Praagh twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
4: Dziś w Świebodzinie policjanci zatrzymali kierowcę ciężarówki, który rażąco złamał przepisy drogowe. Mężczyzna wyprzedzał na łuku drogi, przekraczając podwójną linię ciągłą i jechał z nadmierną prędkością. Za te wykroczenia otrzymał mandat w wysokości 1200 zł oraz 13 punktów karnych. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza na zakrętach.
3: W Pabianicach doszło do pościgu za niespełna 17-letnim kierowcą jednośladu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mieszkaniec powiatu pabianickiego popełnił szereg wykroczeń, a całą ucieczkę rejestrował kamerą sportową. Nastolatek odpowie teraz przed sądem rodzinnym za swoje zachowanie oraz jazdę nieubezpieczonym pojazdem. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, czy pojazdy ich dzieci są zgodne z przepisami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców kilku regionów Polski. Ostrzeżenie dotyczy burz, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, a także możliwych przerw w dostawie prądu. Alert objął całe województwo małopolskie i podkarpackie oraz wybrane powiaty w województwach śląskim, lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. Mieszkańcy powinni unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć przedmioty, które może porwać wiatr. Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
3: Kamień w czajniku to problem, który może skrócić żywotność urządzenia i pogorszyć smak wody. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowe metody, takie jak ocet czy kwasek cytrynowy. Wystarczy zagotować roztwór i odczekać kilkanaście minut, aby skutecznie usunąć osad. Regularne odkamienianie nie tylko poprawia smak wody, ale także oszczędza energię i przedłuża żywotność czajnika.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
4: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 21 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
0: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa opuszcza jury Mam Talent, a fani programu już rwą włosy z głowy, zastanawiając się, kto ją zastąpi. Wśród propozycji pojawiają się takie gwiazdy jak Doda, Skolim czy Bagi, co pokazuje, że widzowie mają naprawdę szerokie horyzonty. Niektórzy jednak uważają, że obecny skład jest wystarczający i nie potrzeba nowych twarzy. Cóż, może to znak, że czasem mniej znaczy więcej, a chemia między jurorami jest ważniejsza niż liczba osób przy stole.
2: Maryla Rodowicz znowu zaskoczyła wszystkich, tym razem na święcie gminy Bochnia. Wystąpiła w krótkich dżinsowych shortach i gorsecie, udowadniając, że moda to dla niej nie tylko dodatek, ale część show. Choć nie wszyscy zrozumieli jej wersję kongi, to energii i odwagi nie można jej odmówić. Maryla pokazuje, że wiek to tylko liczba, a prowokacja to jej drugie imię. Michał Wiśniewski, znany z burzliwych związków, zaskoczył wszystkich, ogłaszając powrót do swojej drugiej żony, Mandaryny, po 21 latach. Co ciekawe, w tej decyzji wspierała go czwarta była żona, Dominika Tajner, która z uśmiechem przyznała, że doradzała mu w tej kwestii. Dzieci pary, Xavier i Fabien, również były zaskoczone, ale szybko wydedukowały, co się święci. Wygląda na to, że Wiśniewski to prawdziwy mistrz w utrzymywaniu przyjacielskich relacji z byłymi żonami.
1: Dramatyczne zakończenie poszukiwań 24-letniej modelki z Wrocławia, Jessiki J., której zaginięcie zgłoszono zaledwie dzień wcześniej. Została znaleziona martwa w stawie niedaleko swojego mieszkania. Służby wciąż badają tajemnicze okoliczności jej śmierci, a bliscy pogrążeni są w żałobie. Kariera Jessiki dopiero nabierała tempa, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej pięknych zdjęć na Instagramie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Teresa Lipowska, nasza ulubiona babcia z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat. Choć zdrowie już nie to, wciąż zaskakuje energią, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. Na planie serialu spędza mniej czasu, ale kto by się tym przejmował, skoro jej obecność jest bezcenna? Aż trudno uwierzyć, że ta ikona polskiej telewizji zaczynała karierę jeszcze w latach 40. Michał i Pola Wiśniewscy zaskakują wszystkich swoim rozwodem, który przebiega bez klasycznych dramatów o podział majątku. Dzięki rozdzielności majątkowej każdy z nich zachowuje swoje dobra, co w świecie celebrytów jest jak odkrycie nowego gatunku jednorożca. Jednak emocje wciąż buzują wokół alimentów, które obecnie wynoszą 11 tysięcy złotych miesięcznie na dwóch synów. Ostateczne decyzje zapadną podczas finałowej rozprawy rozwodowej, a my czekamy na kolejne odcinki tego telenowelowego spektaklu. Amorphis znowu w Warszawie. Finowie, znani z łączenia death metalu z folkowymi nutami, przyjadą promować swój najnowszy album Borderlands. Koncert odbędzie się 25 stycznia przyszłego roku w klubie Progresja, a towarzyszyć im będą Insomnium i Unto Others. Ceny biletów zaczynają się od niecałych 182 zł, więc przygotujcie portfele na tę muzyczną ucztę. Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił zamknąć muzyczne koło, nagrywając cover Ride the Lightning Metallica. Jak sam przyznaje, było to dla niego wokalne wyzwanie, ale przecież kto by się spodziewał, że śpiewanie jak James Hetfield to bułka z masłem. Mustaine nie tylko oddaje hołd swoim dawnym kolegom, ale też zapowiada coś specjalnego dla fanów Megadeth jeszcze w tym miesiącu. Czyżby Race Peace Sales miał być czymś więcej niż tylko podróżą po morzu? Czekamy na szczegóły z niecierpliwością.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że historia jednego z największych rockowych zespołów lat 80. zaczęła się od koncertu w szkolnej sali. Def Leppard, wtedy jeszcze jako Atomic Mass, zadebiutowali przed grupą nastolatków w 1978 roku, a za występ dostali całe 5 funtów od nauczyciela. Na początku nie obyło się bez wpadek. Wzmacniacz odmówił posłuszeństwa, a publiczność wybuchła śmiechem. Mimo to młodzi muzycy nie poddali się, a ich kariera potoczyła się w zawrotnym tempie, prowadząc do światowej sławy. Lenny Kravitz znów zawita do Polski, jakby nie mógł się bez nas obejść. Już 16 lipca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu fani będą mogli usłyszeć jego najnowsze hity. Drzwi otwierają się o 18, a Lenny pojawi się na scenie o 21. Pamiętajcie, żadnych plecaków ani torebek, chyba że chcecie spędzić wieczór w przechowalni bagażu. Marilyn Manson, zespół, który zaczynał jako Marilyn Manson and the Spooky Kids, zadebiutował albumem Portrait of an American Family w 1994 roku. Zanim jednak doszło do tego momentu, Brian Warner, znany teraz jako Marilyn Manson, przeszedł ciekawą drogę od studenta dziennikarstwa do lidera kontrowersyjnej grupy. Zespół zasłynął z szokujących występów, które przyciągały uwagę nie tylko fanów, ale i krytyków. Ich debiutancki album, choć pełen kontrowersji, zdobył uznanie i stał się kamieniem milowym w historii heavy metalu. Guns N' Roses, legendarna rockowa formacja, postanowiła połączyć siły z platformą Fundiem, by wesprzeć American Foundation for Suicide Prevention. Fani, którzy zdecydują się na darowizny, mogą liczyć na nagrody, w tym ulepszenia biletów do strefy premium na koncertach. A dla tych, którzy marzą o wielkiej przygodzie, jest szansa na wyjazd na koncert do Rose Bowl w Pasadenie. Czyżby rock and roll miał teraz ratować świat?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury również 20 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura w Ostrołęce prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Grucele. W sobotę, 11 lipca, 44-letni Daniel B. wjechał samochodem pod lokomotywę, co zakończyło się jego śmiercią. Lokomotywa nie przewoziła pasażerów, a maszynista był trzeźwy. Obecnie trwa ustalanie przyczyn, dla których kierowca nie zatrzymał się przed nadjeżdżającym pociągiem.
2: Najwyższa Izba Kontroli ujawniła poważne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Raport wskazuje na przeciążenie personelu medycznego, gdzie jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu. Szpitalny oddział ratunkowy był wykorzystywany do przyjmowania pacjentów na planowe operacje, co budzi zastrzeżenia. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał zarząd szpitala, a Najwyższa Izba Kontroli domaga się uporządkowania organizacji pracy i oddzielenia działalności komercyjnej od publicznej.
1: Trwają poszukiwania 16-letniego Oktawiana Dzięgiela z Olkusza, który zaginął 14 lipca. Policja opublikowała jego wizerunek i apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Oktawian ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie, ciemne włosy i zielone oczy. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne spodenki, niebieską koszulkę i jasno-zielone sportowe buty.
2: W Czernichowie na Żywiecczyźnie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Betoniarka przewróciła się na łuku drogi, miażdżąc rowerzystkę i zderzając się z samochodem. Kierowca betoniarki i rowerzystka zginęli na miejscu, a kierowca Toyoty trafił do szpitala. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W pierwszej połowie 2026 roku odnotowano więcej przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A niż w całym 2025 roku. Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię informacyjną, przypominając o znaczeniu szczepień i higieny. Wirus HAV rozprzestrzenia się przez bliski kontakt z zakażonymi osobami lub skażoną żywnością. Szczególnie narażeni są pracownicy gastronomii, ochrony zdrowia i placówek edukacyjnych.
1: W Mysłowicach zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa. Norbert A. został skazany na 25 lat więzienia za zabicie swojego znajomego Krystiana podczas zakrapianej imprezy w lipcu ubiegłego roku. Sąd uznał, że Norbert działał z zamiarem bezpośrednim, skacząc na głowę ofiary. Obrona planuje złożyć apelację. Gwałtowne burze i intensywne ulewy uderzyły dziś w województwo śląskie, powodując poważne problemy w powiecie raciborskim. Strażacy interweniowali tam ponad 130 razy, a do pomocy skierowano dodatkowe siły z innych miast regionu. W Raciborzu zalana została droga krajowa numer 45, co spowodowało jej czasowe zamknięcie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia, ostrzegając przed dalszymi burzami i silnym wiatrem. Dziś w Mrzeżynie panują idealne warunki do wypoczynku nad morzem. Słońce, spokojne morze i przyjemne temperatury przyciągają plażowiczów. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda czysta i wolna od sinic. To doskonała okazja na relaks i sport na plaży.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na plaży w Stubenfelde, na wyspie Uznam, znaleziono ciało 94-letniego Polaka, który w grudniu ubiegłego roku wypadł za burtę promu z kania. Niemiecka policja potwierdziła jego tożsamość dzięki analizie DNA. Mężczyzna był zaginiony od 28 grudnia zeszłego roku, kiedy to doszło do dramatycznego wypadku na Bałtyku. Rodzina zmarłego może teraz sprowadzić ciało do Polski. Na trasie Białystok-Augustów w okolicach miejscowości Rybniki doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Trasa jest zablokowana, a na miejscu trwa akcja ratunkowa. Trzem osobom udzielana jest pomoc medyczna. Ruch samochodów osobowych kierowany jest przez Katrynkę, a ciężarówki w Augustowie na Grajewo.
1: W Milejczycach na Podlasiu obraz Najświętszego Serca Jezusa Dobrego Pasterza przyciąga tłumy wiernych, którzy wierzą w jego cudowną moc. Po renowacji w 2019 roku do kościoła napływają setki świadectw o niezwykłych łaskach. Jednym z nich jest historia pani Eweliny z Białegostoku, której córka Marysia doznała nagłego uzdrowienia z ciężkich problemów zdrowotnych. Proboszcz ksiądz Jarosław Rosłon przyznaje, że cuda stały się codziennością w tej małej parafii.
2: Poszukiwania 24-letniej Jessiki z Wrocławia zakończyły się tragicznie. Ciało młodej modelki odnaleziono w stawie niedaleko jej domu. Policja i prokuratura badają okoliczności jej śmierci. Kluczowe w poszukiwaniach okazały się nagrania z monitoringu, które skierowały ratowników na miejsce zdarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Potężna nawałnica przeszła przez gminę Mysłakowice, powodując ogromne zniszczenia. Najbardziej ucierpiały miejscowości Dąbrowica, Wojanów i Karpniki, gdzie uszkodzone zostały drogi, linie energetyczne i budynki. Wichura zniszczyła także infrastrukturę szkoły podstawowej w Łomnicy, która pozostaje zamknięta do odwołania. Służby ratunkowe pracują bez przerwy, a mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
2: We Wrocławiu na Muchoborze Wielkim doszło do niebezpiecznego incydentu. 38-letni mężczyzna groził przypadkowym osobom nożem przy ulicy Stanisławowskiej. Policja szybko zareagowała i zatrzymała podejrzanego. Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, a w Białymstoku dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów podało, że deficyt budżetu państwa po pierwszym półroczu 2026 roku wyniósł niecałe 124 miliardy złotych. To już prawie połowa rocznego limitu. Dochody budżetu osiągnęły niecałe 279 miliardów złotych, a wydatki przekroczyły 402 miliardy. Najwięcej pieniędzy do budżetu wpłynęło z podatków, które przyniosły ponad 245 miliardów złotych. Największym wydatkiem pozostaje obsługa długu Skarbu Państwa, która kosztowała już blisko 34 miliardy złotych. Rezerwy walutowe Polski wzrosły do ponad 23 miliardów euro na koniec czerwca. Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i rowerów z silnikiem. Celem jest wyeliminowanie z rynku pojazdów, które rozwijają zbyt duże prędkości i nie spełniają norm. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada surowe kary dla firm sprzedających niezgodny z przepisami sprzęt. Dodatkowo nowe regulacje mają ukrócić nielegalne modyfikacje pojazdów. Straże miejskie i policja będą kontrolować użytkowników, a źle zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właścicieli. Wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo i uporządkować przestrzeń publiczną.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększa finansowanie świadczeń medycznych o ponad miliard złotych. Najwięcej zyskają porodówki, oddziały leczące choroby płuc oraz psychiatria dziecięca. Wycena świadczeń położniczych wzrośnie średnio o 47%, co oznacza, że szpitale za poród naturalny otrzymają niemal 9 tysięcy złotych. Dodatkowe środki trafią także do psychiatrii dziecięcej, by poprawić dostępność świadczeń dla najmłodszych pacjentów. Zwiększone finansowanie obejmie również leczenie chorób układu oddechowego, co przyniesie ponad 350 milionów złotych rocznie. Zmiany te zbiegają się z podwyżkami płac dla pracowników medycznych. Nowy prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Liwiusz Laska, ujawnił prognozę swojej przyszłej emerytury, która wynosi ponad 4 tysiące złotych miesięcznie. Mimo że dla wielu seniorów to przyzwoita kwota, Laska przyznał, że spodziewał się więcej. Podkreślił, że warto myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym poza obowiązkowym systemem emerytalnym. Prezes ZUS uspokaja jednak, że system emerytalny jest stabilny, a wpływy ze składek są wystarczające. Wspomniał też o rosnącej liczbie cudzoziemców pracujących w Polsce, którzy wspierają system swoimi składkami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Eksperci ostrzegają przed możliwymi skutkami masowego wyjazdu Ukraińców z Polski. Coraz więcej z nich rozważa opuszczenie kraju z powodu narastającej niechęci i agresji słownej. Doktor Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej podkreśla, że taki odpływ byłby katastrofalny dla polskiej gospodarki. Ukraińcy stanowią ważną część rynku pracy, a ich brak mógłby pogłębić problemy kadrowe w wielu branżach. Choć na razie nie ma sygnałów o masowym egzodusie, eksperci apelują o poprawę atmosfery wokół ukraińskich obywateli.
1: Od jutra w sieci Lidl rusza atrakcyjna oferta promocyjna, która potrwa do 18 lipca. Wśród najciekawszych okazji znajdziemy mleko UHT, ponad 3% łączka od Mlekowity, w formule 3 plus 3 gratis, co pozwala na zakup 6 kartonów za pół ceny. Dla posiadaczy aplikacji lojalnościowej dostępne będą także masło z polskiej mleczarni za niecałe 2 zł oraz cukier biały w promocji 5 plus 5 gratis. Od czwartku warto zwrócić uwagę na szynkę wieprzową XXL Rzeźnik, której cena spada o 55%. W ofercie znajdziemy również zgrzewarkę próżniową Silvercrest za 69 zł, co oznacza oszczędność 80 zł. W 2027 roku waloryzacja emerytur będzie niższa niż w poprzednich latach. Prognozowany wskaźnik wyniesie niecałe 4%, co oznacza mniejsze podwyżki dla seniorów. Minimalna emerytura wzrośnie o około 72 zł, osiągając 2051 zł brutto. Niższa waloryzacja to efekt spadku inflacji do 2,5% w czerwcu. Mimo mniejszych podwyżek, spowolnienie inflacji jest korzystne dla domowych budżetów, ograniczając wzrost cen. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku.
2: Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do 1 roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł. źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niewiadów Polska, grupa militarna, deklaruje gotowość do współpracy przy budowie europejskiej tarczy antybalistycznej. Firma chce wnieść polski wkład w projekt, oferując swoje technologie w zakresie paliw stałych, zespołów baseblit i głowic bojowych. Prezes Adam Januszko podkreśla, że polski przemysł nie powinien pozostawać na uboczu tego przedsięwzięcia. Grupa jest gotowa do natychmiastowych rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi podmiotami państwowymi. NPGM już teraz uczestniczy w międzynarodowych projektach, co czyni ją naturalnym partnerem dla europejskich konsorcjów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Warszawie prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami w odcinkach od 149 do 154, które będą emitowane od 20 do 25 lipca. W tych odcinkach czekają nas dramatyczne zwroty akcji, w tym nieoczekiwane zaręczyny i próba samobójcza. Jonca przeżyje wstrząsający poród, a jej życie będzie zagrożone. Mukkader stanie na krawędzi, próbując odebrać sobie życie. Konflikty między bohaterami zaostrzą się, a Bejza i Derya wejdą w ostre starcia. Nusret podejmie przerażającą decyzję, która może zmienić wszystko. Emocje sięgną zenitu, a losy bohaterów będą trzymać w napięciu do samego końca. M jak Miłość przygotowuje się na emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. To wydarzenie sezonu, które przyciągnie wielu bliskich do grabiny. Fani zastanawiają się, czy Ula, siostra Natalki, wróci z Australii na tę wyjątkową okazję. W przeszłości bohaterowie serialu pojawiali się na chwilę podczas rodzinnych uroczystości, co daje nadzieję na niespodziankę. Jednak na razie nic nie wskazuje na powrót Iggy Kraft, odtwórczyni roli Uli. W materiałach z planu nie widać jej obecności, co sugeruje, że ślub odbędzie się bez niej. Mimo to widzowie z pewnością będą śledzić rozwój wydarzeń z zapartym tchem. W 4247 odcinku Na Wspólnej pojawi się nowa postać – Ewelina Kalska, grana przez Martę Malikowską. Odcinek zostanie wyemitowany już jutro, 16 lipca. Ewelina jest żoną Grega Kalskiego, nowego bohatera serialu, który jest wybitnym kardiochirurgiem. Fani już spekulują, że Greg może mieć mroczną stronę, a Ewelina wydaje się być przestraszona. Czy Greg jest przemocowcem? Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój tej intrygującej historii. Marta Malikowska, znana z Skazanej i Ślepnąc od świateł, wnosi do serialu nową energię i tajemnicę. Czy domysły widzów okażą się prawdziwe? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4254 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 lipca o 20.15, Krzysztof spędzi noc w biurze, nie mogąc skontaktować się z Basią. Basia, przekonana o jego zdradzie z Marceliną, wyrzuciła go z domu. Sytuację zaogniły plotki Sandry i potwierdzenie Przemka. Krzysztof, przyciśnięty do muru, będzie musiał wyznać prawdę o swoim wyjeździe do Poznania. Okazuje się, że chodziło o aferę z lewymi dyplomami, w którą zamieszany jest były mąż Basi, Andrzej. Czy Basia uwierzy Krzysztofowi i pozwoli mu wrócić? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach. W najnowszym odcinku Na Wspólnej numer 4255 Eliza i Jarek staną przed sądem rodzinnym, który zdecyduje o przyszłości ich dzieci, Hani i Juniora. Rozwód pary to efekt zdrady Elizy z Bartkiem, której Jarek nie mógł wybaczyć. W poprzednim odcinku, podczas wizyty kuratora, doszło do burzliwej awantury, gdy Junior wybuchł złością wobec matki. W międzyczasie Jarek znalazł ukojenie u boku nowej partnerki, Martyny. Decyzja sądu może być zaskakująca, a emocje bohaterów sięgną zenitu. Po ogłoszeniu wyroku Bergowie udadzą się do baru u Ziębów, gdzie niespodziewanie pojawi się Martyna, co ponownie zaogni sytuację.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 987 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 16 na TVP1. Ibrahim, podsłuchując rozmowę telefoniczną swojej żony, wyciąga błędne wnioski, co prowadzi do napięć w ich związku. Czarna, będąc w ciąży, obawia się reakcji męża, który nieświadomie udaje niechęć do powiększenia rodziny. Tymczasem Ainur, mimo sprzeciwu Adalet, postanawia opiekować się sparaliżowaną Isl, co może prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji. Nana i Poyraz zmagają się z kolejnymi napięciami, a obecność Semicha tylko pogarsza sytuację. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów pełnymi emocji, historiami i zawiłymi relacjami rodzinnymi, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. Warto zarezerwować sobie czas, by śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
2: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę w 439 odcinku. Curro przygotowuje się do wyjazdu na front, co wprowadza napięcie i niepokój wśród mieszkańców rezydencji. Blanka wręcza mu amulet na szczęście, wierząc, że ochroni go podczas wojny. Tymczasem w pałacu pojawiają się nowe podejrzenia dotyczące relacji między Werą a Santosem. Maria przyjmuje nową posadę jako osobista pokojówka księżnej de Abrontes, co oznacza jej odejście z La Promesy. Odcinek pełen emocji i zwrotów akcji zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 15.05 na kanale TVP2. Serial wciąż przyciąga widzów, oferując mieszankę arystokratycznego blichtru i mrocznych sekretów. To propozycja dla miłośników dramatów kostiumowych i intryg. Splątane losy to nowy turecki serial, którego pierwszy odcinek zadebiutuje już dziś, 15 lipca, na antenie TVP1. Historia zaczyna się od przypadkowego spotkania Yasemin, młodej pielęgniarki, i Buraka, stażysty, na szpitalnym korytarzu. Ich gwałtowne uczucie nieświadomie połączy ich rodziny, które skrywają wiele tajemnic. Yasemin, zmagając się z trudną sytuacją rodzinną, zostawia swoją młodszą siostrę Minę pod domem babci, której wcześniej nie znała. Naszyjnik dziewczynki wzbudza podejrzenia Munewwer, co prowadzi do odkrycia rodzinnych więzi. Serial składa się ze 165 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Finał tej emocjonującej opowieści zaplanowano na 2027 rok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie także 19 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował Przemysława Czarnka, podważając jego samodzielność jako polityka w PiS. Zdaniem lidera lewicy, Czarnek musi konsultować swoje decyzje z Jarosławem Kaczyńskim, co osłabia jego pozycję jako potencjalnego kandydata na premiera. Czarzasty poinformował także, że lewica nie poprze Krzysztofa Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. W Sejmie poruszył również temat antyukraińskich nastrojów, obarczając winą za ich szerzenie kilku polityków prawicy.
2: Polskie firmy mają szansę dołączyć do międzynarodowej koalicji antybalistycznej. Wicepremier Radosław Sikorski podkreślił, że kluczowe jest przedstawienie projektów odpowiadających na potrzeby europejskiego przemysłu obronnego. Minister wyraził również nadzieję na szybkie przyjęcie nowego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Sikorski odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, podkreślając znaczenie przestrzegania prawa międzynarodowego w cieśninie Ormus.
0: Politycy PiS zaostrzają retorykę wobec Ukrainy, próbując przyciągnąć zwolenników Konfederacji Korony Polskiej. Adrian Zandberg z partii Razem krytykuje Przemysława Czarnka za jego wypowiedzi, które mogą szkodzić relacjom polsko-ukraińskim. Zandberg podkreśla, że nie można obwiniać zwykłych pracowników z Ukrainy za historyczne konflikty. Ostrzega przed narracją, która przedstawia ich jako wrogów. W Irlandii Północnej, w miejscowości Ballymena, znaleziono ciała trzech osób, w tym 8-letniej dziewczynki. Ofiary to polska rodzina, a śledczy podejrzewają rozszerzone samobójstwo. Inspektor William Calderwood zapewnił, że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa, ale apeluje o pomoc w śledztwie. Lokalne służby współpracują z polskim konsulatem w tej sprawie.
2: Amerykański arsenał nuklearny traci na znaczeniu w obliczu zmian geopolitycznych i słabnącej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. Analitycy z Carnegie Endowment for International Peace wskazują, że rosnący potencjał Chin oraz ich sojusz z Rosją zmuszają Stany Zjednoczone do planowania wojny na dwóch frontach, co jest obecnie niewykonalne. Eksperci podkreślają, że broń nuklearna daje realną władzę polityczną głównie słabszym państwom, takim jak Rosja, które wykorzystują ją do wymuszania ustępstw. W obliczu tych wyzwań Stany Zjednoczone muszą przemyśleć swoją strategię nuklearną.
0: W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane 6 kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców. Wakacyjne pamiątki mają niezwykłą moc przywoływania wspomnień z podróży. Wybór odpowiedniego drobiazgu często odzwierciedla naszą osobowość, a astrologia może być ciekawą inspiracją. Baran może przywieźć pamiątkę związaną z przygodą, a byk ręcznie wykonaną ceramikę. Niezależnie od znaku zodiaku, najważniejsze są wspomnienia, które zostają z nami na dłużej.
2: Wakacyjne fryzury mogą być prawdziwym wyzwaniem w upalne dni. Długie, rozpuszczone włosy, gęste grzywki czy zbyt ciasne koki mogą powodować dyskomfort i szybkie przetłuszczanie się włosów. Warto unikać stylizacji wymagających ciągłego poprawiania i dużej ilości kosmetyków, które w połączeniu z wysoką temperaturą mogą być uciążliwe. Coraz częstsze fale upałów skłaniają ogrodników do wyboru roślin odpornych na suszę. Gatunki takie jak lawenda, rozchodniki czy jeżówki doskonale radzą sobie bez częstego podlewania, zachowując piękny wygląd przez cały sezon. Dzięki głębokim korzeniom i zdolności magazynowania wody, te rośliny nie tylko oszczędzają wodę, ale także przyciągają pszczoły i motyle. Warto pamiętać, że początkowo wymagają regularnego podlewania, zanim się ukorzenią.
0: Planowanie wakacji stało się prostsze dzięki smartfonom, ale mnogość aplikacji może być przytłaczająca. Warto postawić na sprawdzone narzędzia, takie jak Google Maps, Google Translate i Booking. Comerel te aplikacje pomagają nie tylko w planowaniu, ale także w trakcie podróży, oferując funkcje offline. Dzięki nim można zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć stresu podczas wyjazdów.
2: Niektóre rośliny, takie jak hortensje, mogą ponownie zakwitnąć jesienią, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowe jest dostarczenie im w lipcu nawozów bogatych w potas i fosfor oraz regularne podlewanie. Dzięki temu prostemu zabiegowi ogród może cieszyć kolorami znacznie dłużej, nawet po zakończeniu głównego sezonu kwitnienia. Policjanci z Bytomia zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży biżuterii. Ofiarami były starsze kobiety, którym zrywał z szyi złote łańcuszki. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim marihuanę, co skutkowało dodatkowymi zarzutami. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, a śledczy badają, czy nie popełnił innych przestępstw.
0: Po wakacjach wiele osób zauważa, że ich włosy są suche i matowe. To efekt działania chloru, słonej wody i intensywnego słońca. Istnieje jednak prosty sposób na poprawę ich kondycji. Wystarczy domowa maseczka z jogurtu naturalnego i jajka, która przywróci włosom blask i miękkość. Jan Maria Tomaszewski, kuzyn prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, odpoczywa w Sopocie ze swoją partnerką, aktorką Beatą Fido. Kaczyński tymczasowo zamieszkał u Tomaszewskiego z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Obaj panowie dobrze odnaleźli się w nowej sytuacji, dzieląc codzienne obowiązki i czas wolny.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 21 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Krakowie dobra...
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bad Bunny, portorykański fenomen, zawitał do Polski i z miejsca podbił serca fanów na PGE Narodowym. Koncert, który zgromadził tłumy, stał się prawdziwym świętem celebrytów, choć nie wszyscy dostali się do ekskluzywnej strefy La Casita. Wyjątkowe wyróżnienie spotkało influencerkę Rosalię Roszczyk, która z dumą prezentowała swój ciążowy brzuch. Bad Bunny, zdobywca 3 nagród Grammy, nie tylko bawi, ale i prowokuje, co nie umknęło uwadze Donalda Trumpa po jego występie na Super Bowl.
2: Warszawa wczoraj zamieniła się w kolorowy festiwal miłości do Bada Baniego. Tysiące fanów, a zwłaszcza fanek, z całego świata zjechało się pod Stadion Narodowy, by zobaczyć portorykańskiego rapera. Stylizacje pełne południowego słońca, amerykańskie flagi i plakaty, które mogłyby z powodzeniem stać się animowanym filmem, to tylko część tego szaleństwa. Ruch uliczny wokół stadionu został ograniczony, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość do Bada Baniego aż kapała z każdego zakątka.
1: Julia Wieniawa opuszcza jury Mam Talent, a fani programu już rwą włosy z głowy, zastanawiając się, kto ją zastąpi. Wśród propozycji pojawiają się takie gwiazdy jak Doda, Skolim czy Bagi, co pokazuje, że widzowie mają naprawdę szerokie horyzonty. Niektórzy jednak uważają, że obecny skład jest wystarczający i nie potrzeba nowych twarzy. Cóż, może to znak, że czasem mniej znaczy więcej, a chemia między jurorami jest ważniejsza niż liczba osób przy stole. Marcin Dorociński znowu na fali, tym razem w szpiegowskiej komedii Mayday, gdzie zagra u boku Ryana Reynoldsa i Kennetha Branagha. Film, który kosztował ponad 100 milionów dolarów, spędził 2 lata na półkach, by w końcu trafić na Apple TV. Dorociński wcieli się w rolę głównego złoczyńcy, a premiera już 4 września. Ciekawe, czy po tak długim oczekiwaniu widzowie będą mieli powód do śmiechu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Maryla Rodowicz znowu zaskoczyła wszystkich, tym razem na święcie gminy Bochnia. Wystąpiła w krótkich jeansowych shortach i gorsecie, udowadniając, że moda to dla niej nie tylko dodatek, ale część show. Choć nie wszyscy zrozumieli jej wersję kongi, to energii i odwagi nie można jej odmówić. Maryla pokazuje, że wiek to tylko liczba, a prowokacja to jej drugie imię.
1: Natasza Urbańska znowu zaskakuje. Tym razem 48-letnia artystka pokazała, że elastyczność nie ma dla niej granic, wykonując szpagat na głowie. Fani są w szoku, a nie jedna nastolatka może tylko marzyć o takiej formie. A jakby tego było mało, Natasza spełniła swoje marzenie, pojawiając się na czerwonym dywanie w Cannes. Cóż, niektórzy po prostu potrafią wszystko. Ewa Kasprzyk, znana z ciętego języka i specyficznego humoru, po 5 edycjach opuszcza jury Tańca z Gwiazdami. Aktorka, której żarty nie zawsze trafiały w gusta widzów, postanowiła, że to nie jej bajka. Jak sama przyznała, woli tańczyć niż siedzieć za stołem sędziowskim. Cóż, może teraz parkiet będzie bezpieczniejszy dla uczestników, a widzowie odetchną z ulgą. Michał i Pola Wiśniewscy zaskakują wszystkich swoim rozwodem, który przebiega bez klasycznych dramatów o podział majątku. Dzięki rozdzielności majątkowej każdy z nich zachowuje swoje dobra, co w świecie celebrytów jest jak odkrycie nowego gatunku jednorożca. Jednak emocje wciąż buzują wokół alimentów, które obecnie wynoszą 11 tysięcy złotych miesięcznie na 2 synów. Ostateczne decyzje zapadną podczas finałowej rozprawy rozwodowej, a my czekamy na kolejne odcinki tego telenowelowego spektaklu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Szwedzka grupa Eminence wraca do Polski, by zagrać w Warszawie 31 stycznia przyszłego roku. Po sukcesie albumu The Black zespół rusza w największą trasę po Europie, a ich koncerty to prawdziwa uczta dla fanów metalcore'u. Na scenie w progresji pojawi się także amerykański zespół August Burns Red. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy. Jarocin znów w centrum uwagi, a to za sprawą festiwalu, który od 17 do 19 lipca zamieni miasto w muzyczną stolicę Polski. Na scenie pojawi się ponad 50 zespołów, od legend rocka po nowoczesne brzmienia alternatywne. Wśród atrakcji reaktywacja zespołu Hope po 30 latach i ostatni koncert Lecha Janerki w Jarocinie. A wszystko to pod czujnym okiem Michała Wiraszki, który postawił na projekty specjalne i jubileusze, bo przecież kto by nie chciał połączyć historii z teraźniejszością w jednym wielkim muzycznym miksie. Brian May, legenda rocka i współzałożyciel Queen, zaskakuje nie tylko talentem muzycznym, ale i naukowym. Kto by pomyślał, że ten gitarowy geniusz mógł zostać astrofizykiem z doktoratem? Jednak zamiast gwiazd na niebie, wybrał te na scenie. May, choć sam jest ikoną, nie boi się przyznać, że Jeff Beck to jego największy idol, a utwór Where Were You uważa za najpiękniejszy gitarowy kawałek wszechczasu. Cóż, nawet gwiazdy rocka mają swoich bohaterów. Ach, te czasy, kiedy rock'n'rollowe gwiazdy wyglądały jak przybysze z innej planety, a nie jak sąsiedzi z klatki obok. Vince Neil, frontman Motley Crue, z nostalgią wspomina erę, gdy bycie gwiazdą oznaczało więcej niż tylko granie muzyki. To był czas, gdy makijaż i skórzane spodnie były zbroją, a życie na krawędzi codziennością. Ale cóż, flanelowe koszule z Seattle zmieniły krajobraz, a Neil został z blichtrem i wspomnieniami, patrząc jak tron przejmują faceci w swetrach. Jednak, jak to bywa, show must go on, bo choć moda się zmienia, to tęsknota za dawnym ogniem nigdy nie gaśnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę, podobnie wynoszącą 20 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miniony weekend warszawska policja przeprowadziła intensywne kontrole rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wystawiono ponad 70 mandatów na łączną kwotę przekraczającą 30 tysięcy złotych, a 3 pojazdy zostały odholowane. Wśród ukaranych znaleźli się nietrzeźwi, osoby poszukiwane oraz nieletni. Policja zapowiada, że takie akcje będą kontynuowane.
2: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił dziś rano nazwiska nowych wiceprezydentek miasta. Magdalena Młochowska, dotychczasowa pełnomocniczka do spraw zieleni, oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik, ekspertka od ochrony zdrowia, zastąpią Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę. Zmiany te są efektem dymisji związanych z aferą w Szpitalu Południowym. Trzaskowski zapowiada dalsze zmiany w strukturach ratusza. W Brzeszczach doszło do groźnego wypadku z udziałem grupy nastolatków. 16-latek, który bez zgody matki zabrał jej samochód, uderzył w drzewo na ulicy Daszyńskiego. Dwie osoby trafiły do szpitala, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym. Policja i służby ratunkowe szybko zareagowały na miejscu zdarzenia. Trwają poszukiwania 16-letniego Oktawiana Dzięgiela z Olkusza, który zaginął 14 lipca. Policja opublikowała jego wizerunek i apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Oktawian ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie, ciemne włosy i zielone oczy. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne spodenki, niebieską koszulkę i jasno-zielone sportowe buty.
0: Słuchacie Radia Super Express. W pierwszej połowie 2026 roku odnotowano więcej przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A niż w całym 2025 roku. Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię informacyjną, przypominając o znaczeniu szczepień i higieny. Wirus HAV rozprzestrzenia się przez bliski kontakt z zakażonymi osobami lub skażoną żywnością. Szczególnie narażeni są pracownicy gastronomii, ochrony zdrowia i placówek edukacyjnych.
2: Gwałtowne burze i intensywne ulewy uderzyły dziś w województwo śląskie, powodując poważne problemy w powiecie raciborskim. Strażacy interweniowali tam ponad 130 razy, a do pomocy skierowano dodatkowe siły z innych miast regionu. W Raciborzu zalana została droga krajowa numer 45, co spowodowało jej czasowe zamknięcie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia, ostrzegając przed dalszymi burzami i silnym wiatrem. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nową strefę spa, oferującą szeroki wybór zabiegów pielęgnacyjnych. Ceny usług, takich jak pedikur hybrydowy, sięgają 290 zł, co znacznie przewyższa standardowe stawki. Mimo to wielu turystów ceni sobie wygodę i luksus, jaki oferuje ten nadmorski kompleks. W Świnoujściu rozpoczęła się budowa przylądka Pomerania, dzięki której Polska powiększy się o 186 hektarów. Na nowym terenie powstanie głębokowodny terminal kontenerowy, który ma stać się kluczowym punktem przeładunkowym na Morzu Bałtyckim. To jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych w historii kraju, a jej zakończenie planowane jest na lata od 2029 do 2030.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Po sztormach na początku lipca plaże w Ustroniu Morskim znów są otwarte i bezpieczne. Dziś, 15 lipca, warunki do kąpieli są doskonałe, a woda w Bałtyku jest czysta i wolna od sinic. Wszystkie kąpieliska w regionie mogą poszczycić się prestiżowym wyróżnieniem błękitnej flagi, co potwierdza ich najwyższy standard bezpieczeństwa. Temperatury wynoszą 18 stopni Celsjusza w powietrzu i 19 stopni Celsjusza w wodzie, a lekki wiatr zapewnia komfortowy wypoczynek. W Milejczycach, w niewielkiej świątyni, dzieją się niezwykłe rzeczy związane z obrazem Najświętszego Serca Jezusa Dobrego Pasterza. Pani Ewelina z Białegostoku wierzy, że modlitwa przed tym wizerunkiem uzdrowiła jej córkę Marysię z ciężkich problemów zdrowotnych. Proboszcz parafii wspomina również o innym zdarzeniu, kiedy to jedna z wiernych odzyskała przytomność po modlitwie, co wielu obecnych uznało za cud. Świątynia przyciąga coraz więcej pielgrzymów, którzy dzielą się swoimi świadectwami.
1: Wakacyjna trasa SK Summer City 2026 zawitała do Ząbkowic Śląskich, gdzie podczas Dni i Nocy Krzywej Wieży odbył się niezapomniany weekend pełen atrakcji. Na scenie wystąpili m.in. Fukaj, Piotr Kękę, Siara i Paktofonika, a strefa SK pękała w szwach od chętnych do zabawy. Już wkrótce pomarańczowy patrol SK odwiedzi kolejne miejsca na Dolnym Śląsku, w tym Psią Karmę i Aquapark Wrocław. Czekają konkursy, gadżety i najlepsza muzyka.
2: W gminie Stoszowice doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło półtoraroczne dziecko. Maluch doznał obrażeń w kontakcie z koniem na terenie jednego z gospodarstw. Mimo szybkiej reakcji ojca i przewiezienia dziecka do szpitala, nie udało się go uratować. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tego dramatu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pabianicach doszło do pościgu za niespełna 17-letnim kierowcą jednośladu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mieszkaniec powiatu pabianickiego popełnił szereg wykroczeń, a całą ucieczkę rejestrował kamerą sportową. Nastolatek odpowie teraz przed sądem rodzinnym za swoje zachowanie oraz jazdę nieubezpieczonym pojazdem. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, czy pojazdy ich dzieci są zgodne z przepisami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie we Wrocławiu z temperaturą 21 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele letnich inspiracji. Hitem jest urządzenie do kawy mrożonej 2 w jednym Petra, które pozwala na przygotowanie orzeźwiającego napoju bez utraty aromatu. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Mauritius z obrotowymi kółkami oraz namiot plażowy UV-30, chroniący przed słońcem. Warto zwrócić uwagę na inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, kompatybilny z systemami Apple i Android. Na koniec zasłona zaciemniająca pomoże utrzymać chłód w domu podczas upałów.
2: Czarna porzeczka stała się w tym roku prawdziwym rarytasem. Upały mocno ograniczyły zbiory, co sprawiło, że owoce niemal zniknęły z targowisk. Ceny na rynku hurtowym sięgają nawet 60 zł za kilogram. Miłośnicy domowych przetworów mają trudności ze znalezieniem większych ilości owoców. Eksperci nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie. Czarna porzeczka jest ceniona za wysoką zawartość witaminy C i innych składników odżywczych, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. Wiosenne przymrozki spowodowały ogromne straty w polskich sadach, sięgające nawet 2 miliardów złotych. Uszkodzenia dotknęły od 40 do niemal 100% plonów w całym kraju, szczególnie w sadach z owocami pestkowymi i jabłoniami. W efekcie konsumenci mogą spodziewać się wyższych cen owoców oraz większej liczby produktów importowanych na półkach sklepowych. Sadownicy apelują o pilną pomoc od państwa i Unii Europejskiej. Trwają prace nad wzmocnieniem roli rynków hurtowych jako alternatywy dla dużych sieci handlowych.
1: Od 13 lipca wprowadzono nowe wzory legitymacji emeryta rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel. Nowe dokumenty mają lepsze zabezpieczenia, co utrudni ich fałszowanie. Ważne jest, że seniorzy nie muszą wymieniać starych legitymacji, które pozostają ważne do końca ich terminu ważności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że proces wydawania nowych legitymacji odbywa się automatycznie. Seniorzy mogą być spokojni, ponieważ zmiany nie wpływają na ich dotychczasowe uprawnienia.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Główny inspektorat sanitarny wycofał z obrotu partię maku niebieskiego, dostępnego w sklepach Dino. Produkt zawiera nadmierne ilości alkaloidów opium, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Ostrzeżenie dotyczy partii o numerze P5849 z datą trwałości do maja przyszłego roku. Konsumenci powinni natychmiast sprawdzić swoje zapasy i unikać spożycia tego maku. Dino Polska oraz producent Ross Sweet podjęli działania, by usunąć produkt z rynku. W razie posiadania tej partii zaleca się zwrot do sklepu lub bezpieczną utylizację.
1: Rosnące ceny ropy naftowej budzą niepokój kierowców, ale rząd Donalda Tuska uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że ceny paliw w Polsce mogą wkrótce spaść. Rząd analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie i planuje działania wspierające kierowców. Jednocześnie resort energii pracuje nad zwiększeniem dostępności peletu drzewnego przed sezonem grzewczym. Plan obejmuje zwiększenie importu, ograniczenie eksportu i lepsze wykorzystanie krajowych zasobów. Wszystko po to, by obniżyć koszty ogrzewania dla polskich rodzin. Eksperci ostrzegają przed możliwymi skutkami masowego wyjazdu Ukraińców z Polski. Coraz więcej z nich rozważa opuszczenie kraju z powodu narastającej niechęci i agresji słownej. Doktor Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej podkreśla, że taki odpływ byłby katastrofalny dla polskiej gospodarki. Ukraińcy stanowią ważną część rynku pracy, a ich brak mógłby pogłębić problemy kadrowe w wielu branżach. Choć na razie nie ma sygnałów o masowym egzodusie, eksperci apelują o poprawę atmosfery wokół ukraińskich obywateli. Hyundai Rotem, południowo-koreańska firma, uzyskała certyfikat AQAP 2110 zgodny z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu K-2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy z Korei Południowej, co otwiera nowe możliwości eksportowe do krajów NATO. Certyfikat obejmuje nie tylko czołg, ale także całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie. Wzrost wydatków obronnych państw NATO może zwiększyć szanse Hyundai Rotem w przetargach. Firma planuje dalsze działania na rzecz wejścia na rynki globalne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niewiadów Polska, grupa militarna, deklaruje gotowość do współpracy przy budowie europejskiej tarczy antybalistycznej. Firma chce wnieść polski wkład w projekt, oferując swoje technologie w zakresie paliw stałych, zespołów Baseblit i głowic bojowych. Prezes Adam Januszko podkreśla, że polski przemysł nie powinien pozostawać na uboczu tego przedsięwzięcia. Grupa jest gotowa do natychmiastowych rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi podmiotami państwowymi. NPGM już teraz uczestniczy w międzynarodowych projektach, co czyni ją naturalnym partnerem dla europejskich konsorcjów.
1: Tricker, amerykański kołowy pojazd opancerzony, może trafić do Polski. Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie około 250 używanych wozów z nadwyżek US Army. Polska musiałaby jednak ponieść koszty ich modernizacji i dostosowania do krajowych wymagań. Tricker to pojazd znany z działań w Iraku i Afganistanie. Ceniony za mobilność i wsparcie piechoty. Decyzja o przyjęciu tej oferty leży w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej. Sztab Generalny Wojska Polskiego już przygotował opinię na ten temat, ale jej szczegóły nie zostały ujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 23 stopnie, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Już we wrześniu Justin Skotnicki rozpocznie otwartą wojnę z Karoliną i Brunem Stańskim. W jednym z pierwszych odcinków po wakacjach Justin złoży doniesienie na Karolinę, oskarżając ją o sfałszowanie nagrań z monitoringu. Policja wkroczy do hotelu Bruna, by zabezpieczyć dowody. Bruno, mimo że zna prawdę, będzie bronił swojej żony. Justin nie zamierza się poddać i zapowiada, że Karolina trafi za kratki. Konflikt między bohaterami nabiera tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zwrotów akcji. Czy Justinowi uda się udowodnić winę Karoliny? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
2: Serial Panna Młoda zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami w odcinkach od 149 do 154, które będą emitowane od 20 do 25 lipca. W tych odcinkach czekają nas dramatyczne zwroty akcji, w tym nieoczekiwane zaręczyny i próba samobójcza. Jąca przeżyje wstrząsający poród, a jej życie będzie zagrożone. Mukkader stanie na krawędzi, próbując odebrać sobie życie. Konflikty między bohaterami zaostrzą się, a Bejza i Derya wejdą w ostre starcia. Nusret podejmie przerażającą decyzję, która może zmienić wszystko. Emocje sięgną zenitu, a losy bohaterów będą trzymać w napięciu do samego końca.
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 27 lipca na antenie TVP 2 zadebiutuje 155 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Melich wspiera Hancer, co powoduje, że Sinem czuje się odrzucona. Mukadder wyjawia Cichanowi, że dziecko Bejzy nie jest jego, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Cichan, wściekły, próbuje odebrać Bejzę wraz z dzieckiem. W desperacji Bejza szuka schronienia u Hancer i Deryi. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i nadzieje i zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. W rolach głównych występują Talia Celebi i Senai Türksever. M jak Miłość powraca z nowym sezonem, pełnym emocji i rodzinnych wyzwań. Bartek Lisiecki i Dorota Kawecka po trudnych przejściach stają się pełnoprawnymi opiekunami młodego Franka. Chłopiec, który doświadczył wielu trudności, w końcu znajduje bezpieczny dom u boku nowych opiekunów. Bartek z początkowego niepokoju zmienia się w troskliwego ojca, co zapowiada nowy etap w ich życiu. W nadchodzących odcinkach widzowie będą mogli zobaczyć, jak ta nowo powstała rodzina odnajduje się w sielankowej scenerii. Arkadiusz Smoleński i Dominika Suchecka, aktorzy serialu, dzielą się z fanami nagraniami z planu, które sugerują, że czeka nas wiele rodzinnych i ciepłych chwil. Czy Franek zostanie z Lisieckimi na zawsze? Wszystko wskazuje na to, że po decyzji sądu ich życie nabiera harmonii.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak Miłość przygotowuje się na emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. To wydarzenie sezonu, które przyciągnie wielu bliskich do grabiny. Fani zastanawiają się, czy Ula, siostra Natalki, wróci z Australii na tę wyjątkową okazję. W przeszłości bohaterowie serialu pojawiali się na chwilę podczas rodzinnych uroczystości, co daje nadzieję na niespodziankę. Jednak na razie nic nie wskazuje na powrót Iggy Kraft, odtwórczyni roli Uli. W materiałach z planu nie widać jej obecności, co sugeruje, że ślub odbędzie się bez niej. Mimo to widzowie z pewnością będą śledzić rozwój wydarzeń z zapartym tchem.
1: Pokochaj lub sprzedaj to nowy serial stacji Super Polsat, który już wkrótce zadebiutuje na polskim rynku. Każdy odcinek przedstawia dylematy rodzin, które muszą zdecydować, czy odnowić swoje mieszkanie, czy też przeprowadzić się do nowego domu. W programie uczestniczą doświadczony architekt i profesjonalny pośrednik nieruchomości, którzy pomagają rodzinom w podjęciu tej trudnej decyzji. Kulminacyjny moment następuje, gdy rodzina widzi efekt końcowy remontu i musi zdecydować, czy zostaje, czy wybiera nowe miejsce. Program zdobył już ogromną popularność na całym świecie, a teraz czas na polską edycję. Casting do programu jest już otwarty, a zgłoszenia można przesyłać przez stronę internetową stacji. To emocjonująca okazja dla rodzin, które stoją przed ważnym wyborem życiowym.
2: Barwy szczęścia powracają po letniej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Malwina wraca do kancelarii Natalii, gdzie spotka się z dawnymi współpracownikami, Klemensem i Asią. Jej powrót może być związany z problemami finansowymi Centrum Ruchu, które prowadziła z Hermanem. Ich wspólny biznes zmaga się z kryzysem i brakiem klientów, co może zmusić Malwinę do powrotu do dawnego zajęcia. Na Instagramie Anna Gzyra Augustynowicz podzieliła się zdjęciem z planu, co sugeruje, że zespół kancelarii znów będzie działał razem. Czy Malwina zostanie na dłużej, czy to tylko epizod? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacjach. Serial Na Wspólnej przypomina nam o swojej bogatej historii. W latach od 2003 do 2004 na ekranach mogliśmy oglądać Mandarynę, która wcieliła się w postać namieszającą w życiu Igora Nowaka. Jej bohaterka prowadziła sporo zamieszania, angażując się w gorący romans z Igorem, który był w związku z Karoliną Brzozowską. Ostatecznie Igor zdecydował się odbudować relacje z Karoliną, a przygoda Mandaryny zakończyła się na 327 odcinku. Mandaryna, znana również jako tancerka i wokalistka, przyznała, że rolę dostała po znajomości. Jej występ w serialu to jeden z wielu epizodów w jej barwnej karierze. Dla fanów, którzy chcieliby przypomnieć sobie te emocjonujące chwile, warto sięgnąć po archiwalne odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie też 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Koalicja Obywatelska nadal prowadzi w sondażach, ale prawdziwą sensacją jest wzrost poparcia dla Konfederacji i partii Grzegorza Brauna, które łącznie osiągnęły niecałe 26%. To więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 23%. Taki układ sił może znacząco wpłynąć na przyszły podział mandatów w Sejmie. Obecna koalicja rządząca nie miałaby większości, co może zwiastować zmiany na scenie politycznej.
0: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie doszło dziś rano do groźnego incydentu. 47-letni mężczyzna z Ostrołęki, będący pod wpływem alkoholu i uzbrojony w broń pneumatyczną, próbował dostać się do środka. Służby szybko zareagowały, a mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komisariat. Na szczęście nikomu nie groziło bezpośrednie niebezpieczeństwo. Bezpański pies Bernard przemierzył samotnie tatrzańskie szlaki, pokonując w tydzień aż 140 kilometrów. Wędrował po najwyższych szczytach, takich jak Krywań i Rysy, zanim został bezpiecznie schwytany przez ratowników. Bernard, który zyskał sympatię turystów, teraz odpoczywa i czeka na badania weterynaryjne. Jego brat, również widziany w Tatrach, może wkrótce dołączyć do Bernarda. Na plaży w Bibione we Włoszech doszło do potrójnej tragedii. 76-letni turysta ze Słowacji zasłabł podczas pływania i zmarł mimo prób reanimacji. Jego żona, widząc co się stało, doznała zawału serca i została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie. Chwilę później zawału serca doznał także ich bliski krewny, który również trafił do szpitala. Kotlety mielone to jedno z ulubionych dań w polskich domach, ale często wychodzą suche i twarde. Sekretem ich soczystości jest dodanie do mięsa połowy szklanki maślanki. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety będą miękkie i pełne smaku. Warto spróbować tej metody, by cieszyć się idealnym obiadem. W Pabianicach doszło do pościgu za niespełna 17-letnim kierowcą jednośladu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mieszkaniec powiatu pabianickiego popełnił szereg wykroczeń, a całą ucieczkę rejestrował kamerą sportową. Nastolatek odpowie teraz przed sądem rodzinnym za swoje zachowanie oraz jazdę nieubezpieczonym pojazdem. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, czy pojazdy ich dzieci są zgodne z przepisami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców kilku regionów Polski. Ostrzeżenie dotyczy burz, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, a także możliwych przerw w dostawie prądu. Alert objął całe województwo małopolskie i podkarpackie oraz wybrane powiaty w województwach śląskim, lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. Mieszkańcy powinni unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć przedmioty, które może porwać wiatr. Latem wiele osób zmaga się z problemem szorstkiej i przesuszonej skóry na piętach. Choć często sięgamy po drogie kosmetyki, skuteczne rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Domowe metody, takie jak kąpiel stóp z sodą oczyszczoną i nawilżanie wazeliną, mogą przynieść szybkie efekty. Kluczem do sukcesu jest regularność i odpowiednia pielęgnacja. Latem na naszych stołach królują truskawki i arbuzy, ale warto zwrócić uwagę na morele. Te niepozorne owoce są bogate w beta-karoten, witaminy A, C i E oraz potas, co czyni je doskonałym wsparciem dla zdrowia. Morele dostarczają błonnika, wspomagają pracę jelit i są niskokaloryczne, co czyni je idealną przekąską. Można je jeść na surowo lub dodawać do różnych potraw, takich jak owsianki czy sałatki. Imię Stefania przeżywa swój renesans w Polsce. W 2025 roku aż 385 dziewczynek otrzymało to klasyczne imię, co jest najwyższym wynikiem w ostatniej dekadzie. Stefania, z greckiego oznaczająca koronę lub nagrodę dla zwycięzcy, zyskuje na popularności dzięki swojemu eleganckiemu i ponadczasowemu charakterowi. To powrót do tradycji, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród rodziców. Policjanci z Biłgoraja i Kielc zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich w gminie Turobin. Zabezpieczono prawie 300 krzewów i około 12 kg suszu marihuany. Zatrzymano trzech mieszkańców województwa lubelskiego, którym grożą surowe kary więzienia. Dwóch mężczyzn trafiło do aresztu, a kobieta została objęta dozorem policyjnym. Kamień w czajniku to problem, który może skrócić żywotność urządzenia i pogorszyć smak wody. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowe metody, takie jak ocet czy kwasek cytrynowy. Wystarczy zagotować roztwór i odczekać kilkanaście minut, aby skutecznie usunąć osad. Regularne odkamienianie nie tylko poprawia smak wody, ale także oszczędza energię i przedłuża żywotność czajnika.
1: Zatkany zlew to częsty problem w kuchni, ale zanim sięgniesz po chemikalia lub zadzwonisz po hydraulika, wypróbuj prosty domowy sposób. Wlej szklankę płynu do mycia naczyń do odpływu, a po 30 minutach przepłucz gorącą wodą. Taki zabieg często przywraca drożność rur i eliminuje nieprzyjemny zapach. Pamiętaj, by unikać wylewania tłuszczu do zlewu i regularnie przepłukiwać instalację gorącą wodą. Marta Nawrocka, znana z modowych inspiracji, stawia na trzy kluczowe modele obuwia na lato. Szpilki z wężowym printem dodają niekonwencjonalnego akcentu do klasycznych stylizacji, co często wykorzystuje podczas oficjalnych wystąpień. Śmietankowe szpilki to subtelna alternatywa dla bieli, pasująca do wielu letnich stylizacji. Czarne szpilki z designerskimi detalami mogą być głównym elementem zestawu, pod warunkiem stonowania pozostałych dodatków.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawski koncert Bad Bunny'ego stał się sceną dla niecodziennego wydarzenia. Polska influencerka Rosalia w 9. miesiącu ciąży zrealizowała swoje marzenie, trafiając na scenę u boku latynoskiej gwiazdy. Z kreatywnym napisem na brzuchu Every Casita, Nic, Mamacita przyciągnęła uwagę artysty, który nie krył zachwytu. To nie tylko muzyczne show, ale i prawdziwy spektakl marzeń na PGE Narodowym.
2: Kto by pomyślał, że Mandaryna, znana z tanecznych wygibasów i muzycznych hitów, miała swoje 5 minut w serialu Na Wspólnej. Przez 2 lata wcielała się w postać Kasi, której burzliwy romans z Igorem Nowakiem wstrząsnął życiem bohaterów. Jak sama przyznała, rola trafiła do niej dzięki znajomościom, co tylko dodaje pikanterii całej historii. Wielkie odliczanie do gali finałowej Miss Polski 2026 trwa. Już za 3 tygodnie dowiemy się, która z 24 piękności z całej Polski zdobędzie upragnioną koronę. Finalistki zakończyły właśnie intensywne zgrupowanie w Krakowie, gdzie między przymiarkami sukien ślubnych a warsztatami z samoobrony znalazły czas na relaks w parku wodnym. Kto wie, może to właśnie umiejętność pływania okaże się kluczowa w walce o tytuł najpiękniejszej. Teresa Lipowska, nasza ulubiona babcia z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat. Choć zdrowie już nie to, wciąż zaskakuje energią, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. Na planie serialu spędza mniej czasu, ale kto by się tym przejmował, skoro jej obecność jest bezcenna? Aż trudno uwierzyć, że ta ikona polskiej telewizji zaczynała karierę jeszcze w latach 40.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Wielki powrót Rancha na ekrany. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów ożyją, choć tym razem plebania przenosi się do Warszawy. Plotki o konflikcie z proboszczem okazały się jedynie plotkami, a decyzja o zmianie lokalizacji to czysta wygoda. Ciekawe, czy nowe studio w stolicy dorówna urokowi Jeruzala. Zdjęcia potrwają do połowy sierpnia, a fani już zacierają ręce na nowe odcinki. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, znów staje do walki z glejakiem 4. stopnia. Gus, który wydawał się pokonany, postanowił zrobić niespodziankę i wrócić, pokazując, że nie boi się chemii ani czepka. Na szczęście lekarze mają plan B, a Adrian nie zamierza się poddawać. Wsparcie żony Anity i fanów dodaje mu sił, a my trzymamy kciuki, by nowa terapia okazała się skuteczna. Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił zamknąć muzyczne koło, nagrywając cover Ride the Lightning Metallica. Jak sam przyznaje, było to dla niego wokalne wyzwanie, ale przecież kto by się spodziewał, że śpiewanie jak James Hetfield to bułka z masłem. Mustaine nie tylko oddaje hołd swoim dawnym kolegom, ale też zapowiada coś specjalnego dla fanów Megadeth jeszcze w tym miesiącu. Czyżby Race Peace Sales miał być czymś więcej niż tylko podróżą po morzu? Czekamy na szczegóły z niecierpliwością. Marilyn Manson, zespół, który zaczynał jako Marilyn Manson and the Spooky Kids, zadebiutował albumem Portrait of an American Family w 1994 roku. Zanim jednak doszło do tego momentu, Brian Warner, znany teraz jako Marilyn Manson, przeszedł ciekawą drogę od studenta dziennikarstwa do lidera kontrowersyjnej grupy. Zespół zasłynął z szokujących występów, które przyciągały uwagę nie tylko fanów, ale i krytyków. Ich debiutancki album, choć pełen kontrowersji, zdobył uznanie i stał się kamieniem milowym w historii heavy metalu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Męskie granie 2026 nie zwalnia tempa i już w ten weekend zawita do Gdańska. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Rubens, Zalewski czy Edyta Bartosiewicz. Pogoda może być kapryśna, ale muzyka na pewno rozgrzeje serca. Po Gdańsku trasa odwiedzi jeszcze Wrocław, Kraków i Warszawę. Mick Jagger, frontman The Rolling Stones, w szczerym wywiadzie dla The New York Times ujawnia, że sława to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne zakamarki psychiki. Według niego życie w bańce popularności trwale uszkadza umysł, odcinając od normalnego świata. Jagger radzi, by czasem po prostu wyjść na ulicę i kupić gazetę, choć przyznaje, że to tylko chwilowe ukojenie. Tymczasem The Rolling Stones nie zwalniają tempa i 10 lipca wydali nowy album Foreign Tongues, na którym pojawili się tacy goście jak Robert Smith czy Paul McCartney. Cliff Burton, legendarny basista Metallica, który odszedł zbyt wcześnie, doczeka się cyfrowego pomnika. Firma Knucklebones, znana z tworzenia figurek muzycznych ikon, ogłosiła powstanie interaktywnego muzeum trójwymiarowego poświęconego jego pamięci. Fani będą mogli nie tylko podziwiać pamiątki, ale także wchodzić w interakcje i kupować unikalne przedmioty. Muzeum ma ruszyć jeszcze tego lata, a rodzina Burtona nie kryje dumy z tego projektu. Queens of the Stone Age, zespół, który nie przestaje zaskakiwać, już w ten weekend zagra na warszawskim Stadionie Narodowym. Historia tej formacji sięga 1995 roku, kiedy to Josh Homme po rozpadzie Q's postanowił stworzyć coś nowego. Po krótkiej przygodzie z nazwą Gamma Ray zmuszony był do zmiany na Queens of the Stone Age, ponieważ niemiecki zespół metalowy nie był zbyt gościnny. Homme uznał, że rock powinien być dla wszystkich, więc zamiast Kings mamy Queens, bo przecież rock to nie tylko topory i zbroje, ale też dobra zabawa dla każdego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zakończył się proces w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prokurator zażądała dla Łukasza Żaka 20 lat więzienia za spowodowanie śmierci 37-letniego Rafała P. i ciężkie obrażenia jego rodziny. Oskarżony, który wcześniej łamał prawo, zbiegł po wypadku do Niemiec, gdzie został zatrzymany. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony w najbliższy czwartek.
2: Market Dino w prestiżowej dzielnicy Warszawy, Wilanowie, wciąż pozostaje zamknięty, mimo że budowa zakończyła się już kilka miesięcy temu. Opóźnienia w otwarciu sklepu wywołały wiele spekulacji, w tym problemy z infrastrukturą i brak koncesji na sprzedaż alkoholu. Mieszkańcy, mimo wcześniejszych kontrowersji, wyrażają teraz entuzjazm i niecierpliwie czekają na otwarcie. Tymczasem firma Dino nie podaje konkretnej daty inauguracji.
1: Na warszawskiej Pradze Południe do końca roku zniknie kompleks budynków przy ulicy Dudziarskiej. Te opustoszałe od 5 lat lokale socjalne, kiedyś zamieszkiwane przez eksmitowanych, zostaną wyburzone. Władze dzielnicy wybrały już firmę do rozbiórki, a koszt operacji wyniesie 1,5 miliona złotych. Decyzja o przyszłym zagospodarowaniu terenu wciąż nie została podjęta.
2: W Bytomiu zatrzymano 41-letniego mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży złotej biżuterii starszym kobietom. Policja łączy go z co najmniej 5 takimi incydentami. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim marihuanę, co skutkowało dodatkowym zarzutem. Za te przestępstwa grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Czernichowie na Żywiecczyźnie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Betoniarka przewróciła się na łuku drogi, miażdżąc rowerzystkę i zderzając się z samochodem. Kierowca betoniarki i rowerzystka zginęli na miejscu, a kierowca Toyoty trafił do szpitala. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
1: Sezon kąpielowy w pełni, a większość kąpielisk w województwie śląskim spełnia najwyższe normy jakości wody. Niestety, z powodu zakwitu sinic, kąpieliska w Paprocanach, w Tychach oraz wodnik w Kuźni Raciborskiej zostały czasowo zamknięte. Pozostałe miejsca są otwarte i oferują doskonałe warunki do kąpieli. Sanepid przypomina, że sytuacja może się zmieniać, dlatego warto sprawdzać aktualne informacje w serwisie kąpieliskowym. Arkadiusz Kraska, po niemal 2 dekadach spędzonych w więzieniu za podwójne morderstwo, ponownie staje przed sądem. Sąd okręgowy w Poznaniu odrzucił jego wniosek o umorzenie sprawy, co oznacza, że proces dowodowy rozpocznie się na nowo. Kraska, który od początku zaprzeczał swojemu udziałowi w zbrodni, liczy na ostateczne oczyszczenie z zarzutów. W Białymstoku rusza 18. edycja Podlaskiej Oktawy Kultur. Od czwartku do niedzieli mieszkańcy i goście będą mogli uczestniczyć w koncertach, po tańcówkach i warsztatach tanecznych. Wydarzenia odbędą się w pikowych spotkach przy Młynowej 7 oraz na Rynku Kościuszki. To wyjątkowa okazja, by doświadczyć różnorodności kulturowej Podlasia i posłuchać muzyki z różnych zakątków świata.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Armia czeska zakończyła modernizację, odbierając ostatni z 42 czołgów Leopard 2A4, które zastąpią przestarzałe T-72. Nowe maszyny zwiększą kompatybilność z siłami NATO, co jest kluczowe dla współpracy w ramach sojuszu. Praga planuje dalsze wzmocnienie, przygotowując się do przyjęcia nowoczesnych czołgów Leopard 2A8 w latach od 2028 do 2030. Na Manhattanie, przy skrzyżowaniu Lexington Avenue i 57. ulicy, otwarto nową polską lodziarnię Milky Ice. To miejsce oferuje nie tylko lody, ale także kawę, desery i wypieki, przyciągając Polonię i Nowojorczyków. Właściciel, Adam Gadawski, zapowiada specjalne biało-czerwone lody na paradę Pułaskiego. Milky Ice planuje dalszy rozwój w Stanach Zjednoczonych, stawiając na jakość i przyjazną atmosferę.
2: Zaginiona 24-letnia modelka z Wrocławia, Jessica, została odnaleziona martwa. Jej ciało wydobyto ze stawu niedaleko domu po analizie zapisu z monitoringu. Śledztwo prowadzą wrocławska policja i prokuratura, które pracują nad wyjaśnieniem przyczyn tej tragedii. Rodzinie i bliskim Jessiki składamy wyrazy współczucia. W Strzelinie doszło do pożaru budynku mieszkalnego w centrum miasta. Ogień, który wybuchł w wiacie śmietnikowej, szybko rozprzestrzenił się na elewację budynku. Strażacy z całego powiatu prowadzą akcję gaśniczą i ewakuację mieszkańców. Na szczęście nikt nie został ranny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Skorupki jajek mogą stać się cennym dodatkiem do ogrodu. Po wysuszeniu i rozdrobnieniu dostarczają glebie wapnia, co jest szczególnie korzystne dla pomidorów, papryki i kapusty. Dodatkowo ostre kawałki skorupek mogą utrudniać ślimakom dostęp do roślin. To prosty i ekologiczny sposób na wsparcie wzrostu roślin, który nic nie kosztuje.
2: Niektóre rośliny, takie jak hortensje, mogą ponownie zakwitnąć jesienią, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowe jest dostarczenie im w lipcu nawozów bogatych w potas i fosfor oraz regularne podlewanie. Dzięki temu prostemu zabiegowi ogród może cieszyć kolorami znacznie dłużej, nawet po zakończeniu głównego sezonu kwitnienia.
1: Po wakacjach wiele osób zauważa, że ich włosy są suche i matowe. To efekt działania chloru, słonej wody i intensywnego słońca. Istnieje jednak prosty sposób na poprawę ich kondycji. Wystarczy domowa maseczka z jogurtu naturalnego i jajka, która przywróci włosom blask i miękkość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 19 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu zobaczymy również 19 stopni i małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, może być kandydatem na szefa FIFA. Wybory odbędą się w marcu przyszłego roku, a obecny prezydent Gianni Infantino planuje ubiegać się o kolejną kadencję. Jego kontrowersyjne decyzje, jak zawieszenie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna, wzbudzają niezadowolenie w UEFA. W związku z tym UEFA rozważa wystawienie Mioduskiego jako swojego kandydata.
1: David Luiz, były obrońca reprezentacji Brazylii, komentuje odpadnięcie Canarinhos z Mundialu, przyznając, że Norwegia była lepsza. Podkreśla również siłę drużyny Francji, nazywając ją maszyną do wygrywania, a Kyliana Mbappé wskazuje jako potencjalnego rekordzistę Mistrzostw Świata. Luiz nie potrafi wskazać faworyta turnieju, ale zwraca uwagę na ciekawą grę Jagiellonii Białystok, z którą niedawno zmierzył się w sparingu.
0: Mikel Merino poprowadził Hiszpanię do półfinału Mistrzostw Świata, zdobywając kluczowe gole w meczach z Portugalią i Belgią. Jego ojciec, Angel Miguel, były piłkarz, jest dumny z syna, który wrócił na boisko po ciężkiej kontuzji. Teraz Hiszpania zmierzy się z Francją, a Merino liczy na kolejne zwycięstwo, które otworzy drogę do finału. Hiszpanie mają nadzieję na powtórzenie sukcesu i zdobycie Mistrzostwa Świata.
1: Dziś wieczorem Anglia zmierzy się z Argentyną w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie budzi ogromne emocje, a w mediach pojawiają się teorie spiskowe dotyczące sędziowania na korzyść Argentyny. Angielska prasa sugeruje, że Leo Messi otrzymał swojego ulubionego sędziego, co dodatkowo podgrzewa atmosferę przed meczem. Zwycięzca tego starcia zagra w finale z Hiszpanią.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Artur Szpilka już w sobotę zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakai na gali KSW 120 w Gdyni. To będzie jego szósta walka w KSW, a rywal ma na koncie 25 zawodowych pojedynków. Szpilka przygotowywał się do tego starcia w wyjątkowej atmosferze, ciesząc się nowym członkiem rodziny, psem Cycem Juniorem. Ten amerykański bully XL przyniósł mu wiele radości i energii przed nadchodzącym wyzwaniem.
0: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia.
1: Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią. Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito są w centrum uwagi przed półfinałem Mistrzostw Świata, gdzie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Relacja pary, choć romantyczna, staje się wyzwaniem, zwłaszcza że Exposito, mimo braku pasji do futbolu, wspiera ukochanego z trybun. Tymczasem hiszpański komik Javi Diaz zdobył popularność, apelując do Exposito, by zmęczyła Mbappé przed meczem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hiszpania awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata po wygranej 2-0 z Francją. Mistrzowie Europy zdominowali rywali, skutecznie neutralizując ich ofensywę. Teraz czekają na zwycięzcę meczu Anglia-Argentyna, który odbędzie się dziś wieczorem. Finał zaplanowano na niedzielę.
0: Iga Świątek zaskoczyła fanów nową sesją zdjęciową, w której pokazała się w eleganckim wydaniu. Tenisistka znana z wyczerpujących meczów. Tym razem wystąpiła w kampanii marki Oshi, promując projekt Hydrate Your Dreams. Świątek podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat drogi do sukcesu, inspirując fanów do realizacji marzeń. Jej nietypowa przemiana spotkała się z entuzjastycznym odbiorem w mediach społecznościowych.
1: Ukraiński piłkarz Michajło Mudryk został zdyskwalifikowany na 4 lata za stosowanie niedozwolonych substancji. Dodatkowo przegrał sprawę sądową z byłym agentem, co wiąże się z koniecznością zapłaty ponad 1 miliona euro. Mudryk, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi o Polsce, nie spełnił oczekiwań po transferze do Chelsea Londyn.
0: Środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie po śmierci holenderskiego arbitra Roba Dieperinka. 38-letni sędzia został znaleziony martwy w swoim domu. Wcześniej Diepering stracił szansę na udział w Mistrzostwach Świata z powodu oskarżeń, które ostatecznie oddalono. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap kariery w Chicago Fire, opuszczając Europę po zakończeniu gry w Barcelonie. Podczas pierwszego spotkania z mediami w Stanach Zjednoczonych Lewandowski zaskoczył fanów, odkładając decyzję o dalszej grze w reprezentacji Polski. Teraz skupia się na aklimatyzacji w Stanach Zjednoczonych. Jego przyszłość w kadrze narodowej pozostaje niepewna.
1: Hiszpańska kadra piłkarska świętowała urodziny dwóch swoich zawodników, Lamine Yamala i Wiktora Munoza, dzień przed półfinałem Mistrzostw Świata z Francją. Lamine Yamal, młoda gwiazda drużyny, skończył 19 lat, a Wiktor Munoz 23 lata. Radosne chwile z obozu Hiszpanów stały się hitem w mediach społecznościowych, pokazując świetną atmosferę w zespole przed decydującym meczem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach Oliwka znów znajdzie miłość. Po rozstaniu z Tomkiem, który wciąż czuje coś do swojej byłej, oraz po spekulacjach o związku z Justinem, w życiu Oliwki pojawi się ktoś zupełnie nowy. Fani serialu już od dawna podejrzewali, że to właśnie trzecia opcja będzie prawdziwa. Na planie widziano Oliwkę w towarzystwie tajemniczego mężczyzny, który jest równie elegancki jak jej poprzedni partnerzy. Kim jest ten nowy adorator? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Emocje sięgają zenitu, a widzowie nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się losy Zbrowskiej.
2: Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i zaskoczeń. W nadchodzących odcinkach Tomasz postanowi ukryć przed matką, Wandą, prawdę o kryzysie w swoim związku z Oliwką. Zamiast szczerej rozmowy wybierze kłamstwo, które może mieć poważne konsekwencje. Wanda, nieświadoma problemów syna, rozważa kandydowanie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Tomasz, dodając jej odwagi, nie zdradzi, że jego związek się rozpadł. Zainspirowana słowami syna, Wanda planuje wspólną kolację z Tomaszem i Oliwką, nie wiedząc, że te plany są już nieaktualne. Czy Tomasz zdecyduje się wyznać prawdę, zanim zrobi to ktoś inny? Tajemnice w Barwach Szczęścia rzadko pozostają ukryte na długo.
1: W 149. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Kancer nie wytrzyma poniżenia ze strony Bejzy, ciężarnej żony Cichana, i postanowi uciec z rezydencji. Bejza, próbując sprowokować Kancer, oskarży ją o zniszczenie cennych pamiątek i atak na pokój dziecka. Cichan, chodząc do sypialni, zażąda wyjaśnień, ale Kancer nie wskaże winnych, tylko zdecyduje się odejść. Cichan ruszy za nią, próbując przekonać, by nie pracowała jako sprzątaczka. Po powrocie do domu Cichan jasno da do zrozumienia Bejzi, że ich małżeństwo istnieje tylko na papierze. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 lipca, o godzinie 17:20 w TVP2. W serialu M jak miłość zbliża się wielki dzień, ślub Natalki z Adamem Karskim. Zdjęcia do tej emocjonującej uroczystości już trwają, jednak na planie brakuje Marka Mostowiaka, serialowego ojca Panny Młodej. Choć Marek wychował Natalkę jak własną córkę, wszystko wskazuje na to, że nie pojawi się na jej ślubie. To zaskakujące, bo trudno wyobrazić sobie tak ważny moment bez jego obecności. Wśród gości znajdą się jednak Barbara, Marysia, Hania oraz Bartek z Dorotą. To właśnie babcia Barbara, a nie Marek, będzie najprawdopodobniej wspierać Natalkę w tym wyjątkowym dniu. Marek, mimo że utrzymuje kontakt z rodziną, od dłuższego czasu nie pojawia się w regularnych odcinkach serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4254 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 lipca o 20:15, Krzysztof spędzi noc w biurze, nie mogąc skontaktować się z Basią. Basia, przekonana o jego zdradzie z Marceliną, wyrzuciła go z domu. Sytuację zaogniły plotki Sandry i potwierdzenie Przemka. Krzysztof, przyciśnięty do muru, będzie musiał wyznać prawdę o swoim wyjeździe do Poznania. Okazuje się, że chodziło o aferę z lewymi dyplomami, w którą zamieszany jest były mąż Basi, Andrzej. Czy Basia uwierzy Krzysztofowi i pozwoli mu wrócić? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 987 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 23 lipca o godzinie 16 na TVP1. Ibrahim, podsłuchując rozmowę telefoniczną swojej żony, wyciąga błędne wnioski, co prowadzi do napięć w ich związku. Czarna, będąc w ciąży, obawia się reakcji męża, który nieświadomie udaje niechęć do powiększenia rodziny. Tymczasem Ainur, mimo sprzeciwu Adalet, postanawia opiekować się sparaliżowaną Isl, co może prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji. Nana i Poyraz zmagają się z kolejnymi napięciami, a obecność Semicha tylko pogarsza sytuację. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów pełnymi emocji, historiami i zawiłymi relacjami rodzinnymi, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. Warto zarezerwować sobie czas, by śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów. Panna Młoda powraca z emocjonującymi wydarzeniami w odcinkach od 149 do 154, które będą emitowane od 20 do 25 lipca. W tych odcinkach Jonka przeżywa dramatyczny poród, a jej życie wisi na włosku. Hancer i Deria plątują się w bójki z Bejzą, a Mukkader staje na krawędzi życia i śmierci, planując desperacki krok. Cichan odkrywa tajemnice, które mogą zmienić wszystko. Nurset ma mroczne zamiary wobec Jący, ale Tajjar przychodzi jej z pomocą w ostatniej chwili. Bejza, zdezorientowana, nie wie, co zrobić z nowonarodzonym dzieckiem. W tle rozgrywają się także miłosne zawirowania Melicha i Sinem.
2: Splątane losy to nowy turecki serial, którego pierwszy odcinek zadebiutuje już dziś, 15 lipca, na antenie TVP1. Historia zaczyna się od przypadkowego spotkania Yasemin, młodej pielęgniarki, i Buraka, stażysty, na szpitalnym korytarzu. Ich gwałtowne uczucie nieświadomie połączy ich rodziny, które skrywają wiele tajemnic. Yasemin, zmagając się z trudną sytuacją rodzinną, zostawia swoją młodszą siostrę Minę pod domem babci, której wcześniej nie znała. Naszyjnik dziewczynki wzbudza podejrzenia Munewwer, co prowadzi do odkrycia rodzinnych więzi. Serial składa się ze 165 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Finał tej emocjonującej opowieści zaplanowano na 2027 rok.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował Przemysława Czarnka, podważając jego samodzielność jako polityka w PiS. Zdaniem lidera lewicy, Czarnek musi konsultować swoje decyzje z Jarosławem Kaczyńskim, co osłabia jego pozycję jako potencjalnego kandydata na premiera. Czarzasty poinformował także, że lewica nie poprze Krzysztofa Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. W Sejmie poruszył również temat antyukraińskich nastrojów, obarczając winą za ich szerzenie kilku polityków prawicy.
2: Polskie firmy mają szansę dołączyć do międzynarodowej koalicji antybalistycznej. Wicepremier Radosław Sikorski podkreślił, że kluczowe jest przedstawienie projektów odpowiadających na potrzeby europejskiego przemysłu obronnego. Minister wyraził również nadzieję na szybkie przyjęcie nowego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Sikorski odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, podkreślając znaczenie przestrzegania prawa międzynarodowego w cieśninie Ormus.
0: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, skrytykował Przemysława Czarnka i Donalda Tuska, podkreślając, że Polska powinna kontynuować pomoc dla Ukrainy. Leśkiewicz zaznaczył, że prezydent Nawrocki nigdy nie sugerował zaprzestania wsparcia dla Ukrainy. W międzyczasie prezydent rozważa decyzje dotyczące ustawy o statusie osoby najbliższej, które muszą zapaść do końca tygodnia. Pałac Prezydencki pozostaje otwarty na dialog z przedstawicielami parlamentu w sprawie nowych przepisów. Politycy PiS zaostrzają retorykę wobec Ukrainy, próbując przyciągnąć

0: Zwolenników Konfederacji Korony Polskiej. Adrian Zandberg z partii Razem krytykuje Przemysława Czarnka za jego wypowiedzi, które mogą szkodzić relacjom polsko-ukraińskim. Zandberg podkreśla, że nie można obwiniać zwykłych pracowników z Ukrainy za historyczne konflikty. Ostrzega przed narracją, która przedstawia ich jako wrogów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Irlandii Północnej, w miejscowości Ballymena, znaleziono ciała trzech osób, w tym 8-letniej dziewczynki. Ofiary to polska rodzina, a śledczy podejrzewają rozszerzone samobójstwo. Inspektor William Calderwood zapewnił, że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa, ale apeluje o pomoc w śledztwie. Lokalne służby współpracują z polskim konsulatem w tej sprawie. Na Manhattanie, przy skrzyżowaniu Lexington Avenue i 57 ulicy, otwarto nową polską lodziarnię Milky Ice. To miejsce oferuje nie tylko lody, ale także kawę, desery i wypieki, przyciągając Polonię i Nowojorczyków. Właściciel, Adam Gadawski, zapowiada specjalne biało-czerwone lody na paradę Pułaskiego. Milky Ice planuje dalszy rozwój w Stanach Zjednoczonych, stawiając na jakość i przyjazną atmosferę. W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane sześciu kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców. Wakacyjne pamiątki mają niezwykłą moc przywoływania wspomnień z podróży. Wybór odpowiedniego drobiazgu często odzwierciedla naszą osobowość, a astrologia może być ciekawą inspiracją. Baran może przywieźć pamiątkę związaną z przygodą, a byk ręcznie wykonaną ceramikę. Niezależnie od znaku zodiaku, najważniejsze są wspomnienia, które zostają z nami na dłużej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Skorupki jajek mogą stać się cennym dodatkiem do ogrodu. Po wysuszeniu i rozdrobnieniu dostarczają glebie wapnia, co jest szczególnie korzystne dla pomidorów, papryki i kapusty. Dodatkowo ostre kawałki skorupek mogą utrudniać ślimakom dostęp do roślin. To prosty i ekologiczny sposób na wsparcie wzrostu roślin, który nic nie kosztuje. Planowanie wakacji stało się prostsze dzięki smartfonom, ale mnogość aplikacji może być przytłaczająca. Warto postawić na sprawdzone narzędzia, takie jak Google Maps, Google Translate i Booking. Komera te aplikacje pomagają nie tylko w planowaniu, ale także w trakcie podróży, oferując funkcje offline. Dzięki nim można zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć stresu podczas wyjazdów.
2: Niektóre rośliny, takie jak hortensje, mogą ponownie zakwitnąć jesienią, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowe jest dostarczenie im w lipcu nawozów bogatych w potas i fosfor oraz regularne podlewanie. Dzięki temu prostemu zabiegowi ogród może cieszyć kolorami znacznie dłużej, nawet po zakończeniu głównego sezonu kwitnienia. Policjanci z Bytomia zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o serię kradzieży biżuterii. Ofiarami były starsze kobiety, którym zrywał z szyi złote łańcuszki. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim marihuanę, co skutkowało dodatkowymi zarzutami. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, a śledczy badają, czy nie popełnił innych przestępstw.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Po wakacjach wiele osób zauważa, że ich włosy są suche i matowe. To efekt działania chloru, słonej wody i intensywnego słońca. Istnieje jednak prosty sposób na poprawę ich kondycji. Wystarczy domowa maseczka z jogurtu naturalnego i jajka, która przywróci włosom blask i miękkość. Jan Maria Tomaszewski, kuzyn prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, odpoczywa w Sopocie ze swoją partnerką, aktorką Beatą Fido. Kaczyński tymczasowo zamieszkał u Tomaszewskiego z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Obaj panowie dobrze odnaleźli się w nowej sytuacji, dzieląc codzienne obowiązki i czas wolny.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 20 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy podobnie 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa wczoraj zamieniła się w kolorowy festiwal miłości do Badabaniego. Tysiące fanów, a zwłaszcza fanek, z całego świata zjechało się pod Stadion Narodowy, by zobaczyć portorykańskiego rapera. Stylizacje pełne południowego słońca, amerykańskie flagi i plakaty, które mogłyby z powodzeniem stać się animowanym filmem, to tylko część tego szaleństwa. Ruch uliczny wokół stadionu został ograniczony, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość do Badabaniego aż kapała z każdego zakątka.
2: Jacob Elordi, młody gwiazdor, który nie ma czasu na odpoczynek, znowu w akcji. Tym razem w postapokaliptycznym thrillerze Gwiazdozbiór psa Ridleya Scotta, który, jak twierdzą niektórzy krytycy, powinien już dawno przejść na emeryturę. Film, oparty na książce Petera Hellera, zadebiutuje 28 sierpnia, a na ekranie zobaczymy także Josha Brolina i Margaret Qualley. Ciekawe, czy tajemniczy sygnał z radia przyniesie więcej emocji niż sama premiera. Klaudia Halejcio znowu w centrum uwagi, tym razem z powodu burzy, którą wywołał jej mąż, Oskar Wojciechowski. Po ich występie w podcaście Magdy Mołek internauci zaczęli spekulować, że Oskar ogranicza zawodowe ambicje Klaudii. Aktorka jednak z humorem i ironią odpowiedziała na te zarzuty, podkreślając, że decyzje zawodowe podejmuje samodzielnie. Co więcej, podczas gdy ona pracuje na końcu Polski, Oskar dzielnie opiekuje się ich córką. Czyżby to była nowa definicja ograniczania? Julia Wieniawa opuszcza jury Mam Talent, a fani programu już rwą włosy z głowy, zastanawiając się, kto ją zastąpi. Wśród propozycji pojawiają się takie gwiazdy jak Doda, Skolim czy Bagi, co pokazuje, że widzowie mają naprawdę szerokie horyzonty. Niektórzy jednak uważają, że obecny skład jest wystarczający i nie potrzeba nowych twarzy. Cóż, może to znak, że czasem mniej znaczy więcej, a chemia między jurorami jest ważniejsza niż liczba osób przy stole.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Marcin Dorociński znowu na fali, tym razem w szpiegowskiej komedii Mayday, gdzie zagra u boku Ryana Reynoldsa i Kennetha Branagha. Film, który kosztował ponad 100 milionów dolarów, spędził 2 lata na półkach, by w końcu trafić na Apple TV. Dorociński wcieli się w rolę głównego złoczyńcy, a premiera już 4 września. Ciekawe, czy po tak długim oczekiwaniu widzowie będą mieli powód do śmiechu.
1: Maryla Rodowicz znowu zaskoczyła wszystkich, tym razem na święcie gminy Bochnia. Wystąpiła w krótkich jeansowych shortach i gorsecie, udowadniając, że moda to dla niej nie tylko dodatek, ale część show. Choć nie wszyscy zrozumieli jej wersję kongi, to energii i odwagi nie można jej odmówić. Maryla pokazuje, że wiek to tylko liczba, a prowokacja to jej drugie imię. Michał Wiśniewski, znany z burzliwych związków, zaskoczył wszystkich, ogłaszając powrót do swojej drugiej żony, Mandaryny, po 21 latach. Co ciekawe, w tej decyzji wspierała go czwarta była żona, Dominika Tajner, która z uśmiechem przyznała, że doradzała mu w tej kwestii. Dzieci pary, Xavier i Fabienne, również były zaskoczone, ale szybko wydedukowały, co się święci. Wygląda na to, że Wiśniewski to prawdziwy mistrz w utrzymywaniu przyjacielskich relacji z byłymi żonami.
2: Ewa Kasprzyk, znana z ciętego języka i specyficznego humoru, po 5 edycjach opuszcza jury Tańca z Gwiazdami. Aktorka, której żarty nie zawsze trafiały w gusta widzów, postanowiła, że to nie jej bajka. Jak sama przyznała, woli tańczyć niż siedzieć za stołem sędziowskim. Cóż, może teraz parkiet będzie bezpieczniejszy dla uczestników, a widzowie odetchną z ulgą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Guns N' Roses, legendarna rockowa formacja, postanowiła połączyć siły z platformą Fandiem, by wesprzeć American Foundation for Suicide Prevention. Fani, którzy zdecydują się na darowizny, mogą liczyć na nagrody, w tym ulepszenia biletów do strefy premium na koncertach. A dla tych, którzy marzą o wielkiej przygodzie, jest szansa na wyjazd na koncert do Rose Bowl w Pasadenie. Czyżby rock and roll miał teraz ratować świat? Iron Maiden, legendarni giganci heavy metalu, postanowili pójść śladami Kiss i sprzedali prawa do swojej muzyki, nazwy oraz wizerunku, w tym słynnego Eddiego. Wszystko to w imię nowych przedsięwzięć twórczych, które mają przyciągnąć zarówno starych, jak i nowych fanów. Współpraca z Pop House Entertainment, znaną z projektu ABBA Voyage, ma na celu stworzenie cyfrowego uniwersum wokół Eddiego. Cóż, wygląda na to, że nawet metalowe legendy muszą iść z duchem czasu, a może raczej z duchem awatarów. Brian May, legenda rocka i współzałożyciel Queen, zaskakuje nie tylko talentem muzycznym, ale i naukowym. Kto by pomyślał, że ten gitarowy geniusz mógł zostać astrofizykiem z doktoratem? Jednak zamiast gwiazd na niebie, wybrał te na scenie. May, choć sam jest ikoną, nie boi się przyznać, że Jeff Beck to jego największy idol, a utwór Where Were You uważa za najpiękniejszy gitarowy kawałek wszechczasów. Cóż, nawet gwiazdy rocka mają swoich bohaterów. Ach, te czasy, kiedy rock'n'rollowe gwiazdy wyglądały jak przybysze z innej planety, a nie jak sąsiedzi z klatki obok. Vince Neil, frontman Mötley Crüe, z nostalgią wspomina erę, gdy bycie gwiazdą oznaczało więcej niż tylko granie muzyki. To był czas, gdy makijaż i skórzane spodnie były zbroją, a życie na krawędzi codziennością. Ale cóż, flanelowe koszule z Seattle zmieniły krajobraz, a Neil został z blichtrem i wspomnieniami, patrząc jak tron przejmują faceci w swetrach. Jednak, jak to bywa, show must go on, bo choć moda się zmienia, to tęsknota za dawnym ogniem nigdy nie gaśnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Katowicach umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Najwyższa Izba Kontroli ujawniła poważne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Raport wskazuje na przeciążenie personelu medycznego, gdzie jeden z lekarzy przepracował aż 304 godziny w miesiącu. Szpitalny oddział ratunkowy był wykorzystywany do przyjmowania pacjentów na planowe operacje, co budzi zastrzeżenia. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał zarząd szpitala, a Najwyższa Izba Kontroli domaga się uporządkowania organizacji pracy i oddzielenia działalności komercyjnej od publicznej.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił dziś rano nazwiska nowych wiceprezydentek miasta. Magdalena Młochowska, dotychczasowa pełnomocniczka do spraw zieleni, oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik, ekspertka od ochrony zdrowia, zastąpią Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę. Zmiany te są efektem dymisji związanych z aferą w Szpitalu Południowym. Trzaskowski zapowiada dalsze zmiany w strukturach ratusza. W Brzeszczach doszło do groźnego wypadku z udziałem grupy nastolatków. 16-latek, który bez zgody matki zabrał jej samochód, uderzył w drzewo na ulicy Daszyńskiego. Dwie osoby trafiły do szpitala, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym. Policja i służby ratunkowe szybko zareagowały na miejscu zdarzenia. Trwają poszukiwania 16-letniego Oktawiana Dzięgiela z Olkusza, który zaginął 14 lipca. Policja opublikowała jego wizerunek i apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Oktawian ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie, ciemne włosy i zielone oczy. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne spodenki, niebieską koszulkę i jasno-zielone sportowe buty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W pierwszej połowie 2026 roku odnotowano więcej przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A niż w całym 2025 roku. Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię informacyjną, przypominając o znaczeniu szczepień i higieny. Wirus HAV rozprzestrzenia się przez bliski kontakt z zakażonymi osobami lub skażoną żywnością. Szczególnie narażeni są pracownicy gastronomii, ochrony zdrowia i placówek edukacyjnych.
2: Gwałtowne burze i intensywne ulewy uderzyły dziś w województwo śląskie, powodując poważne problemy w powiecie raciborskim. Strażacy interweniowali tam ponad 130 razy, a do pomocy skierowano dodatkowe siły z innych miast regionu. W Raciborzu zalana została droga krajowa numer 45, co spowodowało jej czasowe zamknięcie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia, ostrzegając przed dalszymi burzami i silnym wiatrem.
1: Polska powiększy się o 186 hektarów dzięki budowie przylądka Pomerania w Świnoujściu. Rozpoczęto tam pracę nad nowym, sztucznym półwyspem, który pomieści głębokowodny terminal kontenerowy. Inwestycja ma na celu wzmocnienie pozycji Polski w europejskim transporcie morskim. Kluczowe etapy projektu planowane są na lata od 2029 do 2030.
2: Medycy z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali nowe zabezpieczenie w postaci nożoodpornych kamizelek. Sprzęt trafił do wszystkich karetek w regionie, aby chronić personel w sytuacjach zagrożenia. To odpowiedź na rosnącą liczbę ataków na ratowników medycznych. Kamizelki będą dostępne w każdym ambulansie, co zwiększy bezpieczeństwo podczas interwencji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Milejczycach, w niewielkiej świątyni, dzieją się niezwykłe rzeczy związane z obrazem Najświętszego Serca Jezusa Dobrego Pasterza. Pani Ewelina z Białegostoku wierzy, że modlitwa przed tym wizerunkiem uzdrowiła jej córkę Marysię z ciężkich problemów zdrowotnych. Proboszcz parafii wspomina również o innym zdarzeniu, kiedy to jedna z wiernych odzyskała przytomność po modlitwie, co wielu obecnych uznało za cud. Świątynia przyciąga coraz więcej pielgrzymów, którzy dzielą się swoimi świadectwami.
1: Wakacyjna trasa SK Summer City 2026 zawitała do Ząbkowic Śląskich, gdzie podczas Dni i Nocy Krzywej Wieży odbył się niezapomniany weekend pełen atrakcji. Na scenie wystąpili m.in. Fukaj, Piotr Kękę, Siara i Paktofonika, a strefa SK pękała w szwach od chętnych do zabawy. Już wkrótce pomarańczowy patrol SK odwiedzi kolejne miejsca na Dolnym Śląsku, w tym Psią Karmę i Aqua Park Wrocław. Czekają konkursy, gadżety i najlepsza muzyka.
2: W gminie Stoszowice doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło półtoraroczne dziecko. Maluch doznał obrażeń w kontakcie z koniem na terenie jednego z gospodarstw. Mimo szybkiej reakcji ojca i przewiezienia dziecka do szpitala, nie udało się go uratować. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tego dramatu.
1: Poszukiwania 24-letniej Jessiki z Wrocławia zakończyły się tragicznie. Ciało młodej modelki odnaleziono w stawie niedaleko jej domu. Policja i prokuratura badają okoliczności jej śmierci. Kluczowe w poszukiwaniach okazały się nagrania z monitoringu, które skierowały ratowników na miejsce zdarzenia. Słuchacie Radia Super Express.
2: Potężna nawałnica przeszła przez gminę Mysłakowice, powodując ogromne zniszczenia. Najbardziej ucierpiały miejscowości Dąbrowica, Wojanów i Karpniki, gdzie uszkodzone zostały drogi, linie energetyczne i budynki. Wichura zniszczyła także infrastrukturę szkoły podstawowej w Łomnicy, która pozostaje zamknięta do odwołania. Służby ratunkowe pracują bez przerwy, a mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele letnich inspiracji. Hitem jest urządzenie do kawy mrożonej 2 w jednym Petra, które pozwala na przygotowanie orzeźwiającego napoju bez utraty aromatu. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Mauritius z obrotowymi kółkami oraz namiot plażowy UV-30, chroniący przed słońcem. Warto zwrócić uwagę na inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, kompatybilny z systemami Apple i Android. Na koniec zasłona zaciemniająca pomoże utrzymać chłód w domu podczas upałów. Na polskim rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś drastyczne wzrosty cen. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy podrożały znacząco, co jest reakcją na trudne warunki makroekonomiczne i rosnącą presję globalną. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy, choć ceny są identyczne. Aramco podniosło ceny diesla o 159 zł na metrze sześciennym, a benzyny PB95 o 142 zł. Gwałtowne wzrosty cen ropy Brent oraz słaby złoty dodatkowo obciążają polskie rafinerie. W najbliższych dniach kierowcy mogą spodziewać się wyraźnych podwyżek na stacjach paliw. Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększa finansowanie świadczeń medycznych o ponad 1 mld zł. Najwięcej zyskają porodówki, oddziały leczące choroby płuc oraz psychiatria dziecięca. Wycena świadczeń położniczych wzrośnie średnio o 47%, co oznacza, że szpitale za poród naturalny otrzymają niemal 9 tysięcy złotych. Dodatkowe środki trafią także do psychiatrii dziecięcej, by poprawić dostępność świadczeń dla najmłodszych pacjentów. Zwiększone finansowanie obejmie również leczenie chorób układu oddechowego, co przyniesie ponad 350 milionów złotych rocznie. Zmiany te zbiegają się z podwyżkami płac dla pracowników medycznych. Nowy prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Liwiusz Laska, ujawnił prognozę swojej przyszłej emerytury, która wynosi ponad 4 tysiące złotych miesięcznie. Mimo że dla wielu seniorów to przyzwoita kwota, Laska przyznał, że spodziewał się więcej. Podkreślił, że warto myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym poza obowiązkowym systemem emerytalnym. Prezes ZUS uspokaja jednak, że system emerytalny jest stabilny, a wpływy ze składek są wystarczające. Wspomniał też o rosnącej liczbie cudzoziemców pracujących w Polsce, którzy wspierają system swoimi składkami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Od jutra w sieci Lidl rusza atrakcyjna oferta promocyjna, która potrwa do 18 lipca. Wśród najciekawszych okazji znajdziemy mleko UHT ponad 3% łączka od Mlekowity w formule 3 plus 3 gratis, co pozwala na zakup 6 kartonów za pół ceny. Dla posiadaczy aplikacji lojalnościowej dostępne będą także masło z polskiej mleczarni za niecałe 2 zł oraz cukier biały w promocji 5 plus 5 gratis. Od czwartku warto zwrócić uwagę na szynkę wieprzową XXL Rzeźnik, której cena spada o 55%. W ofercie znajdziemy również zgrzewarkę próżniową Silvercrest za 69 zł, co oznacza oszczędność 80 zł.
1: Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do 1 roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Na konta ponad 770 tysięcy płatników trafiło już ponad 1 mld zł. Zwroty dotyczą osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2025 roku i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku o zwrot, nie muszą się martwić. Nadpłaty zostaną automatycznie rozliczone na ich kontach. ZUS ma czas na przekazanie środków do 3 sierpnia tego roku. Warto pamiętać, że system rozliczeń działa w obie strony. Wielu przedsiębiorców musiało również uregulować niedopłaty. Hyundai Rotem, południowo-koreańska firma, uzyskała certyfikat AQAP 2110 zgodny z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu K-2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy z Korei Południowej, co otwiera nowe możliwości eksportowe do krajów NATO. Certyfikat obejmuje nie tylko czołg, ale także całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie. Wzrost wydatków obronnych państw NATO może zwiększyć szanse Hyundai Rotem w przetargach. Firma planuje dalsze działania na rzecz wejścia na rynki globalne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Stryker, amerykański kołowy pojazd opancerzony, może trafić do Polski. Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie około 250 używanych wozów z nadwyżek US Army. Polska musiałaby jednak ponieść koszty ich modernizacji i dostosowania do krajowych wymagań. Stryker to pojazd znany z działań w Iraku i Afganistanie. Ceniony za mobilność i wsparcie piechoty. Decyzja o przyjęciu tej oferty leży w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej. Sztab Generalny Wojska Polskiego już przygotował opinię na ten temat, ale jej szczegóły nie zostały ujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Już we wrześniu Justin Skotnicki rozpocznie otwartą wojnę z Karoliną i Brunem Stańskim. W jednym z pierwszych odcinków po wakacjach Justin złoży doniesienie na Karolinę, oskarżając ją o sfałszowanie nagrań z monitoringu. Policja wkroczy do hotelu Bruna, by zabezpieczyć dowody. Bruno, mimo że zna prawdę, będzie bronił swojej żony. Justin nie zamierza się poddać i zapowiada, że Karolina trafi za kratki. Konflikt między bohaterami nabiera tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zwrotów akcji. Czy Justinowi uda się udowodnić winę Karoliny? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
2: M jak miłość przygotowuje się na emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. To wydarzenie sezonu, które przyciągnie wielu bliskich do grabiny. Fani zastanawiają się, czy Ula, siostra Natalki, wróci z Australii na tę wyjątkową okazję. W przeszłości bohaterowie serialu pojawiali się na chwilę podczas rodzinnych uroczystości, co daje nadzieję na niespodziankę. Jednak na razie nic nie wskazuje na powrót Iggy Kraft, odtwórczyni roli Uli. W materiałach z planu nie widać jej obecności, co sugeruje, że ślub odbędzie się bez niej. Mimo to widzowie z pewnością będą śledzić rozwój wydarzeń z zapartym tchem. Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4253 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 lipca o 20.15, Sandra ukradnie spinkę Marceliny, by pokazać ją Basi jako dowód romansu Krzysztofa. Basia, już wcześniej podejrzewająca zdradę, nie uwierzy w tłumaczenia męża i wyrzuci go z domu. Tymczasem Marcelina i Krzysztof będą kontynuować śledztwo w sprawie sprzedaży dyplomów w Poznaniu. Sandra, chcąc się zemścić, postanowi zaatakować Basię. W 4254 w tym odcinku Smolny spędzi noc w biurze, próbując bezskutecznie skontaktować się z żoną, która jest przekonana o jego zdradzie. Czy to koniec ich małżeństwa? Odpowiedzi już wkrótce na antenie.
1: W najnowszym odcinku Na wspólnej numer 4255, który zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca, o godzinie 20.15, zapadnie kluczowa decyzja sądu rodzinnego. Eliza i Jarek Bergowie, po burzliwym rozwodzie spowodowanym romansem Elizy z Bartkiem, staną przed sądem w sprawie opieki nad adoptowanymi dziećmi, Hanią i Juniorem. Junior, nie mogąc znieść napięcia, wybuchnie podczas wizyty kuratorki, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Jarek, choć z niepokojem czeka na decyzję, znajduje chwilowe ukojenie u boku Martyny. Czy sąd zdecyduje, że dzieci pozostaną z rodzicami, czy może rozdzieli rodzeństwo? Zdjęcia z odcinka pokazują Bergów zarówno w smutku, jak i radości, co tylko podsyca emocje. Po rozprawie wszyscy udadzą się do baru u Ziębów, gdzie napięcie znów wzrośnie, gdy pojawi się kochanka Jarka. Jak potoczą się losy tej rodziny? Odpowiedzi już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 918 odcinek. Ursula organizuje obiad, podczas którego ujawnia sekrety swoich gości, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Blanca odkrywa bolesną prawdę o swoim ojcu, a spotkanie kończy się niespodziewanym aresztowaniem Samuela przez policję. W tym samym czasie Leonor, Flora i Inigo próbują uciec z miasta, ale ich plany krzyżuje pojawienie się Ewy z małym Nacho. Leonor decyduje się zakończyć związek, podejrzewając intrygę El Penny. Odcinek zostanie wyemitowany 23 lipca o 18.25 na TVP1. To kolejna odsłona pełna napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, której nie można przegapić. W tureckim hicie Panna Młoda nadchodzi emocjonujący 151 odcinek. W rezydencji Develioglu wybuchnie potężna awantura. Derya, bratowa Hanser, nie wytrzyma i postanowi rozprawić się z intrygantką Bejzą. Nawet fakt, że Bejza jest w ciąży, nie powstrzyma Deryi przed konfrontacją. Świadkiem tego dramatycznego starcia będzie seniorka rodu, Mukader. Sytuacja eskaluje, gdy Derya łapie Bejzę za włosy i brutalnie popycha ją na kanapę. Mukader pozostaje obojętna, a jedynie Gulsum próbuje interweniować, ale bezskutecznie. To odcinek pełen napięcia, którego nie można przegapić.
1: W nadchodzących odcinkach M jak miłość Joanna Domańska zmieni miejsce pracy. Po ujawnieniu romansu z Arturem Joanna pożegna się z przychodnią Rogowskiego. Zdrada wywoła spore zamieszanie, a Rogowski zrozumie, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Mimo zmiany pracy Joanna nie zniknie z życia głównego bohatera. Zamiast tego podejmie pracę w szpitalu w Gródku, co oznacza, że nadal będzie blisko Artura i jego rodziny. Choć początkowo będą próby zakończenia tej relacji, Joanna szybko wróci do inicjowania spotkań z lekarzem. Romans ten może przynieść jeszcze wiele dramatycznych konsekwencji.
2: Serial Na Wspólnej przypomina nam o swojej bogatej historii. W latach od 2003 do 2004 na ekranach mogliśmy oglądać Mandarynę, która wcieliła się w postać namieszającą w życiu Igora Nowaka. Jej bohaterka prowadziła sporo zamieszania, angażując się w gorący romans z Igorem, który był w związku z Karoliną Brzozowską. Ostatecznie Igor zdecydował się odbudować relacje z Karoliną, a przygoda Mandaryny zakończyła się na 327 odcinku. Mandaryna, znana również jako tancerka i wokalistka, przyznała, że rolę dostała po znajomości. Jej występ w serialu to jeden z wielu epizodów w jej barwnej karierze. Dla fanów, którzy chcieliby przypomnieć sobie te emocjonujące chwile, warto sięgnąć po archiwalne odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska nadal prowadzi w sondażach, ale prawdziwą sensacją jest wzrost poparcia dla Konfederacji i partii Grzegorza Brauna, które łącznie osiągnęły niecałe 26%. To więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 23%. Taki układ sił może znacząco wpłynąć na przyszły podział mandatów w Sejmie. Obecna koalicja rządząca nie miałaby większości, co może zwiastować zmiany na scenie politycznej.
0: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ogłosił porozumienie z Markiem Wochem z ruchu Bezpartyjni Samorządowcy. Celem współpracy jest zjednoczenie prawicowych formacji w Senacie, aby przełamać dominację lewicy. Forma współdziałania nie jest jeszcze ostatecznie ustalona, ale obie strony podkreślają strategiczne znaczenie jedności prawicy. Marek Woch zaznaczył, że jego ruch od lat jednoczy różnorodne środowiska i jest gotowy na start w wyborach do Sejmu.
2: W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Zbigniewem Konwińskim z Koalicji Obywatelskiej a Jarosławem Kaczyńskim. Konwiński porównał prezesa PiS do Grzegorza Brauna i nazwał jego partię skrajną, nacjonalistyczną formacją. Jarosław Kaczyński początkowo reagował uśmiechem, ale po tych słowach wyraźnie spoważniał. Atmosfera w Sejmie była napięta, a wystąpienia posłów wywołały wiele emocji.
0: Bezpański pies Bernard przemierzył samotnie tatrzańskie szlaki, pokonując w tydzień aż 140 kilometrów. Wędrował po najwyższych szczytach, takich jak Krywań i Rysy, zanim został bezpiecznie schwytany przez ratowników. Bernard, który zyskał sympatię turystów, teraz odpoczywa i czeka na badania weterynaryjne. Jego brat, również widziany w Tatrach, może wkrótce dołączyć do Bernarda.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego. Kotlety mielone to jedno z ulubionych dań w polskich domach, ale często wychodzą suche i twarde. Sekretem ich soczystości jest dodanie do mięsa połowy szklanki maślanki. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety będą miękkie i pełne smaku. Warto spróbować tej metody, by cieszyć się idealnym obiadem.